0: Mogą być zadysponowane na miejscu akcji. Mamy taką możliwość, że siły i środki mogą zostać zadysponowane z terenu całego województwa śląskiego. Na miejscu już są przedstawiciele Gliwickiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i cały czas współpracujemy pod kątem właśnie rozwoju tej sytuacji, czy nawet takiego zaopatrzenia dla strażaków w postaci wody pitnej itd.
1: Jak relacjonują świadkowie, płomienie sięgają co najmniej kilku metrów, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. Przyczyna zaproszenia ognia nie jest znana. Zmarło trzech pasażerów statku wycieczkowego płynącego po Oceanie Atlantyckim, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Potwierdzono jeden przypadek zakażenia hantawirusem, który przenoszony jest przez gryzonie. Zakażone są prawdopodobnie też inne osoby. Trwają szczegółowe badania epidemiologiczne. Pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie, przekazała WHO. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na krańcach północno-zachodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 13 stopni. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. W poniedziałek na zachodzie i północy deszcz do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Chłodniej nad morzem, tam od 13 do 15. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
4: Rozmowy, analizy i opinie.
3: I dużo muzyki.
4: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
3: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
4: Od godziny 16.
3: Zapraszamy Karolina Rożej
4: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Ten głos to Sebastian Riedel, ci muzycy to zespół Jam, ta piosenka to Dusza, a płyta, z której pochodzi, to Sobie Potrzebni. Dzień dobry, Kajetan Tłokowski przed mikrofonem, a za konsoletą Tomasz Cieślak. Do godziny trzeciej w programie pierwszym w Muzyce Nocą zmienimy proporcje. Teraz będzie więcej muzyki niż słowa, a zabrzmią majowe piosenki. Przy czym nie chodzi tu o utwory wyłącznie te, które towarzyszą majowym świętom. Zasada wyboru piosenek była inna. Majowe piosenki, te, które były popularne w maju w poprzednich latach. No i pytanie, czy takie zapamiętaliśmy. Właśnie ten utwór zespołu Jam, Dusza, ma szansę być takim wyróżnikiem maja w 2026 roku. A czego słuchaliśmy w 2025? No na przykład piosenki Zanim spadnie deszcz w wykonaniu Kubana i Mrozu. Rok wcześniej, w 2024, Kaśka Suchacka proponowała Szum, a w 2023 Dawid Kwiatkowski zapraszał do Café de Paris.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: uważam, że wszelkiego rodzaju traktaty tego typu wymagają takiego politycznego podtrzymywania cały czas. To jest jednak traktat podpisany na papierze. Za tym musi iść wola polityczna. I to chodzi o to, żeby o tej woli politycznej cały czas rozmawiać. Mamy zbliżający się już szczyt NATO w Ankarze, gdzie między innymi o tym będziemy rozmawiać. No, to jest absolutnie jasne, że dla Polski NATO jest kluczowe, a wszystkie działania, tego nie powiedziałem, które podejmujemy na poziomie europejskim, są działaniami wspierającymi NATO.
1: A czy w ramach tego zbliżającego się szczytu i ogólnie kontaktów z Amerykanami będziemy namawiali ich do tego, żeby przesuwali żołnierzy z Niemiec do Polski, a nie wycofywali w ogóle z Europy? Czy to jest do wywalczenia, żeby to były przesunięcia, nie wycofania?
0: To są rozmowy, które się prowadzi za zamkniętymi drzwiami.
1: Ale są takie rozmowy prowadzone?
0: Nie chciałbym sugerować, że będziemy się domagali wycofywania wojsk od naszych sojuszników po to, żeby przesunąć te wojska
1: do
0: nas.
1: Nie, ale że jak już muszą być wycofane, to do nas, a nie na przykład w rejon Indo-Pacyfiku, albo nie z powrotem do USA.
0: Chcemy, żeby Stany Zjednoczone cały czas były zainteresowane sytuacją w Europie. Uważamy, że zagrożenie, jakim jest Rosja, jest zagrożeniem realnym i dla Sojuszu Transatlantyckiego, ale także dla bezpośrednich interesów amerykańskich. Ważne jest, żeby w Europie stacjonowała odpowiednia liczba amerykańskich wojskowych, w tym w Polsce.
1: Czyli potwierdzenia pan minister nie da, ale nie da się wykluczyć, że taka podpowiedź z polskiej strony będzie.
0: Jeżeli Amerykanie będą otwarci na to, żeby zwiększyć swój kontyngent w Polsce, polski rząd będzie na to otwarty, stworzy odpowiednie warunki.
1: Ale czy zachęca? To jest to kluczowe pytanie. Otwarty to wiadomo, że jest, ale czy jest więcej niż otwarty? Czy jest zapraszający?
0: My jesteśmy cały czas zapraszający. To chcę to podkreślić. To jest od wielu lat wspólna myśl, myślę, wielu partii politycznych, że zapraszamy amerykańskich wojskowych do stacjonowania tutaj w Polsce. Pan pyta o bardzo konkretną rzecz, czyli czy namawiamy do tego, żeby z baz w Niemczech przesunąć wojskowych do Polski. Tak jak powiedziałem, no, nie będę publicznie komentował takiego faktu, że namawialibyśmy kogoś do przesuwania wojskowych od naszych sojuszników do nas. To, co mogę powiedzieć, to, że współpracujemy z Amerykanami, zachęcamy, przedstawiamy realne oferty tego, jak my możemy być zaangażowani. Jeszcze raz przypomnę, bardzo dużo wydajemy pieniędzy na amerykański sprzęt. To wszystko są ważne argumenty.
1: Dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut zapowiedział, że będzie chciał wrócić na Białoruś. To jest dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przez 5 lat był więziony. Po dyplomatycznych staraniach ze strony Polski i naszych sojuszników udało się go uwolnić. Natomiast jego zdaniem walka o demokrację, o wolność wymaga tego, żeby walczyć dalej, nawet kosztem swoim, swojej rodziny. Czy MSZ będzie starał się wyperswadować te decyzje?
0: Andrzej Poczobut jest wolnym człowiekiem i całe szczęście. Wszyscy się cieszymy z tego, że jest w Polsce, jest na wolności. Jest też osobą bardzo mądrą, bohaterską i myślę, że sam jest w stanie przeanalizować ryzyko, które się wiąże z ewentualnym wyjazdem na Białoruś. Więc tę decyzję będzie podejmował sam. Oczywiście jest to z perspektywy już nie MSZ-u, ale każdego, myślę, obserwatora. Ewentualnie taka decyzja byłaby decyzją ryzykowną.
1: No jest też pewnie problematyczna dyplomatycznie z waszej perspektywy, no bo białoruska propaganda będzie chciała to wykorzystać. Wy znów będziecie mieli polskiego obywatela więzionego na Białorusi, więc moglibyście próbować namawiać na przykład Andrzeja Poczobuta, czy tego nie zamierzacie robić?
0: Ja nie będę do Andrzeja Poczobuta do niczego takiego namawiał. Uważam, że jest wolnym człowiekiem. Musi sobie zdawać sprawę z ryzyka, jakie mu grozi. Myślę, że sobie zdaje sprawę. Jesteśmy w stanie przedstawić argumenty o tym potwierdzające, jak to ryzyko faktycznie wygląda. Natomiast ostateczna decyzja będzie należeć do niego. Rozumiem, że

0: że jest dla niego walka o wolną Białoruś jest kluczowa, jest przywiązany do swojej roli w szerzeniu demokracji na Białorusi. Rozumiem to, mamy przecież i myślę, że jako naród powinniśmy to rozumieć, mamy doświadczenia solidarności i też takich bohaterskich zrywów i bohaterskich czynów pojedynczych osób.
1: Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych Polska 2050. Bardzo dziękuję za tę pierwszą część i przechodzimy do drugiej w części już internetowej.
2: 27 po 7.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: O 8.15 kolejna rozmowa dnia. Naszym gościem będzie Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia jest 7:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Robimy wszystko, by pokazać Amerykanom, że jesteśmy sojusznikiem, na którym można polegać. Tak gość radiowej jedynki, wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wycofaniu 5000 żołnierzy USA z Niemiec.
2: Amerykanie wielokrotnie na wielu poziomach podkreślali, że nie będą wycofywać wojsk z Polski.
1: Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, bo chce ją zmienić, choć nie wskazuje wprost, na jaki system liczy.
3: Czy system premierowski, czy system prezydencki?
1: Premier Donald Tusk odpowiada, że to polityczna gra.
4: Większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie.
1: Polska o krok od podpisania umowy SAFE z Unią Europejską. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że stanie się to najpewniej w piątek, a część sprzętu z polskich firm już jest zakontraktowana.
5: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najpewniej.

0: więcej.
1: Ponad 500 interwencji strażaków w majówkę, jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik strażaków Wojciech Gralec, pożary na ogół nie były groźne i zostały szybko ugaszone.
2: Pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo.
1: Za półtorej godziny maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości.
3: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
4: Stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
1: Dziś egzamin z polskiego, jutro matematyka, w środę język obcy. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: Rola piłki nożnej w kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. Przeanalizuj, jak mecze reprezentacji Polski lub lokalnych drużyn wpływają na poczucie wspólnoty. Praca może odnosić się do historycznych wydarzeń, na przykład do meczu z Anglią, na przykład w 73. Pan nie pamięta takiego. To chyba nie byłby dobry w ogóle temat dla maturzystów tegorocznych, nie?
2: Ale pytanie, z jakiego przedmiotu?
1: No to raczej na WOS niż na język polski.
2: Ale taka... Na przykład analiza literaturoznawcza wypowiedzi polskich piłkarzy i trenerów. Bardzo ciekawy temat.
1: Tak, ale to pewnie...
2: Choć pewnie bardziej na pracę doktorską.
1: Pewnie już nie w tym roku. A były jakieś przecieki? Tego nie wiemy.
2: Pewnie jak zwykle. Tak. Lalka i Pan Tadeusz.
1: Natomiast przecieki są w sprawie ukochanego mundialu, takiego, które państwo wspominają.
3: Moim najpiękniejszym mundialem był mundial w Hiszpanii w 1982 roku. Miałem wtedy 9 lat. Oglądałem z tatą mecze. Takim meczem, który wywołał najwięcej endorfin, to był mecz z Belgią. 3-0 dla nas i 3 bramki Zibiego, Zbigniewa, Bońka. No i ten mecz z Peru 5-1 dla nas. To było coś pięknego.
1: No a to wszystko w związku z najnowszym podcastem Polskiego Radia. Sekrety Mundialu. Filip Jastrzębski, Andrzej Janisz zapraszają na podcast 5-odcinkowy. W pierwszym występuje Stefan Szczepłek, który jest właścicielem takich naprawdę bardzo unikatowych koszulek związanych z mundialami. To coś wyjątkowego. Tego się chyba już nie jesteś w stanie kupić, nawet jeśli jesteś kibicem. Chociaż są tacy, którzy są w stanie wydać duże pieniądze.
2: Może jest to bardzo cenna kolekcja.
1: Bardzo duże pieniądze. Już za chwilę Bożej Prosiński o dużych pieniądzach. Tak? Dużych?
2: Na razie niewielkich, ale być może będą większe.
1: No to w takim razie jeszcze słów kilka o pogodzie. Szanowni Państwo, nawet 27, nawet 28 stopni pokażą dziś termometry na południowym wschodzie i w centrum. To będzie słoneczny i bardzo pogodny dzień na południu i południowym wschodzie. W centrum też. Poza tym chmur będzie przybywać i możliwy przelotny deszcz na północy i na zachodzie. Tam także możliwe lokalne burze.
0: Autopromocja. Cztery pory roku. Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
4: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja.
1: Oj, sporo się dziś dzieje na tej radiowej jedynki, no i także mnóstwo ważnych świąt, chociażby w związku z tym, że Floriana jest, to wiadomo, że święto strażaków. Wiemy, że strażak gasi pożary, ale także...
6: Ratuje.
7: Koty z drzewa. I zdejmuje koty z drzew.
8: No i jeszcze na przykład jak jakieś zwierzę utknie na drzewie.
9: No i ratuje koty z drzewa.
6: Tak, bardzo ważna osoba.
1: Tak, bardzo często jest takie nasze wyobrażenie, ale czasem rzeczywiście strażacy muszą się z czymś takim zmierzyć. Chce pan posłuchać?
2: Chętnie. Proszę.
10: Około 20 lat temu sąsiadce wszedł na bardzo wysoko topole kot. Za kotem, żeby uratować, wszedł sąsiad. Sąsiadka zadzwoniła na straż. Dzwoni i mówi, że na drzewie jest kot. Kot nie może zejść, jest mąż. Mąż też nie może zejść. Pan strażak mówi, pani żartuje. Pani zapyta męża, czy może sam zejść. Sąsiadka pyta, Paweł, możesz zejść? Paweł odpowiada, no ja tak, ale Franio nie. Sąsiad zszedł bez pomocy straży i kot w ciągu tej nocy też jakoś

0: wyszedł, bo rano go na topol już nie było.
1: To ja mam swoją teorię, że Paweł trochę tam chciał posiedzieć po prostu.
2: Piękna historia.
1: Jak się rozmyślił, to okazało się, że nagle może zajść. Całe szczęście obyło się bez interwencji. Strażakom dziś życzyliśmy jak najmniej takich interwencji.
3: Po pierwsze, ekonomia.
1: Błażej Prośniewski o strefach czystego transportu.
2: I kontrowersjach, które są związane z tym, że rozwiązanie. Ten temat ostatnio znów jest żywo dyskutowany, między innymi za sprawą referendum w Krakowie, w którym stanowisko może stracić prezydent tego miasta, oraz w kontekście decyzji Katowic, które właśnie zdecydowały o utworzeniu takiej strefy. Co ciekawe, w stolicy Górnego Śląska ta decyzja nie wywołała większego poruszenia. Być może dlatego, że jak mówią eksperci, ta katowicka strefa jest raczej kadłubkowa i pozorna, bowiem obejmuje niewielką część miasta, w przeciwieństwie na przykład do Krakowa, gdzie stanowi ona około 60% miasta. No i tu pojawia się w związku z tym zasadnicze pytanie, czy takie strefy mają sens. Zdaniem Aleksandra Szałańskiego z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, kierownika programu mobilności miasta, każde działanie, które może ograniczyć emisję spalin samochodowych, jest dobre i, jak dodaje, sens takich stref należy rozpatrywać na trzech poziomach.
4: W wymiarze lokalnym, czyli nawet ograniczenie spalin na jednej ulicy, pod jedną szkołą, na jednym osiedlu mieszkalnym będzie korzystne dla mieszkańców. Drugi wymiar to wymiar całego miasta. Strefy czystego transportu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Dobrym przykładem może być Londyn, w którym po wprowadzeniu strefy czystego transportu zanieczyszczenie tlenkami azotu spadło o 40%. I wreszcie trzeci wymiar to wymiar edukacyjny. Strefy czystego transportu pomagają nam dowiadywać się więcej o szkodliwym wpływie spalin samochodowych na nasze zdrowie i na jakość powietrza.
2: Nieco innego zdania jest Miłosz Jakubowski z Fundacji Frank Bold. Jego zdaniem, o ile tworzenie samych stref czystego transportu jest dobrym rozwiązaniem, to nie ma sensu tworzenie rozwiązań pozornych. Według eksperta tylko w odniesieniu do strefy krakowskiej i warszawskiej możemy mówić o tym, że dadzą one jakiś pozytywny efekt środowiskowi.
5: Jeżeli chodzi o strefę krakowską, spodziewamy się realnego, pozytywnego efektu ekologicznego, ale on zostanie tak naprawdę osiągnięty dopiero po 3 latach, kiedy skończy się okres przejściowy, w którym wjazd do strefy jest możliwy za uiszczeniem opłaty. Jeżeli chodzi o Warszawę, to dotarły do mnie takie informacje, że strefa, mimo że jest niewielka, to jednak wpływa na decyzję o zakupie pojazdów. To znaczy ludzie chętniej kupują pojazdy spełniające wymogi obowiązujące w strefie, czyli ta wymiana pojazdów na nowocześniejsze, mniej emisyjne zachodzi szybciej.
2: Choć też dodajmy, że kontrowersji wokół stref nie brakuje, co pokazuje chociażby sonda przeprowadzona przez portal Glob Energia. Zdecydowana większość osób, które wzięły w niej udział, negatywnie oceniają pomysł wprowadzania stref czystego transportu w polskich miastach. Dlaczego? Między innymi dlatego, że jest to rozwiązanie, które w odbiorze społecznym uderza w osoby mniej zamożne, których nie stać na nowsze samochody. Wielu respondentów podkreślało też, że najpierw potrzebna jest lepsza komunikacja i infrastruktura. Na przykład więcej parkingów park and ride, a dopiero potem ograniczenia.
6: Dzień dobry, Roman z tej strony. Pan Daniel zadał pytanie, czy za naszego życia doczekamy się jakiegoś medalu na Mistrzostwach Świata. Ja mam taką teorię, że my z wyjątkiem siatkarzy ogólnie nie jesteśmy dobrzy w grach zespołowych. Bardziej indywidualnie. Mamy chyba taką cechę, że jak już na boisku, to takie troszkę lenistwo, że może więcej zrobi inny kolega, po co ja mam się wysilać. Także chyba raczej to wątpliwe.
1: No ale to chyba dotyczy czasów obecnych, no bo drzewiej bywało, że i w ręcznej, no oczywiście w nożnej także były sukcesy. Filip Jastrzębski, już za chwilę w naszym studiu.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia, 7.44 w naszym studiu, zgodnie z zapowiedzią Filip Jastrzębski.
1: Dzień dobry.
0: Czy kolega jeździł na kolonie?
1: Na obozy sportowe.
0: Na obozy sportowe. Wie pan, jak kiedy jeździłem na kolonie, trzeba było wypełnić taką kartę. Część rodzic, część nauczyciel i część wypełniało się samemu. Czym się interesujesz? Wszyscy koledzy wpisywali, że piłkarstwem, a ja bramkarstwem się interesowałem.
1: Bramkarstwo.
0: Chciałem być taki jak Józef Młynarczyk.
1: A bo ty miałeś, widzisz, łeb do interesów, bo w Polsce najbardziej się opłaca być bramkarzem. Najlepszych bramkarzy zawsze mieliśmy.
0: Na przykład taki Wojtek Szczęsny. Siedzi na ławce.
1: Prawda? Żyć nie umierać. No.
0: Nic nie robi. Dobrze. Szanowni państwo, a ty chciałeś być?
1: Piłkarzem oczywiście.
0: No właśnie.
2: No, chyba pracować w banku.
3: A dlaczego akurat chciałabyś pracować w banku?
2: No bo mój tato tam pracuje i on dostaje fajne prezenty. Lekarką.
3: Dlaczego akurat lekarką?
2: No bo pomagają ludziom.
3: Kim chciałabyś zostać?
4: Tak naprawdę to ja bym chciała być piosenkarką.
5: A może architektem albo tenisistką.
3: Jakiego świątek?
5: Albo może Magdalinet.
3: A kim ty chciałbyś zostać?
6: Żołnierzem.
7: Trenerem. Trenerem dzieci w szkole i dlatego, że lubię dzieci trenować i lubię z nimi spędzać czas.
8: Albo bym chciała zostać youtuberką, albo bym chciała grać w piłkę.
3: Dlaczego?
8: No, bo po prostu lubię sport i bym chciała nagrywać dla różnych ludzi, tak po prostu vlogi.
0: No to wypisz, wymaluj Filip Jastrzębski, on też lubi sport. Z tą piłką to przesadziłeś, przecież ty poszedłeś w szermierkę, zdaje się.
1: To prawda, ale akurat w takim mieście się urodziłem, że piłki nie było za bardzo.
0: No tak, no ale rzeczywiście piłkę teraz komentuję i wspólnie z Andrzejem Niszem stworzyliście podcast Sekrety Mundiali, to jest najnowsza produkcja Polskiego Radia, na ponad miesiąc przed Mundialem za oceanem.
1: Ku pokrzepieniu serc. Tak chcieliśmy troszeczkę przypomnieć sobie czasy, w których nasza reprezentacja nie tylko występowała na Mistrzostwach Świata, ale i sukcesy odnosiła, bo przecież lata 70. i 80. to jest pasmo wspaniałych sukcesów. No ale był też taki mundial, na którym sukcesu nie było, a wszyscy pamiętali go przez wiele lat. Bo teraz to pokolenie, czy moje, czy twoje, już pewnie rzadziej do tego wraca, ale to był rok 1938, czyli rok przed wybuchem II wojny światowej. No i wówczas Polacy awansowali po raz pierwszy na mundial. Nie wiedzieliśmy w ogóle, z czym to się je. Nie wiedzieliśmy, czy my w ogóle potrafimy grać w piłkę. A pech chciał, że wylosowaliśmy w pierwszej rundzie Brazylijczyków. Wtedy nie było fazy grupowej, wtedy była od razu faza pucharowa. No i ci Brazylijczycy...
0: Czyli grasz, jak przegrywasz, to odpadasz.
1: To odpadasz. Taka specyfika tego turnieju we Francji. Ten mundial odbył się w Strasburgu. No i wylosowaliśmy Brazylijczyków, a szkoda, bo naprawdę to byli wirtuozi futbolu nie tylko dzisiaj, ale 90 blisko lat temu także. No i w każdym odcinku naszego podcastu staramy się zadać pytanie podstawowe ze słowem kluczowym dla polskiej piłki, czyli gdyby. Czyli co by było, gdyby reprezentacja Polski nie trafiła na Brazylię? To pytanie zadaliśmy naszemu pierwszemu rozmówcy, a był nim

0: Nim znakomity, wybitny publicysta Stefan Szczepek.
1: Myślę, że miałaby szansę na grę w drugiej rundzie. To był pierwszy przeciwnik reprezentacji pochodzący z Ameryki Południowej. Myśmy nie wiedzieli, jak oni grają. Myśmy tylko o tym słyszeli.
0: No i to jest ta specyfika czasów. Dzisiaj wysyła się kilkunastu skautów na jeden mecz i oni wszystko obserwują. Wtedy po prostu jedna wielka niewiadoma. Ale jest też mnóstwo legend, mnóstwo anegdot i mitów związanych z tamtym mundialem.
2: Bo od razu zaznaczmy, że Stefan Szczepłek tego mundialu nie pamięta.
0: Nie pamięta.
2: Się urodził 10 lat po.
0: Tak, trudno już byłoby znaleźć osobę, która ten mecz oglądała. No w telewizji go nie było. Była transmisja w radiu, o czym jeszcze za chwilę powiemy. Ale pan Stefan znał masę ludzi, którzy albo tej transmisji słuchali w polskim radiu, albo którzy ten mecz oglądali, albo rozmawiali z samymi zawodnikami, albo mieli znajomego, który oglądał i stąd biorą się, no ale to taki trochę głuchy telefon, więc sporo takich legend wokół tego meczu narasta. Chyba jedną z największych jest to, że największa gwiazda reprezentacji Brazylii, Leonidas, grał boso, bez butów. Dzisiaj nie do pomyślenia, tym bardziej, że tam nie było pięknej murawy, tam było błoto. Deszcz padał niesamowicie wówczas podczas tego spotkania w Strasburgu.
2: A to możliwe? Rzeczywiście.
0: Zapytajmy.
2: Gdyby ktoś stempel zrobił.
1: Nie mógł grać bos. Nie mógł, bo no, przepisy zabraniały.
3: I są to zdjęcia pokazujące, nie, no, że pewnie. Oczywiście
0: legenda głosi, że chciał się poczuć jak u siebie, no, tak, za młodych lat w Brazylii.
1: No właśnie, i tak się mówiło, że no, ci biedni Brazylijczycy nie mieli piłek, to żonglowali pomarańczami i potem jak mieli większą piłkę, to im to łatwiej wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Robili to boso z biedy. No nie, nie przesadzajmy.
0: Ale legenda jest i w gazetach było napisane, że grał przez jakiś czas boso. Być może, no, spróbujemy rozwikłać tę zagadkę, skąd wzięła się ta legenda. Legendą na pewno nie jest to, że była transmisja w polskim radiu. Nie było wówczas telewizji, więc cała Polska słuchała transmisji pana Michała Franka, wówczas 31-letniego sprawozdawcy polskiego radia, zresztą bardzo wykształconego człowieka, wielu talentów, bo także lekarza. No, ale ta transmisja niestety nie przetrwała próby czasu, nie przetrwała II wojny światowej. No to by było coś posłuchać, takiej transmisji radiowej z lat 90. Tam nie było takiego z lat 30. oczywiście, tam nie było takiego bezmyślnego darcia się jak teraz.
2: A kto tak się...
0: A ja nie wiem. Nie znam tych ludzi.
2: Też nie znam.
0: Tylko komentarz był spokojny, rzeczowy. Słuchała tego cała Polska. Potem nawet głośniki na ulicach były. Mogę pozazdrościć jednak starszemu, znacznie starszemu koledze. No i posłuchajmy coś na ten temat.
1: Powtarzam te informacje zasłyszane od starszych, nieżyjących już dziennikarzy przede wszystkim, którzy w radiu słuchali tego w Polsce, że to był komentarz bardzo rzeczowy. Pomagał mu Edmund Giemza, jeden z zawodników rezerwowych, i on tam stał nad nim z parasolem, ale właściwie bardziej biegał niż stał.
0: Wyobrażasz sobie dzisiaj? Transmisja w radiu, a zawodnik rezerwowy trzyma ci parasolkę, żebyś mógł wszystko widzieć. A stanowisko miał zbudowane na dachu stadionu w Strasburgu. Widoczność tam była chyba kiepska, ale...
2: Szanowni Państwo, dziś podcast Sekrety Mundiali, najnowsza produkcja Polskiego Radia autorstwa Filipa Jastrzębskiego i Andrzeja Janicza. W pierwszym odcinku Stefan Szczepłek. Tak się zastanawiam, czy będzie 74 rok.
0: Ale rzeczywiście, 74 i 78 w jednym odcinku drugim.
2: To się dobrze składa.
4: Dzień dobry, Jerek z Gdańska. Ja pamiętam jeszcze mundial z 74 roku w Niemczech. Wygraliśmy po kolei 3-2 z Argentyną, 7-0 z Haiti, 2-1 z Włochami. W następnej rundzie było 1-0 ze Szwecją, 2-1 z Jugosławią. Przegraliśmy na wodzie z Niemcami 0-1 i wygraliśmy o trzecie miejsce z Brazylią 1-0. To był piękny mój młodzieńczy mundial.
2: Mój Boże, czy my jeszcze doczekamy takich czasów?
0: Takich to chyba nie, ale jakbym wiedział, że pan Jarek ma taką wiedzę, to byśmy go zaprosili do drugiego odcinka.
2: Ale będzie też gość, który
0: będzie
2: ma
0: gość
2: wiedzę.
0: Wybitny, Dariusz Szpakowski, który widział to wszystko, relacjonował dla Polskiego Radia
2: tak,
0: mundial w 78.
2: Zacznijmy od tego, że pan Darek zaczynał w radiu.
0: Oczywiście. I też nam o tym opowie, no to powspominamy. A dziś mamy 1938 rok, czyli jeden mundial, jeden mecz właściwie na tym mundialu przedwojennym. Ten podcast już, z tego co wiem, na stronach Polskiego Radia. Wkrótce także na platformach streamingowych zapraszamy, bo starałem się nie przeszkadzać osobom wybitnym.
2: Filip Jastrzębski, Karol Surówka w naszym studiu.
5: Dzień dobry.
2: Karolu, rozumiem, że też będziesz zainteresowany jedną kwestią. Niechże Filip to rozwiąże. tam w tym meczu z Legii z Widzewem.
0: Tam nikt nie grał boso.
2: No tak, ale tam pod koniec był spalony, prawda? Był tam faul. Dlaczego tego VAR nie sprawdzał?
0: Ja powiem tylko tak, dziwię się, że ten mecz od razu zakończony został bez żadnej widzewy.

0: do weryfikacji.
1: Wiesz, dlaczego nikt tego nie zauważył? Bo nikt nie stał z parasolem nad tym
0: zespołem. A teraz
1: zespołem
0: tylu sędziów mamy, prawda?
1: Ale też dobrze, jestem wdzięczny polskim piłkarzom, ponieważ jeżeli na przykład Filip miałby więcej obowiązków z dzieckiem, to zawsze może zrobić odcinek o Mundialu 2026. To mu nie zajmie za dużo czasu.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: No ale tak wracając...
1: Polska
3: tak,
1: nie wzięła udziału.
3: Zupełnie poważnie, Filipie. Dlaczego nie sprawdzono tego, czy na warze, skoro jest VAR? Dlaczego nie sprawdzono tego, czy tam był spalony, czy...
0: Też chciałbym to wiedzieć. Ale wiesz co, piłkarze Widzewa nie protestowali. Głowy spuszczone do murawy.
3: Też koniec. Chciałbym to wiedzieć, Stefan.
0: Oddali się.
3: Stefan Szczepek, najnowszej produkcji Polskiego Radia, programu pierwszego, podcast Sekrety Mundiali. Filip Jastrzębski, Andrzej Janisz zapraszają. A Karol Surówka? Tak, chciałbym wiedzieć.
1: A co byś chciał wiedzieć?
3: Co się dzieje w państwie chińskim, nie tylko.
1: O 8.15 zapytam o to naszego gościa, Pawła Kowala, szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
3: W państwie duńskim, nie chińskim.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3600.

0: 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia po poważnym wypadku na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim. Na kilometrze 52 niedaleko węzła Krzyżowa doszło do zderzenia busa i lawety i w tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Wrocławia nadal jest tam zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na Starą Czwórkę na węźle Godzieszów. Na autostradzie A4 spore utrudnienia utrzymują się także w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się zarówno pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów, jak i nieco dalej na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Jeżeli chodzi o Mazowsze i tamtejsze poranne godziny szczytu, to bardzo poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, a coraz więcej spowolnień i coraz więcej korków obserwujemy też na ekspresowej 2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Puławska oraz na autostradzie A2 na wysokości Pruszkowa, także oczywiście w kierunku stolicy. Poranne godziny szczytu utrzymują się także w województwie pomorskim, gdzie zatłoczona jest obwodnica Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port. Podobnie droga krajowa nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz trasa nr 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści z tras.
11: Jest 8, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Izabela Kuczyńska
12: i Piotr Balasz. Czy zapowiedź Waszyngtonu redukcji liczby amerykańskich wojsk w Niemczech oznacza wzmocnienie kontyngentu w Polsce? Jesteśmy otwarci, słychać z rządu.
11: Sternik z zarzutami po weekendowej tragedii na jeziorze Solino. 33-latek odpowie za kierowanie łodzią po pijanemu.
12: Za godzinę pierwsze tegoroczne matury. Na początek język polski i trochę stresu.
13: Teraz to już co ma być, to będzie tak naprawdę.
14: Myślałam, że będzie gorzej.
11: Działając razem, odstraszamy naszych wrogów i wspieramy sprawę wolności.
12: Tak brzmi adresowane do Amerykanów przesłanie polskich władz i reakcja na zapowiedź redukcji amerykańskich wojsk w Europie.
11: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy USA z Niemiec. Coraz częściej z ust amerykańskiego przywódcy płyną też słowa podważające sens NATO.
12: Nie ma alternatywy dla sojuszu, mówi z kolei premier Donald Tusk.
11: Szef polskiego rządu poruszy ten temat podczas dzisiejszego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.
15: Dla mnie wspólnota Zachodu, i nie mówię o geografii, mówię o wartościach politycznych, jest warta utrzymania za wszelką cenę. Nie należy ulegać jakimś prowokacjom, politycznym kaprysom tego czy innego lidera światowego. Trzeba bardzo konsekwentnie bronić tych relacji.
12: Polskie władze od lat zabiegają, by amerykańskich żołnierzy w naszym kraju było więcej, a nie mniej.
11: Podkreślam.

0: To w rozmowie z Jedynką wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
1: Jeżeli Amerykanie będą otwarci na to, żeby zwiększyć swój kontyngent w Polsce, polski rząd będzie na to otwarty, stworzy odpowiednie warunki.
2: A w Polsce stacjonuje obecnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy i to trzeci co do wielkości kontyngent USA w Europie.
0: A wrócimy do tej sprawy w rozmowie z naszym kolejnym gościem. O 8.15 będzie nim poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
2: Kilkudziesięciu strażaków dogasza rozległy pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach.
0: Paliły się poprodukcyjne odpady. Płomieniom towarzyszył groźny i gęsty dym. Było ryzyko skażenia powietrza, ale jak relacjonują służby, sytuację udało się opanować.
2: Duże zadymienie przy takich pożarach jest nieuniknione, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
3: Jeżeli mamy do czynienia z pożarem po rozbiórce hali, gdzie jest dużo tworzyw sztucznych, więc tego dymu jest dużo więcej. Takie pożary są na pewno charakterystyczne, ponieważ duża liczba płomieni, łuna od tego pożaru, jak również generowanie dużych ilości dymu jest widoczne z dużej odległości, no i powoduje to, że budzi to nasze niepokoje.
0: Miniony długi weekend przyniósł też setki pożarów lasów. Wszystkie udało się szybko ugasić.
2: A dziś strażacy świętują. 4 maja to wspomnienie ich patrona, świętego Floriana.
0: Są zarzuty dla sternika Łodzi, która nocą na początku majówki przewróciła się na jeziorze Salińskim niedaleko Wejherowa.
2: Utonęły wtedy dwie osoby, 28-letni mężczyzna i kobieta.
0: 33-latek odpowie za kierowanie łodzią po alkoholu. Miał 1,5 promila, mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji.
4: Został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
2: W czasie wypadku na Łodzi było 5 osób, 2 z nich wyciągnęli z wody ratownicy, 1 samodzielnie dopłynęła do brzegu.
5: To są aktualności Jedynki.
0: Za godzinę blisko 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników rozpocznie maturę.
2: Na początek język polski to jeden z 5 obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać na minimum 30%.
0: Przed 9 liceum ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
6: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy maturzyści denerwują się przed wejściem na salę?
6: No, jedni przychodzą spokojni, no i przekonani o swojej wiedzy i o tym, że z dzisiejszym egzaminem poradzą sobie bez problemu. Ale oczywiście nie brakuje też tych, którzy są zestresowani. Przed wejściem do sal mówili mi, że no, stres musi być i nierozsądnym byłoby się w ogóle nie denerwować, no bo przecież to bardzo ważny egzamin, od którego zależy, na jakie studia się dostaną, a więc ta stawka jest bardzo wysoka.
7: No jest, bo to jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszej życiu.
8: Teraz to już co ma być, to będzie tak naprawdę trochę.
9: Myślałam, że będzie gorzej.
10: Już oczywiście marzę o czerwcu, ale jednak ta chęć matury też, sprawdzenia siebie też gdzieś jest, więc nie ma takiego paraliżującego stresu.
9: Już myślę bardziej o tym, co będzie po.
6: A egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z 3 części. Język polski w użyciu, test literacko-historyczny oraz wypracowanie na jeden z 2 tematów. Na rozwiązanie zadań jest 240 minut, a za około godzinę zdający dowiedzą się, z jakimi tematami będą musieli się zmierzyć.
0: Z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy.
2: Pomajówkowa rzeczywistość trudna nie tylko dla maturzystów.
0: Bo 3 dni wolnego to dla wielu zbyt mało, by solidnie odpocząć.
2: A dziś trzeba już wracać do pracy i do szkoły często. To w towarzystwie stresu.
11: Boli, boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
12: Ja wypocząłem bardzo dobrze.
11: Dalej nie wyjechaliśmy tak, jak zazwyczaj wyjeżdżamy. Ja wypoczęłam.
0: Kolejna okazja do dłuższego relaksu już w czerwcu.
2: W Boże Ciało wystarczy wziąć 1 dzień wolnego, by wypoczywać przez 4 dni.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Piłkarze Pogoni Szczecin wygrali u siebie z Wisłą Płock 3-0 i znacznie zwiększyli szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie. Zadowolenia po spotkaniu nie krył więc pomocnik portowców Nathan Ława.
14: Bardzo ważne te 3 punkty tutaj w tym meczu. Nie liczyło się styl, nie liczyło się nic więcej, poza 3 punktami wyszliśmy na boisko, zdobywamy te 3 punkty i myślę, że ten nasz cel został przybliżony.
13: Przyczyn porażki Wisły szukał z kolei pomocnik Dominik Kun.
14: Walczyliśmy na tyle, na ile nas było stać w tym meczu. Straciliśmy bramki po stałych fragmentach między innymi. Gdzieś tutaj to mi się wydaje, że to było kluczowe, tak? Na cały mecz, tak? Bo te bramki ustawiły mecz i już potem było ciężko wrócić. Także

0: Że tak bym to podsumował. Mecz gdzieś tam z boiska na początku wyrównany, ale potem w stałym fragmencie gry już Pogoń przyjęła inicjatywę.
1: Pogoń awansowała na 8 miejsce w tabeli, a GKS Katowice już na 3 po wygranej z Brukbetem Termaliką Nieciecza 5-1. Dla gości ten wynik oznacza spadek z ekstraklasy. W innym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Krakowią, natomiast liderem tabeli po 31 kolejkach jest Lech Poznań. W strefie spadkowej obok Brukbetu Arka Gdynia i Widzew Łódź. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli tytuł mistrzów Włoch w spotkaniu 35. kolejki Serie A. Inter pokonał Parmę 2-0 i na 3 kolejki przed końcem jest już pewny pierwszego miejsca. Do 67. minuty w klubie z Mediolanu występował Piotr Zieliński, który zaliczył wczoraj asystę. Dla Interu to 21. w historii mistrzostwo Włoch. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Strefy 1A. W innych niedzielnych spotkaniach Kazachstan pokonał Japonię 6-0, a Ukraina wygrała z Litwą 2-1. Liderem tabeli Kazachstan, który ma 6 punktów, drugie miejsce zajmuje Francja z 5 punktami, a trzecie Polska z 4. We wtorek biało-czerwoni zagrają z Kazachstanem. Rywalizujący w wadze powyżej 100 kg Jakub Sordyl triumfował w zawodach rangi Grand Slam w Dużbanie w Tadżykistanie. W finale Polak wygrał z Rosjaninem Biesłanem Katmardowem.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Pogoda. Majówkowe wysokie temperatury zostają z nami w poniedziałek, choć na niebie pojawi się więcej chmur, na północy możemy spodziewać się przelotnego deszczu i lokalnych burz. Co na termometrach? Na ogół około 25 stopni, chłodniej na wybrzeżu około 20, a najcieplej w centrum i na południu do 27. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1000 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: W parę do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Reklama.

0: To jest Polskie Radio, program pierwszy. 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, czwarty dzień maja. 124 dzień roku, do końca roku 241 dni. Słońce wzeszło równo o 5.00, zajdzie o 20.06. Dzień potrwa 15 godzin i 6 minut, będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 41 minut, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 24 minuty. Imieniny obchodzą Antonia, Antonina, Damian, Damiana, Florian, Gościwit, Grzegorz, January, Kasjan, Leonida, Michał, Monika, Paulin, Pelagia, Sylwan, Tekla, Teodora, Wespazjan, Władysław i Władysława. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia. Niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 8. Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie. My łączymy się z Rzeszowem. Tam jest Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Dzień dobry, panie przewodniczący.
3: Dzień dobry.
2: Czy Stany Zjednoczone powoli opuszczają Europę?
3: To zobaczymy za jakiś czas. Na razie mamy taki moment procesu, w którym Stany Zjednoczone wyrażają sceptycyzm. Europa się zbroi, Europa stara się ominąć to nieszczęście historyczne, jakim byłoby rozerwanie więzów atlantyckich, ale ja mam do tego bardzo pragmatyczne podejście. Trzeba robić dwie rzeczy. Trzymać relacje ze Stanami, ponieważ one są ważnym elementem bezpieczeństwa i odstraszania Rosji, i równocześnie bardzo mocno postawić nacisk na zbrojenie Europy i

0: polski rząd, rząd Donalda Tuska dokładnie to robi, czyli wydajemy 4,7 PKB na obronność. Gdyby popatrzeć na bezpieczeństwo tak szerzej, to jeszcze więcej. Korzystamy ze środków SAFE. One są także bardzo ważne. To jest dodatkowe kilkadziesiąt miliardów euro na zbrojenia. W ten sposób stajemy się realnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych jako partner w kwestiach bezpieczeństwa. I to być może będzie decydującym argumentem dla amerykańskich polityków za kilkanaście lat. A jeśli to się nie uda, mamy wariant, mamy taktykę również na taki scenariusz.
1: A jest taki, są mniej jest takie zagrożenie, taki scenariusz, my powoli musimy brać pod uwagę, że to może się nie udać. Nawiązuje do tego, że Donald Trump wycofał już 5000 żołnierzy z Niemiec i
0: powiedział, że wycofuje.
1: Tak, powiedział, że wycofuje, ale powiedział, że będzie też ciął znacznie dalej, znacznie więcej żołnierzy zamierza wycofać. To po krytyce, podobno po krytyce jego interwencji w Iranie ze strony kanclerza Friedricha Merz.
0: Ale
1: to
0: żeby
1: już nie
0: rozumieć
1: tylko sceptycyzm USA, to już są decyzje konkretne.
0: To są decyzje, które zobaczymy w jakim tempie i w jaki sposób będą realizowane, dlatego że w Stanach też się dużo zmieni, bo idą wybory. Idą pierwsze wybory połówkowe do kongresu, który ma kluczowe zdanie, jeżeli chodzi o finansowanie projektów wojskowych za granicą, a druga sprawa to są wybory prezydenckie, które też już zaczną się pojawiać na horyzoncie, już się zaczynają pojawiać na horyzoncie.
1: To bardzo odległe, bo to jeszcze 3 lata.
0: I tak i nie, dlatego że to już niecałe 3 lata, to po pierwsze, a będą miały na to wpływ, decydujący wpływ wybory połówkowe do kongresu, które prawdopodobnie republikanie właśnie ze względu na politykę administracji prezydenta Trumpa przegrają. Wszystko wskazuje na to, że zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie demokraci będą mieli większość. To zmieni zupełnie podejście Stanów Zjednoczonych do finansowania różnych projektów wojskowych, więc zobaczymy, ponieważ mamy do czynienia z demokratycznym krajem, w którym decyzje wyborców mają zasadniczy wpływ na to, co się dzieje. Ale my musimy patrzeć na to z polskiego punktu widzenia. Polski punkt widzenia jest taki, mieć strategię i taktykę na wszystkie możliwe warianty. Czyli taki wariant, w którym Stany są mniej obecne w Europie, a z czasem, tak jak było historycznie wiele razy, są gdzieś już tylko na horyzoncie. Ale również taki wariant, w którym dochodzi do jakiegoś nowego dealu atlantyckiego za jakiś czas, kiedy Europa pokazuje, że jest silna i zdolna sama się bronić i w ten sposób staje się realnym partnerem Ameryki.
1: Tylko w tym kalendarzu, o którym pan wspominał, jest jeden problem. O nim też pisze Politico dziś na swojej pierwszej stronie, że Władimir Putin właśnie ma jakieś 2-letnie okno czasowe na to, żeby sprawdzić NATO. To znaczy, sojusz jest podzielony, że w Stanach Zjednoczonych rządzi Donald Trump. Europa jeszcze nie zbudowała swoich zdolności obronnych, więc jeżeli zrobić prowokację na przykład w krajach bałtyckich, to teraz, niestety.
0: No, ale my nie jesteśmy od straszenia. My jesteśmy od tego, żeby brać pod uwagę różne scenariusze, także taki scenariusz o takim scenariuszu pewnego przyspieszenia. Niestety, mówi także czasami nasz premier, ale to, co jest najważniejsze, to znaczy być gotowym na wszystkie możliwe rozwiązania, czyli po prostu rozwijać przemysł, zbroić się, pilnować tego, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli także polskiego kontentu, polskiego wkładu w ten proces. Akurat dzisiaj jestem w Rzeszowie. Tydzień temu tutaj odbywała się wielka konferencja z tą ideą armady dronowej, która ta idea wychodzi dzisiaj z tej części Polski, w której był centralny okręg przemysłowy. To jest nie tylko Podkarpacie, to jest także częściowo Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, Małopolska. My doskonale znamy tutaj, wiemy tutaj, jak bardzo efektywnie można łączyć tradycję, doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, przygotowaniem się do tej wojny nowej generacji. Bo też powiedzmy sobie szczerze, można powiedzieć i tak, wojna już trwa. Trwa wojna informacyjna, trwa gorączka dronowa, wyścig na to, kto dzisiaj pierwszy będzie w stanie nie tylko zaatakować na wielką skalę maszynami latającymi, nie tylko latającymi, ale także obronić się przed nimi. I dzisiaj W tych niedobrych okolicznościach, o których pan mówi, że jest coraz więcej ryzyk, że mamy poczucie, że zmienia się, zawala się ten świat, który znamy z ostatnich 30, 40, a nawet więcej lat. Jednocześnie w tych warunkach jesteśmy w stanie się przygotowywać

0: ostrożne, wypowiadając się o Donaldzie Trumpie, o jego administracji. Widzimy, co może się wydarzyć, jak Donald Trump się obrazi. Podobno to się właśnie wydarzyło w przypadku Niemiec. No i tutaj opozycja podpowiada, że takie wywiady, jak ten ostatni premiera dla Financial Times, gdzie kwestionował lojalność USA wobec Europy, w tym newralgicznym czasie są niepotrzebne. Jak pan to postrzega?
1: Po pierwsze, wywiad dla Financial Times był realną diagnozą rzeczywistości. Nie przeczytałem tam ani jednego zdania, żeby kwestionować.
0: Donald Trump nie zawsze lubi realnego diagnozowania rzeczywistości. Friedrich Merz też diagnozował to, co się wydarzyło w Iranie.
1: My w Polsce wiemy, że Stany Zjednoczone to nie tylko administracja prezydenta. To są dzisiaj różne środowiska u republikanów, a także to są demokraci. Od strony instytucjonalnej to jest administracja prezydenta, ale także kongres. I myślę, że polska polityka w tej sprawie jest bardzo efektywna. Jeżeli pan popatrzy na to od strony realistycznej, no to chociażby tutaj ostatnia inwestycja w Rzeszowie, Pratt & Whitney, który zainwestował 100 milionów dolarów długoterminowo. Będą tu produkowane silniki do F-35, do Airbusa. Jeśli ktoś tyle inwestuje, proszę patrzeć na realne biznesowe znaki. Jeśli ktoś tyle inwestuje, to znaczy, że te relacje polsko-amerykańskie zarówno w dziedzinie biznesowej, jak i wojskowej naprawdę nie są złe. Byłem ostatnio w Stanach, także w Meksyku. Meksyk jest dzisiaj, przepraszam, także w Teksasie. Byłem w Teksasie. Teksas jest dzisiaj tym stanem, który dostarcza gaz, który dostarcza produkcję wojskową do Polski. Można by podać tych przykładów bez końca.
0: Dotrzymał pan ostatnio potwierdzenie też ze strony amerykańskiej, że te ruchy, które widzimy wobec naszych zachodnich sąsiadów, że one nas na pewno nie dotkną. Mówił o tym sam Donald Trump jakiś czas temu, no ale pewnie lubimy raz na jakiś czas otrzymać takie odświeżenie tych zapewnień. To odświeżenie było ostatnio? Przyszło?
1: Raz na dwa, trzy, cztery miesiące jestem w Waszyngtonie po to, żeby porozmawiać ze swoimi odpowiednikami w Izbie Reprezentantów i w Senacie i jestem po ostatniej rundzie takich rozmów i jestem absolutnie pewien, że powiem panu tak, nigdy w historii, jak zajmuję się relacjami polsko-amerykańskimi, nie zdarzyło mi się, żeby właściwie każdy rozmówca z jakiejkolwiek by był organizacji, partii, nie zaczynał od gratulacji dla Polski, jej sukces, naszego sukcesu gospodarczego, naszej pozycji dzisiaj. Polska jest jednym z najpoważniejszych partnerów w Europie i na pewno kluczowym partnerem na wschodniej flance, więc również w takim wariancie, gdyby Stany zmniejszały obecność wojskową, powiedzmy sobie szczerze, to się zaczęło od Obamy, to nie jest też nic takiego zaskakującego. Zakładam, że nasza taktyka powinna polegać na tym, by w ostatniej fazie takich redukcji, w ostatnim momencie, w ostatnim punkcie myśleć o redukcjach na flance wschodniej, bo dzisiaj
0: żebyśmy byli ostatni w kolejce do redukcji.
1: Broni Zachodu. I to nie ze względu na to, że to jest Polska, chociaż oczywiście wiadomo, że dla polskiego polityka dla mnie to jest super ważne, ale po prostu ze względu na elementarne pragmatyczne podejście.
0: Czyli możemy walczyć o to, żeby być ostatni w kolejce, ale kolejna raz przyjdzie kiedyś?
1: To, na czym mi zależy, to żeby z tego wywiadu i z tej rozmowy i z podobnych rozmów w najbliższych dniach ani przez moment nie wybrzmiał taki dźwięk na trwogę czy jakiejś paniki. Relacje polsko-amerykańskie są mega stabilne, zarówno w sensie gospodarczym, dawałem tu przykłady, jak i w sensie inwestycji u nas, co zawsze jest podstawowym wyróżnikiem tego, jakie są intencje długofalowe, jak i w sensie wojskowym. My podtrzymujemy przecież wszystkie duże programy wojskowe w Stanach, to raczej będzie problem z tym, żeby Stany dotrzymały terminów dostaw, być może o tym się mówi, ale my podtrzymujemy. Dodatkowo jeszcze staramy się rozruszać i to już idzie, ten polski element produkcji właśnie za te pieniądze z SAFE, więc kiedy rozmawiam z partnerami amerykańskimi, wszystko to, co teraz mówię, tak jak panu teraz mówię, jak państwu mówię, jest absolutnie zrozumiałe, jasne, klarowne i tyle. No, był jakiś czas w Europie, kiedy Stany miały 100 tysięcy wojska. Było jasne, że i tak mniej więcej jeszcze jest wciąż, a było jasne, że to się w jakimś momencie zmieni. Przypomnijmy sobie, to już mówię teraz przez moment jako profesor historii, że przecież kiedy się to wszystko zaczynało, ta obecność amerykańska w Europie na tę skalę, to zakładano, że to jest na moment. przecież to miało być tak, że Europa po II wojnie światowej stanie na nogi, wyda pieniądze na obronę.

0: obronność będzie w stanie sama się zorganizować, a wojsko amerykańskie miało być przede wszystkim rozlokowane na wyspach na Atlantyku, teraz po to, żeby być w odwodzie.
1: A jaki teraz mamy moment w historii, to powiemy już w drugiej części naszej rozmowy. Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: 27 po 8.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: No i jak zawsze polecamy kolejne rozmowy dnia. Łukasz Kmita z PiS-u będzie naszym gościem w Ekspresie Jedynki. Przypominamy, szanowni państwo, dziś ruszył najnowszy podcast Polskiego Radia. Sekrety Mundiali. Filip Jastrzębski, Andrzej Janisz i gość Stefan Szczepek, który wie dosłownie wszystko o każdym mundialu, ale w pierwszym odcinku ten z 1938 roku. Kto to jeszcze pamięta?

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia jest 8:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, także metropolitą przemyskim. Miał 85 lat. To byłoby historyczne nieszczęście, tak o groźbie rozerwania więzów północnoatlantyckich mówił gość radiowej jedynki Paweł Kowal. Komentował krytyczne opinie Donalda Trumpa pod adresem NATO i zapowiedzi redukcji amerykańskich wojsk w Europie.
2: Polski punkt widzenia jest taki, mieć strategię na wszystkie możliwe warianty, czyli taki wariant, w którym Stany są mniej obecne w Europie.
1: Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy, powiedział Andrzej Poczobut w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, rozmówca Gazety Wyborczej odparł, że każdy ma. Prezydent Donald Trump zasugerował, że USA mogą pomóc uwolnić statki zablokowane w Zatoce Perskiej. Dowództwo irańskiej armii ostrzegło Amerykanów, żeby nie zbliżali się do cieśniny Ormus, bo to byłoby naruszenie zawieszenia broni. Tak wielu maturzystów nie było od lat. To efekt poprzednich reform edukacji. W sumie matury napisze ponad 450 tysięcy osób.
3: Czyli będziemy mieli około 1 853 000 egzaminów w części pisemnej i 711 000 egzaminów.

0: minut w części 8.
1: Za 29 minut. Początek i na otwarcie język polski. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.

0: Pogoda.
1: Ale jak się okazuje, pisać będą nie tylko w szkołach, nie tylko na salach gimnastycznych, także na tym stadionie. Nie wiem, czy pan kojarzy, przy Łazienkowskiej jest taki stadion.
2: Jest taki duży.
3: Jest.
4: Dzień dobry, tu Adam ze Słonecznej Wisły. Panie redaktorze, a propos tych matur, to dzisiaj zaczyna z matury moja wnuczka Emilka w Warszawie na stadionie z Legii podobno to jest. Uczyła się w chmurze.
1: Tak, już po raz czwarty stadion przy Łazienkowskiej będzie gościł maturzystów szkoły w chmurze. Pan pamięta, znaczy od razu powiem państwu szczerze, redaktor Balasz mnie, znaczy no, zaimponował mi pamięcią. Pan jeszcze pamięta swój temat z Polaka?
2: Tak, tak. To był temat przeanalizuj i zinterpretuj wiersz Jacka Kaczmarskiego Posągi Tyrana.
1: A
2: ponieważ tam wszystkie inne takie poważne rzeczy mi nie leżały, jak zobaczyłem, że można łapać temat, w którym się leje wodę, interpretuje i analizuje, wziąłem w ciemno.
1: No to nasza poroniska powtarzała, żeby nie brać się za analizę wiersza, bo tutaj lać wody nie można. A proszę.
2: Ulałem i na piątkę ulałem.
1: Proszę, można? Można. Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów.
2: Tak,
1: dziś język polski, jutro
2: matematyka i język obcy w środę.
1: No to właśnie. Trzymamy kciuki, szanowni państwo. No i pogoda taka chyba wymarzona wręcz dla maturzystów i ona się jeszcze utrzyma co najmniej do jutra, bo od połowy tygodnia ma być trochę chłodniej. Natomiast to chłodniejsze powietrze, zanim dotrze do Polski, to jeszcze i dzisiaj, i jutro miejscami będzie bardzo gorąco, bo czeka nas nawet 28 stopni. Tak jak mówiłem, później w połowie tygodnia temperatura obniży się na tyle mocno, że na północy i na zachodzie będzie tylko 15. Kolejne dni z pewnością nie będą gorące tak jak na początku maja, bo na termometrach przeważnie zobaczymy od 15-16 stopni w północnej Polsce do 20-21 w południowej części naszego pięknego kraju.
0: Reklama.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku. Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
8: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 8:35. Ponad miesiąc do mundialu został za oceanem. Otwarcie 11 czerwca. U nas trochę na otarcie łez, bo przecież naszych nie zobaczymy. Podcast wspomnieniowy Sekrety Mundiali z udziałem Polaków. W pierwszym odcinku o pierwszych mistrzostwach Polaków we Francji, gdzie zmierzyliśmy się z Brazylią. To był 1938 rok. Przegraliśmy niestety, ale jaki wynik? 5-6. Dla Polski 4 razy strzelał Wilimowski. U Brazylijczyków 3 razy Leonidas.
9: Ja urodziłem się 5 lat po mistrzostwach we Francji i tą legendę o Leonidasie znam z przekazów innych. Być może jak to był deszcz, on zgubił buta czy 2 buty, stąd ta legenda o grze bez butów.
10: Nie mógł grać bos. Nie mogę, bo no, przepisy zabraniały. No nie, nie przesadzajmy.
1: Zastrzegał Stefan Szczepłok, pierwszy gość podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali autorstwa Andrzeja Janisza i Filipa Jastrzębskiego. Za tydzień Mundial 74, 78, a za 2 tygodnie w 3 odcinku Mundial 82, czyli Hiszpania. I teraz w nawiązaniu niejako poranny trening szarych komórek. Szanowni państwo, w tym roku na Mistrzostwach Świata FIFA planuje wprowadzić istotne zmiany w przepisach dotyczących

żółtych kartek. Podwójne kasowanie kartek, tak to się nazywa. Żółte kartki mają być anulowane dwukrotnie po fazie grupowej oraz po ćwierćfinałach. No, cel zmian jest oczywisty, ma to po prostu na celu zmniejszenie ryzyka, że zawodnik opuści finał albo półfinał z powodu kumulacji żółtych kartek z wcześniejszych etapów. I teraz proszę uważać, bo to jest pytanie trochę takie kreatywne. Co by było, gdyby takie przepisy obowiązywały na mundialu w 82 w Hiszpanii? Jak mogłyby się potoczyć losy polskiej reprezentacji? Bo w tym kontekście pojawia się pewne kluczowe nazwisko, nieobecne na boisku w pewnym meczu i to jest tak charakterystyczne, że każdy szanujący się kibic powinien pamiętać. 22 139 2202. Gdyby przepisy o anulowaniu dwóch żółtych kartek obowiązywały na mundialu w 82 w Hiszpanii, to jak mogłyby się potoczyć losy polskiej reprezentacji? Co się wówczas stało? Co się stanie o 9? No to za chwilę będziemy wiedzieć. Patryk Michalski jest jednym z warszawskich liceów.

0: pojawił się wróg. Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia 8.40, czyli jeszcze 20, w zasadzie już nawet 19 minut zostało do godziny 9, czyli do początku tegorocznego egzaminu dojrzałości. Patryk Michalski jest przed 59. Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego imienia Janusza Kosocińskiego w Warszawie. Patryku, jeśli widzisz tam rodziców tegorocznych maturzystów, to oni się czują mniej więcej tak jak ja przed tym liceum 3 lata temu, bo to akurat wybrałeś popularnego Kusego. Ja tam byłem. Znaczy nie ja zdawałem, tylko przed 3 laty mój syn zdawał, ale to świetne liceum wybrałeś.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No domyślam się, bo to rzeczywiście szkoła mistrzostwa sportowego, więc stąd pewnie padł ten wybór. No a skoro to szkoła mistrzostwa sportowego, no to dzisiaj hala sportowa przy tej szkole zamieniła się w taką arenę myśli. Kilkuset maturzystów za no nieco ponad kwadrans zacznie tutaj swój egzamin dojrzałości. Wszyscy oczywiście w eleganckich strojach maturzystów.

0: gwiazdki. W białych bluzkach i kostiumach, maturzyści w garniturach, pod krawatami, a niektórzy pod muchami także. No i na pierwszy ogień tradycyjnie język polski. Nastroje wśród maturzystów z tego 59. Liceum imienia Janusza Kusocińskiego w Warszawie raczej optymistycznie. Już przed 8:00 pierwsi zaczęli gromadzić się przed szkołą, by wzajemnie dodać sobie otuchy.
1: Do końca, wiara, wiara, chłopaki, wiara.
2: Mówi, nie ma co się stresować.
1: Na luzie,
2: dobrze.
3: Na spokojnie podchodzę do matury, jestem zadowolony, że już skończyłem tę edukację, tak?
4: No jest stresik, no ale wydaje mi się, że jednak się uczyłem, więc no zobaczymy, co z tego będzie.
0: Dzisiaj polski, to jakie emocje przed tym pierwszym egzaminem?
4: Stres, duży stres, chyba największy niż nawet przed rozszerzeniami, no bo nie wiadomo czego się spodziewać, ale raczej przeżyjemy to.
5: Nie dociera do mnie jeszcze to.
0: Okay. A noc się udało przespać?
5: Niestety nie. No może nawet nie przez stres, bo nie czuję tego stresu, bo do mnie to nie dociera jeszcze, ale budziłam się co godzinę.
6: No jakiś w miarę dobrze, gdzieś tam jednak nastawienie jest bojowe i liczę, że dobrze się uda wszystko załatwić.
7: Czuję, że będzie dobrze. Po maturze próbnej tak uważam, że będzie lepsza na pewno niż ta próbna.
0: Dzisiaj polski, to gdybyście mogli sobie życzyć jakiejś takiej lektury, która powinna się pojawić w arkuszu, to jaka by to była?
5: Lalka. Ja naprawdę kocham lalkę. Wszystko o niej mam nadzieję, że wiem i łatwo mi ona przychodzi, więc mam nadzieję, że to będzie lalka.
6: Ja liczę, że coś może z literatury wojennej, jakaś Hanna Kral, może Borowski, opowiadania, coś takiego.
3: Bardzo bym się ucieszył z lalki. Dziady nie byłyby też takie złe.
7: Oj, chyba lalka.
0: Przewija się cały czas.
7: Bo jest najprostsza, najwięcej motywów, najwięcej wszystkiego, więc wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja. Jedna z lepszych może, tak.
0: Woda w rękach i widzę, że pozrywane etykiety. To jest jedna z zasad?
5: Chyba tak. Słyszałam, że trzeba mieć zerwaną etykietę, więc przed chwilą zerwałam.
0: Rzeczywiście, to jedna z zasad. Maturzyści mogą wnieść na salę butelkę wody, ale bez etykiety. Nie mogą za to wnosić na salę telefonów, smartwatchów, ani żadnych urządzeń umożliwiających rejestrację dźwięku czy obrazu. No a dziś przed maturzystami na tym egzaminie z języka polskiego kilka zadań. Test pod hasłem Język Polski w użyciu, test historyczno-literacki i wypracowanie na podstawie lektur. Na wszystko maturzyści mają 4 godziny, a do matury w tym roku przystępuje aż 450 tysięcy abiturientów. To ponad 200 tysięcy więcej niż rok temu, a ten wzrost to efekt reform z lat poprzednich, między innymi tego, że jakiś czas temu do szkoły poszły sześciolatki, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
8: W tym 345 tysięcy tegorocznych absolwentów, czyli będziemy mieli około 1 853 000 egzaminów w części pisemnej i 711 tysięcy egzaminów w części ustnej. Dużo więcej jest w tym roku, jeszcze więcej spodziewamy się w przyszłym roku absolwentów, którzy będą zdawać egzamin maturalny.
0: A każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do egzaminów z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym i z co najmniej jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wśród tych najczęściej wybieranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym są język angielski, matematyka i geografia. No i te egzaminy pisemne od dziś potrwają do 21 maja. Ustne z języka polskiego i języka obcego, do których też każdy maturzysta musi przystąpić, rozpoczną się w najbliższy czwartek i potrwają do 30 maja. A żeby zdać maturę, to z każdego przedmiotu maturzysta musi uzyskać co najmniej 30% punktów. No to cóż, tradycyjne życzenia połamania piór dla wszystkich. Za 15 minut rozpoczynają się tegoroczne matury.
9: To słyszymy się jutro w takim razie?
0: Z przyjemnością przejadę przed inne liceum, pojadę przed inne liceum.
9: Czy to każdy będzie porozmawiać z maturzystami? Wybierany losowo będzie, tak?
0: Zdecydowanie jutro język angielski, więc powtórzę.
9: Nie, nie, angielski. Nie. Jutro matma.
0: A jutro matematyka, masz rację. Jutro matma, a dopiero w środę będziemy powtarzać angielski.
9: Patryk Michalski, dzięki wielkie i do usłyszenia w samo południe. No być może coś będziemy wiedzieć, szanowni państwo, nawet na pewno będziemy wiedzieć. Naszym gościem będzie dyrektor jednej z liceów w Warszawie, upewniam się, to jest... A, czyli Bednarska, tak? Pani Wanda Łuczak na pewno nam zdradzi, jakie tematy pojawiły się na tegorocznej maturze z polskiego. 8:46 to jest Polskie Radio, program pierwszy.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 12 minut, godzina 9. O 9 początek egzaminu maturalnego, a początek jak zawsze język polski. Patryk Michalski rozmawiał z licealistami ze Kusego z Warszawy, liceum sportowe imienia Janusza Kusycińskiego, i znowu ta lalka się pojawiała. Bardzo często się pojawia lalka. Gdyby tak chcieć w jednym temacie maturalnym umieścić lalkę i może ten dzisiejszy nasz temat, czyli sekrety mundiali, to wymyśliłem sobie taki. Wokulski jako napastnik, który zawsze trafia w słupek. Przeanalizuj, w jaki sposób życiowe wybory bohatera lalki przypominają serię niewykorzystanych sytuacji bramkowych w starciu z defensywą arystokracji. 22 139 2202. Pytaliśmy o to, jakby się potoczyły losy polskiej reprezentacji w 82 w Hiszpanii, gdyby przepisy o anulowaniu dwóch żółtych kartek no właśnie obowiązywały wtedy, przed laty.
1: W meczu mógłby zagrać wtedy z Włochami Zbigniew Boniek.
2: Oczywiście chodzi o Zbigniewa Bońka, nieobecnego w półfinale z Włochami.
3: To chyba wszyscy w Polsce wiedzą, że chodziło o Zbigniewa Bońka, nieobecnego w meczu półfinałowym z Włochami, przegranego 2-0. Wtedy nas wykończył Paolo Rossi.
4: Teraz Smolarek wraca, idzie Sukurs linią obronną. Jeszcze zagranie do środka. Wydawało się, że Boniek do tej piłki dojdzie. Nie doszedł, żółta kartka dla Zbigniewa Bońka. Nie pierwsza na turnieju hiszpańskim.
5: Oglądanie kolegów w tym meczu, no to była wielka tortura. Ja czułem to, że jeżeli ja bym mógł w tym meczu grać i bym utrzymał taką formę, jaką miałem w meczu z Belgią, w meczu z Rosją, to nie stalibyśmy na straconej pozycji. I to czeka wolała, jak to się mówi. No czasami trzeba umieć z tym żyć. Ja się do końca życia nie pogodzę z faktem, że nie pozwolono mi grać meczu półfinałowego, bo ja uważam, że to był akt antysportowy, no, ale co zrobić?
0: Zbigniew Boniek będzie gościem podcastu Polskiego Radia Sekrety Mundiali za 2 tygodnie.
6: Jak to było? Akt antysportowy?
0: Tak było, szanowni państwo. Zapraszamy i
6: bo polecamy. Szczerze mówiąc, miał rację.
0: No pewnie, że tak.
6: Oczywiście. Tak. No prawie.
0: No. Zbigniew Boniek za 2 tygodnie. Od dziś Stefan Szczepłek, za tydzień Dariusz Szpakowski.
6: Mogę jeszcze o sporcie?
0: Proszę.
6: Pogoń Szczecin, Wisła Płock, 3-0.
0: Tak się zdarzyło.
6: To się bardzo dobrze zdarzyło.
0: Tak. A widział pan mecz Legii z Widzewem?
6: Nie.
0: No.
6: Po co mi Legia, jak Pogoń jest ważna?
0: To pan zobaczy. Jak...
6: Ja jestem chłopak z nadmorza.
0: Ja wiem. No. Ale wszystko robią, żeby te Legie utrzymać w Ekstraklasie. Wszystko!
6: I to znaczy, że pieniądze to nie wszystko. Był kiedyś taki film. Matury, strażacy, alergie. W 4 porach roku.
0: Do usłyszenia.
7: Polskie Radio. 1.

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje. Dlatego

0: bo ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Reklama. Radio kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad 4 godziny temu na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na kilometrze 52 doszło do wypadku busa i lawety. W tym zdarzeniu 3 osoby zostały poszkodowane. W pobliżu węzła Krzyżowa mieliśmy całkowitą blokadę w kierunku Wrocławia. W tej chwili autostrada nie jest już zablokowana. Co prawda jest zwężona, ale ruch jest już tam możliwy. Na autostradzie A4 spore utrudnienia utrzymują się w województwie małopolskim, zwłaszcza na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany jedzie się zdecydowanie wolniej w kierunku Balic i Katowic. Poranne godziny szczytu utrzymują się w województwie mazowieckim. Zatłoczona jest S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także ekspresowa 8 przed Warszawą od strony Mszczonowa. Spore spowolnienia obserwujemy także na trasie ekspresowej S7 przed Warszawą od strony Grójca, a także na drodze krajowej nr 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem i to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Góry Kalwarii. Na autostradzie A1 spore problemy w województwie kujawsko-pomorskim w pobliżu Torunia. Po pierwsze, pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz trwa dość uciążliwy remont i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym, a po drugie doszło tam do kolizji i autostrada była przez pewien czas całkowicie zablokowana w kierunku Trójmiasta. Ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką i wtedy należy zjechać z autostrady A1 na wysokości węzła Ciechocinek.
10: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
11: Zapraszamy na aktualności jedynki.
10: Izabela Kuczyńska
11: i Piotr Balasz. Nie żyje arcybiskup Józef Michalik. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, miał 85 lat.
10: Andrzej Poczobut podejmie próbę powrotu na Białoruś. Jak mówi, nie wie, czy zostanie przepuszczony przez granicę.
11: Maturzyści zaczynają swój egzaminacyjny maraton. Psycholog radzi, jak pokonać maturalny stres.
12: Jest metoda oddechowa, czyli po prostu oddychać przed takim egzaminem. Ważne też, żeby pić wodę.
10: Zmarł arcybiskup Józef Michalik, miał 85 lat.
11: O śmierci wieloletniego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski poinformowała Kuria Metropolitalna w Przemyślu.
10: Hierarcha był emerytowanym biskupem przemyskim, stał na czele miejscowej diecezji w latach 1993-2016. Wcześniej był biskupem zielonogórsko-gorzowskim.
11: Przemyska kuria nie podała jeszcze daty uroczystości pogrzebowych hierarchy.
10: Andrzej Poczobut potwierdza zamiar, który wyraził tuż po uwolnieniu.
11: Będę chciał wrócić na Białoruś, mówi opozycjonista w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Jednocześnie zastrzega, że nie wie, czy zostanie przepuszczony przez granicę.
10: Andrzej Poczobut przez ponad 5 lat był więziony przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Odzyskał wolność w minionym tygodniu.

0: FMSZ-u Ignacy Niemczycki, pytany w Jedynce o plany Andrzeja Poczobuta, nie ukrywał, że to ryzykowny krok.
1: Ja nie będę Andrzeja Poczobuta do niczego takiego namawiał. Uważam, że jest wolnym człowiekiem. Musi sobie zdawać sprawę z ryzyka, jakie mu grozi. Myślę, że sobie zdaje sprawę. I jesteśmy w stanie przedstawić argumenty potwierdzające, jak to ryzyko faktycznie wygląda. Natomiast ostateczna decyzja będzie należeć do niego. Rozumiem, że dla niego walka o wolną Białoruś jest kluczowa.
2: Andrzej Poczobut trafił do białoruskiego więzienia w marcu 2021 roku. Reżim w Mińsku przypisał jego działaniom polegającym na kultywowaniu polskości znamiona rehabilitacji nazizmu.
0: Armenia w centrum polityki międzynarodowej.
2: Przywódcy blisko 50 krajów zebrali się w Erywaniu na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
0: W rozmowach o sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwie i stabilności będzie uczestniczył polski premier.
2: A na miejscu jest nasza wysłanniczka Agata Król.
3: Rozmowy w ramach Europejskiej Wspólnoty Politycznej będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze. Premier Donald Tusk powiedział przed wylotem do Erywania, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
4: W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
3: Na marginesie szczytu szef polskiego rządu odbywa spotkania dwustronne. To między innymi rozmowy z prezydentami i premierami Kanady, Turcji, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Zależy mi, aby rozmawiać nie tylko o odbudowie Ukrainy, co też leży w interesie Polski, ale o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo Polski poprzez współpracę militarną także z Ukrainą, mówił Donald Tusk o spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim z Erywania. Agata Król, Polskie Radio.
5: To są aktualności Jedynki.
0: A to już jest ten moment.
2: Od języka polskiego maturzyści rozpoczynają właśnie tegoroczne egzaminy dojrzałości.
0: A w tym roku zmierzy się z nimi rekordowa liczba uczniów, to bez mała 500 000.
2: A wśród nich najstarszy, 87-latek z Kalisza, który już dwukrotnie podchodził do matury, ale się nie udało.
0: Do 3 razy sztuka. Tym razem senior przeniósł się do rodzinnego Bolesławca.
2: A jak sobie poradzić ze stresem? O swojej trzystopniowej metodzie mówi psycholożka Katarzyna Gorgoń.
6: Czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić. Będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał. Pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy. I maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Ekspertka przypomina też, by nie zapominać o głębokim, spokojnym oddechu i piciu wody.
2: Już trzeci dzień strażacy walczą z pożarem czeskiej Szwajcarii. Ogień w Parku Narodowym pojawił się w sobotnie popołudnie i wciąż nie jest opanowany.
0: Strażacy zapewniają, że płomienie już się nie rozprzestrzeniają, ale obejmują blisko 100 hektarów trudnego terenu.
2: Do walki z ogniem skierowanych dziś 400 strażaków. Wspierają ich załogi śmigłowca oraz ratownicy ze Słowacji.
0: Akcję utrudnia panująca w lasach susza, wysoka temperatura i silny wiatr.
2: A strażacy to ludzie od zadań specjalnych. Przypomniał o tym w Jedynce. W święto tej służby rzecznik państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
0: Żartował, że czasem niektóre sprawy mogą ich przerosnąć.
7: Do komendy, w której pracowałem, przyszła osoba z zewnątrz i pytała się, czy strażacy by jej nie zamontowali ogień z uwagi na to, że strażacy wszystko potrafią. Więc no, jesteśmy uniwersalni, nie ma takiej rzeczy, gdzie by strażacy pewnie sobie nie poradzili. Niemniej jednak no, każde zdarzenie jest dla nas wyzwaniem. Każdego dnia służby w jednostkach ratowniczych gaśniczych pełni około 5 000 strażaków.
0: Oprócz zawodowych pomocą służą również druhowie ochotniczych straży pożarnych.
2: A w ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 000 razy. Oznacza to, że interweniowali średnio co minutę.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Pogoda. Najwięcej słońca i pogodnego nieba dzisiaj w centrum i na południu, a chmurzyć będzie się na północy i tu może pojawić się deszcz, miejscami także zagrzmi. Północ też najchłodniejsza, około 20 stopni, 25 na wschodzie, a w centrum i na południu 27, nawet lokalnie 28.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
0: Klimat.
2: w Małogoszczy i Oświęcimiu smog. Dostateczna.

0: jakość powietrza w Olkuszu. W pozostałych miejscach Polski powietrze jest umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie połowa energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu, a w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W przeważającej części kraju jest ono wysokie.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Powinienem zacząć od pytania. I jak tam po majówce, z powrotem w pracy, albo w drodze do pracy, albo w drodze do szkoły, na matury? Jak się czujecie? Jak było? Za krótko, prawda? W sprawie matur, oczywiście o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, posłuchajmy tego w całości.

0: I co dalej?
1: I co dalej? Już za rok matura. Dlaczego jest tyle egzaminów w życiu? Przecież mamy różne momenty, kiedy ktoś sprawdza naszą wiedzę, ale ten jeden zdecydowanie jest najważniejszy. Ten pozostaje w naszej pamięci. Ten wydaje się ważniejszy od wszystkich innych. Dlaczego? Że oznacza takie symboliczne wejście w dorosłość? Czy może dlatego, że w zasadzie powtórzenie tej matury albo niezdanie tej matury niesie dużo większe konsekwencje niż inne egzaminy? A może trzeba sobie po prostu w głowie powiedzieć: spokojnie, świat się na maturze nie kończy. Jakie jest Państwa zdanie? I oczywiście, jakie są Wasze wspomnienia maturalne? 71-151 i facebookowy profil Radiowej Jedynki. Teraz patrzymy w kartkę w kalendarzu, bo dzisiaj święty Florian. Dlaczego?
2: Ochotnicza Straż Pożarna to jest wyzwanie, ale przede wszystkim to jest zobowiązanie skierowane do całej lokalnej społeczności. My po prostu tu jesteśmy po to, żeby tym ludziom pomagać. My jesteśmy, a oni mogą bezpiecznie spać.
1: I mógłbym podobnie jak z maturami zapytać przy maturach pytanie, dlaczego ten egzamin, choć tyle mam innych, jest akurat ten wyjątkowo ważny, a przy strażakach, choć tyle mamy służb mundurowych, to jest ta jedna służba, która zawsze w badaniach zaufania, popularności, takiej wiary, że oni na pewno pomogą, oni są w porządku, oni nie zawiodą. Ta Straż Pożarna i ta państwowa, i ta ochotnicza jest na pierwszym miejscu. Jak oni to robią? I dlaczego tak jest, że ten strażak jest potrzebny? To są cztery pory roku w Radiowej Jedynce w sprawie dyżuru eksperta i konkursu. Konkurs będzie, a dyżur eksperta, bardzo ważny temat dzisiaj, alergie. Zrobiło się ciepło i kto kicha już doskonale wie, o co chodzi. Pan profesor Bolesław Samoliński, jeden chyba z najlepszych specjalistów w Polsce, będzie naszym gościem i będzie odpowiadał na Państwa pytania. Roman Czajarek, zapraszam. Po majówce zaczynamy.
3: Cztery pory roku.
1: I jeszcze pewien słynny pies do nas wpadnie, ale to dopiero po 11.30. Na razie nic zdradzać nie będę. Zdradzę Państwu co innego. Pierwszą podpowiedź w naszym konkursie. Zadanie jest jak zawsze to samo. Trzeba posłuchać i spróbować odgadnąć, kto albo co schowane jest w naszym rebusie. Coś, co oznaczało zmianę naszego życia, albo ktoś, kto tę zmianę naszego życia wprowadził. Pierwsza podpowiedź brzmi tak.

0: Mają rozmach.
1: Propadam se tebou jako zdwiś. Na Empire State stale niż do suterenu.
2: Mam wrażenie, że to jest chyba jeden z łatwiejszych konkursów w ostatnich tygodniach, ale zobaczymy po Państwa odpowiedziach. 72 151 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Można wysłać jeden. Ważne, by był dobry. To znaczy ważne, by wtedy zdobyć nagrodę. Nagroda olbrzymi, taki elegancki, bonusowy, super zestaw noży.
3: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
2: Noże. Małe AGD. No ciekawe. 72 151.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Pani Danuta pisze, panie redaktorze, a pan pamięta swoje tematy z matury? Pani Danuta, z matmy? No to nie, no bo ciężko zapamiętać z polskiego. Oczywiście, że tak. Pisałem o kobietach, które występują w literaturze. Wolny temat, taki sobie wybrałem, ale jakoś wyszło. Skończyło się w sumie dobrze, choć pamiętam, że pani profesorka chodziła i bardzo się bała, żebym błędów ortograficznych nie robił. Jeden błąd, ocena w dół. Trzy błędy. No i to były te czasy, kiedy między 2 i 5 były oceny, więc 3 błędy oznaczały naprawdę poważne problemy ortograficzne, a przecinki nawet potrafiono też do tego wtedy zaliczyć. No ale jakoś wyszło. Dziś o strażakach, bo o maturach to dopiero za chwilę, za parę minut także o alergiach. Oczywiście i nasz pan profesor, specjalny gość, będzie do państwa dyspozycji, więc już proszę się szykować, jak ktoś ma pytania. Telefon niezmiennie 22 645 22 66. Natomiast strażacy, o strażakach porozmawiamy sobie więcej po 11:00. Bo pani strażaczka będzie w naszym studiu. Coraz więcej dziewczyn straży pożarnej. Zacznijmy od tych ochotniczych straży pożarnych. Zaprzyjaźniony z nami Cieksyn. Sprawdzała to, jacy tam są ludzie. Agnieszka Ciecierska.
2: Nowy Dwór 998. Zgłoś się dla OSP Cieksyn.
3: Odbiorę Nowy Dwór 998 dla OSP Cieksyn.

0: Ochotnicza Straż Pożarna składa się z ochotników.
1: Tak, z ochotników. Są to ludzie z pasją, którzy tak naprawdę no, nie mają z tego żadnych pieniążków. Po prostu robią to tylko i wyłącznie od serca. Andrzej Sosnowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
0: Poprosiłabym w takim razie o oprowadzenie po miejscu.
1: Zapraszam. Mamy duży samochód. Wyjeżdża do każdej akcji. Jest to nasz wóz tak zwany pierwszowyjazdowy.
0: Otworzyliśmy pierwszy schowek. Co w tym schowku jest?
2: Tutaj mamy torbę R1. Jest to pierwsza torba ratownicza. Tak naprawdę jak jedziemy do zgłoszenia, gdzie wiemy, że zagrożone jest życie. Czasami oczywiście jesteśmy na akcji pierwsi niż karetka, więc tutaj mamy tak naprawdę takie najpotrzebniejsze rzeczy do pierwszej pomocy po prostu. Strażak OSP Cieksyn Nikola Sitkiewicz.
0: Następny schowek. To wygląda jak taki wielki hydrant z różnymi otworami o różnej średnicy.
1: Jest to takie główne serce, bo mamy tutaj wąż W52, gdy jest średni pożar, W75. Ja mówię takimi naszymi operacyjnymi skrótami. W75 rozwijamy, gdzie jest większy pożar, wtedy idzie wąż grubszy, rozdzielamy go na dwa mniejsze, czyli po 52 i wtedy gasimy. I jest jeszcze tak zwane szybkie natarcie. Jest to bardzo cienki wąż, ale z mocnym ciśnieniem do małych pożarów.
0: Dalej to jest woda.
1: Tu już jest zbiornik. U nas jest 2800 akurat zbiornik wody.
0: On jest napełniony wodą?
1: Tak,
0: w razie czego?
1: On jest cały czas napełniony. On musi być po każdej akcji, woda musi być uzupełniona. Bo nie wiadomo kiedy i o której porze nam zawieje syrena. Ten samochód musi być sprawny.
0: To jest zawsze walka z czasem.
1: I to ogromna walka z czasem. Dlatego my nie mamy czasu na zastanawianie się.
0: Kolejny schowek, ostatni.
3: To jest tak zwany chuligan, który pomaga no, w różnych sytuacjach, na przykład przy otwieraniu drzwi i tak dalej, i tak dalej. To jest taki po prostu ciężki łom. Tomasz Ciecierski, strażak OSP Cieksyn. Wentylator do oddymiania, tutaj mamy kanistry na paliwo, pilarka, tam jest taka duża

0: cztery pory roku. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
13: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
12: 16 maja o 12:00 koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
17: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Reklama. Autopromocja.
18: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
19: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
18: Powspominajmy zatem, jak

0: Kiedyś Polacy w piłkę grali, a grali czasami pięknie i zdobywali medale. Sekrety mundialu. A odsłonią je Państwu znakomici goście. Piłkarze, trenerzy i dziennikarze. Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Pogoda.
2: W czasie majówki były takie miejsca, że termometry wskazywały 29-28 stopni. Dziś, ale to jest godzina 9.30, poniedziałek dopiero, 4 maja, przed południem. Kozienice, tam najcieplej, 21 stopni, najchłodniej plus 14 w Ustce. Też nieźle. Dzisiaj temperatury ta maksymalna 21-22 na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich 27 na południowym wschodzie, miejscami w centrum. Nad samym morzem tylko niższe temperatury, tak od 13 do 15 stopni. Jeżeli gdzieś może padać deszcz, to na północy i na zachodzie. Umiarkowany, to nie powinny być silne opady. Teraz Radzyń Podlaski, województwo lubelskie, Irena Kowalczyk, pani przewodnik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Temperatura w Radzyniu wykracza 15 stopni Celsjusza. Bardzo ciekawym zabytkiem Radzynia jest pałac wybudowany przez ród Potockich, wybudowany na planie podkowy z dwoma skrzydłami i wysokimi dwoma wieżami. Obok pałacu znajduje się oranżeria, w zwieńczeniu której znajduje się rydwan Apolina. Cały zespół pałacowo-parkowy znajduje się w ogrodach typu angielsko-francuskim.
2: Pani Irena Kowalczyk, przewodnik Radzyń Podlaski, dziękujemy. Teraz będzie Warszawa, Mokotów, termometr 20,5 stopnia, rośnie powoli temperatura, barometr 1000,5 hektopaskala, ale nie rośnie i nie spada, stabilne.
1: Cztery pory roku.
4: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: są takie żelazne tematy, które zawsze pojawiają się, kiedy zaczyna się maj. Po pierwsze wiadomo, że będzie o maturach, po drugie wiadomo, że będzie o strażakach, bo święty Florian, a strażacy to taki symbol solidności w tych trudnych czasach i ten mundur, który budzi zaufanie. A po trzecie to będzie słynny psik i alergie, bo robi się ciepło i nagle ci nawet, którzy o tym zapomnieli, to sobie przypominają. I tylko pytanie, kto ma w jakim stopniu, czy taka poważna alergia, czy taka delikatna alergia, a może coś zupełnie innego, tylko zwalamy na tę alergię. Pan profesor Bolesław Samoliński, dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego i Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jeszcze parę tych tytułów mógłbym tutaj dodać. Maturę pan pamięta?
1: Tak, pamiętam maturę.
0: Z polskiego wówczas, jaki był temat? Bo z matematyki to
1: trochę
0: to
1: inne. Się, znaczy z polskiego mniej pamiętam, bardziej matematyki.
0: A jednak.
1: Bo miałem tego pecha, że dostałem akurat pytanie. Ja chodziłem do klasy matematyczno-fizycznej, a dostałem akurat pytanie z lekcji, na której nie byłem.
0: Ale udało się. Jak udało rozumiem, musiało się udać, tak. Skoro siedzimy teraz
1: całokształt
0: tutaj.
1: Całokształt mnie wyprowadził na prosto. Tym bardziej, że nie, zdając na medycynę, nie potrzebowałem matematyki, w związku z czym matematyka była formalnością maturalną, a nie przedmiotem egzaminacyjnym na studia wyższe.
0: I jak to dobrze, że pan poszedł na tę medycynę, panie profesorze, bo teraz możemy porozmawiać, a pan się na tym zna. Chyba podstawowy problem, tak mi się wydaje teraz na dzień dobry, to jest coś takiego, że jak zaczynamy kichać, bo robi się cieplej kichać, albo kaspać, albo się tam drapiemy, czy oczy są czerwone, to zwalamy wszystko na alergię. Jak odróżnić alergię od niealergii?
1: Jeżeli rokrocznie o tej samej porze mamy podobne objawy, które pan redaktor pięknnie wymienił, czyli napady kichania, święt nosa, woda z nosa lecąca, zauzawione oczy, czasami duszność, kaszel, no to raczej jest to alergia, tak? Z prawdopodobieństwem prawie 100%. Natomiast jeżeli to się, a jeszcze tak trzeba dodać do tego, że jeżeli weźmiemy leki przeciwalergiczne, tabletki przeciwhistaminowe i to przejdzie w ciągu 2-3 godzin, no to już na 100% mamy pewność, że to jest alergia. Natomiast niealergiczne postacie po pierwsze nie reagują na te leki przeciwhistaminowe. Po drugie niealergiczne postacie mamy infekcyjne i nieinfekcyjne. Te nieinfekcyjne są podobne do alergii, natomiast nie mają tej cykliczności charakterystycznej związanej z ekspozycją, czyli kontaktem z alergenem. No a infekcje to jest jeszcze inna bajka, bo zwykle mamy ogólne złe samopoczucie, jesteśmy tacy rozbici, mamy bóle mięśniowe, czasami ból gardła, drapanie w gardle.
0: Gorączka.
1: Tak, gorączka, co już nie jest typowe dla alergii. Nie, no i to jest tak, że to trwa parę dni, leki przeciwalergiczne nie są skuteczne. Nie, po tych paru dniach sami dochodzimy do siebie i nie mamy za rok o tej samej porze, w tych samych dniach, kiedy zaczynają pylić, nie wiem, czy brzoza, czy trawy, nie mamy tych dolegliwości. Więc łatwo nie wymyśleć, jak to wygląda. Aczkolwiek, i tutaj przestroga dla wszystkich naszych miłych pacjentów, można mieć alergię i można mieć infekcję i to w tym samym czasie. No i wtedy się zaczyna problem, bo nie i powinno się brać leki przeciwalergiczne, choć one nie działają, bo jest infekcja. A jak się leczy infekcję, no to człowiek ma, tak do końca jest trochę zdezorientowany, czy oby na pewno to nie jest nasilenie alergii. Kontakt z lekarzem jest wtedy niezbędny.
0: Panie profesorze, czy coś się z nami stało? Bo starsze pokolenie często mówi, no kiedyś tak nie było, a teraz to przy byle drobiazgu biegniemy i mówimy, że alergia. Czy rzeczywiście widać, że tych przypadków jest więcej? Czy widać, że ci młodzi ludzie mają problem na bardzo różnych poziomach? Czy coś się zmieniło w naszym życiu? Czy po prostu kiedyś tego nie poznawaliśmy? No, było i machało się ręką.
1: W krajach wysoko rozwiniętych, do których należymy, w ciągu 100 lat alergia wzrosła 50-krotnie.
0: 50-krotnie.
1: Z poniżej 1% na prawie 50%. W Polsce katar alergiczny ma około 28% populacji. Część ma jeszcze astmę dodatkowo, to jest kilkanaście procent. Do tego dołącza się jeszcze atopowe zapalenie skóry, pokrzywki alergiczne, alergia na pokarmy, na jady owadów błonkoskrzydłych, na leki i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli sami to sobie zrobiliśmy.
1: Cywilizacją. No i to jest ewidentny wpływ cywilizacji, no bo 100 lat temu mieliśmy bardziej naturalny styl życia. Nie było tyle chemii wokół nas.

0: nie było tyle higieny, którą oczywiście sobie bardzo cenimy. No ale tak można byłoby to sparafrazować, że zamieniliśmy choroby brudnych rąk, czyli choroby zakaźne, które niszczyły ludzkość w przeszłości, na choroby czystych rąk, które jest alergia. Tu warto dodać, panie redaktorze i szanowni państwo, pamiętać o tym, że choroby cywilizacyjne, o których tak powszechnie mówimy, które zależą od stylu życia, czyli nadciśnienie, choroba wieńcowa, generalnie choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca, tak zwana hiperlipidemia i wiele innych tego typu chorób, to są choroby jednak wieku średniego, a przede wszystkim starszego. A alergia w tych chorobach jest jedyną, która zaczyna się w pierwszym okresie życia, już od pierwszego roku czasami
1: pacjent. Ale może przejść objawy z wiekiem. Bo mamy też takie przypadki, więc przynajmniej pocieszające jest to, że to jest takie coś, co jest, a może zniknąć, albo gorzej, może się przerobić w alergię większą na coś innego.
0: No to jest prawda, no, że pojedyncze przypadki się notuje takie, ale nie radziłbym jednak liczyć na to,
1: że
0: bo tych przypadków, które przechodzą, jest bardzo mało, a te, które się rozwijają, jest bardzo dużo, czyli nieleczona alergia jednak grozi nam różnymi konsekwencjami. Mamy w tej chwili dobre badania epidemiologiczne, które pokazują, że nieleczona alergia, szczególnie jeżeli ona dotyczy dolnych dróg oddechowych, astmy, będzie włączała nam choroby cywilizacyjne wcześniej i w większym stopniu niż u osób, które tej alergii nie mają.
1: Stop, bo to jest bardzo ważna rzecz, być może kluczowa w tej rozmowie teraz. Nieleczona alergia niesie konsekwencje, więc nie lekceważmy tego na zasadzie, że zwykły katar pocieknie, bo jak on się przerodzi w kłopoty, jest takie i zacznie nam świszczeć coś w gardle, to już potem będzie gorzej.
0: Tak jest. To znaczy mamy ewidentne dowody, że 3,5 raza częściej osoby, które całożyciowo mają nieleczoną alergię z objawami przewlekłymi, szczególnie z astmą, jednak krócej żyją. Więc jakby patrzenie na alergię przez pryzmat kichającego nosa nie jako jedynego objawu i takie lekceważenie z tego powodu się nie umiera. Nie, dzisiaj mamy trochę inne opinie na ten temat, no bo prowadzimy bardzo dużo obserwacji, badań wielopokoleniowych zresztą, które nam pokazują, że jednak alergia jako proces zapalny całożyciowy, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest tylko reakcja na jakiś czynnik.
1: Niekończący się stan zapalny.
0: Tylko stan zapalny w organizmie. Tak, przewlekły stan zapalny będzie prowadził do negatywnych konsekwencji. My na przykład mamy już 100% dowody w badaniach naukowych, iż osoby, które mają przewlekłą astmę, taką o ciężkim przebiegu, mają jednak znacznie większe ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a więc choroby, która już w tym momencie jest chorobą cywilizacyjną wieku późnego i niestety skracającą życie.
1: Panie profesorze, czy nie byłoby najprościej zrobić precyzyjnych testów, dowiedzieć się, co jest źródłem naszych kłopotów i powiedzieć, dobrze, no to teraz zmienia pan miejsce zamieszkania albo wycinamy brzozy za oknem, nie będzie pyliło, będzie spokój. Zamiast się leczyć, biorąc jakieś chemiczne środki.
0: Więc walka z unikaniem, czy właśnie unikanie alergenu, czyli walka o to,
1: zakryjmy,
0: żeby nie mieć kontaktu z alergenem,
1: jest
0: oczywiście taką podstawową bronią, ale ona się tak do końca nie udaje. Dlaczego? Dlatego, że jednak takie alergeny jak roztocze kurzu domowego, pyłki kwitnących, traw, brzus, chwastów, prawda, będą jednak wszechobecne i prędzej czy później będą stymulowały błonę śluzową dolnych i górnych dróg oddechowych do tej reakcji zapalnej. Nie, w związku z czym wczesne my namawiamy pacjentów, żeby wcześnie zgłaszać się do lekarza i to do profesjonalisty, który zna się na alergii, tak, żeby zrobił porządną diagnostykę, a następnie strategię terapii ustalił.
1: Czyli nie bójmy się testów. Dobre testy to podstawa, rozumiem.
0: No, całe szczęście to już jest znacznie lepiej niż było 20 lat temu. 20 lat temu jednak około 40% populacji było przetestowane, dzisiaj już 80%, czyli jednak stało się to powszechne i bardzo dobrze, bo jest to i wcześniej wykryjemy alergię, tym mamy większą szansę, że dobrze ją wyleczymy albo podleczymy. Nie. Natomiast drugi aspekt jest jeszcze taki, że my mamy unikatową w medycynie broń jako alergolodzy, to jest odczulanie pacjentów, czyli tak zwana immunoterapia. Na czym polega ta broń? Ano na tym, że przestraja się organizm z punktu widzenia immunologii, jego odporności w taki sposób, iż przestaje on reagować na alergeny. I to jest absolutny fenomen, bo tego nie ma żadna specjalność, żadna choroba

0: cywilizacyjna nie potrafi odwrócić biegu choroby, a my ją potrafimy zrobić.
1: Potwierdzam, bo mój syn korzysta z czegoś takiego i działa, choć na początku był sceptyczny, mówił: tato, ale po co te zastrzyki i tak dalej, przydaje się. Panie profesorze, mała przerwa, czyli teraz czas na pytania od słuchaczy i potem spotykamy się ponownie w naszym studiu. Pan profesor Bolesław Samoliński. Pytajcie państwo, jeżeli macie pytania, a podejrzewam, że całą masę. 22 645 22 66. Jak to wykryć, jak to sprawdzić, jak to zdiagnozować i jak potem się tego pozbyć, albo przynajmniej troszkę to ograniczyć, bo jak to zostawicie, będą kłopoty.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Telefon do pana profesora. Jeżeli macie państwo pytania dotyczące alergii, pan profesor Bolesław Samoliński, jeden z najlepszych ekspertów w Polsce. 22 645 22 66. Teraz przy telefonie pan profesor czuwa. 22 645 22 66. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna.

0: decydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
9: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Poważne utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Autostrada jest zablokowana w kierunku Trójmiasta. Na kilometrze 149 doszło do awarii samochodu ciężarowego, a przypomnę, autostrada A1 właśnie w tym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim jest remontowana i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. W związku z blokadą ruch kierowany jest na objazd na ulicę Torunia, ale w związku z tym, że A1 jest mocno zakorkowana przed Toruniem, to najlepiej zjechać z A1 na węźle Ciechocinek i kierować się na drogę krajową nr 91. Na ekspresowej trójce uwaga w zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce. Na kilometrze 44 doszło do wystrzału opony w ciężarówce. Jezdnia w kierunku Szczecina jest tam częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Kilka godzin temu na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Krzyżowa doszło do wypadku busa i lawety. Na 52 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona i przypomnę, w tym zdarzeniu 3 osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 spore utrudnienia obserwujemy także w Małopolsce na obwodnicy Krakowa. Pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Katowic. A spore spowolnienia utrzymują się także na innych trasach w regionie, chociażby na Krajowej 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej i Gorlic, a także na obwodnicy Wieliczki.

0: Jest 10:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. 20 osób straciło życie w ponad 270 wypadkach. To policyjne statystyki z dróg majowego weekendu.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów.
0: NATO będzie się wzmacniać w Europie. Tak zapowiedzi wycofania przez USA amerykańskich żołnierzy z Niemiec komentuje szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Długopisy pracują, matury ruszyły. Za chwilę od naszej reporterki dowiemy się, jakie tematy typowali maturzyści na egzaminie z polskiego. To wciąż za dużo. Policja przedstawiła statystyki wypadków, do których doszło w czasie długiego weekendu. W 278 wypadkach 20 osób straciło życie, z czego połowa to motocykliści, mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę.

0: karę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
1: Nie brakowało też niestety nietrzeźwych. Policja pijanych za kółkiem zatrzymała 1300. W majowy weekend nie odpoczywali też strażacy, walczyli z pożarami lasów. Tych nie brakowało, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Weekend majowy był dla nas dosyć ciężki, ponieważ wielu z nas odpoczywało na terenach leśnych, nad jeziorami. Niestety strażacy ponad 600 razy wyjeżdżali do pożarów lasu. Pogoda jest niesprzyjająca, jest niska wilgotność, więc każdy pożar na terenie leśnym jest bardzo niebezpieczny. Może się bardzo szybko rozprzestrzenić na duży obszar.
1: A dziś mamy święto strażaków. Dwie osoby zostały ranne po ataku nożownika w Poznaniu. Do zdarzenia doszło w nocy w okolicach Term Maltańskich. Na razie policja nie informuje o okolicznościach ataku ani o stanie rannych. Wiadomo, że poszkodowani trafili do szpitala. Media ustaliły, że uczestnicy zajścia mieli się znać. Planowanie wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec pokazuje potrzebę wzmocnienia europejskiego NATO, komentuje szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Kaja Kallas w Armenii na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej podkreślała, że amerykańscy żołnierze są w Europie nie tylko po to, by bronić europejskich interesów, ale też by bronić interesów amerykańskich. Stany Zjednoczone mają w ciągu roku wycofać z Niemiec co najmniej 5 tysięcy żołnierzy. Zapowiedzi te nie są dobrym sygnałem, ale należy podejść do nich ze spokojem, mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Brejza. Europarlamentarzysta KO wyraził nadzieję, że decyzja Donalda Trumpa nie dotknie Polski.
3: Ja wierzę głęboko w siłę NATO, w siłę też relacji polsko-amerykańskich, w to, że sojusz jest silniejszy niż tego typu decyzje. Nie jest to dobry sygnał w tej sytuacji geopolitycznej. Natomiast my realizujemy konsekwentnie politykę propolską. Relacje z Białym Domem są bardzo dobre.
1: Zapowiedzi prezydenta USA o wycofaniu amerykańskich wojsk nie tylko z Niemiec, ale także z Hiszpanii i Włoch pojawiły się po tym, jak Donald Trump zarzucił niektórym krajom NATO, że niewystarczająco wspierały USA w wojnie z Iranem, nie udostępniając Amerykanom swoich baz do ataków na Bliski Wschód. Do tej kwestii odniósł się już też sekretarz generalny Sojuszu. Jak stwierdził, państwa europejskie otrzymały przesłanie od amerykańskiego prezydenta i są przekonane, że porozumienia w sprawie wykorzystania baz wojskowych będą zrealizowane. Mark Rutte dodał, że coraz więcej państw europejskich przesuwa swoje niszczyciele min w pobliże ciśniny Ormus, by przygotować się do następnej fazy konfliktu.
4: To są aktualności jedynki.
1: Od godziny maturzyści w całym kraju piszą pierwszy tegoroczny egzamin dojrzałości. Na początek język polski. Przed 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy zdający mieli swoje typy, jeśli chodzi o tematy wypracowań?
5: No, maturzyści rzeczywiście starali się przewidzieć, z jakimi lekturami i motywami będą musieli się zmierzyć w trakcie egzaminu. Przypomnę, że w ubiegłym roku tematy wypracowań koncentrowały się wokół wartości, trudnych sytuacji życiowych oraz postaw ludzkich. W ostatnich latach zdający musieli się też wykazać znajomością między innymi Przedwiośnia, Potopu czy Pana Tadeusza. A w wypracowaniu zdający muszą odwołać się do co najmniej dwóch utworów literackich, w tym do chociaż jednej lektury obowiązkowej. Maturzyści z 9 ELO w Warszawie przed wejściem do sal mówili mi, o czym najbardziej chcieliby pisać.
6: Ferdydurka.
7: Lalka może?
6: Myślę, że każdy motyw można dopasować, o tą lekturę bardzo lubię, bo przeczytałem całą.
8: Jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej, z lalki, fajnie, fajnie.
9: Ja nie lubię Przedwiośnia, więc nie Przedwiośnie. No nie wiem, jakieś takie właśnie przyziemne tematy, takie ludzkie, że tak powiem, że jak czegoś nie będziemy pamiętać, to się tam z życia coś tam dopowie i się ulepi.
5: No, czy te przewidywania się sprawdzą? Maturzyści już to wiedzą. Na napisanie egzaminu mają czas do godziny 13, a później my również dowiemy się, czy tegoroczne przewidywania sprawdziły się.
1: Z maturzystami rozmawiała Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Na południu i w centrum niebo niemal bezchmurne, inaczej jest jednak na północy i zachodzie. Tu sporo chmur, a lokalnie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na termometrach od 14 stopni nad morzem, 17 m.in. na ziemi lubuskiej i w Małopolsce, do 21 na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Wiatr chwilami porywisty, a ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali.
4: Jedynka.

Pan Marcin pisze, panie redaktorze, to znacie już te pytania, czy nie znacie dzisiejsze? Panie Marcinie, nie znamy, a nawet jakbyśmy znali, to nie możemy formalnie podać, żeby nie było jakiegoś tutaj przecieku, żeby potem ktoś nie robił krzyku. Jak się skończy egzamin, to oficjalnie te pytania będą ujawnione i wtedy wszystko będzie jasne. Zresztą oni wyjdą z tych egzaminów i będą mówić, o czym pisali, jak to było. Każdy rocznik ma swoje przeżycia, każdy ma swoje wspomnienia, każdy uważa, że ta matura jest takim wyjątkowym egzaminem. Potem już jest inaczej. Potem te kolejne egzaminy to już jakoś tak przechodzą w życiu. Może jeszcze ten na prawo jazdy się wspomina tak samo często, ale to już jest też coś innego. To już nie jest to samo. No i prawo jazdy można powtarzać. Kwestia pieniędzy i słynnej koperty, która zresztą teraz podobno znika w nowych zasadach zdawania tego egzaminu. To są cztery pory roku w radiowej jedynce. Jeżeli chcecie

0: dzisiaj Państwa porozmawiać o tym, co jest ważne dla naszego zdrowia, o alergiach. Przypominam zdanie pana profesora, nieleczona alergia, nie lekceważmy tego, prowadzi do problemów, a alergie w wyniku cywilizacji w Polsce wzrosły 50-krotnie. To jest bardzo poważna sprawa. Pan profesor Samoliński, 22 645 22 66 przy naszym telefonie. Bolesław Samoliński, jeden z najbardziej znanych, najsłynniejszych, najlepszych alergologów w Polsce do waszej dyspozycji, a potem ponownie w naszym studiu. A my jeszcze o maturach i o strażakach. Zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: A ja się nazywam Roman Czajarek i będę z Państwem jak zawsze do godziny 12. Nasz konkurs, odsłona numer 2, podpowiedź. Już wiadomo, że nie jest to ktoś, wiadomo, że jest to coś schowane w naszym dźwiękowym rebusie. Ale co? Proszę spróbować odgadnąć.

0: No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś?
1: Na górę jedzie?
2: A gdzie ma jechać? W bok!
3: Sekwoja, żeby wypuścić nasiona, potrzebuje ciepła, które wyzwala właśnie ogień. Dodatkowo popiół użyźnia ziemię, no i brzydko mówiąc, również pozbywa się konkurencji, bo wszystko dookoła płonie i sekwoja ma lepszy dostęp do światła.
4: W takiej prawdziwej chmurze są kropelki. I to są kropelki wody, albo są bardzo drobne kryształki lodu. A im wyżej, tym troszkę chłodniej.

0: miastowymi trzeba zawsze uważać. Nagroda, duży zestaw bardzo eleganckich noży.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: 72 151 SMS-y z odpowiedzią. Nagroda, duży zestaw noży. Będzie jeszcze jedna podpowiedź, to po godzinie 11, a telefon do pana profesora 22 645 22 66. 22 645 22 66. Wszystko o alergiach, o ich leczeniu, a przede wszystkim o diagnozie i wykryciu.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Z tymi wspomnieniami z matury to bardzo różnie bywa. Są osoby, które świetnie pamiętają z detalami każdy drobiazg. Są tacy, którzy mówią, no tak, no napisałam, ale dobrze, że się udało. Ale to są ludzie czasami z pierwszych stron gazet. Legenda polskiej estrady, Małgorzata Ostrowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to było z tą maturą? I gdzie była pisana ta matura? Bo znalazłem informację o egzaminach wstępnych na studia. O tym za chwilę. Ale o maturze nie wygooglałem nigdzie nic, więc tych wspomnień jakoś...
2: No, przeszła, minęła właśnie, jak mówię. No. Niewiele pamiętam. Była zdawana oczywiście w liceum w Szczecinku. W liceum ogólnokształcącym imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku. Ja może bardziej pamiętam przygotowania domowe do matury.
1: Bo?
2: Zdecydowanie, no bo nie wiem, ja myślę, że sama matura to był taki stres, że gdzieś to wszystko wyparłam. Nie wiem, ale zdałam. Zdałam, natomiast pamiętam to zastanawianie się, czy machnąć jakieś ściągawki, czy nie, jak się ubrać, żeby te ściągawki schować, takie harmonijki się robiło. Przyklejało się pod listwę do spódnicy, jakieś takie były chyba patenty. A potem był taki stres, że w ogóle nikt do tego, myślę, nie zaglądał, bo przede wszystkim no, chodzili nauczyciele kontrolujący. No nie wiem, no sprawdzający, nie mam pojęcia. I po prostu nie wyobrażałam sobie, że będę zaglądać, kurczę, do ściągawek.
1: A był w klasie ktoś, kto nie zdał, czy wszyscy zdali?
2: Nie pamiętam, ale zapewne tak.
1: Pamiętam, że tak, trzeba było się, z ubraniem to się zastanawiam, bo to były czasy, kiedy trzeba było się, no też doskonale pamiętam, bo w podobnych zdawałem maturę, trzeba było bardzo...
2: Tak, bluzka.
1: No właśnie, nie można było inaczej.
2: A teraz nie trzeba?
1: Teraz trzeba, ale mam wrażenie, że jakby niektórzy przymykają troszkę jedno albo drugie oczko. Natomiast pomyślałem sobie o czymś innym, bo nauczyciele w tamtych czasach na osoby, które próbowały śpiewać, występowały na estradzie i tak dalej, wielu artystów to wspomina estradowych, patrzyli tak lekko z boczku. Więc czy w tym przypadku nie było też podobnie inaczej? Tak, zobaczymy, jak sobie poradzi, jak taka sprytna tam, prawda, tu gwiazda nasza.
2: Ale to takie... Takie sytuacje pamiętam, ale to raczej w czasie... całej nauki w liceum i to pamiętam, że było tak, że groził mi egzamin komisyjny z matematyki bodajże, albo z fizyki jeszcze.
1: No.
2: Tylko, że to się tak się złożyło, że przyjechała prasa do, prasa do szkoły robić jakiś wywiad. Wezwała mnie w związku z tym pani dyrektor. Rozmawiała ze mną i no i stanęło na tej poważnej rozmowie. Nie zdawałam tego egzaminu komisyjnego. No, przepchnęli.
1: Jak przyjechała regionalna prasa do Szczecinka, to musiało być wydarzenie. Więc podejrzewam, to musiało być
2: było
1: naprawdę
2: wydarzenie.
1: Coś. Było.
2: Było. Troszkę mi to załatwiono no, tą trasą, ale faktem jest, że to nie jest tak, że jakby nic nie umiałam, że byłam

0: słaba byłam, ale nie aż tak jakoś dramatycznie, tylko że na początku bodajże drugiej klasy liceum nie było mnie bardzo długo w szkole, bo były festiwale, a wtedy w tamtym roku zaliczyłam chyba wszystkie trzy, nie wiem, i były konsekwencje, jakieś koncerty itd., itp. I po prostu nie byłam w szkole i myślę, że nauczyciel miał z tego powodu lekką żyłę.
1: Dobrze, to teraz coś, co pewnie wiele osób zaskoczy. Wyobraźcie sobie państwo, że jak już Małgorzata Ostrowska zdała tę maturę i się udało, to postanowiła pójść na studia i uwaga, byłaby, gdyby los nie potoczył się inaczej, nauczycielką biologii czy czegoś podobnego, dobrze mówię, tak? Skąd taki pomysł
0: biologii, tak? To znaczy ja miałam wyobrażenia zupełnie inne. Myślałam,

0: odkrycia światowe, przy jakichś niezwykle ważnych światowych projektach pracować. Każdy tak myśli, każdy ma takie plany. Ja myślę, że życie by to właśnie tak skorygowało, że skończyłabym tak, jak tam mówisz, sfrustrowana
1: pani świetliczanka
0: w jakiejś podstawówce, ponieważ ani ja się do kontaktu z dziećmi nie nadawałam, do tej pory się nie nadaję, dzieci omijam jednak szerokim łukiem, ani biologów tak wielu w szkołach nie potrzeba, a już nie mówię o naukowcach, to ci to wybrani, myślę, że do policzenia na palcach. I no tak by się to skończyło, mało ciekawie. Ja jestem nadzwyczaj zadowolona z tego, jak mi się życie ułożyło i że jednak tą biologię mam taką na co dzień w ogrodzie, w kontaktach ze zwierzętami. To tak.
1: A zjazdy szkolne w tym Szczecinku jakieś macie? Tam zdarzają się czy nie?
0: Mamy.
1: Jak przyjeżdża taka gwiazda i wszyscy patrzą, to jak? No.
0: Ja bardzo sumiennie przyjeżdżałam na pierwsze zjazdy. Natomiast w którymś roku okazało się, że z całej mojej klasy, w całej szkole jestem tylko ja. I wtedy powiedziałam, że dobra, to jest koniec. Nie będę jeździła więcej na zjazdy, ponieważ no, to nie ma sensu. Będę jedyną reprezentantką mojej klasy, więc zaniechałam. Ja nie miałam rozbudowanego bardzo życia towarzyskiego w szkole. Myślę, że bardziej w szkole muzycznej, ale i tak nie bardzo, ponieważ ja jestem człowiekiem takim dość zamkniętym. I zawsze taka byłam, więc tam te takie grupki koleżeńskie, przyjacielskie, to tak gdzieś równolegle w tej szkole, w tej klasie były. A generalnie chyba w ogóle klasa nie była akurat taka bardzo zżyta i no nie, po prostu nie. Mhm. Raczej teraz, po latach, zdarza mi się, że zdarzają się na koncertach właśnie ludzie z mojej klasy. Zdarzyło się takie spotkanie przy okazji jakiegoś programu telewizyjnego, spotkanie i z ludźmi z mojej klasy i z moją wychowawczynią. I to było ogromne zaskoczenie, nie? Ale no tutaj towarzysko chyba się bardzo nie związałam z moją klasą.
1: To ciekawe. Małgorzata Ostrowska, legenda polskiej estrady. Nieważne z prądem czy pod prąd, odpowiem słowami piosenki. Ważne, żeby żyć i żeby było kolorowo. To teraz zagramy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki.
0: Dziękuję pięknie. Wzajemnie.

0: cztery pory roku.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
6: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
5: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
6: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
5: Sekrety mundialu.
6: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
5: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
6: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
5: Andrzej Janisz
6: i Filip Jastrzębski.
5: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
7: Co tam puchary? 3-0 to jest wynik i wreszcie odejście z tej strefy spadkowej. Przynajmniej taki buforek się zrobił. Mówi o Pogoni oczywiście. Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
8: Dzień dobry. No, 8 miejsce Pogoni i wydaje się, że już nie spadnie w tym
7: Niech
8: sezonie.
7: Płock płacze teraz.
8: Teraz Płock ma trochę problemów, ale i tak obu drużynom spadek raczej już nie grozi. A Raków Częstochowa, któremu spadek też nie grozi, ma nowego trenera. Dzień po zwolnieniu Łukasza Tomczyka.
7: Dziwne to było to zwolnienie, powiem ci tak. Tak, tuż po.
8: Tuż po, trochę zaskakujące. Myślę, że wiele osób było zaskoczonych tym, że Łukasz Tomczyk opuszcza klub. No a teraz drużynę poprowadzi Dawid Kroczek. Przed obecnym sezonem Kroczek dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a po jego przejściu do Legii wspierał pion sportowy w zakresie skautingu. Wcześniej pracował m.in. w Krakowi czy Unii Skierniewice.

0: Zmieniamy dyscyplinę. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. W podstawowym czasie gole dla biało-czerwonych strzelili Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. Ten ostatni nie załamuje rąk nad pechowym rozstrzygnięciem.
1: No, jest niedosyt. No, walczyliśmy do końca. To był mecz na tak zwany jeden gol. No cóż, marzył nam się co najmniej ten drugi punkt. Niestety dzisiaj go nie mamy. Konkurs rzutów karnych już taki jest, ale co, szanujemy ten jeden zdobyty punkt i być może to on zaważy gdzieś tam dalej o tabeli.
0: Wczoraj jeszcze Kazachstan pokonał Japonię 6-0, Ukraina wygrała z Litwą 2-1. Kazachstan zatem na pierwszym miejscu, ma punkt przewagi nad drugą Francją i 2 punkty nad trzecią Polską. A we wtorek biało-czerwoni zmierzą się z Kazachstanem. Start tego spotkania o 19:30, stawką awans do elity, a ten awans zapewnią sobie dwie czołowe drużyny. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję w najnowszym rankingu światowym tenisistek. To efekt utraty punktów na turnieju w Madrycie przez trzecią do tej pory tenisistkę na liście Coco Gauff. Amerykanka odpadła w 1/8 finału, a przed rokiem w stolicy Hiszpanii była w finale. Na czele rankingu niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. W męskim rankingu ATP awans zaliczył Hubert Hurkacz. Polak zagrał w finale Challengera w Cagliari, w którym wprawdzie przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6, 4-6, ale i tak pozwoliło mu to przeskoczyć z 63 na 53 miejsce w rankingu. Dodajmy, 76 jest Kamil Majszak, a na czele rewelacyjny Włoch Jannik Sinner przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem.
2: Tomasz Kowalczyk, a maturę pamiętasz, z czego pisałeś? Jak był polski, w sensie temat?
0: Troszkę pamiętam, ale to teraz na gorąco powiem ci, że musiałbym
2: ale
0: sobie
2: zdałeś.
0: Odgrzać. No jakoś poszło.
2: Jakoś poszło. Myślę, że całkiem dobrze poszło. Tomasz Kowalczyk, dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Cztery pory roku.

0: gdzie ja mam trafić do konkretnego lekarza, który po 30 latach mnie wyleczy, bo lekarze sterydami mnie leczą i bez efektów.
1: Mam alergię, którą ciężko jest w ogóle w jakiś sposób dostępnymi metodami leczyć. Jak sobie w takiej sytuacji radzić?
2: Syn jest alergikiem, nawet jak skosi trawę. Co powinien zrobić, żeby, przypuśćmy, się pozbyć tej alergii? Bo pan doktor mówił, że alergia nieleczona może być w późniejszych latach niebezpieczna.
3: Cierpię całe życie na alergię, na katar przewlekły i codziennie muszę brać jakieś leki. Straciłam powonienie. Czy jest szansa na odzyskanie?
4: Jeżeli odczulamy na dany alergen, czy później w przyszłości może się okazać, że znowu jest alergia na jakiś inny alergen i będzie trzeba znowu odczulać?
5: Takie proste i takie trudne zarazem. Profesor Bolesław Samoliński ponownie w naszym studiu. Witam, panie profesorze.
6: Jeszcze raz dzień dobry.
5: Jak przetestować? Przychodzi pacjent, jak sprawdzić, na co on jest uczulony, na co ona jest uczulona?
6: Najważniejszą rzeczą jest rozmowa z pacjentem, dlatego że podstawą rozpoznania alergii jest wykazanie związku pomiędzy czynnikiem uczulającym a dolegliwościami chorego. Bez tego związku, czy testy wykonamy takie, czy śmakie, czy z krwi, czy na skórze, to one są bez znaczenia w sensie takim, że tylko i wyłącznie naturalna ekspozycja albo prowokacja alergenem powodująca dolegliwości udowadnia nam, że pacjent naprawdę choruje. Dlatego, że możemy mieć testy skórne dodatnie, możemy mieć poziom przeciwciał we krwi dodatni, wskazujący czy sugerujący, że jest uczulenie, a pacjent w ogóle nie reaguje na ten alergen. I to jest mniej więcej u co piątej osoby, która chodzi po ulicy. Tak? Czyli mamy tego typu sytuację, iż jest pewna predyspozycja, ale ona się nie ujawnia. Więc my nie leczymy testów, tylko leczymy pacjenta, który ma chorobę.
5: To jest bardzo ważne, bo tak. To znaczy, że jeżeli państwo nas teraz słuchacie i ktoś sobie takie testy załatwia teraz, no za pieniądze można bez żadnego problemu, nawet bez skierowania, nie mówię o NFZ-cie. No i przyjdzie potem i mówi, ale panie profesorze, czy pani profesor, ja tutaj mam, wyszło mi, proszę, uczulenie na brzoza, pyłek, trawa, roztocza i tak dalej, ale jak nie ma efektów, no to schowaj sobie te badania. Świetnie, że je masz. Ciesz się, że nie ma efektów.
6: No i panie redaktorze, objawów. To tak wygląda, że moi pacjenci wiedzą, że jak przychodzą do mnie i mówią mi, ja mam astmę albo ja mam uczulenie na coś, to ja mówię, to może odłóżmy te rozpoznania na bok, a porozmawiajmy najpierw, tak? Jakie są objawy, kiedy się pojawiają i tak dalej. To jest najważniejszy element w alergologii. Bo alergologia jest chorobą środowiskową. Alergie są chorobami środowiskowymi, czyli musi być czynnik uczulający. Tak? Bez tego czynnika nie ma choroby. No ale jeżeli już mamy takie podejrzenie, ten wywiad jest charakterystyczny,
5: to co dalej?
6: No to możemy zrobić testy skórne. Kiedyś mieliśmy tych testów bardzo dużo, to dosłownie po 120 testów można było wykonać u pacjenta z różnymi alergenami. Teraz mamy bardzo ograniczone i to jest inna sprawa, to są sprawy regulacyjne w Unii Europejskiej. Nie najlepiej nam to zrobiło, jeśli chodzi o tą diagnostykę, ale mamy za to jeszcze możliwość badań laboratoryjnych, czyli przeciwciał w surowicy krwi. Jaka jest różnica? Ano taka, że jak wykonujemy test na pacjencie, to my widzimy na pacjencie reakcję, tak? Czyli to jest forma prowokacji. Mhm. Kładziemy alergen na skórę, lekko nakuwamy
5: i
6: skórę
5: robi się bąbel,
6: i widzimy
5: albo
6: bąbel.
5: Nie.
6: Tak. I to znaczy, że on ma naprawdę reakcję na ten alergen. Natomiast testy laboratoryjne to są testy próbówkowe, tak? Pobieramy surowice i gdzieś w jakiejś pracowni badamy, czy są te przeciwciała w tej surowicy, czy nie ma. Czasami zdarza się, że sposób przygotowania odczynników jest taki, że one nie wykrywają niektórych takich składowych, alergenowych. To trochę wyższa szkoła jazdy, bo mówimy tutaj o tak zwanej alergologii molekularnej, czyli badaniu.

0: zadaniu już uczulenia nie na alergen jak kot, jak pies, tylko na konkretne białka, które produkuje kot, pies, czy powiedzmy zboże, żyto, trawa, tymotka, czy jakieś inne, tak? W związku z czym mamy tutaj jeszcze taką rozszerzoną diagnostykę. W skrócie ja bym rekomendował tak. Nie, jednak alergię powinien rozpoznawać ekspert. Ekspert od alergii, czyli specjalista alergii. Jeżeli udamy się do innego lekarza, to on oczywiście może podejrzewać, ale i tak ten pacjent powinien wrócić do alergologa, bo my mamy jednak wiedzę o alergenach, co jest bardzo ważne w rozmowie z pacjentem. Mamy też wiedzę o tym, jak testować, jak interpretować te testy. No i na bazie tego potrafimy zróżnicować alergeny główne i alergeny poboczne, tak zwane mniej istotne, tak? Czasami robimy test skórny pacjentowi z 30 alergenami i wszystko wychodzi dodatnie. No i pacjent wychodzi przerażony, na wszystko jest to uczulony, tak? No a alergolog to potrafi zweryfikować i powiedzieć, no owszem, jest sporo różnych reakcji u pana, ale tak naprawdę istotne jest ABC, tak? I na to powinniśmy na przykład odczulać, czy tego musi pan unikać.
1: Każdemu można pomóc, czy nie każdemu można pomóc?
0: No, medycyna jest taka, że chciałoby się każdemu, a nie każdemu się da, tak? To jest trochę bardziej wyższa szkoła jazdy. Ale my już mamy tak zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne, że ten odsetek pacjentów, którym nie potrafimy pomóc, jest bardzo mały. On maleje z każdym dziesięcioleciem, powiedzmy w ten sposób, tak? Kiedyś, jak ja byłem w wieku maturalnym, a dzisiaj o maturach mówimy, i zaczynały się matury, a pacjenci mieli uczulenie na trawy, które pyliły w tym czasie i oni kichali zamiast skupić się na maturze, to mieli lejący się katar.
1: To ja tak miałem, znam to.
0: Tak, a do tego jeszcze była sesja egzaminacyjna na studiach i zamiast się uczyć, to człowiek z chusteczką biegał, był cały rozkojarzony i tak dalej. No to dzisiaj mamy świetne leki, których wtedy nie mieliśmy. Dzisiaj wystarczy tabletka dziennie i pacjent ma dużo lepsze samopoczucie i potrafi się skoncentrować.
1: Wtedy
0: tak
1: były
0: dalej.
1: Takie, co usypiały. Znaczy zaczęły się pojawiać. Dokładnie. Takie, ale człowiek chodził jak śnięta taka muszka.
0: Dokładnie. I to przeszkadzało w czasie
1: coś tych, za coś, tak.
0: Tak, tak. W czasie tej nauki czy wykonywaniu różnych obowiązków zawodowych, co też ma duże znaczenie.
1: Samochód, tak, chociażby.
0: Tak, nie wolno prowadzić samochodu po niektórych lekach, ale to są leki tak zwanej starej generacji. Dzisiaj mamy już wypróbowane lepsze, więc my mamy duży postęp w zakresie diagnostyki, w zakresie terapii. I jakby tak pojechał jakiś pacjent na nasze kongresy, teraz się zbliża taki kongres europejski, jakby posłuchał, o czym my mówimy, to by oczy mu wyszły.
1: Czyli tak 80-90% można powiedzieć skuteczności, tak szacunkowo oczywiście.
0: No na przykład w odczulaniu to można powiedzieć, że tylko niewielki procent nie ma efektu. I tak tych pacjentów, których odczulamy, można podzielić na trzy grupy. Ta najmniejsza to jest tam powiedzmy 10-20%, zależy jaka szczepionka i tak dalej, jaki alergen, którzy w ogóle nie reagują. Następnie mamy dosyć liczną grupę, która będzie stanowiła większość, około 50%, którzy reagują, ale nie mają pełnego sukcesu.
1: No i ale jest lepiej.
0: Jest lepiej, warto, tak. Jest mniej tego, mniej nasilone objawy, krócej występują. No i jest oczywiście taka grupa, która po prostu jest zachwycona, tak? Mówią, no po prostu zniknęła moja alergia. I to na lata.
1: I to działa. Czyli wniosek pierwszy, iść do specjalisty, bo specjalista wie naprawdę, o co chodzi. Wniosek drugi, nie leczyć się samemu, to znaczy nie biec na testy, nie wykonywać tych testów. No, można je sobie zrobić, tylko że możemy się niepotrzebnie wystraszyć. Wniosek trzeci, ale chyba najważniejszy, nie lekceważyć, bo nieleczona alergia może mieć potem swoje konsekwencje. Chciałem dopytać jeszcze jedną rzecz, bo teraz internet uczy wielu osób, niestety. I tam są na przykład takie informacje, jesteś uczulony na to, nie jedz tego. Jesteś uczulony na to, nie jedz tamtego. Takie jakieś krzyżowe różne kombinacje. Prawda czy fałsz? Czy to rzeczywiście?
0: No my mamy coś takiego
1: jest
0: jak reakcje krzyżowe, przy czym one nie są takie niebezpieczne znowu. Znakomita większość reakcji krzyżowych pochodzi z uczulenia na główny alergen, którym jest na przykład pyłek brzozy, a wtórnie do niego uczulamy się i reagujemy na przykład na jabłko albo marchewkę.
1: No właśnie, tak? O to mi chodziło, że ktoś, tak. Tutaj jest banalna rzecz brzoza, a ktoś mówi nie jedz jabłek.
0: Tak. To nie jest niebezpieczna alergia. Tak. To jest alergia, która jest niemiła dla pacjenta, bo jest zapalenie jamy ustnej, wargi. Natomiast ten pokarm później po przejściu do przewodu pokarmowego się rozkłada i on nie uczula dalej. Natomiast no, mamy też i ciężkie reakcje, tak? Takie na przykład jak krewetki, jak no w ogóle

0: skorupiaki i tam reakcje krzyżowe mogą być niebezpieczne, mogą prowadzić do wstrząsu czeleniowego.
1: Czyli żartów nie ma.
0: Słucham?
1: Żartów nie ma, ale znowu zapytaj specjalisty, a nie kombinuj, no właśnie, że doktor Google ci poradził tak albo tak.
0: Bo chciałem powiedzieć krótko o orzeszkach ziemnych. Tak? W orzeszkach ziemnych możemy mieć łagodną postać reakcji krzyżowej i nie należy się jej wtedy bać, a możemy mieć ciężki wstrząs uczuleniowy. Dlaczego? Dlatego, że orzeszek ziemny składa się z wielu różnych białek. I to jest właśnie ta diagnostyka molekularna, na której się znają alergolodzy i tylko alergolodzy. I my wiemy, że na przykład ARAH8, tak się nazywa to białko, to jest białko, w którym głównym alergenem, który powoduje uczulenie, jest właśnie pyłek brzozy. I wtedy nie mamy silnych reakcji na tego orzeszka ziemnego. Ale jak się uczulimy pierwotnie na orzeszek i będziemy mieli uczulenie na białko ARAH1, ARAH2, ARAH3 i tak dalej, to możemy mieć wstrząs uczuleniowy. No i to już jest niebezpieczne, bo wbrew pozorom orzeszki ziemne w formie pyłu występują w wielu słodyczach i trzeba wtedy bardzo dokładnie studiować
1: jest
0: wszystkie.
1: Taki napis zawiera śladowe ilości.
0: Tak jest,
1: ziemnych.
0: Tak.
1: Ktoś by postraszyli, panie profesorze. Profesor Bolesław Samoliński, bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Nie lekceważcie państwo do lekarza, do specjalisty. Wiem, że czasami jest kolejka. Wiem, że nie jest łatwo, ale warto. Nieleczone może dawać kłopoty poważne.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+.

0: Górze, 21 w Warszawie, do 23 w okolicach Olsztyna. Na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju. Jedynka. Polskie Radio.

Co tutaj się dzieje? Mówię o wpisach Państwa na facebookowym profilu Radiowej Jedynki i o SMS-ach tych na komunikatorze pod 71-151. Nie chodzi o alergię, chodzi o matury. Pan Ireneusz napisał: dzień dobry, panie redaktorze. Mówił pan przed chwilą o dwóch ważnych egzaminach, jak zrozumiałem, może nawet najważniejszych. Matura i prawo jazdy. To moja córka dzisiaj pisze maturę, a miesiąc temu zdała. Za drugim razem egzamin na prawo jazdy. Mówiłem o tych egzaminach, ale ta matura jest zdecydowanie ważniejsza i ona jest takim przełomowym egzaminem. Natomiast tak, jeżeli chodzi o wspominanie, to mam wrażenie, że te dwa wspominamy najczęściej. Zobaczcie państwo, tyle mamy w życiu różnych egzaminów. A maturę i prawo jazdy, jak ktoś ma, wspomina się przy każdej okazji. A u mnie to było tak, a ja to tak, a ja pisałem z tego. A na tej kopercie to ten słupek w tę czy w tamtą stronę wywróciłem czy wywróciłam. Koperta ponoć znika. Też temat do 4,5 roku, nowe egzaminy. W tej godzinie o strażakach i tych państwowych, i tych ochotników.

0: rocznikach, dlatego że dzisiaj mają swoje święto. I tak jak ta matura jest taką wspominaną rzeczą, takim symbolem wejścia w dorosłość, teraz już mam 18 lat, zdałem maturę, jest inaczej. Tak samo jak się robi badania zaufania do munduru, to wiadomo, że wojsko, policja na czele, ale przed nimi wszystkimi zawsze jest ten mundurowy strażak. Dlaczego do tych strażaków mamy największe zaufanie? Jak to dobrze, że mamy. Jak to dobrze, że jest jeszcze taka grupa zawodowa, która prawie u wszystkich, bez względu na polityczne poglądy, wzbudza zaufanie. To o tych strażakach i o pani strażak w tej godzinie. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: Ale jeszcze wcześniej nasza podpowiedź konkursowa i powiem tak, nie winda, bo to jest najczęściej powtarzający się błąd w Państwa SMS-ach pod 72, 151, nie Pałac Kultury i nie lornetka. Skąd wam ta lornetka przychodzi do głowy? Może gdzieś tam jakaś taka podpowiedź była? Trzeci trop jest taki.

72 151, 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Czy Baranowski z tym czymś, co jest dzisiaj ukryte w naszym konkursie, ma coś wspólnego? Nie wiem. Byłem u niego w studiu, to one było w podziemiach. W takim wcale nie za wysokim budynku. Nie, więcej nie mogę podpowiadać. 72 151, duży zestaw noży takich eleganckich, to nasza nagroda. A za moment o strażakach. Już nawet wchodzą do naszego studia. O, cierpliwość. Trzeba się tego też nauczyć.

0: Coraz więcej pań pojawia się w szeregach, w mundurach, bez żartów. Ewelina Baranowska. Dzień dobry, pani Ewelino.
1: Dzień dobry.
0: Jak powiem, że strażak z OSP w Cieksynie, to będzie okej? Okay, czy...
1: Tak, okej, okay, jak najbardziej w porządku.
0: Pani Ewelina, zdradzę państwu kulisy, pojawiła się tu w naszym studiu, weszła, zobaczyła kolegę, który tutaj z kamerą chodzi, bo to wszystko też oczywiście w tych mediach społecznościowych będzie i będą fragmenty. I powiedziała, jak to dobrze, że zabrałam mundur ze sobą i że założyłam. To jest służbowy mundur, taki galowy, wyjściowy?
1: Tak, to jest mundur galowy. W tym stroju najrzadziej mamy okazję chodzić, ale dzisiaj jest nasze święto, dlatego świąteczne ubranie.
0: A tak na co dzień w jakim? To się nazywa roboczy, czy jak się nazywa ten drugi mundur?
1: Albo chodzimy w ubraniu koszarowym, ale to jest ubranie, w którym nie jeździmy do akcji, albo ubranie, w którym już jeździmy do akcji, do ognia. To jest tak zwany nomeks, ubranie bojowe.
0: Nomeks, ubranie bojowe, tak?
1: Dokładnie.
0: Dobrze. Jak pani trafiła do Straży Pożarnej?
1: Ja ze Strażą Pożarną już jestem związana prawie 20 lat, bo 19. Jako dziecko zapisałam się do Ochotniczej Straży Pożarnej, do Młodzieżowej Drużyny i tak zostałam.
0: Zapisała się pani, bo ktoś przyszedł i namawiał? Czy zapisała się pani, bo przyszedł kolega, koleżanka, czy rodzice może, czy ktoś znamy? Powiedział, słuchaj, Ewelina, spróbuj, fajnie jest.
1: W mojej rodzinie ja byłam pierwsza w straży, ale zaraz ściągnęłam swojego tatę, potem brata, siostrę i taką utworzymy strażacką rodzinę. Namówił mnie kolega. Powiedział, przyjdź, zobacz, będzie fajnie. No i naprawdę fajnie jest. Jestem najpierw jako dziecko, a teraz już jako pełnoprawny strażak. Jeżdżę do akcji. Już jestem prawdziwym strażakiem.
0: Prawdziwy liczy się od którego momentu? Jest jakaś przysięga, jakiś taki moment zero, matura strażacka? Co?
1: No, można tak powiedzieć. W momencie, kiedy kończymy 18 lat, przejdziemy badania i przejdziemy kurs podstawowy, tak zwany, możemy dopiero wtedy wyjeżdżać do akcji. Zazwyczaj jest to w momencie, kiedy mamy 18 lat, bo od wtedy możemy. To jak z prawem jazdy. Wtedy możemy. Ale czy wtedy pójdziemy na kursy, czy wtedy się zdecydujemy, na to wpływa wiele czynników.
0: A pamięta pani tą pierwszą wizytę w straży? To pierwsze przyjście?
1: Oczywiście,
0: jak
1: że
0: było?
1: Pamiętam.
0: Jak
1: oczywiście,
0: było? Że pamiętam. Co oni tam mówili?
1: No jako dziecko to tak można powiedzieć, trochę się plątałam i przeszkadzałam. Dopiero teraz, jak jestem prawdziwym strażakiem, to doceniają moją służbę.
0: Albo jakieś szkolenie, kurs na początku, czy takie na zasadzie, a dobra, dziewczyna przyszła, niech sobie pogląda za pół roku i tak przestanie chodzić, zrezygnuje.
1: No właśnie, dokładnie tak. Jak zobaczyli, że dziewczyna chce iść na kursy, ja byłam akurat pierwszą dziewczyną w naszej jednostce, która robiła kursy, pierwszą dziewczyną w gminie. W cztery koleżanki poszłyśmy na szkolenie, chciałyśmy iść na szkolenie. No i było ciężko. Gmina nie chciała dać na to pieniędzy. Mówili, z kobiet to nie będzie strażaków. Nie chcieli nam pozwolić zrobić tych kursów.
0: Ja zmarnujemy kasę, wyślemy, pójdzie,
1: dokładnie,
0: a i tak nic
1: tak
0: z tego nie
1: ja
0: będzie.
1: Ja 4 lata walczyłam, żeby puścili mnie na te szkolenia. I udowodniłam, że było warto. No niestety jest to przekonanie gdzieś tam z tyłu, że kobieta to nie strażak. Ale no my udowadniamy, że jednak kobieta strażakiem jest.
0: No dobrze, ale to co robi, bo tak teraz sobie pomyślałem, w takiej pracy, w takiej służbie są momenty, że rzeczywiście potrzebna jest siła, potrzebny jest często wzrost. Niektóre kobiety są malutkie, słabe, drobne, słabe w sensie siły fizycznej, o tym mówię, bo nie mówię, że w głowie. Więc może być coś takiego, tak mówiąc szczerze, że ten taki los mężczyzna powie, no dobra, no i po co nam tu ona, takiej kucherko drobnej, a tu trzeba pociągnąć na przykład jakiś tam wąż, przewód, kable, wziąć siekierę, wziąć piłę i coś takiego
1: robić. No dokładnie tak, ale tutaj nie możemy mierzyć wszystkich jedną miarą. Zarówno mężczyźni dzielą się na tych słabszych fizycznie i tych mocniejszych fizycznie, tak samo kobiety dzielą się na te słabsze i te mocniejsze. My się dzielimy zadaniami na miejscu. Są zadania dobre dla kobiety, są zadania dobre dla mężczyzny. Nigdy nie wiemy, czy w obsadzie, którą pojedziemy do zdarzenia, będzie więcej kobiet, czy więcej mężczyzn i kto czym się zajmie, ale każdy jest dobry w czymś innym. Jakoś się tam uzupełniamy, ale tak jak pan mówi, są te przekonania, o, przyjechała kobieta, co ona tutaj zrobi? No nie, no my udowadniamy, że jesteśmy takim samym strażakiem. Strażak nie ma płci, chociaż jest to rzeczownik w formie męskiej i odmieniany z polskiego prawidłowo na strażaczka, ale my mówimy, że my jesteśmy strażakami i tak samo...
0: Strażak, strażaczka, tak? Pani strażakowa, strażaczka.
1: Strażaczka,
0: pani
1: tak,
0: strażak.
1: Ale my mówimy, że jesteśmy tak, my jesteśmy kobietami strażakami i działamy dokładnie tak samo na miejscu.
0: A pamięta pani, bo pytałem

0: O to pierwsze przyjście do straży, a pierwszy wyjazd na akcję, taką poważną akcję. Czy to się
1: zapamiętuje? Pierwsze moje wyjazdy na szczęście nie były takie poważne, ale gdzieś tam z tyłu głowy te poważniejsze zawsze są, zawsze zostają. Zawsze najtrudniejsze są te, gdzie nie udało się pomóc, gdzie byliśmy za późno, gdzie coś poszło nie tak. Niestety takie są i takie z tyłu głowy są. Na szczęście zazwyczaj dajemy radę, zazwyczaj jest łatwo i gdzieś tam schematycznie podążamy dalej.
0: To ile was jest w tym Cieksynie teraz?
1: No, osób przeszkolonych do działania, posiadających odpowiednie badania jest nas ponad 20. Aha. Ale mamy taką zwartą grupę, powiedzmy 12-13 osób, które są zawsze. I w momencie, kiedy zawyje syrena, ktoś z tych 12 osób zawsze jest i zawsze wyjedzie.
0: Świetnie, że pani to powiedziała. W momencie, kiedy zawyje syrena, ja mieszkam też w małej wiosce, u mnie jest strasznie daleko ochotnicza, super działa. Też właśnie tą syrenę czasami słychać i wtedy wszyscy wiedzą, o, coś się dzieje. Czy to jest zawsze syrena? Czy wy dostajecie jakimś SMS-em, czy jakimś telefonem sygnał, czy i tak, jak to jest w praktyce?
1: A życie jest unowocześnione. No. Syrena wyje zawsze, chociaż niektórym też przeszkadza, że po co wyje, bo jest głośno i tak dalej. Ale no syrena wyje i nas wzywa syrena, ale w dzisiejszych czasach też dzwonią nam telefony, są różne systemy powiadamiania, także my dostajemy i sygnał na telefon i wyje syrena, tak podwójnie, żeby na pewno usłyszeć.
0: I jest jakiś czas limitowany, że albo przynajmniej takie, że granica przyzwoitości w 10 minut, w 15, w 20 trzeba się stawić w jednostce.
1: My jesteśmy kontrolowani raz do roku przez Państwową Straż Pożarną, a teraz mieliśmy właśnie taką kontrolę dosłownie 2 tygodnie temu, 3 minuty. Od zawycia syreny
0: 3 minuty?
1: Do wyjazdu, tak.
0: A to oni minuty. Przyjeżdżają i tak zaskoczenia, rozumiem, włączają,
1: tak,
0: po czym stoper,
1: z zaskoczenia robią nam kontrol i gdzieś tam te ramy czasowe musimy spełniać. To jest różnie, bo czasem zawyje w środku nocy. My nie jesteśmy na miejscu, my jesteśmy każdy w swoim domu. Zanim się zbierzemy, dojedziemy do remizy i jesteśmy gotowi do wyjazdu, to ten czas płynie, ale wiemy, że każda sekunda się liczy w naszej pracy, więc staramy się zrobić to jak najszybciej wyjechać.
0: Pani Ewelino, no i jeździ pani, widzi pani, co się dzieje dookoła, te tereny podwarszawskie, czyli niewielkie miasto. Jakie najczęstsze błędy są tymi błędami, które popełniają ludzie? Co panią wkurza, czy co was, strażaków, wkurza, że na przykład jakby się ludzie tu poprawili, czy z tym ogarnęli, wy byście mieli mniej pracy?
1: No, straż pożarna, no to przede wszystkim ogień i zabawa z ogniem. W tym momencie jest ogromna susza. Naprawdę nie ma bezpiecznego źródła ognia w tym momencie. Jest bardzo sucho w lasach, na polach. Mała iskierka i może dojść do tragedii. A ludzie tego nie rozumieją. Myślą, że mają zabezpieczone ognisko. Myślą, że jak będą palić gałęzie tylko tutaj, to nic się nie stanie.
0: Przy silnym spalę wietrze... stare liście, pogrzebałem dokładnie. W ogródku, nic nie będzie, prawda?
1: Dokładnie. Tydzień temu mieliśmy też taki wyjazd do pożaru. 600 metrów lasu spłynęło, bo ktoś gdzieś palił gałęzie i myślał, że jest bezpiecznie. Silny wiatr, ogień się przedostał. I było ogromne zagrożenie.
0: Pani Ewelina, to na drugą nóżkę teraz, bo pewnie słucha nas wielu rodziców i czasami, też to miałem, przeżyłem tak, rodzic, dzieciak przychodzi, mówi, tato, mamo, w szkole był pan strażak, albo pani taka w mundurze przyszła ze straży pożarnej, namawiali, żeby przyjść do takiej młodzieżowej drużyny. Warto czy nie warto?
1: Oczywiście, że warto. U nas naprawdę jest fajnie, dużo się dzieje. To jest połączenie harcerstwa ze służbą drugiemu człowiekowi. Dzieci u nas nie tylko patrzą, jak być strażakiem, ale organizujemy różne wyjazdy do kina, na mecze, na pizzę, jakieś nocowanki w straży. Fajnie spędzają u nas czas. A później w przyszłości mamy nadzieję, że zostaną z nami i będą pomagać ludziom już tak naprawdę.
0: Ja dodam jeszcze jedno, co jest chyba bardzo ważne, bo tak obserwowałem to na przykładzie mojej podstawówki w tej naszej wiejskiej. Dzieciaki się nauczyły pierwszej pomocy. Potraktowały to poważnie, bo miały wcześniej jakieś zajęcia, ale to było takie trochę z przymrużeniem oka. W tej straży to było takie, że trzeba się przyłożyć i nagle syn wrócił, mówi, że teraz on już wie. I że to miało sens. Zresztą zaczął poprawiać parę rzeczy w domu właśnie też właśnie. O, a propos, w ogrodzie suchych liści. Czyli dlatego warto. Pani Ewelino, czego się życzy strażakom? No bo pilotom tutaj latej synku nisko i powoli. No. Żartobliwie? Wy macie jakieś takie żartobliwe swoje życzenie? Czy?
1: Żartobliwe może nie, ale zawsze nam mówimy tyle samo wyjazdów, co powrotów. Tyle samo powrotów, co wyjazdów. Może w tą stronę.
0: Dokładnie,
1: żebyśmy
0: tak.
1: Zawsze wrócili w komplecie i bezpieczni.
0: Pani Ewelino, bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Jak państwo klikniecie tam sobie na te media społecznościowe Polskiego Radia Jedynki, to zobaczycie pewnie jakiś tam fragmencik, ale zobaczycie ten fragment panią Ewelinę w przepięknym galowym mundurze. Ewelina Baranowska, strażak OSP Cieksyn. Dziękuję. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Bardzo.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
14: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
13: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
14: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
13: Sekrety mundialu.
14: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
13: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
14: Podcast dostępny.

0: na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Pogoda.
3: Skrajne temperatury w miastach na literę K. No i teraz proszę kombinować, gdzie jest najcieplej, gdzie najzimniej. Do wyboru Kętrzyn i Kołobrzeg. Najcieplej Kętrzyn, 25 stopni. Najchłodniej Kołobrzeg, niecałe 15, 14,7 dokładnie. Dzisiaj temperatura maksymalna od 21 na północnym zachodzie i to będzie chłodno, to 21. Od 21 na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 27, 28 stopni, może nawet lokalnie 29. Na południowym wschodzie miejscami w centrum chłodniej, tylko nad samym morzem. No tam może być tak 14, 15, 16. Teraz przenosimy się do Rymanowa, Rymanów, podkarpackie. Jan Kułak z Nadleśnictwa Rymanów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, a dzisiaj w Rymanowie mamy bezchmurne niebo, piękne słońce i przyjemne kilkanaście stopni na plusie. Nadleśnictwo Rymanów mieści się w zabytkowym dworku, który ma już 200 lat. Obok tego dworku mamy ogród sensoryczno-botaniczny, w którym znajdują się ciekawe rośliny i zielne, i ozdobne. Warunki nadleśnictwa Rymanów stwarzają doskonałe możliwości do uprawiania turystyki kwalifikowanej, to jest tej pieszej, konnej czy rowerowej. Mamy tutaj szlaki, ścieżki turystyczne, na których są urządzenia typu wiaty, tablice informacyjne. Warto wspomnieć, że przez Rymanów Zdrój przebiega głównie szlak beskidzki, który jest najdłuższym szlakiem pieszym w Polsce, ma ponad 500 kilometrów. Także jest co zwiedzać, jest co zobaczyć.
3: Rymanów Zdrój, bardzo pięknie, dziękujemy. Nie mówiłem jeszcze, gdzie może popadać, a mogą się pojawić przelotne deszcze dzisiaj na północy albo na zachodzie. To są te rejony, gdzie ten deszcz może spaść, ale to nie będą silne opady. A przydałyby się silne, bo idzie susza. Naprawdę jest nieciekawie. Warszawa. Termometr 25,5 stopnia, cały czas rośnie temperatura. Barometr 1030 hektopaskala. Minimalnie to ciśnienie spadło w dół.
2: Cztery pory roku.
3: Spadło w dół, ładnie powiedziałem. Mam nadzieję, że maturzyści nie słyszeli.

0: Pan Teodor napisał, panie redaktorze, a na początku audycji, pan Teodor to napisał już prawie godzinę temu, na początku audycji to pan mówił, że jakiś pies wpadnie i pan to wszystko wyjaśni. Panie Teodorze, to się wyjaśni właśnie teraz.
1: Lektury jedynki.
0: Bo to taki pies literacki będzie. Ciekawe, czy na języku polskim można by z tego zrobić jakąś lekturę, czy jakieś pytanie. Pewnie by się dało, choć podejrzewam, że na żadnej maturze tego akurat nie było. No bo to nie nasze, tylko to tak bardziej ze świata. Przez najbliższe kilkanaście dni będziemy sobie przypominać przygody Sherlocka Holmesa, słynnego detektywa powołanego do życia przez Sir Arthura Conan Doyle'a. A zaczniemy fragmentami powieści z 1902 roku zatytułowanej Pies Baskervillów. W interpretacji Jarosława Gajewskiego. Nagranie pochodzi oczywiście z archiwum Polskiego Radia. W mieszkaniu Sherlocka Holmesa i doktora Watsona zjawia się dr Mortimer. I tak to się wszystko zaczyna.

0: Panie Holmes, interesuje mnie pan niesłychanie. Nie spodziewałem się zobaczyć czaszki tak dolichocefalicznej jak pańska i do tego stopnia rozwiniętych guzów nadczołowych. Czy pozwoli pan mi przesunąć palec po świecie mieniowym? Odlew pańskiej czaszki, dopóki oryginał jest nieosiągalny, byłby ozdobą każdego muzeum antropologicznego. Nie pragnę bynajmniej pańskiej śmierci, ale przyznaję, że na czaszkę pańską mam wielką ochotę. Holmes wskazał krzesło osobliwemu gościowi. Jest pan entuzjastą swojego zawodu, podobnie jak ja mojego, rzekł. Widzę po pańskim palcu wskazującym, że pan sam sobie zwija papierosy. Proszę, niech pan się nie krępuje. Nasz gość wyjął z kieszeni bibułkę i tytoń i ze zdumiewającą wprawą zwinął papierosa. Palce miał długie, zwinne i ruchliwe jak macki owada. Holmes milczał, ale bystre spojrzenia, jakimi raz po raz obrzucał naszego gościa, dowodziły, jak bardzo się nim interesuje. Przypuszczam, odezwał się wreszcie, że nie tylko dla zbadania mojej czaszki zaszczycił mnie pan swoimi odwiedzinami wczoraj i ponownie w dniu dzisiejszym. Nie, proszę pana, jakkolwiek rad jestem niezmiernie, że nastręczyła mi się sposobność ku temu. Przyszedłem do pana, panie Holmes, bo orientuję się, że nie jestem człowiekiem biegłym w tych sprawach, a znalazłem się wobec niezwykle poważnego i zadziwiającego zagadnienia. Mam w kieszeni rękopis, zaczął doktor Mortimer.
1: Spostrzegłem to, gdy pan wszedł do pokoju, odparł Holmes.
0: Rękopis ten jest bardzo stary, z pierwszej połowy XVIII wieku, jeśli nie jest podrobiony. Skąd pan wie?
1: Podczas rozmowy z panem miałem możliwość przyjrzenia się rękopisowi, którego kawałek wystawał z pańskiej kieszeni. Marny byłby to znawca, który nie mógłby określić daty dokumentu z dokładnością do 10 lat. Może czytał pan moją monografię na ten temat? Rękopis pański pochodzi mniej więcej z roku 1730.
0: Dokładnie z 1742, odparł Mortimer, wydobywając go z kieszeni. Ten dokument rodzinny został mi powierzony przez Sir Charlesa Baskervilla, którego tragiczna śmierć wywołała przed 3 miesiącami takie wzburzenie w Devonshire. Pragnę nadmienić, że byłem jednocześnie jego lekarzem i przyjacielem. Był to człowiek stanowczy, przenikliwy, praktyczny i miał równie trzeźwą wyobraźnię jak ja. Niemniej jednak traktował poważnie ten dokument i przygotowany był, że zginie w taki właśnie sposób.

0: Z nagrań archiwalnych Polskiego Radia odtworzyliśmy pierwszy fragment powieści Artura Conana Doyle'a Pies Baskervillów w interpretacji Jarosława Gajewskiego. Ciąg dalszy jutro.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: 71 151 nasz komunikator, 72 151 nasz numer konkursowy. I właśnie pod ten numer pani Marta wysłała odpowiedź, która przynosi jej nagrodę i zwycięstwo. Pani Marta z, i tu moje serce zabiło mocniej, jak zobaczyłem skąd, ze Szczecina. Dzień dobry pani Marto.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co tam było schowane dzisiaj w tym naszym konkursie?
1: Wieżowiec z Wielkiej Płyty.
0: Wieżowiec z Wielkiej Płyty, tak sobie myślę. Teraz w Szczecinie wieżowców z Wielkiej Płyty troszkę jest, chociaż te, które są najwyższe w mieście i je tak widać z daleka, to one akurat tak z Wielkiej Płyty nie są, bo jest ten PZM-u taki okrągły, co to tam z kawiarnią na górze, świetny widok. No i mamy teraz ten drugi chyba Hansy tam obok. Ale nie! Jest po dawnym wieżowcu Radiokomitetu, ale to też niewielka płyta.
1: Zrobiła to jeszcze, tak, to już nie, ale jeszcze pozostałości Wielkiej Płyty są widoczne. Nie tyle wieżowce, ale takie czteropiętrowe bloki, tak, może więcej.
0: Pani Marta, a pani w takim bloku, czy pani w wieżowcu, czy w takim niskim, czy wysokim?
1: Kiedyś miałam możliwość mieszkania 5 lat w takim czteropiętrowym bloku, ale obecnie już nie mieszkam w takim bloku.
0: No to ja dzieciństwo tak, spędziłem na 7 piętrze. Naprzeciw WDS-u, tak.
1: A też... ale jeździłam z kolei windą w takich wieżowcach, także z windy korzystałam z kolei z wieżowca, bo jeździłam do koleżanki, to miałam możliwość też zobaczenia, jak to wygląda.
0: Pani Marto, to jeszcze ja mam jedną jeszcze, że oczywiście nagroda jest, wszystko załatwione, wieżowiec to jest z Wielkiej Płyty dobre rozwiązanie. Matura. Ma pani wspomnienia maturalne jakieś? Czy pani jest w tym gronie, co to już dawno zapomnieliśmy? Czy w tym gronie, co wspominamy przy każdej okazji? U mnie na maturze to było. Albo u mnie na egzaminie prawa jazdy to było tak. Takie
1: oczywiście,
0: dwa egzaminy.
1: To są, dla mnie to były dwa najgorsze, najtrudniejsze egzaminy, których już bym nie chciała powtarzać. Już
0: ale zdane.
1: Zdane, oczywiście, zdane, tak? Także bardzo dobrze zdane, ale zawsze jak patrzę na maturzystów, to trochę im współczuję też, że niestety no mają trudno i nie jest to łatwy egzamin. Na pewno będzie dobrze, także dla wszystkich dzisiaj trzymam też kciuki.
0: Pani Marto, to ja się dołączam do tego trzymania kciuków. Nagroda wędruje. Bardzo pięknie dziękuję. Pani Marta ze Szczecina wygrywa dzisiaj w konkursie. Cała Polska usłysza, więc mamy sprawę tutaj już załatwioną. Jeszcze cała Polska usłyszy zaproszenie na jutro, choć zostańcie państwo z jedynką przez całą dobę. Będzie najprościej. A jakby ktoś chciał jutro 4 pory roku, to Sława Bieńczycka poprowadzi program. Będzie o liczeniu kalorii w dietach. Będzie o tym, jak organizator wielkiej imprezy kupuje się bilety z wyprzedzeniem. Odwołuje imprezę w ostatniej chwili i będzie artystka, która maluje za pomocą lakierów do paznokci. Do jutra!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal.

0: komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Zaczynamy od A4 na wysokości węzła Krzyżowa. Tutaj przypomnijmy, doszło do zdarzenia busa z lawetą. Trzy osoby zostały ranne i nadal mamy zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia na 52 kilometrze. Dobre informacje za to z A4 z Podkarpacia. Między węzłami Rzeszów Wschód i Łańcut na wysokości Łukawca odblokowano przejazd w kierunku Przemyśla. Tam była awaria samochodu ciężarowego i na 585 kilometrze było zwężenie. Cały czas utrzymują się problemy na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskim. Między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Tutaj po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym zajęty jest pas awaryjny i prawy przejazd odbywa się w tym miejscu tylko pasem lewym, chociaż tutaj służby zapowiadają, że utrudnienie na jezdni w kierunku Szczecina powinny już dobiegać końca. To jest 43 kilometr tej trasy. Dobre informacje z A1. Na 149 kilometrze odblokowano przejazd w kierunku Gdańska na wysokości Torunia. Tam wcześniej doszło do awarii samochodu ciężarowego i na czas usuwania tej ciężarówki z drogi droga była całkowicie zablokowana, ale przypominam o tym, że autostrada A1 jest zakorkowana w pobliżu węzła Toruń Południe, a w zasadzie między tym węzłem a węzłem Lubicz Dolny na jezdni w kierunku Gdańska, a to ze względu na prowadzony tam remont. Na fragmencie 7-kilometrowym jest tymczasowa organizacja ruchu, jest też zwężenie i jest oczywiście także ograniczenie prędkości. Ten fragment można omijać drogą krajową numer 91. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
8: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. A po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. To nie czas na nową konstytucję, ocenia konstytucjonalista Piotr Uziębło. Prezydent powołał wczoraj Radę Nowej Konstytucji. Karol Nawrocki uzasadnia, że obecny system ustrojowy jest niewydolny. Problemem, zdaniem prezydenta, jest rozproszenie władzy między różne ośrodki, przede wszystkim między rząd a głowę państwa. W Polskim Radiu 24 ekspert zwrócił uwagę, że uchwalenie nowej ustawy zasadniczej wymaga zjednoczenia ponad podziałami, a teraz tego nie ma.
1: Moment konstytucyjny wymaga szerokiego porozumienia politycznego dotyczącego potrzeby nowelizacji ustroju. No dzisiaj tej sytuacji nie mamy. Mamy konflikt polityczny, mamy zresztą także problemy natury prawnej związane z niefunkcjonowaniem niektórych organów, w szczególności władzy sądowniczej, więc póki my nie rozwiążemy tego typu problemów, no to trudno mówić o zaistnieniu momentu konstytucyjnego.
0: Wśród komentatorów kontrowersje budzi także skład Rady, którą przedstawił prezydent. Jej członkiem jest m.in. Julia Przyłębska. Była prezes Trybunału Konstytucyjnego, jak wskazują komentatorzy, dała się poznać z nieprzestrzegania obowiązującej konstytucji. W skład Rady wchodzą jeszcze m.in. Barbara Piwnik, Marek Jurek czy Ryszard Legutko. Więcej na temat dyskusji wokół konstytucji w magazynie w samo południe. To nie była tylko kurtuazyjna rozmowa, mówi o rozmowie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem prezydencki minister Wojciech Korczak.

0: redukcja wojsk nie czeka.
1: Donald Trump wcześniej zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają więcej niż 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Amerykański prezydent skrytykował. Wcześniej też kanclerza Niemiec mówił, że Friedrich Merz wtrąca się w jego działania wobec Iranu, których celem jest eliminacja zagrożenia irańskim programem jądrowym. Kanclerz Niemiec, komentując zapowiedzi prezydenta USA, zadeklarował kontynuację współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak stwierdził, nie zmieni tego ani podniesienie ceł na samochody z Unii, ani zapowiedź wycofania 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec.
2: To są aktualności jedynki.
1: Po sieci krążą nieoficjalne zdjęcia zadań, z którymi mierzą się maturzyści piszący język polski. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza podania sprawy do prokuratury. Według nieoficjalnych relacji pierwszy z tematów dotyczył pracy i jej wpływu na życie człowieka, drugi postrzegania jednostki przez społeczeństwo i wartości, którą temu przypisujemy. W jednym z zadań miało znaleźć się też przedwiośnie Żeromskiego. Nasz reporter Krzysztof Kuczyński jeszcze przed maturą rozmawiał z absolwentami Liceum Hoffmanowej w Warszawie.
3: Błędu kardynalnego się obawiam, ale nie, myślę, że nie będzie. Myślę, że będzie w porządku. Takiego niezdania myślę, że nie ma szansy.
4: Wydaje mi się, że jest to taka najbardziej stresująca mnie matura.
5: Tak ogólnie to myślę, że coś napiszę.
1: Oficjalnie tematy poznamy o 14:00, podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Najwięcej chmur na północy i zachodzie i tu może popadać. Termometry wskazują od 15 stopni na wybrzeżu, 22 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Mazurach. Ciśnienie w stolicy to 1000 hektopaskali.
2: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W Olsztynie i Nakle nad Notecią umiarkowana. 60% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W lasach w większości Polski mamy duże zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio.
6: 9:40.
2: W samo południe.
6: Ponad 300 tysięcy osób zapamięta każdą minutę dzisiejszego dnia. Ruszyły matury. Na początek oczywiście język polski.
3: Błędu kardynalnego się obawiam. Ale nie, myślę, że nie będzie. Myślę, że będzie w porządku.
6: Prezydent chce dyskusji o zmianie konstytucji, ale według koalicji nie należy tego traktować poważnie.
7: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
8: Święto Konstytucji wykorzystuje do takiego eventu politycznego swojego.
6: Donald Trump zdecydował o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec i zapowiada kolejne kroki. Jak daleko się posunie?
9: Prezydent amerykański reaguje emocjonalnie na rozmaite przejawy krytyki pod jego adresem.
6: Karol Surówka, to jest W samo południe. ...344 tysiące maturzystów w tej chwili mierzy się z najważniejszym egzaminem swojego dotychczasowego życia. A kilka milionów zatroskanych rodziców i dziadków trzyma w tym czasie oczywiście kciuki. O godzinie 9:00 rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Na początek oczywiście język polski, a Martyna Szymczakowska jest przed 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej. Dzień dobry, Martyno.
10: Dzień dobry.
6: To powiedz, w jakich nastrojach uczniowie wchodzili na salę egzaminacyjną?
10: No to był cały wachlarz emocji. Uśmiechy na twarzach były, no ale czasem był też nerwowy śmiech. No to wszystko oczywiście przez stres i nie ma w tym nic dziwnego. No, zdający ze szkoły, przed którą jestem, doskonale wiedzą, że to bardzo ważny egzamin, od wyniku którego zależy ich dalsza droga edukacji. Dlatego tak bardzo racjonalnie podeszli do tematu. Oni rozumieją swoje emocje, a jednocześnie przekonywali mnie przed wejściem na salę, że przygotowywali się na tyle długo i na tyle intensywnie, że nic nie powinno ich dzisiaj zaskoczyć.
11: Raczej mało się stresuję, ale tak dalej mam z tyłu głowy, że jednak jest to taki bardzo ważny egzamin, pierwszy egzamin dorosłości, który będzie po prostu potem patrzył na całą moją przyszłość, więc zawsze będzie jakiś taki stres.
12: Zawsze jednak ta matura jest

0: trochę inna i niby jak się robiło dużo tych zadań maturalnych, to mimo tego zawsze się może trafić coś nowego. Słaby wynik z matury może się wiązać z tym, że nie będzie musiał jeszcze podejść do niego za rok.
1: Już myślę bardziej o tym, co będzie po. Na przykład na ustnych to na pewno będzie bardziej odczuwalne. Tak. Zobaczymy, no.
0: Ustne na pewno są najbardziej stresujące. Na to się najmniej da przygotować chyba. Stres i wszystko związane z tym jest akurat największy.
2: Zero stresu.
3: Nie ma stresu,
2: myślę, że jesteśmy odpowiednio przygotowani i poradzimy sobie bez problemu.
4: Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z trzech części. To język polski w użyciu, test literacko-historyczny oraz wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów. No, żeby zdać maturę, trzeba napisać trzy egzaminy obowiązkowe, czyli język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym. Na minimum 30% każdy trzeba zdać z tych trzech przedmiotów. No, do tego dwa egzaminy ustne z polskiego, z języka obcego. Też trzeba je zdać na co najmniej 30%. Dodatkowo każdy maturzysta musi przystąpić też do minimum jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale tu progu zdawalności już nie ma.
5: Chciałbym poznać receptę tego maturzysty, który mówił, że ma zero stresu, bo ja rozumiem się przygotować, ale zero stresu, no to jest imponujące rzeczywiście.
4: Potwierdzam, też trochę zazdroszczę, o tak powiem. No ale to rzeczywiście to bardzo dobre przygotowanie. Oni mówili, że uczyli się przez 4 lata, no więc no to po prostu musi przynieść efekty, musi procentować.
5: Martyno, nie możemy na razie za wielu informacji przekazać oczywiście a propos tego, co jest na tych pierwszych arkuszach. To jest jasne, do 13 musimy tutaj być ostrożni. Do 13 jeszcze pewnie wielu maturzystów będzie wykorzystywało każdą minutę, żeby napisać, co wie. A czy już w ogóle ktoś wyszedł? Spotykasz już maturzystów, którzy opuszczali salę egzaminacyjną?
4: No jeszcze nie. Oni mają jeszcze niemal 50 minut. No i zapewne, tak jak mówiłeś, chcą wykorzystać ten czas do cna, chcą wszystko sprawdzić, dopracować, no więc nie spieszą się z wyjściem. No ale jestem przekonana, że lada moment pierwsi zdający wyjdą ze szkoły. Oni już wiedzą, z czym bardzo chcieliby sobie dzisiaj radzić i właśnie jeszcze przed 9 mówili mi też o tych swoich przewidywaniach i o tym, jakie są te ich tematy marzeń, co chcieliby zobaczyć w arkuszach.
0: Miasto jako forma niszcząca, bohatera, właśnie jakieś motywy miasta związane z Raskolnikowem czy z Dżumą, właśnie takie chyba najlepsze. Lub jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej, z Lalki, fajnie.
1: Ja nie lubię przedwiośnia, więc nie przedwiośnie. No nie wiem, jakieś takie właśnie przyziemne tematy, takie ludzkie, że tak powiem, że jak czegoś nie będziemy pamiętać, to się tam z życia coś tam dopowie i się ulepi. Także myślę, że to by było fajne.
6: Lalka też by mi się spodobała, ale też jakieś wesele czy dziady, to też są zdecydowanie lektury, które raczej pamiętam i dam sobie z nimi radę.
4: Co roku lalka jest tą lekturą, o której marzą zdający. Ja co roku słyszę, jeśli pytam o te przewidywania, o te ulubione tematy, lalka, żeby to była lalka, żeby to była lalka. No, czy w tym roku to była lalka? Jeszcze trochę musimy poczekać, żeby się tego dowiedzieć. No, warto wspomnieć, że sama organizacja matur to jest takie olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Szkoły pracują dzisiaj od bladego świtu, no bo od tej pory po całej Polsce jeździli kurierzy z paczkami, w których były arkusze egzaminacyjne. Tak więc no, ta noc była dla pracowników szkół wyjątkowo krótka. Mówiła mi o tym wicedyrektorka 9 LO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
7: My musimy być w szkole już przed 5. Przyjeżdża kurier z pracami zamkniętymi, zalakowanymi. Nie wolno nam ich otwierać. Są oczywiście ścisłe procedury na przeprowadzenie tego egzaminu. No i tak naprawdę tego poniedziałku boimy się zawsze najbardziej. A potem już tak troszeczkę te emocje się rozluźniają, ten stres, zwłaszcza gdy wszyscy się stawią na egzamin, bo to jest dla nas najważniejsze, to dzieciom mówimy, że muszą być.
4: No właśnie o 9 byli, te matury rozpoczęły się bez problemu, ale już chwilę po 9 w sieci zaczęły krążyć zdjęcia pojedynczych stron arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski, powiedział mi, że on bada tę sprawę, nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury, a przede wszystkim jeśli dyrektor szkoły, w którym do tej sytuacji doszło, tego nie wiemy, gdzie to było, zobaczy, że maturzysta wniósł na salę przedmiot taki jak czy to telefon, czy smartwatch, czy aparat fotograficzny, to po prostu temu zdającemu egzamin unieważni. Nie całej klasie, nie całej grupie, nie całej sali, ale tej konkretnej osobie, która dopuściła się tego zakazanego czynu.
5: Martyna Szymczakowska, bardzo dziękuję za relację z Martyną. Na pewno się jeszcze połączymy po 13, kiedy już pierwsi maturzyści opuszczą salę, no i poznamy te tematy. Czy rzeczywiście się udało.
8: Rozmowa dnia.

0: A z nami połączona jest Wanda Łuczak, dyrektorka pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego Bednarska w Warszawie. Dzień dobry pani dyrektor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Dziś
1: pierwszy dzień
0: tak jest.
1: Matur.
0: Jak wcześniej ten dzień się dla pani dyrektor zaczął? Słyszeliśmy wcześniej relację dyrektorki, która mówiła, że to piąte nad ranem. Rozumiem, że to nie ta noc przed pierwszą maturą, to chyba dla dyrektorów nigdy nie jest w pełni przespana.
1: No nie jest, dlatego że po prostu słabo śpimy. Budzimy się, żeby człowiek nie zaspał i też jak słyszałam właśnie, po prostu denerwujemy się i martwimy się o naszych abiturientów, abiturientki, czy dojadą, czy wszystko będzie w porządku, czy się o czasie zacznie. Ja na szczęście mogłam dzisiaj przyjechać trochę później, bo możemy tę cudowną przyjemność bycia z samego rana scedować na inne osoby zatrudnione w szkole, ale tak od piątej już tutaj czuwaliśmy.
0: Co najbardziej stresuje dyrektora w takim dniu? To jest to, czy rzeczywiście maturzyści będą w stanie w pełni wykorzystać swoją wiedzę, czy się za bardzo nie zestresują, czy większy jest stres wokół całej organizacji, czy z salą wszystko będzie w porządku?
1: Znaczy ja myślę, że ten pierwszy, bo ta sala to już jest któraś matura i to są takie organizacyjne rzeczy, więc to wychodzi. Ale właśnie czy oni zdążą, czy wszyscy będą zdrowi, czy nikt się nie spóźni, czy nie będzie jakiegoś wypadku komunikacyjnego, czy ktoś nie zasłabnie w trakcie, no to są właśnie takie nasze zmartwienia. Ale na razie u nas wszyscy byli i trwa egzamin. Niektórzy już wyszli, ale byli bardzo pewni siebie, że już napisali, sprawdzili ileś razy i po prostu już nie mogliby siedzieć dłużej.
0: Czyli te pierwsze osoby, które opuszczały salę, to nie były osoby załamane, to nie byli ci, którzy stwierdzili, że niczego nie wiedzieli, tylko byli tak pewni, że już nie tak mieli co pisać.
1: Dokładnie tak. Sprawdzili, odpowiedzieli na wszystkie pytania i byli pewni, że to będzie wynik bliski 100%, więc stwierdzili, że już więcej nie muszą tam siedzieć.
0: No, zazdrościmy tej pewności. Do godziny 13, żeby nie zakłócać spokoju maturzystów, nie możemy jeszcze podawać tematów, nie możemy jeszcze mówić o konkretach, mimo że pewnie ci pierwsi uczniowie już się podzielili, a może tak zapytam, czy...
1: Ale nie ze mną.
0: A, nie dzielili się, rozumiem.
1: Nie, bo ja też nie pytam o takie rzeczy, bo wiem, że inni piszą, no i nie wolno po prostu tego robić. Także ja o takie szczegóły nie pytam. Ja tylko wypytuję, czy wszystko wypisał, napisał i koniec. Ale o szczegóły to już nie dopytuję. Na to będzie czas później.
0: A mówili, czy trudne? Chociaż tyle opowiedzieli?
1: No, mówili, że nie. Że dla nich było łatwe. No bo ten, który napisał wszystko i wyszedł wcześniej, no to musiał się dobrze czuć. A myślę, że no do końca będą siedzieć ci, którzy albo mają tak dużo wiedzy, że chcą ją przekazać, albo no szukają natchnienia.
0: No, czyli rozumiem, że to nie będzie reprezentatywna próba, bo ci, którzy wyszli jako pierwsi, byli tak doskonałymi uczniami, że niekoniecznie należy im wierzyć, jeżeli mówią, że to było dla nich bardzo, bardzo proste. Czy dla dyrektorów zmartwieniem jest też no, ta dyskusja, którą przecież co roku prowadzimy wokół możliwych nieprawidłowości, te wycieki, te nowoczesne technologie, słuchaweczki, sztuczna inteligencja i tak dalej, to jest coś, co dokłada się do tej nieprzespanej nocy przed maturami?
1: No trochę tak. I ja właśnie się zastanawiam, że to idzie w tę złą stronę. To bardzo mi się nie podoba, że to jednak my musimy być zawsze tymi policjantami. I to jest taka niewdzięczna rola. Ja chciałabym, żeby oni byli uczciwymi ludźmi i żebyśmy ich nie musieli pilnować.
0: Ale
1: no, niestety tak
0: rozumiem,
1: bywa,
0: że wiara jednym, ale sprawdzanie czymś tak, zupełnie innym.
1: Tak, no niestety tak. Także no, nie mogą ani ze smartwatchami, ani ze słuchawkami wejść i tak dalej, i tak dalej. No z telefonami to już w ogóle nie. Więc pilnujemy tego.
0: Czy to jest tak, że czeka nas to, że coraz bardziej przed maturami to będzie trochę wyglądało jak taka kontrola lotniskowa, że trzeba będzie sprawdzać, czy jakichś małych urządzeń uczniowie nie wnoszą na salę?
1: Nie chcę o tym myśleć. Wolałabym, żeby tak nie było. No teraz już jest tak, że te przesyłki, które dostajemy, które możemy otworzyć dopiero o określonej godzinie z arkuszami, mogą zawierać różne nadajniki. Możemy otwierać na wizji, gdy jesteśmy połączeni z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, a jak słyszałam, już pewne wycieki były. To dla mnie jest po prostu no, coś strasznego.
0: Na koniec zapytam jeszcze panią dyrektor o doświadczenie, jeżeli chodzi o radę dla maturzystów, jak nie wpaść w tę spiralę stresu. Może ma pani jakiś sposób i też dla rodziców i dziadków, żeby nie doszło do...

0: tego, co pani sama opisywała, czyli że stresujemy się, że nie wstaniemy, więc nie śpimy.
1: Znaczy ja wszystkim, bo ja co roku mam maturzystów i zawsze im mówię, żeby się, to najważniejsze, żeby byli wyspani i najedzeni, bo to jest niesamowicie ważne, bo jeżeli człowiek jest niewyspany, zmęczony, zestresowany właśnie tym, że jest niewyspany albo tym, że nie jest najedzony, to wtedy wyniki są jeszcze gorsze.
0: Zjeść.
1: No nie wiem, jak każdy ma swój jakiś sposób na odstresowanie się i trzeba bardzo o to zadbać w dzień przed maturą. No i teraz jest taki maraton, te parę dni pod rząd, niektórzy piszą matury codziennie, więc naprawdę muszą bardzo dobrze zadbać o siebie.
0: Trzymamy kciuki za maturzystów, ale też oczywiście tak. Za nauczycieli i za dyrektorów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki bardzo, do
0: Wanda
1: widzenia, do usłyszenia.
0: Łuczak, dyrektorka pierwszego społecznego liceum ogólnokształcącego Bednarska w Warszawie. Dziękuję za rozmowę. Teraz przechodzimy do sytuacji, która za kilka lat może pokomplikować maturę z WOS-u. Prezydent chce zmiany konstytucji. Karol Nawrocki powołał w tym celu specjalną radę, która do 2030 roku ma przygotować projekt zmian ustawy zasadniczej. Ma to, jak twierdzi prezydent, uporządkować system władzy w Polsce. Opozycja widzi w tym wyłącznie polityczny szum, bo... Jak podkreślają, prawica nawet nie zbliża się do większości konstytucyjnej, a eksperci powołani do rady, jak podkreślają, nie sprzyjają budowaniu dialogu. Grzegorz Krakowski zbiera informacje w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To czy wiadomo już, co konkretnie prezydent w konstytucji chce zmieniać?
2: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał wczoraj, że jego zdaniem największym problemem obecnego systemu władzy w Polsce jest, no można powiedzieć, dwugłos. Mamy ośrodek prezydencki i ośrodek rządowy. W obecnej sytuacji politycznej prezydent i rząd należą do różnych obozów. No ale bywało już tak, że i premier, i prezydent wywodzili się z jednego ugrupowania. Przypomnijmy choćby czasy rządów Leszka Millera podczas prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak czy inaczej obecny układ wymaga od prezydenta i rządu współpracy, a jak pokazuje rzeczywistość, generuje też wiele sporów kompetencyjnych. Karol Nawrocki chciałby to zmienić, tak mówił na ten temat.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: Mowa zatem o gruntownej przebudowie systemu władzy w Polsce. Wypracowaniem projektu nowej konstytucji ma się zająć powołana przez prezydenta specjalna rada. W jej skład weszli m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych, były marszałek Sejmu Marek Jurek, a także profesor Ryszard Legutko. Karol Nawrocki do prac nad nową ustawą zasadniczą zaprasza też przedstawicieli wszystkich sił politycznych w Sejmie.
0: No właśnie, ale trzeba rzeczywiście wszystkich sił politycznych, żeby tę konstytucję zmienić. Potrzeba 2/3, więc musiałoby dojść do porozumienia PO-PiS. A czy ktoś jest tutaj gotów usiąść do stołu? Przyjdzie na porozmawiać z prezydentem o zmianie konstytucji?
2: No właśnie, prezydent liczy, że wszyscy, jak powiedział, wszyscy, którzy mają w sercu troskę o przyszłość Rzeczpospolitej i kolejnych pokoleń. Do tanga trzeba jednak dwojga. Druga strona sceny politycznej, delikatnie mówiąc, nie pała entuzjazmem. Jak mówił dziś w Polskim Radiu 24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, Karol Nawrocki nie jest odpowiednią osobą do przeprowadzania zmian w konstytucji naszego kraju.
4: Nie jest w stanie poprzez braki swojej też osobowości, dobrej intencji przeprowadzić tego typu zmiany, czego najlepszym dowodem jest powołanie do tej rady pani Przyłębskiej, osoby, która przez lata niszczyła porządek konstytucyjny. Obecnie rzeczywiście potrzebujemy współpracy. Przykro, że Karol Nawrocki 3 maja, święto konstytucji, wykorzystuje do takiego eventu politycznego swojego, o którym wszyscy zapomnimy za 2-3 dni.
2: Również ludowcy krytykują prezydencką inicjatywę. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wręcz o prowokacji, wskazując obecność w Radzie Konstytucyjnej Julii Przyłębskiej.
5: To jest prowokacja. To nie ma być żadna zmiana konstytucji, rozmowa o ustroju, o uprawnieniach. One są opisane, tylko one wymagają współdziałania władzy wykonawczej, a nie negowania wszystkiego. To jest obliczone tylko i wyłącznie na budowanie kolejnego podziału niestety w Polsce.
2: W Radzie Nowej Konstytucji swoich przedstawicieli nie będzie miała też lewica, mówił o tym w TVP Info poseł Andrzej Szejna. Jego zdaniem inicjatywa prezydenta jest absurdalna.
6: Ta konstytucja się sprawdziła, ta konstytucja wymaga przede wszystkim jej przestrzegania i powiem też pewnę gorzką prawdę, że trudno jest nam siąść do stołu z prezydentem Karolem Nawrockim, który jest głównym awanturnikiem, jeśli chodzi o sprawy konstytucyjne.

0: No to może jeszcze komentarz byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który brał udział w tworzeniu obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. W Polskim Radiu 24 były prezydent podkreślił, że nie wyobraża sobie napisania konstytucji od nowa w obecnych realiach. Chodzi o zbyt mocną polaryzację społeczeństwa. Dodatkowo, jak wskazał, nie ma już instytucji, która dążyłaby do porozumienia między zwaśnionymi stronami.
1: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu, no a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu koalicji demokratycznej, jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem.
0: No i co ważne, większość potrzebna do zmiany konstytucji jest na tyle duża, że wymaga przy obecnym rozkładzie sił w Sejmie porozumienia i konsensusu. Tymczasem, jak widać, obie strony różnią się nawet co do tego, czy w ogóle zmieniać konstytucję, czy nie.
2: Porozumienia i konsensusu. Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Na początek wycofanie 5000 żołnierzy, ale mają nastąpić kolejne cięcia. Prezydent USA Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu części amerykańskich wojsk z Niemiec. Zapowiedział równocześnie, że w tej kwestii nie powiedział ostatniego słowa. Jedni twierdzą, że to kolejny krok w strategii, którą Amerykanie zapoczątkowali już w czasach Obamy. Inni widzą tu rodzaj focha ze strony amerykańskiego prezydenta wobec kanclerza Niemiec. W tym wszystkim stara się odnaleźć Magdalena Skajewska. Dzień dobry, Magdo.
4: Dzień dobry.
2: To wiemy coś więcej o tej decyzji prezydenta? Wiemy rzeczywiście, co go motywowało?
4: No chyba wszystko zależy od tego, kogo zapytasz, bo opinie są rzeczywiście podzielone. Rzecznik Pentagonu informował, że decyzja została podjęta po przeprowadzeniu dogłębnej analizy i uwzględnieniu, tutaj cytuję, warunków panujących na miejscu działań. Ale nie brakuje komentatorów i polityków, także amerykańskich, którzy zwracają uwagę na to, że ta decyzja jest następstwem krytyki prezydenta Trumpa wobec kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który stwierdził w pewnym momencie, że Stany Zjednoczone zostały upokorzone przez irańskich negocjatorów w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie i że nie mają tak naprawdę żadnej strategii. Demokratyczny kongresmen Adam Smith z Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów powiedział wręcz, że decyzja nie opiera się na żadnej spójnej polityce, na żadnej spójnej strategii, ani nawet analizie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, ale opiera się na urażonych uczuciach prezydenta, który szuka zemsty politycznej. Sam kanclerz Niemiec Friedrich Merz uważa jednak i uspokaja, że ta zapowiedź ograniczenia liczby amerykańskich wojsk w Niemczech nie ma związku z jego sporem z prezydentem Trumpem. W rozmowie z niemieckim radiem ARD Merz przyznał, że Niemcy i inne kraje europejskie różnią się co do oceny wojny z Iranem, ale redukcja wojsk w Niemczech nie ma z tym nic wspólnego. Posłuchajmy, co mówił. W Europie stacjonuje kontyngent amerykańskich żołnierzy, których Joe Biden tymczasowo tu rozmieścił. Ich wycofanie jest przedmiotem dyskusji od dłuższego czasu. Otrzymaliśmy również od Joe Bidena zobowiązanie do otrzymania pocisków Tomahawk. Donald Trump nigdy tego nie powtórzył. Nie dał nam jeszcze takiego zapewnienia. Nie wszystko, co słyszeliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, jest więc nowe. Może teraz jest trochę przesadzone, ale nie jest to nic nowego. Europejczycy obawiają się jednak, jaki to może mieć skutek na strategię odstraszania Rosji, bo to przecież głównie o nią tutaj chodzi. Rosji, która cały czas prowadzi swoją agresję przeciwko Ukrainie. O tym mówiła w Armenii przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Posłuchajmy. Oczywiście moment ogłoszenia tej decyzji jest zaskakujący. Myślę, że pokazuje on, że musimy naprawdę wzmocnić europejski filar NATO i robić więcej. Wojska amerykańskie są w Europie nie tylko po to, by chronić interesy europejskie, ale także interesy amerykańskie. O tym przekonuje także minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają w Niemczech ponad 36 tysięcy żołnierzy, czyli znacznie więcej niż w innych krajach europejskich, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii czy w Polsce.
2: A właśnie, czy wiadomo, co z żołnierzami amerykańskimi stacjonującymi w Polsce? Czy może ich być też mniej? Czy nas te cięcia mogą dotknąć? Czy może właśnie w drugą stronę, że my możemy na tym skorzystać, że część żołnierzy zostanie przesuniętych z Niemiec do Polski?
4: Rzeczywiście, gdy prezydent Trump, a wcześniej Pentagon ogłosił decyzję o redukcji, pojawiły się komentarze, że być może ci żołnierze, którzy teraz stacjonują w Niemczech, zostaną przeniesieni do Polski, ale według premiera Tuska, który był o to

0: pytany, nie ma na razie żadnych takich sygnałów. W zeszłym roku Waszyngton podjął decyzję o zmniejszeniu obecności swoich wojsk w Rumunii, co było z kolei częścią planu Trumpa mającego na celu przeniesienie ciężaru amerykańskiego zaangażowania militarnego z Europy na region Indo-Pacyfiku. Niewykluczone jest więc, że i te siły z Niemiec zostaną przeniesione na zupełnie inny teatr wojenny niż Europa. Dwóch wysokich rangą republikańskich kongresmenów, Roger Wicker i Mike Rogers, czyli przewodniczący Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Senatu i Izby Reprezentantów, uważa jednak, że zamiast wycofywać wojska, należałoby je właśnie przesunąć dalej na wschód, czyli na przykład do Polski albo do Rumunii. W przeciwnym wypadku byłoby to złym sygnałem dla Rosji. Dużo będzie teraz, wydaje mi się, zależało od odpowiedzi Europy i od działań, jakie ona sama podejmie, by wzmocnić swoje zdolności militarne. Trudno bowiem chyba o lepszy przykład takiej presji bezpośredniej na europejskich sojuszników, że, jak mówiła zresztą Kaja Kallas, muszą robić więcej, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, bo te gwarancje amerykańskie, które kiedyś były pewne za czasów poprzednich prezydentów, teraz już niestety takie nie są.
1: Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze dodam, że premier Donald Tusk w tej chwili spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej w Erywaniu w Armenii, więc być może będą nowe informacje w sprawie tej amerykańskiej obecności w naszym kraju. A skoro jesteśmy przy Armenii. Ten kraj jest dziś centrum europejskiej polityki międzynarodowej. W Erywaniu trwa szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Są tam przywódcy prawie 50 krajów, w tym wspomniany premier Donald Tusk, ale też prezydent Wołodymyr Zełenski, sekretarz generalny NATO czy przewodnicząca Komisji Europejskiej. Rozmowy prowadzone są w szerszym gronie niż państwa europejskie. Na szczyt przybyła m.in. delegacja z Kanady. Z Erywania Agata Król.
2: Rozmowy dotyczą bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe i kryzysy wywoływane przez konflikty na świecie, m.in. gospodarcze. To główne tematy omawiane podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Musimy jako Europa uniezależnić się w trzech konkretnych obszarach, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pierwszym jest energia. Jesteśmy zbyt zależni od importowanych paliw kopalnych i dlatego stale uzależnieni od rynków globalnych. Musimy zwiększyć nasze aktywa w Europie poprzez odnawialne źródła energii i energię jądrową. Jest to tańsze i niezawodne. Kolejnymi obszarami są łańcuchy dostaw i rozbudowa sieci umów o wolnym handlu oraz obronność i bezpieczeństwo, gdzie konieczne jest zwiększenie zdolności wojskowych i inwestycje. Stałe utrzymywanie kontaktów i spójność polityczna wśród państw będących również poza Unią Europejską jest ważna w dobie geopolitycznej niepewności, jaką mamy dziś na świecie, mówił szef polskiego rządu i podkreślał, że będzie chciał mówić o polityce odpowiedzialnej i dalekowzrocznej.
3: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia.
2: Mówił premier Donald Tusk. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu powinien wysłać wyraźny sygnał, że transatlantyckie więzi i przyjaźń europejsko-amerykańska są naszym wspólnym obowiązkiem i że nie ma dla niej alternatywy. Potrzebujemy siebie bardziej niż kiedykolwiek. Z takim przesłaniem polski premier przyleciał do stolicy Armenii. To nawiązanie do udziału w szczycie wspólnoty premiera Kanady, z którym wczoraj odbył spotkanie bilateralne. Premier Mark Carney mówił o partnerstwie strategicznym i zadaniach, które udało się zrealizować. Poczyniliśmy znaczne postępy w dziedzinie obronności i w sferze biznesu. Fundamentem jest przywództwo w Europie z poszanowaniem Ukrainy. Prezydent Ukrainy bierze udział w szczycie, ma również zaplanowane spotkania bilateralne i w większym gronie. W jednym z nich uczestniczył również premier Donald Tusk. Rozmawiano m.in. o konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Druga kwestia, o której rozmawiamy, dotyczy naszej drogi do Unii Europejskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za wsparcie w tej kwestii. To jest dla nas bardzo ważne, podobnie jak odblokowana unijna pomoc finansowa. 90 miliardów euro to ogromne wsparcie i wzmocnienie dla Ukrainy. Sytuacja Kijowa to jeden z głównych tematów spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, organizacji powołanej po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jest międzynarodową platformą dialogu politycznego i współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie.
1: Tyle Agata Król, a ja jeszcze przekażę państwu informację sprzed dosłownie dwóch minut. Informację, którą przekazał premier Donald Tusk na konferencji prasowej. 27 maja Polska podpisze traktat z Wielką Brytanią dotyczący bezpieczeństwa. Więcej powiemy w aktualnościach jedynki. Ale wcześniej zmieniamy temat. Dziś swoje święto ma 28 tysięcy funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i około 250 tysięcy druhów ochotników z OSP. Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie trwają centralne obchody Dnia Straży.

0: Żaka. Obserwuje je nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry.
0: No to na początek lista obecności. Kto przybył na miejsce?
1: To przedstawiciele władz krajowych, samorządowych, dowódcy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży. Jest prezydent Karol Nawrocki i szef MSWiA Marcin Kierwiński, jego zastępcy. Sami strażacy, ich rodziny, które oczekują na kolejne wręczane nominacje oficerskie PSP. A prezydent wręcza właśnie nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Przed chwilą komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek podkreślił konsekwentne zmiany w służbie, w tym inwestycje w ramach programu modernizacji służb mundurowych.
2: Od tego roku w perspektywie czteroletniej w ramach ustawy modernizacyjnej rozpoczynamy realizację 151 zadań budowlanych, w tym 77 dotyczących budowy nowych obiektów oraz 74 związanych z modernizacją istniejących za kwotę ponad 1 800 000 000 zł.
1: Ta uroczystość to też okazja do rozmów o codziennej służbie, a często strażacy profesjonaliści są traktowani jako ludzie do każdego nietypowego zadania. Tak też mówił na naszej antenie rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
3: Często zdarzało się też byłem świadkiem tego komendy, w której pracowałem, przyszła osoba z zewnątrz i pytała się, czy strażacy by jej nie zamontowali oknie z uwagi na to, że strażacy wszystko potrafią. Więc no, jesteśmy uniwersalni, nie ma takiej rzeczy, gdzie by strażacy pewnie sobie nie poradzili. Niemniej jednak no, każde zdarzenie jest dla nas wyzwaniem. Każdego dnia służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych pełni około 5 000 strażaków.
1: Ale też ten wizerunek straży, która zajmuje się przede wszystkim pożarami, powoli odchodzi do przeszłości, mówił mi Dariusz Ławiński, prezes OSP w Kluczewsku w powiecie włoszczowskim.
4: Pożary to już jest ułamek naszej działalności, dlatego tak jak wszędzie mówię, że straż pożarna została w tej chwili z nazwy. W 90% to jest praktycznie poza gaszeniem pożarów. W udzielaniu pomocy przy wypadkach, różnych zdarzeniach losowych. No to są właśnie te jedne z tych gorszych interwencji, szczególnie te, których są ofiary śmiertelne, są dzieci, bo dzieci to wiadomo, to jest taki drażliwy temat, jeżeli się widzi takie młode osoby.
1: W mediach utrwalony jest też wizerunek strażaków, którzy pomagają także w nietypowych sytuacjach, takich jak na przykład kot na drzewie, mówił Paweł Jamrus, naczelnik OSP Kluczewsko.
5: Kaczka w studni, kot na drzewie, czyli klasyk. Pamiętam inne jeszcze takie bardzo nietypowe zdarzenie, 1 kwietnia, to był drugi dzień Wielkanocy, prima aprilis, zawyła syrena, zbiegamy się do remizy, wyjazd, ranny orzeł. Ranny orzeł u nas na powiecie, tak? Dobrze, pojechaliśmy, okazało się, że jest orzeł bielik.
1: Co roku do Państwowej Straży Pożarnej, ale też do tych ochotniczych, gdzie służba towarzyszy normalnej pracy w innym zawodzie, ciągnie cała rzesza młodych ludzi. Pani Krystyna Dobrowolska, matka przyszłego oficera PSP Dominika, sama służy teraz w OSP w okolicach Poddębic w województwie łódzkim.
6: Takie bycie, że jestem z kimś, kto pomoże, najważniejsze. No i satysfakcja, że komuś się pomaga, to jest najważniejsze.
7: Czyli od razu widać ten efekt, że coś się
6: zdarzyło. Od razu, tak. I taka duma, że mogliśmy komuś pomóc, tak? Coś się zdarza, tak? Jest coś niebezpiecznego i musimy na to reagować. Proste. To jest coś, że trzeba pomóc komuś. To jest najważniejsze.
1: Nic dziwnego, że od lat Straż Pożarna cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. W sondażu CBOS-u z zeszłego roku strażacy z PSP cieszyli się zaufaniem na poziomie ponad 97%, a Ochotnicza Straż Pożarna ponad 96%. W zeszłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 000 razy, co w praktyce oznacza, że interweniowali średnio co minutę. Z tego tylko 118 000 to wyjazdy do pożarów. Poza tym wszelka pomoc w różnych sytuacjach.
0: Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękuję za relację. O strażakach, którzy pomagają też, gdy jest kaczka w studni, kot na drzewie. Tak? Dobrze to zapamiętałem ten cytat? Chyba tak. W każdym razie też częściej jednak jeżdżą do innych interwencji i o tym już teraz.
8: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Na przykład do interwencji związanych z suszą, o czym więcej wie Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, tak. Ta wiosna nie jest łaskawa dla rolników. Dopiero dotknęły ich przymrozki, które spowodowały bardzo duże straty, między innymi w sadach. A teraz wiele na to wskazuje, że będą musieli oni mierzyć się z problemem suszy. Państwowy Instytut Geologiczny wydał właśnie ostrzeżenie dla 7 województw przed tak zwaną niżówką hydrologiczną, a w sieci już można znaleźć zdjęcia wyschniętych pól, które przypominają pustynne krajobrazy. Z powodu tych trudnych warunków atmosferycznych Ministerstwo Rolnictwa chce wydłużyć do 1 czerwca termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tymczasem, dodajmy, dziś powinny rozpocząć pracę specjalne komisje powoływane przez wojewodów. Te komisje będą szacować skalę strat po ostatnich przymrozkach. Poszkodowani rolnicy będą mogli liczyć na rekompensaty ze strony państwa.
0: A przechodząc do pozostałych tematów,

0: ekonomicznych. Podatek od smartfonów to jest coś, nad czym obecnie pracuje władza.
1: Tak zwany podatek od smartfonów to formalnie rzecz ujmując opłata reprograficzna. Ona jest pobierana od producentów i importerów sprzętu do na przykład nagrywania, ale też sprzętu, za pomocą którego możemy słuchać muzyki, możemy oglądać filmy czy przeglądać zdjęcia. Dzięki tej opłacie twórcy dostają rekompensatę za to, że ich dzieła są powielane do celów prywatnych. Ostatnio lista urządzeń, które są objęte tą opłatą, była aktualizowana 15 lat temu. No i siłą rzeczy nie było na niej chociażby smartfonów, laptopów, tabletów czy dekoderów telewizyjnych. Teraz to ma się zmienić. Opłata ma wynieść 1% wyjściowej ceny danego urządzenia, ale dla konsumentów, jak mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, może to oznaczać nawet kilkuprocentowe podwyżki sprzętu.
2: Żyjemy w bardzo dynamicznym świecie na rynku. Dzisiaj ceny, szczególnie laptopów, szybują do góry ze względu na ceny komponentów do nich. Jeżeli dołożymy jeszcze 1% na starcie dystrybucji w polskiej, a ten procent trzeba liczyć, żeby nie zwiększał się z każdym etapem dystrybucji, więc na półce sklepowej ta cena może wzrosnąć nawet 5-8%.
1: To jednak uspokójmy, nastąpi dopiero za pewien czas, bo te zmiany w przepisach dotyczące opłaty reprograficznej mają wejść w życie za pół roku.
0: A skoro mówimy o zmianach, które wchodzą w życie, to weszły takie, które dotyczą stażu pracy.
1: Tak, formalnie od 1 maja pracownicy firm prywatnych, bo dla tych z sektora publicznego to prawo weszło pół roku wcześniej, mogą sobie zaliczyć do swojego stażu pracy nie tylko czas pracy na etacie, ale także na przykład okresy wykonywania umów zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej. Dla pracowników to na przykład szansa na dłuższy urlop wypoczynkowy czy wcześniejsze otrzymanie nagrody jubileuszowej. No ale aby móc z tych przywilejów skorzystać, musimy to odpowiednio udokumentować. W jaki sposób to zrobić? Po pierwsze, należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który gromadzi dane na ten temat, mówi Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.
3: Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą platformy usług elektronicznych EZUS. Od 1 stycznia tego roku na EZUS jest dostępny wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy i ma on symbol USP.
1: A następnie takie zaświadczenie należy dostarczyć do naszego pracodawcy. Do tego można także dołączyć inne dokumenty, które poświadczają nasze doświadczenie zawodowe, a których ZUS nie ma w swoich rejestrach. Dotyczy to zarówno pracy w Polsce, jak i za granicą.
0: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: W studiu Magda Mikołajczuk.
4: Dzień dobry.
0: 63 sekundy, tyle może trwać
4: film. To jest kupa czasu, ileż tam można zmieścić rzeczy, treści, emocji i o tym świadczy...
0: 63 sekundy, tak. Czyli minutę i 3 sekundy?
4: Tak, tyle dni, 63 dni trwało Powstanie Warszawskie i to dlatego tego typu konkurs organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest konkurs dla młodych ludzi od 15 do 22 roku życia na zrealizowanie właśnie takiego 63-sekundowego filmu, ale niekoniecznie o sprawach historycznych. Ten konkurs trwa już od wielu lat.
0: I da się opowiedzieć historię w 63
4: sekundy? Tak. I właśnie zostali ogłoszeni laureaci, czy właściwie laureatki w tym roku tego konkursu tegorocznego. Hashtag 63 sekundy, taki jest tytuł tego konkursu. Nagrodę główną Grand Prix, statuetkę i 10 tysięcy złotych zdobyła Helena Jastrzębska za film Co trzeba, to się wykasuje, mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski.
5: Film, który pokazuje tak naprawdę sceny ustawiania się rodziny do rodzinnego zdjęcia. I to właściwie jest bardzo prosty film. Właściwie widzimy tylko jedną scenę, kiedy w czasie tego ustawiania się do rodzinnego zdjęcia między tymi ludźmi pojawiają się jakieś relacje, jakieś rozmowy, takie dialogi, które pokazują ich bliskość. I naprawdę nie ma nikogo, kto by nie obejrzał tego filmu i się nie uśmiechnął tak trochę do siebie.
4: Bo ja jeszcze nie powiedziałam, że hasłem tegorocznego konkursu to hasło brzmiało momenty, które mają dla mnie znaczenie. I to było takie hasło wywoławcze. Drugie miejsce zajęła Monika Ryszka za film Dom. To jest taka pozbawiona słów prosta historia o dziewczynie, która studiuje czy pracuje w innym mieście niż to, w którym mieszkają rodzice. I ona jedzie do nich na weekend. W każdym razie jakoś tak na krótko jest pokazany moment, gdy wchodzi do domu. Rodzice z radością ją witają, potem spędzają razem czas. Następnie ona wraca samochodem, prowadzi, jest sama i się uśmiecha. Zapewne na wspomnienie tamtych chwil. Taki prosty, cenny moment, który dla całej trójki ma

0: znaczenie zgodnie z hasłem tegorocznego konkursu Momenty, które mają dla nas znaczenie. Trzecie miejsce otrzymała Martyna Fudała za film Żeby nic nie zapomnieć, część druga. To są 63 sekundy z życia małego chłopca i z OFU jego opowieść.
1: Czasami się nad tym zastanawiam, że czas upływa i na przykład nie mogę też siedzieć godzinami w zabawie Lego, bo zaraz mnie nogi bolą, ostatnio tak się stało. I starość każdemu przyjdzie. Starość jest dla mnie jakby wiekiem życia. Jak się po prostu wcześniej idzie się spać pod jakimś względem wieku, a wstaje się bardzo wcześnie.
0: Właśnie na tym polega starość. Jak mówi dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski, jurorzy tegoroczni byli zaskoczeni poziomem i podejściem do tego trudnego tematu.
2: Temat taki bardziej poetycki, bardziej emocjonalny. I nagle okazało się, że to są naprawdę ciekawe, wyjątkowe filmy, które bez fajerwerku, tak zwyczajnie i po prostu, ale operując językiem filmu, pokazują to, co dla obecnego młodego pokolenia, dla tego pokolenia Z, jest ważne, jest kluczowe w życiu. I okazuje się, że to jest rodzina, spokój, przyjaźń.
0: W tym roku konkurs pod hasłem hashtag 63 sekundy odbył się po raz 11. W każdym roku konkurs ma inny temat. Bardzo Państwa zachęcam, żeby zajrzeli Państwo do internetu, bo te filmy z poprzednich lat pod innymi hasłami też są dostępne. I naprawdę to są wspaniałe historie, krótkie, mięsiste, wzruszające, poruszające. Bardzo zapraszam.
3: Na przykład na portalu YouTube jest cała playlista tych filmów z ubiegłego roku. Można je obejrzeć
0: z ubiegłego
3: wszystkie
0: i z lat poprzednich.
3: I sobie dostosowywać długość oglądania co do minuty. Magda Mikołajczyk, dziękuję bardzo. W programie teraz Wojna o szkołę. Szkoła i przedszkole w Udryczach w gminie Stary Zamość to placówka mała, kameralna, bezpieczna. Właśnie z tych powodów ceniona przez rodziców. Jednak zdaniem władz gminy obciąża ona budżet i jest mało perspektywiczna, bo przecież demografia jest nieubłagana. Dzieci rodzi się po prostu coraz mniej. Czy ta placówka przetrwa? Lokalna społeczność zrobiła co w jej mocy, by tak było, ale pewności wciąż brak. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają moje dwie córki. One bardzo lubią swoje przedszkole, tak mówi Magdalena Nowożeńska.
4: Uczęszczają do tej samej grupy. Tak, są razem. I to też przeogromny plus, tak? Bo ta szkoła jest szkołą rodzinną. Tutaj są na przykład klasy łączone, tak samo ten oddział przedszkolny jest łączony, ale dzięki temu dzieci wychowują się jak w rodzinie. Coś niesamowitego, naprawdę.
5: Do szkoły w Udryczach swojego syna chciała wysłać też inna mieszkanka gminy, pani Katarzyna.
6: Malutka, kameralna, jest przeznaczona na maksymalnie 35 dzieci, więc to jest w ogóle ewenement. Ona była budowana z takim zamysłem, żeby była właśnie taka kameralna, rodzinna, mała placówka. Bezpieczna, tak, zwłaszcza w dobie tych cyfrowych wyzwań, które są teraz, problemów, które się pojawiają z tym, to ma szczególne znaczenie, jeśli nauczyciel ma, załóżmy, 15 dzieci, czy tam 12 dzieci w grupie, no to jest to już chyba bardziej rodzinnej atmosfery nie da się w systemie znaleźć tak naprawdę.
5: Czy syn mojej rozmówczyni będzie miał możliwość uczyć się w szkole w Udryczach? Jeszcze w styczniu Rada Gminy Stary Zamość przyjęła uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji szkoły w Udryczach. O powodach takiej decyzji mówi wójt gminy Waldemar Raczyński.
7: Po prostu mała ilość dzieci zgłoszonych do szkoły. Także i to jest główna przyczyna, małe zainteresowanie do szkoły. Dlatego też koszty są spore. Pierwszej klasy nie będzie, drugiej klasy nie będzie, w trzeciej klasie będzie czwórka.
6: Bo tak naprawdę, no to są takie głosy, że od roku, dwóch lat rodzice, którzy chcieli zapisywać dzieci, no to spotykali się z takimi, no niestety nieformalnymi sytuacjami, że no było mówione, że no nie będzie prowadzony nabór, bo ta placówka będzie wygaszana. No więc nie składali dokumentów. No i teraz później wykazywane to było, że nie ma dzieci, prawda, a chętni byli. Zresztą widać to po naborze w tym roku, prawda, 27 dzieci na szkołę na 35 miejsc, tak. To jest rekordowa rekrutacja.
4: My tutaj, lokalna społeczność i Komitet Obrony Szkoły, niesamowicie się zaangażowaliśmy. Po prostu dążyliśmy do tego i działaliśmy ramię w ramię. Naprawdę każdemu tutaj zależało, żeby nasza szkoła została. Bo jak nie ma szkoły, to wieś umiera.
5: Istotne w tej sprawie jest, że rodzice złożyli skargę do kuratora oświaty w Lublinie. Dotyczyła ona nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowania rekrutacyjnego do szkoły w Udryczach. Kurator zdecydował się w tej sytuacji przeprowadzić kontrolę doraźną, która wykazała m.in. uchybienia formalne w dokumentacji

0: rekrutacyjnej, ale też ustalono, że w szkole nie prowadzi się postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych.
1: Zgodnie z ustawą tutaj postępowaliśmy, żadnych tutaj niedociągnięć z naszej strony nie było.
0: Lubelski kurator oświaty negatywnie zaopiniował też uchwałę intencyjną dotyczącą likwidacji szkoły w Udryczach.
2: Mamy przed sobą tą opinię kuratora i wyście się od tej opinii odwołali, tak?
1: Tak.
2: A dlaczego?
1: No uważamy, że tutaj zarzuty kuratora nie są słuszne. No i czekamy na decyzję ministerstwa.
0: Jakiś czas temu wójt gminy zapewnił rodziców, że jeżeli w szkole filialnej w Udryczach naukę od nowego roku szkolnego zadeklaruje przynajmniej 30 dzieci, placówka nie zostanie zamknięta.
2: Na dzień dzisiejszy do tej liczby brakuje zaledwie kilku zgłoszeń.
3: W programie W Samo Południe wracamy do nowego sportowego serialu, który nazywa się Pieniądze z zonda krypto dla sportowców. Tomasz Kowalczyk zna najnowszą odsłonę tego.
4: Tak jest.
3: Never ending story, można powiedzieć.
4: Dzień dobry, tak jest. Polski Komitet Olimpijski nie doczekał się w spodziewanym terminie, czyli do końca kwietnia, obiecywanych przez sponsora giełdę kryptowalut Zonda Krypto środków finansowych z tytułu umowy marketingowej. Firma ta, która znalazła się ostatnio pod lupą prokuratury w związku z zaprzestaniem wypłat wobec klientów, zalega też olimpijczykom z nagrodami za medale olimpijskie. Chodzi o 950 tysięcy złotych dla medalistów olimpijskich w tak zwanych tokenach pochodzących z giełdy kryptowalut. Problem w tym, że tokenów nie można spieniężyć, co potwierdza rzeczniczka PKOL-u Katarzyna Kochania-Kroman.
5: Jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski, to wszystkie nagrody zostały wypłacone dla naszych medalistów, czyli to, co, do czego zobowiązał się Polski Komitet Olimpijski, zostało jeszcze przed 11 kwietnia, czyli przed uroczystą galą, znalazło się na kontach naszych medalistów i trenerów. Natomiast na dzisiaj te tokeny są rzeczywiście na kontach naszych sportowców. Natomiast z informacji, które były przed weekendem majowym, jeszcze nie mieli możliwości przelania tych, czy spieniężenia tych tokenów i przelania na swoje konto.
4: To nie jedyne problemy z tym sponsorem. PKOL poinformował, że z przyczyn niezależnych od komitetu program Mamy Olimpijki zostaje zawieszony do odwołania. Nagrody w tym programie, mającym na celu finansowanie wsparcie zawodniczek, które łączą karierę sportową z macierzyństwem, miała zapewniać właśnie firma Zonda Krypto. Raków Częstochowa ma nowego trenera. Dzień po zwolnieniu Łukasza Tomczyka klub ogłosił, że piłkarze spod Jasnej Góry obejmie w roli pierwszego szkoleniowca Dawid Kroczek. Przed obecnym sezonem Kroczek dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a po jego przejściu do Legii wspierał pion sportowy klubu z Częstochowy w zakresie skautingu. Tymczasem dziś mecz 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Radomiak podejmie Lechię Gdańsk. Oba kluby szukają punktów, które umocnią obie drużyny w walce o pozostanie w lidze. Zespoły dzielą w tabeli 4 pozycje, Radomiak 11, Lechia 15, ale przewaga wynosi zaledwie 2 punkty. Spotkanie rozpocznie się o 19:00. Liderem oczywiście Lech Poznań, a w strefie spadkowej widzę Arka Gdynia i zdegradowany już Brukbet Nieciecza.
3: A jak byłeś mały, to chciałeś zostać strażakiem a propos Dnia Strażaka?
4: Nie, chciałem zostać piłkarzem.
3: To prawie, to blisko.
6: Dlaczego
3: blisko?
6: Mnie to nie dziwi?
4: Tak, pamiętam takie igrzyska w Barcelonie.
3: To jest częsta odpowiedź, ale u ciebie się prawie, że sprawdziło. No.
4: Tak, pamiętam igrzyska w Barcelonie, bliska. Świetnie grali nasi piłkarze, Juskowiak, Kowalczyk, strzelali gole i pomyślałem sobie, że ja chcę tak jak oni, a jakby mi nie wyszło, to będę komentatorem.
6: Ale nazwisko pasowało, był
4: Druga ścieżka poszła już.
3: No to gratulacje. A Patryk Michalski, który poprowadzi program tylko szczerze po 13, chciał go właśnie poprowadzić zawsze?
6: Jak miałem 17 lat, to sobie rzeczywiście wymarzyłem, że chcę pracować w radiu i robiłem wszystko, żeby tak się stało. Udało się to marzenie spełnić. No a pytamy o to dlatego, no bo dzisiaj z jednej strony matury, z drugiej dzień strażaka. Strażak to jest często takim zawodem, którym mali chłopcy no wymieniają, tak, że chcą
3: obok śmieciarza
6: to
3: i
6: robić
3: piłkarza
6: właśnie w przyszłości. Dlatego państwa teraz po 13 zapytamy, kiedy wiedzieli państwo, co chcecie robić w przyszłości.
3: Czekamy na odpowiedzi po 13.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert.

0: internet mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Krajowej Jedynce, na trasie Czechowice-Dziedzice Bielsko-Biała. W Czechowicach-Dziedzicach mamy zwężenie w kierunku Bielska po awarii lawety. Na 598 kilometrze tutaj do 14 służby obiecują, że odblokują przejazd. Na razie kierowcy są zmuszeni do jazdy po zwężeniu. Droga krajowa numer 50 na Mazowszu, na trasie Sochaczew-Mszczonów w Wiskitkach. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na pierwszym kilometrze. W Łódzkiem ekipy malarzy są na Krajowej 12 i prowadzą pracę między Srockiem i węzłem Piotrków Trybunalski Północ. To jest prawie 11-kilometrowy odcinek. Te prace potrwają do wczesnych godzin wieczornych. Z kolei po 19 rozpocznie się malowanie oznakowania na krajowej trasie numer 71 między Pabianicami i Gospodarzem. To jest skrzyżowanie drogi krajowej numer 71 z drogą wojewódzką 488 i odcinek 8-kilometrowy. Są to tak zwane prace szybko postępujące, ale ze względu na fakt, że prowadzone są na całej szerokości jezdni, tutaj jest apel od służb o stosowanie się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. A czwórka w pobliżu węzła Krzyżowa, tutaj nie widać już żadnych utrudnień na jezdni w kierunku Wrocławia, a mamy cały czas informacje od służb, że jezdnia jest zwężona po zderzeniu busa z lawetą. Trzy osoby w tym wypadku zostały ranne na 52 kilometrze, ale być może udało się już odblokować przejazd, a służby jeszcze nie zdążyły o tym poinformować. Nie ma już też utrudnień na S3, na trasie między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Tutaj po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym było zwężenie w kierunku Szczecina na 43 kilometrze. Także nie widać już żadnych problemów z przejazdem. I także dobre informacje z Zakopianki. 47 między Nowym Targiem a Zakopanem już tylko lekko zakorkowana w szaflarach i przy wyjeździe do Krakowa od strony Libertowa.
7: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat wzmacniający obronność obu krajów, poinformował Donald Tusk po wizycie w Armenii po spotkaniu liderów Europy. Część maturzystów jest już po egzaminie z języka polskiego. Za chwilę relacja naszej reporterki i odpowiedź na pytanie, jak oceniają tematy. Policja bada okoliczności śmierci nastolatka w Warszawie.
8: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obrażenia.
7: Realnie wpłynie na bezpieczeństwo Polski. Pod koniec maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat zakładający współpracę, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa, zapowiedział szef rządu. Donald Tusk zaznaczył, że traktat jest wynikiem szerokich negocjacji między oboma krajami.
9: Podjęliśmy decyzję ostateczną z premierem Starmerem, że dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią już 27 maja. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko. Długo negocjowaliśmy. W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności.
7: W Armenii odbyły się rozmowy liderów Europy. Polskę reprezentował Donald Tusk. Zapowiedzi Stanów Zjednoczonych dotyczące wycofania części żołnierzy z Niemiec mogą być konsekwencją krytyki polityki prezydenta Donalda Trumpa przez kanclerza Niemiec Friedricha Merca. Tak uważa były ambasador Polski w Niemczech i Francji. Andrzej Byrd zwrócił również uwagę w Polskim Radiu 24, że Donald Trump nie może sam podjąć decyzji o redukcji liczby żołnierzy w Europie.
10: Musimy pamiętać, że niezależnie od tego, jak on emocjonalnie reaguje, polityka

0: Stanów Zjednoczonych i ich obecności w kluczowych punktach na ziemi, które zdaniem zarówno polityków cywilnych Stanów Zjednoczonych, ale i też specjalistów wojskowych są monitorowane regularnie i na tej podstawie są określane kierunki obecności amerykańskiej na całym świecie, że ta sprawa nie podlega takim bezpośrednim fanaberiom.
1: Donald Trump zapowiedział wycofanie z Niemiec 5000 żołnierzy. Do sprawy odniósł się premier. Donald Tusk zaznaczył, że Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy sojusznikom. Szef rządu podkreślił, że Polska nie będzie wykorzystywana w próbach podważania jedności europejskiej. Prezydencki minister Wojciech Kolarski zapewnił z kolei, że nie ma mowy o redukcji żołnierzy USA w Polsce. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. Punktualnie o 13 zakończyli pisać egzamin. Przed Liceum Hoffmanowej w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak zdający ocenili tematy.
2: No, zdecydowana większość maturzystów była zadowolona. Mówili, że tematy były przystępne i można było dopasować do nich wiele lektur. No, żeby zdać, wystarczy mieć 30% punktów, więc jak powtarzali mi maturzyści z 9 ELO w Warszawie, nie da się tego egzaminu oblać.
3: Jedyny temat, jaki pamiętam, to ten, co ja pisałam o pracy w życiu człowieka. No to głównie lalka i literatura wojenna. Myślę, że spoko temat.
4: Jestem bardzo zadowolony. Odwołałem się do tego, do czego chciałem i to było moim największym celem, bo ja ten egzamin tylko zdaję, nigdzie mi się nie liczy.
5: Myślę, że całkiem dobrze. Nie pojawiły się lektury, których nie chciałem tam zobaczyć, ale tematy rozprawki no, mogłyby być lepsze na pewno.
2: Poza wypracowaniem zdający musieli poradzić sobie z testem literacko-historycznym i częścią egzaminu nazywaną Język Polski w użyciu, gdzie między innymi musieli napisać notatkę syntetyzującą. A już po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych wykonane najprawdopodobniej przez zdających. Ja rozmawiałam z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robertem Zakrzewskim, który zapewnił, że nie będzie unieważnienia egzaminu dla całego kraju. Unieważnioną maturę będą mieć za to osoby, które wniosły telefon na salę, zrobiły zdjęcia, no i zamieściły je w internecie.
1: A z maturzystami i tematem zajmowała się Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację.
6: To są aktualności jedynki.
1: Śledczy ustalają okoliczności śmierci nastolatka w warszawskim Ursusie. Wieczorem ciało chłopca między torami kolejowymi znaleźli okoliczni mieszkańcy, mówi Małgorzata Gęboczyńska z Komendy Rejonowej Policji.
7: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obrażenia. Na ten moment stwierdzone jest po prostu nagłe zatrzymanie krążenia w związku z powyższym. No tutaj będą konieczne te ustalenia, które będą prowadzić policjanci pod nadzorem prokuratury.
1: Zanim na miejsce przybyły służby, interweniował ratownik medyczny, który znajdował się w pobliżu. To on jako pierwszy podjął próbę udzielenia pomocy. Życia chłopca nie udało się jednak uratować. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Po południu więcej chmur, które napływają z północy kraju w kierunku centrum, ale pojawią się też liczne rozpogodzenia. Od 15 stopni na północnym zachodzie, 23 w centrum i na południu do 26 na północnym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1000 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 95 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Szczucinie 103 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian, w Zawichoście 206 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Puławach 113 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3, w Warszawie 143 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Kępie Polskiej 201 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. We Włocławku 128 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Toruniu 139 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Tczewie 284 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 10. Na Sanie w Przemyślu 91 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 67 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 104 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu

0: Stacha Wokulskiego.
1: Panie Adrianie, zostanie pan razem z nami, bo jeszcze trochę poopowiadamy
2: tak,
1: o tych... Pospacerujemy, ale poopowiadamy też może o tych postawach społecznych, które są ewidentnie pokazywane przez Prusa właśnie w lalce. No i też opowiemy o naszych oczekiwaniach w związku z serialem i z filmem.
2: Właśnie.
1: Folder ulubione w jedynce.

0: 9 maja, wiesz co będziesz musiał zrobić, Rafale? Zaprosić mnie na spacer.
1: Z przyjemnością, Martyna, zapraszam. Już teraz mogę cię zaprosić 9 maja.
0: Bardzo dziękuję, a może i państwa zaprosimy na ten spacer.
1: Państwa zapraszamy, tym bardziej, że będzie co w trakcie tego spaceru oglądać pan Adrian Sobieszczański, historyk i warszawski przewodnik miejski, jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o lalce, rozmawiamy o śladach, po których ruszamy śladami Wokulskiego właściwie, to my. I mam jest pytanie, które miałem zadać na początku, ale zapomniałem. Ile razy przeczytał pan Lalkę?
2: Przeczytałem Lalkę 3 razy.
0: Tylko?
2: Tak.
0: I tak pamięta pan wszystko?
2: Mam dobrą pamięć, ale faktycznie po przeczytaniu Lalki w liceum to nie była fascynacja taka od początku. Później do Lalki powracałem i 2 razy tak konkretnie od początku do końca. Dzisiaj do niej powracam, ale już oczywiście szukając konkretnych informacji, czy wczytując się w to, co napisał Prust.
1: I szukał pan też informacji do swojej książki na pewno w Lalce, która się ukaże jeszcze w maju.
2: Tak, ukaże się książka

0: pod koniec maja, w początku czerwca. Będzie to książka opowiadająca o Warszawie Wokulskiego, ale to jest też niesamowite, bo będzie to książka wzbogacona wieloma fotografiami XIX-wiecznej Warszawy. Takiej właśnie z lat 70., ich fotografii z lat 70., 80., czasami 90., bo jednak te lata 70. nie zawsze owocowały wieloma fotografiami, więc to mam nadzieję dla czytelników będzie fajna przygoda.
1: To już zapraszamy na oglądanie fotografii w radiu. Byli pierwsi.
2: To na pewno, ale tak myślę, że spacery służą oczywiście pogłębianiu wiedzy, to jest jedna sprawa, ale także poszerzaniu czy pogłębianiu wyobraźni, ponieważ chodząc z tymi śladami licznych bohaterów, akurat my dzisiaj rozmawiamy o Lalce, ale jak wiemy, to jest w ogóle trend, żeby podróżować po całym świecie śladami różnych literackich bohaterów, filmowych zresztą też, rozwijamy naszą wyobraźnię, bo wyobrażamy sobie, jak ta Warszawa wyglądała niegdyś, ale niedawno wydarzyło się coś niesamowitego, bo ta Warszawa właśnie z lat 70., 80. XIX wieku rzeczywiście powstała, bo przecież w Warszawie przez 2 tygodnie krakowskie przedmieście zostało wyłączone kompletnie, bo filmowcy zaczęli kręcić ekranizację Lalki. Tu mowa o tej filmowej wersji 30 września, premiera tego filmu. Czy pan wtedy również robił spacer i opowiadał
1: o
2: Lalce, z tej perspektywy, już widząc plan filmu.
0: Znaczy, krakowskie przedmieście nawet zostało 2 razy wyłączone, bo raz dla serialu ekranizacji, jednej z ekranizacji Lalki, później dla filmu. Więc zarówno i latem, jak i jesienią to krakowskie przedmieście było wyłączone. W tych samych miejscach praktycznie, czyli w początku krakowskiego przedmieścia. No, ja powiem tak, dla osoby nieobeznanej w meandrach historii, zobaczenie odtworzonych fasad kamienic czy szyldów, które znajdowały się na tych kamienicach, ale też otworzenie tego całego takiego anturażu. Dorożki, konie, czasami niezbyt piękna przestrzeń tych różnych, tego zaśmiecenia
1: piasek
0: ulicy.
1: Piasek nawet mieliśmy, błota
0: oczywiście
1: trochę.
0: Piasek, no ale nieczystości przecież, konie, różne zwierzęta. Tak wyglądały miasta XIX-wieczne i dla kogoś, kto nigdy jakby nad tym się nie zastanawiał i w końcu może to zobaczyć, jest to niesamowita podróż w czasie. Więc ja oczywiście zawsze byłem i pod wrażeniem i tej serialowej ekranizacji, później filmowej ekranizacji. Te szyldy przede wszystkim chyba to uświadomiło mieszkańcom Warszawy, że no tak właśnie wyglądały XIX-wieczne miasta Królestwa Polskiego, czyli język rosyjski królujący, no ten dualizm, no bo język rosyjski poniżej Polski albo obok, to jednak troszeczkę też dało do myślenia.
1: Ale na pana fachowe oko te szczegóły zostały dobrze odtworzone?
0: To znaczy ja miałem przyjemność dość dużą współpracować przy serialu jako taka pomoc warszawianistyczna, konsultant, tak, więc jakby też pewne rzeczy były trochę elementem trochę tego, co ja zasugerowałem twórcom, ale nie tylko ja, bo tam były jeszcze też oczywiście inne osoby, więc tą serialową scenografię traktowałem również z wielkim przejęciem.
1: A były takie miejsca, o które pokłóciliście się, o ich lokalizację?
0: Nie, jeżeli chodzi o lokalizację, to nie kłóciliśmy się i tutaj ta współpraca przebiega.
1: A o co się kłóciliście, od razu do tego przejdźmy?
0: Chyba nie było takiego tematu, który wzbudzałby jakieś wielkie nasze emocje. Współpracowaliśmy po prostu, wyrabiając najlepszą formę, którą można by było później przedstawić widzowi.
2: Premiera filmu 30 września, premiera serialu też ma odbyć się na jesieni, a gdyby państwo byli niecierpliwi i po spacerze wraz z panem Adrianem nie mieli dość Lalki, tylko wręcz mieli niedosyt, to również w Teatrze Dramatycznym w Warszawie mogą państwo zobaczyć teatralną adaptację właśnie tej powieści Prusa w reżyserii Mikity Iłończyka. Zupełnie inne spojrzenie na ten tekst, na ten utwór, na postać Stanisława Wokulskiego.
1: No, ale nie zapominajmy o tym, że Lalkę mogą też państwo poczytać. W każdej chwili właściwie.
2: To jest chyba najlepsze
1: rozwiązanie.
0: Albo powrócić do dawnych ekranizacji, które też są świetne.
1: Wspaniałe.
2: Zapraszamy państwa serdecznie. 9 maja spacer. Adrian Sobieszczański, historyk warszawski, przewodnik miejski, zapraszał państwa na ten spacer, ale można z panem
1: w różnych miejscach pospacerować.
0: Oczywiście po całej Warszawie różnego rodzaju śladami, trasami, nie tylko literackimi, więc zawsze do kontaktu zachęcam.
2: I nie tylko jakie słońce.
0: No praca przewodnika przewodnika, nazywana często pracą na ulicy, no wymaga tego, że pracujemy przy każdej pogodzie.
1: No dobrze, to naszą dzisiejszą rozmowę zakończmy okrzykiem: niech żyje lalka.

0: 14.39, chciałem to zaśpiewać, ale nie potrafię tak ładnie. Martyna Podolska, Rafał Sławoń, Folder ulubione. Nie powiedzieliśmy, Martyno, o jednej bardzo ważnej rzeczy.
1: Że mamy to szczęście, że...
0: Że mamy to szczęście, że w programie pierwszym teraz, proszę państwa, czytamy lalkę. Po 22 w lekturach jedynki.
1: Tak, i można odsłuchać też lalki na naszej stronie internetowej. Zatem no, jesteśmy na czasie.
0: I to czyta Jerzy Kamas, czyli serialowy Wokulski. Moim zdaniem bezbłędny serialowy Wokulski.
1: To jest ten skarb Archiwum Polskiego Radia, że możemy wyciągnąć właśnie takie nagranie i specjalnie dla państwa je prezentować.
0: Proszę nie będziemy
1: prezentować.
0: 10 maja.
1: Zapisałeś 9 maja, że idziemy na spacer, tak?
0: Albo
1: zobacz, ja tu teraz od 7 w ogóle nie możesz do mnie dzwonić przez cały tydzień, wiesz? Bo ja dzień w dzień od 7 cały później kolejny tydzień, wiesz co będę robić? Będę siedziała w warszawskich kinach.
0: Ja myślałem, że ci wyłączyli telefon po rachunku, a nie zapłaciłeś.
1: A to też może.

0: możliwe, to też możliwe, ale...
1: Ale nie będziesz sama siedziała, bo możemy również państwa zaprosić, prawda?
0: Bardzo na to liczę, że tam państwa spotkamy, bo w czwartek uroczyście rozpoczyna się 23. Millennium Dogs Against Gravity, czyli festiwal kina dokumentalnego. Wspaniałe filmy ze wszystkich stron świata. Naprawdę, nawet nie chcę mówić ile.
1: Upatrzonego?
0: Mam, drodzy państwo, wspaniałe filmy, naprawdę. I konkurs polski, i konkurs międzynarodowy. Jest w czym
1: Martyna,
0: wybierać.
1: Chociaż jeden tytuł.
0: Chociaż jeden tytuł? Jednego nie mogę wybrać.
1: Nie jest kwestia obowiązku, żeby państwo zachęcić.
0: Nie, państwo muszą wejść na stronę, posprawdzać, na co chcą się wybrać, bo festiwal w ogóle odbywa się w 8 miastach, ale my dzisiaj zapraszamy państwa specjalnie do Warszawy. Wejdą państwo na stronę internetową i tam wybiorą film,
1: tak.
0: A my już w tym momencie dajemy państwu szansę, żeby na ten film, na który
1: dostać
0: państwo chcą...
1: zaproszenia.
0: No właśnie. Folder, wystarczy do nas napisać.
1: Tak, folder@polskieradio.pl i już spełnią się państwa marzenia o uczestnictwie w tym wspaniałym festiwalu. Niestety Martynę rozczarowała mnie. Nie chcę państwu polecić żadnego filmu, także będziecie musieli działać na własną odpowiedzialność.
0: Ale będziemy jeszcze państwu o tym festiwalu oczywiście opowiadać w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: folderze ulubione, nie zwalniamy tempa. Mam do ciebie pytanie, Martyna.
1: Aż się
0: do
1: boję.
0: Ciebie specjalnie przygotowane, nawet tak? sobie napisałem. Co będzie się działo od najbliższego piątku do 23 maja w WOW Piotrkowska Center?
1: A, no to już wiem. A, no to odpowiem, to zdam.
0: Proszę bardzo.
1: Będziemy mogli obejrzeć 3 główne wystawy w ramach 3. Łódź Abstract Art Festiwalu, czyli ekspozycję indywidualną Błażeja Rusina, międzynarodowe wystawy grupowe Nostalgia Bait oraz, wiesz, co 3?
0: No, ekspozycję struktury odczuwania. Hasło tegorocznego festiwalu to wrażliwość formy i z rodzeństwem Esterą Lipman i Adamem Olczakiem Lipmanem, pomysłodawcami festiwalu, rozmawiała Anna Stępniak. Posłuchajmy.
2: To jest spotkanie ze sztuką abstrakcyjną. W tym roku to jest Kandynski.

0: on w swojej twórczości badał, jakie forma może wzbudzać w odbiorcach doznania i emocje. I to jest ta myśl, którą staramy się w tej edycji kontynuować, szukając takich form wyrazu, których głównym celem jest wzbudzenie odczuć i emocji. Zarówno w pracach plastycznych, takich stricte, nie wiem, malarstwo, rzeźba, jak i jakiś multimedialny. Więc gdzieś Kandynski stworzył, powiedzmy, takie abecadło tego wyrazu i potem różni inni artyści współcześni mogą z tego jakoś czerpać i rozwijać i nawiązywać.
1: Tak, można powiedzieć, że Kandynski jest pewnego rodzaju pretekstem. Mhm. Jest takim jakąś ikoną, którą sobie wybraliśmy, żeby trochę tłumaczyć, na czym jest ta edycja.
2: A więc czym jest ta edycja?
1: Ta edycja festiwalu właśnie opiera się na wszelkich przejawach sztuki abstrakcyjnej czy myśli abstrakcyjnej, które bazują na odczuwaniu, na budowaniu emocji, na dzieleniu się emocjami z odbiorcą. Zależy nam, żeby odbiorcą badać, jak czuje się, jak myśli, że artysta czuł się podczas tworzenia i jak to wpływa na niego.
2: Czy jest tak ciągle, że ludzie wolą taką sztukę figuratywną, tak to w cudzysłowie nazwę?
0: No myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest łatwiejsza często do po prostu zrozumienia, no jak ktoś przedstawia, to łatwiej to jest pojąć. I dlatego też myślę, między innymi wybraliśmy na pierwszy taki tematyczny blok emocje doznania, ponieważ one najbardziej nie wymagają od odbiorcy jakiejś wiedzy. Wystarczy po prostu być człowiekiem i mieć
1: tak,
0: emocje, żeby móc
1: odebrać. Tak, dają
0: odebrać
1: przestrzeń do tego, żeby w zupełnie inny sposób podchodzić do sztuki. Nie ten taki, gdzie boisz się, bo nie masz tego zaplecza, tylko że pozwalasz sobie na to, że jedyne twoje zadanie to jest coś poczuć, tak patrząc na to. Jeśli czujesz, to jest dobrze, jeśli nie, to znaczy, że też to jest jakaś odpowiedź na to pytanie. Mhm.
2: No właśnie, bo chciałam wam zadać kolejne pytanie. Czy sztukę trzeba rozumieć?
0: No nie, nie.
1: Moim zdaniem też nie. Bardzo zależy od sytuacji, ale czasem nawet przeszkadza.
0: To dzieło sztuki to jest trochę jak wypowiedź po prostu. Ktoś nadaje i ktoś odbiera. Też nie jest tak, że każdy może co chce poczuć. Pula tych odczuć jest jakoś ograniczona przez pierwotny komunikat, więc w dużej mierze chodzi o tą relację, myślę, bardziej niż o wiedzę.
3: Z Esterą Lipman i Adamem Olczakiem Lipmanem, pomysłodawcami festiwalu, rozmawiała Anna Stępniak. Jakiego festiwalu?
4: Justyna? Festiwalu Łódź Abstract Art Festival w OFF Piotrkowska Center i Muzeum Miasta Łodzi, który rozpocznie się od najbliższego piątku i potrwa do 23 maja. A w programie wystawy, ale
3: warsztaty
4: też warsztaty
3: z oddychania, to mnie zainteresowało.
4: Bardzo, w szczególności.
3: Bo ja oddycham bez warsztatów, nie wiem, czy dobrze to robię.
4: Ale wiesz, bohater filmów, o których będziemy opowiadać w kolejnej godzinie, może brał udział, wiesz, bo on tak robił.
3: No tak. Jeszcze pokazy filmów abstrakcyjnych na festiwalu państwo będą mogli zobaczyć, także dużo się będzie działo.
4: Dużo,
3: i noc muzeów też obejmie.
4: No nie będą państwo spać po prostu.
3: Łódź nie śpi.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundialu.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
12: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
11: Dlatego ja zgłoszę nas do Megamisji.
12: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
11: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
12: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
11: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
12: To działam.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej jedynce między Tychami a Sosnowcem w Mysłowicach zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna i niestety całkowicie zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Tychów na 551 kilometrze. Tutaj trzeba objeżdżać ulicami Mysłowic, a też mamy zwężenie w kierunku Sosnowca. I tutaj utrudnienia mają zakończyć się mniej więcej o 15.30. Na Mazowszu, na trasie Siedlce Międzyrzec Podlaski, czyli na Krajowej Dwójce, w odległości 13 kilometrów doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Po pierwsze, w Krzesku Królowej Niwie, tu zderzyły się samochód osobowy i dostawczy, 4 osoby zostały ranne i na 595 kilometrze mamy ruch naprzemienny. Na 582 kilometrze Krajowej Dwójki, czyli też na trasie Siedlce Międzyrzec Podlaski w Zbuczynie. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym obowiązuje ruch naprzemienny. Tutaj na szczęście nie było poszkodowanych. Bez zmiany na Mazowszu na Krajowej 50 na trasie Sochaczew-Mszczonów w Wiskitkach, tutaj widać spowolnienie związane z wprowadzeniem ruchu naprzemiennego po zderzeniu 3 samochodów osobowych. Tutaj na szczęście nikomu nic się nie stało. W Warmińsko-Mazurskiem na Krajowej 16 między Mrągowem a Orzyszem w Mikołajkach wywrócił się na jezdnię motocykl. Motocyklista został ranny. Ruch odbywa się w tym miejscu nadal na przemian jednym pasem na 226 kilometrze. Nie zmieniła się także sytuacja w Czechowicach-Dziedzicach. Na jezdni w kierunku Bielska tu po awarii lawety na 598 kilometrze jest zwężenie. I tutaj taka sytuacja powinna zakończyć się około 15, więc już niebawem te utrudnienia powinny się zakończyć.
10: Jest 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk.
0: I Andrzej Kocjan. Do sieci wyciekły zdjęcia arkusza matury z języka polskiego. Niewykluczone, że sprawą zajmie się prokuratura.
1: 7-latek poważnie poparzony po tym, jak wybuchła płynna podpałka do grilla. Straż pożarna apeluje do rodziców o rozwagę.
0: Lufthansa kasuje loty z Pyrzowic do Frankfurtu powodem oszczędności.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna reaguje po publikacji zdjęć arkusza matury z języka polskiego. Nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury.
0: Zdjęcia pojawiły się w sieci w trakcie egzaminu. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski uspokaja, że nie oznacza to unieważnienie egzaminu dla całego kraju.
2: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
1: Na pisemnej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści mogli wybrać jeden z dwóch tematów.
0: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
3: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
4: Jak było?
3: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
1: Z poznańskimi maturzystkami rozmawiał Maciej Szafer.
0: 6 maja premier Donald Tusk spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch Giorgią Meloni.
1: O planach wizyty w Rzymie szef rządu powiedział dziennikarzom w samolocie przed wylotem z Armenii.
5: Cieszę się, że właśnie mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie, nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni. Więc no, Polska rzeczywiście odgrywa bardzo aktywną rolę w ostatnich tygodniach i no wiadomo, mamy w tym poważny, najpoważniejszy być może interes.
0: Premier ma wrócić z Rzymu 7 maja. Na piątek 8 maja szef rządu zapowiedział podpisanie umowy o programie SAFE.
1: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez ojca. Stało się to w gminie Szydłowo na Mazowszu.
0: Gdy mężczyzna wlewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, łatwopalna substancja w butelce eksplodowała. W pobliżu był syn mężczyzny.
1: Dziecko ma poparzoną m.in. twarz i szyję. Chłopiec został przewieziony śmigłowcem LPR do szpitala w Olsztynie. Czeka go długie leczenie.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ceny benzyny lekko w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro. I tak litr paliwa 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy. To o 3 grosze więcej niż przed majówką.
1: Za litr benzyny 98 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 99 groszy. Maksymalna cena diesla to 7 zł i 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmieniła się.
0: Rzecznik prasowy ministra energii Grzegorz Łaguna mówi, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
7: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja. Mimo iż obserwujemy wahania cen, to w ostatnich tygodniach ceny paliw w Polsce niezmiennie należały do najniższych w całej Unii Europejskiej.
1: Grzegorz Łaguna dodaje, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej będą podejmowane na podstawie konkretnych danych.
0: Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem, czyli do jednego z największych europejskich lotnisk przesiadkowych.
1: Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów.
8: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidacji spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
0: Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca.
1: Do połowy tygodnia będziemy cieszyć się ciepłem w większości kraju. Będzie pogodnie.
0: Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz podkreśla, że dzisiaj przelotne opady deszczu możliwe są jedynie na północy i na zachodzie kraju.
9: Do środy w centrum i na południu utrzyma się bardzo ciepła masa powietrza i tam temperatura maksymalna będzie wynosiła od 25 do 28 stopni.
1: Jutro na północy i zachodzie Polski dużo chmur i deszcz. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie mogą pojawić się burze.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Na wschodzie i w centrum kraju słonecznie, więcej chmur na zachodzie i północy i tam, jak mówiliśmy, może przelotnie popadać. A na termometrach teraz od 14 stopni nad morzem, około 22 na ziemi lubuskiej, 24 na Śląsku, do 26 przy wschodniej granicy. Ciśnienie w Warszawie wynosi 998 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: W Białymstoku, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Wodzisławiu Śląskim i Mielcu jakość powietrza jest umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju dobra albo bardzo dobra. 59% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na przeważającym obszarze Polski panuje duże zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama... pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w

0: wyjście na zakupy.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Prawie 13 minut po godzinie 15, ale zleciało szybko. Pierwsza godzina folderu za nami, ale druga przed nami.
1: No w dobrym towarzystwie czas szybko leci. Martyna Podolska, Rafał Sławoń, folder ulubiony.
2: Folder ulubiony.
0: Oczywiście w programie pierwszym Polskiego
1: tak,
0: Radia.
1: Nie wiem jak państwo, ja wyciągam teraz świetlny miecz.
0: Nie widzę. Ale to tak nie straszysz mnie, tak?
1: Musisz uruchomić.
0: Ty jesteś dzisiaj na biało, co oznacza, że ty jesteś po tej dobrej stronie.
1: Po dobrej stronie jestem.

0: mocy.
1: Chyba.
0: Ja tak po środku, ale nasz gość chyba z uwagi na czarny kolor.
1: No właśnie, bo dzisiaj, proszę państwa, no to nie przypadek to, o czym mówimy. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, który jest świętem fanów sagi Lucasa, i naszym gościem jest dzisiaj Kamil Śmiałkowski, krytyk filmowy. I od razu mam pytanie, dlaczego akurat dzisiaj obchodzimy ten Dzień Gwiezdnych Wojen i to międzynarodowy?
2: No to oczywiście taki żarcik trochę, że dziś, no bo jedno z najważniejszych sformułowań gwiezdnowojennych, fraz powtarzanych często, czyli niech moc będzie z tobą, po angielsku brzmi May the Fourth be with you, no i ten May the Fourth brzmi jak 4 maja po angielsku.
1: Aha.
2: I już.
1: Nie wykombinowałbym tego sam. Nie wiem, jak ty, Martyna.
0: Ja bym wykombinowała, bo pamiętam, jak lata temu byłam zmuszona, ja, antyfanka Gwiezdnych Wojen, do przygotowania materiału na temat właśnie tego dnia. I wtedy, pamiętam, poszłam do mojego przyjaciela, żeby mi opowiedział o tym wszystkim. No bo jak to, zaraz? No mam obejrzeć wszystkie te części naraz.
1: Tego się nie da,
0: dowiedzieć się, tak, zapisać sobie, nie pomylić imion bohaterów, nazw i w ogóle tych wszystkich światów. No to jest kompletnie niemożliwe. Ale wiecie, co przykuło najpierw moją uwagę? Przede wszystkim muzyka. Oh.

0: I już mamy klimat.
1: No ja zacząłem już gorączkowo się rozglądać, czy nic nam tu nie wlatuje do studia, czasem jakiś statek kosmiczny.
0: Wspaniała muzyka Johna Williamsa, ale nie tylko, bo i ta wspaniała reżyseria George'a Lucasa, ale i bohaterowie, za którymi rzeczywiście można pójść i idzie się od tylu lat.
1: Jak w dym. No właśnie, jak oglądać Gwiezdne Wojny? Chronologicznie, no, czy według...
2: Jest szkoła falenicka i szkoła otwocka. Można oglądać jeszcze epizod 1, 2, 3, 4, 5, 6 i myślę, że ci młodsi tak oglądali, oglądają po prostu. No ci starsi, tacy jak ja chociażby, no to po prostu szli do kina i wtedy znają te filmy w kolejności 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, a potem jeszcze te dodatkowe. No tak naprawdę to jest uniwersum, więc można do niego wejść z bardzo wielu różnych stron. Ba, mam wrażenie, że dzisiejsze dzieciaki wchodzą w Gwiezdne Wojny bardziej nawet przez klocki Lego niż przez klasyczne filmy, więc musimy myśleć tutaj, no żyjemy w świecie popkultury, w związku z tym trzeba myśleć o tym,
1: popkulturowo.
2: Że popkultura ma mnóstwo drzwi w rozmaitych miejscach.
1: Ale jeszcze ktoś jest w stanie w ogóle ogarnąć to, kto jest kim w tym filmie, co on działał, gdzie się pojawił.
2: Są tysiące ludzi, którzy to ogarniają niektórzy wręcz żyją z tego, że to ogarniają. No, tak naprawdę mamy do czynienia. Porządkując rzeczywistość tak najprostszy możliwy sposób. W tym roku mamy 12 film. Już niedługo. Będzie 12 film spod marki Gwiezdnych Wojen kinowy. Do tego mamy jeszcze... I to będzie Mandalorian i Grogu, czyli taka boczna historyjka, która wyrosła z serialu telewizyjnego, bocznego zupełnie, tam w ogóle nie będzie ani księżniczki Lei, ani Luke'a Skywalkera. Ta saga już jest zamknięta.
1: A Lord Vader to żyje jeszcze w ogóle?
2: No nie, bo zginął, spoiler, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, zginął w epizodzie 6, ale no jego dziedzictwo trwa oczywiście, a poza tym pojawia się w setkach komiksów, powieści, no. To jest pierwsza i chyba najważniejsze uniwersum popkulturowe, które my tu w Polsce mamy, które my wchłonęliśmy. Bo pozostałe albo dostaliśmy z dużym opóźnieniem, tak jak, nie wiem, amerykańskich superbohaterów komiksowych, albo tak naprawdę nigdy porządnie, jak Doktora Who czy Star Trek. Gwiezdne Wojny były od samego początku, to znaczy kiedy powstały Gwiezdne Wojny, z opóźnieniem, no bo to PRL, pojawiły się w polskich kinach. I ja do dziś pamiętam, bo to był mój pierwszy film, na którym w kinie sam sobie składałem te literki. Byłem w pierwszej klasie podstawówki i
1: uczyłem się czytać na Gwiezdnych Wojnach.
2: Tak, uczyłem się czytać na Gwiezdnych Wojnach, no i takim już zostało z tą popkulturą. No a później dostaliśmy, we właściwym momencie dostaliśmy książki, dostaliśmy komiksy, gry komputerowe, to wszystko wchodzi
0: i
2: mamy to wszystko po polsku. My naprawdę mamy po polsku ponad 100 powieści gwiezdnowojennych,

0: kaset komiksów. Jak gdyby, jeśli chce się wejść w to, w te uniwersum, to można od mnóstwa stron i te wszystkie filmy są nie tak jak za naszej młodości, że filmy tylko jeśli były w kinie albo z rzadka w telewizorze można było oglądać, no ale każdy ma je w domu, po prostu. Jeśli potrzebuje, to są w streamingu, są wydania DVD w najróżniejszych wersjach, bo to jeszcze było mnóstwo wersji przecież reżyserskich.
1: Jakaś niekończąca się historia.
2: Ale tak, na czym polega, wygląda? Jakbyśmy mieli tak uchwycić, na czym polega fenomen popularności, twoim zdaniem, właśnie Gwiezdnych Wojen? Tego, że one się nie starzeją, że one zyskują z każdym rokiem nowych fanów, nowych odbiorców, także i tych młodszych, że to grono się powiększa, bez względu też na kraj. No, właśnie ta
0: trochę
2: uniwersalność.
0: Dzięki temu, że cały czas powiększa się też to uniwersum, że powstają nowe historie, no ale przede wszystkim te podstawowe, ta podstawowa trylogia w latach 70-tych, 80-tych, no ona idealnie trafiła w swój moment i ona rewelacyjnie pokazała to, czego, co ludzie chcieli oglądać. Wtedy ludzie potrzebowali eskapizmu, wtedy ludzie potrzebowali bohaterów, no, wręcz mitologicznych. Zobaczcie, Ameryka nie ma swojej mitologii, jak Grecja, jak Normandia, jak my nawet, Słowianie. Nie. Więc gdyby się nie wydarzyli im po drodze superbohaterowie, te wszystkie Batmany, Supermany, to Gwiezdne Wojny stałyby się po prostu religią. Zresztą gdzieś tam w niektórych krajach Jedi są oficjalnie uznani za religię, bo im tak wyszło, w Polsce nie, ale im tak wyszło z badań statystycznych, że jest spora grupa wyznawców Jedi, która się do tego po prostu przyznaje. Więc no, to działa, to jest popkultura, ale to działa w dużej mierze na poziomie no, emocji i potrzeb zwykłego człowieka. No.
2: No i dobro jest dobro, zło jest zło?
0: Tak, i już.
2: I tyle nie wystarczy?
1: Nie ma tam żadnych niuansów?
0: Nie, no, oczywiście, że są. No, w każdej religii są, w każdej historii są. Tylko no, one są tutaj tak wymyślone, tak opowiedziane. No, Lukas tam nieraz się przyznawał, że naczytał się wcześniej dużo mądrych książek o tym, jak na czym polegają archetypy i tak sobie te postacie wykreował na początku, no a potem to się już tylko poszerzało i poszerzało. No, to jest takie uniwersum, w którym potrafimy się zatracić. A gdzieś tam te korpo machiny, które powodowały, że dostawaliśmy z czasem, kiedy już sam Lukas nie miał z tym nic wspólnego, no bo on nakręcił 6 filmów i zasadniczo
1: zostawił ten majdan.
0: I zasadniczo sprzedał po prostu to za jakieś miliardy. No to oni raz lepiej, raz gorzej, ale cały czas produkują i wymyślają i właśnie 12 film za chwilę w kinach, potem ma być, już jest w produkcji 13 z Ryanem Goslingiem w roli głównej, no to trudno o lepszy casting, patrząc na...
1: No tak, ja mam
2: to
1: na
2: się
1: koniec...
2: Nie kończy, to się nie kończy.
1: Jedno
2: ty
1: pytanie.
2: Skończyć, nie skończy. To się nie kończy. No.
1: Właśnie, musimy niestety kończyć, bo muszę lecieć cucić naszą wydawczynię, która zemdlała po moim pytaniu o to, czy Lord Vader żyje, bo to jakaś oczywistość jest podobna, ale to szybciutko jeszcze
0: żyje
1: chwilę.
0: W mocy.
1: Żyje, tak.
2: Pierwszy raz razem folder prowadzimy, już to jest ostatni raz.
1: I są ofiary, proszę państwa. Jaki ulubiony pojedynek na miecze świetlne masz w Gwiezdnych Wojnach? Pytanie jest trudne, wiem.
0: Mi się na przykład bardzo podobał pojedynek między Darth Sidiousem a Jodą. Bo ten Joda z tym mieczem świetnym, który jest dłuższy od niego, który lata w powietrzu, macha, to było naprawdę fajnie zrobione.
2: To tak dźwiękowo, tak
1: I z tą wizją zostawiamy państwa, Kamil Śmiałkowski.
2: Ja już nie będę oddychać głośno.
1: Kamil Śmiałkowski był naszym gościem, a dzisiaj przypominamy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen.
2: A ja mam takie wyzwanie. Za rok widzimy się, Rafał, i do tego czasu oglądamy wszystkie części. Tak. Co ty na to?
1: Nie wiem, czy zdążymy.
0: I przyjdźcie w kostiumach jeszcze, no, zróbcie za cosplay. No.
2: To wtedy nasza wydawczyni będzie zadowolona. Pozdrawiamy cię, machamy ci za szybą.
1: Nie wiem,
2: Monika Góral wydaje dzisiaj.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Właśnie weszła i powiedziała, że fajnie gramy.
1: No ja chciałem powiedzieć, właśnie dobrze się zgraliśmy, bo chciałem powiedzieć, że to moja ulubiona piosenka dzisiejsza, Stereo MCs, uwielbiałem ten zespół. Wiele za tym stoi wspaniałych wspomnień i zasług.
0: Połączenie. Connected. A już teraz będziemy się łączyć
1: ze światem.
0: No niestety. Nam tu tak przyjemnie, a tu chyba jakieś złe rzeczy się dzieją na świecie.
1: No może dzieją się
0: A może i dobre. Oby. No to się już teraz dowiemy.
2: Skrót aktualności, Anna Kowalczyk. Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym, łódzki prawnik prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety, nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany. Więcej na ten temat w aktualnościach za 30 minut. Centralna Komisja Egzaminacyjna reaguje po publikacji zdjęć arkuszy matury z języka polskiego. Nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. Zdjęcia pojawiły się w sieci w trakcie egzaminu.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem.
2: Tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i uspokaja, że nie oznacza to unieważnienie egzaminu w całym kraju. Umowa SAFE już gotowa. Komisja Europejska uruchomiła procedury, które umożliwią podpisanie dokumentu i otwarcie drogi do miliardów euro na zakupy sprzętu wojskowego. Premier Tusk zapowiedział, że rząd będzie na to gotowy najprawdopodobniej w piątek. Ceny benzyny w górę. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 49 groszy. To 3 grosze więcej niż dziś i w majówkę. Tyle samo drożeje benzyna 98 za litr. Kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,99. Nie zmienia się cena diesla. Litr ma kosztować maksymalnie 7,31. Majówka pod znakiem OZE. W długi weekend odnawialne źródła energii pokryły prawie 80% zapotrzebowania Polski na prąd. Tak wynika z danych polskich sieci elektroenergetycznych. We wszystkie 3 dni operator nakazywał ograniczenie produkcji z fotowoltaiki. Pełne wydanie aktualności o 16:00. Zapraszam.

0: Losing My Religion, a teraz będziemy opowiadać o artystce, o wokalistce, która z pewnością dla wielu jest boginią.
1: No, znam ją lepiej ze słyszenia niż Gwiezdne Wojny, muszę uczciwie przyznać.
0: A to ciekawe, bo to przecież wciąż ulubienica młodzieży na całym świecie, Taylor Swift, a w naszym studiu Marta Zinkiewicz, i będzie opowiadała o czymś, co w Polsce już jest od wielu lat tak naprawdę znane, bo znaki towarowe, wszyscy wiemy, czym są. Są oznaczeniami prawnymi, graficznymi, czy odnoszącymi się do warstwy audialnej, czy do warstwy wizualnej. No i tu wydawać by się mogło, że to wszystko jest proste. Jest prawo, które stanowi o znakach towarowych.
1: Martyna, ciężko to będzie teraz połączyć Taylor Swift ze znakami towarowymi.
0: Nie po to tyle lat studiowałam prawo, żeby tego teraz nie połączyć.
1: Sztuczną inteligencją, ale próbujmy.
0: Próbujemy. I z Taylor Swift, która postanowiła zastrzec swój wizerunek, ale nie tylko swój wizerunek,
1: a konkretnie
0: głos.
2: Tak, są to elementy jej wizerunku. No i też już myślałam, jak to połączyć. Znaki towarowe Taylor Swift i tematem, który spina te dwie kwestie, jest sztuczna inteligencja. Taylor Swift jest najczęściej streamowaną artystką w 20-letniej historii jednej z naprawdę dużych platform streamingowych. I jak to często bywa, taka ogromna popularność ma swoje wady i zalety. Jedną z tych wad jest to, że coraz częściej wizerunek artystki był wykorzystywany i podrabiany z wykorzystaniem właśnie narzędzi sztucznej inteligencji. Taylor Swift postanowiła zareagować, a to, co mogła zrobić w tej sytuacji, to złożyć wniosek o zastrzeżenie swojego głosu i elementów wizerunku, bo chce, żeby te stały się znakami towarowymi. Jest to dość nieoczywista sytuacja, ale na pewno nie nowa. Ona konkretnie zgłosiła

0: jedno takie już bardzo charakterystyczne, kultowe zdjęcie. Ona stoi na scenie z różową gitarą i dwa krótkie nagrania głosowe. Na jednym z nich mówi "Hi, to Taylor Swift", oczywiście w języku angielskim, a na drugim "Hey, to Taylor".
1: Taylor Swift również nie zastrzegła tego wizerunku bez powodu, ponieważ ona padła ofiarą deepfake'ów w 2024. I to nie tylko deepfake'ów takich bardzo niecenzuralnych, ale także deepfake'ów politycznych, bo politycy w Stanach Zjednoczonych posługiwali się jej fałszywymi zdjęciami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję, aby zmyślić, że ona popiera ich agendę polityczną, więc Taylor Swift w tym celu chce zastrzec właśnie swój wizerunek i tutaj ona oczywiście zastrzega go na podstawie zdjęcia z różową gitarą i swoich charakterystycznych odzewów, ale jak tłumaczą prawnicy, to wystarczy, żeby później wykorzystywać to prawo autorskie przy dowolnym nadużyciu.
0: I o tym mówił Łukasz Kotkowski, dziennikarz technologiczny, współtwórca YouTube'owego kanału o technologii. I tak jak wspomniałam wcześniej, Taylor Swift jest oczywiście bardzo głośnym przypadkiem, bo dziś o tej artystce mówi się dużo, ale nie jest to pierwsza taka sytuacja. Wcześniej kultowy hollywoodzki aktor Matthew McConaughey zrobił to samo. On również zastrzegł swój wizerunek, swój głos i mam wrażenie, że w najbliższym czasie, na przestrzeni roku czy dwóch, będziemy o takich przypadkach słyszeć dużo wcześniej.
2: Rozważę to, nie wiem jak Martyna, ale mamy w Polsce już takie wypadki właśnie.
3: Musimy chyba uściślić, tak, bo musimy uściślić jedną sprawę, bo my teraz, Marta opowiada o znakach towarowych, ale pamiętajmy, że te wizerunki i tak już są zastrzeżone przez prawo autorskie i prawo cywilne, bo wizerunek jest chroniony i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych. Tu akurat ten zakres praw jest bardzo podobny i przez prawo cywilne, kodeks cywilny jako dobro osobiste i wizerunek przez prawo autorskie, a tu jako znak towarowy chodzi konkretnie o sprawy finansowe, bo to właśnie na tej podstawie inni wykorzystujący ten głos już ewidentnie nie mogą z niego korzystać w celach zarobkowych.
2: Będę to musiał wszystko zapisać, Martyna.
3: Mam nadzieję, że państwo też zapisali.
2: Jeszcze przeskoczmy do Polski na chwilę. Czy w Polsce też mieliśmy podobny wypadek na razie, prawda?
0: Tak, mieliśmy na razie jedną taką sytuację. Miało to miejsce w listopadzie ubiegłego roku, więc można powiedzieć, że sprawa też jest świeża. W tym przypadku znany polski lektor Jarosław Łukomski pozwał firmę produkującą Szamba. Jego głos, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, można było usłyszeć w reklamie tej firmy. Sprawa na razie trwa, ale wszyscy mówią, że jest to pierwszy w naszym kraju taki przypadek, kiedy faktycznie sprawa trwa o to, że głos jest, mamy do niego prawo, nie można go podrabiać dzięki sztucznej inteligencji. No jak to zrobić, żeby przed taką kradzieżą przez AI się chronić?
2: No, z tym pytaniem państwa zostawiamy. Więcej o zbrodniach sztucznej inteligencji pewnie jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć, bo to jest chyba znowu niekończąca się, kolejna niekończąca się historia, z jaką mamy dzisiaj do czynienia.
3: A teraz niech zaśpiewa tym właśnie swoim prawdziwym głosem Taylor Swift. U nas była Marta Zinkiewicz.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Ale przyszedł Michał i już...
1: I wszystko zepsuł.
2: Michał zepsuł. Nie, no grzecznie sobie usiadłem, słucham.
0: Ale za dopiero po 16.
2: Po 16 dopiero się będę rozpychał.
1: Właśnie. Jak będziesz się rozpychał? Co się będzie działo po 16? O czym będzie mowa?
2: Najpierw zajrzymy do lasu, bo proszę państwa, jest bardzo, bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki jest mniejsza niż wilgotność kartki papieru, tak mówią leśnicy. No a ponieważ cieplej się zrobiło, to więcej osób do tych lasów chodzi. Trzeba uważać. Będziemy w Ekspresie Jedynki przestrzegać. Ale przyjrzymy się też maturom. Przecież to się dzisiaj wszystko zaczęło. Będzie trochę porad, jak ten okres maturalny przeżyć. Nie tylko jak się jest maturzystą, ale jak się też jest rodzicem albo babcią, albo dziadkiem maturzysty, bo wiem z własnego doświadczenia i maturzysty, i rodzica maturzysty, że to bywa trudny moment, więc będziemy o tym mówić. No i powiemy też o pewnym genialnym licealiście.
0: Mój kolega napisał, że drugi raz zdaje maturę, tym razem gorzej, odwołując się do matury swojego dziecka.
2: Ja właśnie się bardziej stresowałem na maturze mojego syna w zeszłym roku, niż kiedy zdawałem sam maturę, więc tak, coś w tym jest.
0: Coś w tym jest. Michał Strzałkowski po godzinie 16, a tymczasem my już
1: nam
0: musimy...
1: Nam nic nie pozostało innego, jak pożegnać się z państwem. Bardzo nam było miło. Mam nadzieję, że państwu też.
0: A program wydawała Monika. Monika Góral, realizował Miłosz Duda,
1: Martyna Podolska i Rafał Sławoń. Bardzo dziękujemy. Jutro już Marcin Wojciechowski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundialu.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Reklama. Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Przedłużają się utrudnienia na ekspresowej trójce między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Tutaj wystrzeliła opona w samochodzie ciężarowym. Zajęty jest nadal pas awaryjny i prawy i niestety usunięta musi zostać ta ciężarówka z drogi. Zablokowany jest przejazd częściowo w kierunku Świnoujścia. Tutaj można przejechać tylko lewym pasem na 43 kilometrze. No i niestety od samego rana utrzymują się problemy z przejazdem w tym miejscu. Na S1 między Tychami a Sosnowcem w Mysłowicach po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych nadal mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Sosnowca całkowicie. Tutaj trzeba jechać ulicami Mysłowic. Natomiast jeśli chodzi o jezdnię w kierunku Tychów, sytuacja poprawiła się, bo już odblokowano zablokowany jeden pas. Droga krajowa nr 22, odcinek Starogard Gdański-Malbork. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z

ciężarowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Malborka na 356 kilometrze. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. Bez zmian na w obu miejscach krajowej dwójki na Mazowszu. Po pierwsze w miejscowości Krzesk Królowa Niwa. Tutaj na trasie Siedlce-Międzyrzec-Podlaski po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym, wskutek którego 4 osoby zostały ranne. Ruch odbywa się naprzemiennie na 595 kilometrze. 13 kilometrów wcześniej w Zbuczynie, to jest też odcinek Siedlce-Międzyrzec-Podlaski i Krajowa Dwójka, po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym także kierowcy jadą naprzemiennie. Bez zmian także w Warmińsko-Mazurskim na Krajowej 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz w Mikołajkach. Tutaj przypomnijmy, wywrócił się motocykl na jezdnię. Motocyklista został ranny. Ruch odbywa się naprzemiennie na 226 kilometrze tej trasy.

0: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Andrzej Kocjan. Policja ściga adwokata od trumień na kółkach.
2: Celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Jest list gończy za łódzkim prawnikiem.
0: Premier Tusk nie włączy się w pracę nad nową konstytucją. Specjalną radę powołał prezydent Nawrocki.
1: Strażacy mają dziś swoje święto. Opowiadają nam o swojej codziennej pracy.
3: Pożary to już jest ułamek naszej działalności.
0: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym.
1: Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem.
0: Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się do odbycia kary, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
2: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: O wypadku było głośno, gdy niedługo po nim Paweł Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film.
0: Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją jego bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach, czyli z autem, którym jechały kobiety.
1: Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Z taką inicjatywą wystąpił prezydent Karol Nawrocki.
0: W tym celu powołał radę, w skład której weszła m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
4: Jeśli państwo chcecie to na serio komentować, wasza sprawa, takie jest prawo mediów, nie mam z tym problemu. Ale ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
1: Premier dodał, że nie ma takiej konstytucji, która by w 100% precyzyjnie określała kompetencje różnych władz i instytucji.
0: Prezydent Nawrocki podkreślał, że obecny system i spór prawny nakręca konflikt polityczny, a to niszczy ustrój i państwo.
1: Były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Marek Safian mówi, że problem leży gdzie indziej.
5: To nie jest tak, że to prawo tworzy chaos. Tak jak słyszeliśmy wczoraj, tutaj mamy do czynienia z jakimś klinczem. No dobrze, ale kto ten klincz powoduje? Musimy znaleźć jakieś rozsądne wyjście z dobrą wolą, z dobrą wiarą, że się realizuje dobro publiczne.
0: Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji wczoraj. Będzie to organ doradczy.
1: W aktualnościach teraz za granicę. Dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły bezpiecznie przez cieśninę Ormus w ramach rozpoczętej operacji Projekt Wolność.
0: Informuje o tym dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Operacja ma polegać na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.
1: A wcześniej dowództwo zdementowało doniesienia o tym, że siły irańskie zaatakowały okręty wojskowe USA 2 rakietami.
0: Izraelskie media donoszą o fali grabieży, jakich mają się dopuszczać izraelscy żołnierze w południowym Libanie i w strefie Gazy.
1: Wszyscy to widzą i rozumieją, opowiada żołnierz cytowany przez dziennik Haaretz. Więcej w relacji naszej korespondentki.
6: Kradną wszystko. Motocykle, telewizory, obrazy, meble, dywany, biżuterię, a nawet lodówki, filiżanki i prywatne zdjęcia. Żołnierze stacjonujący w południowym Libanie, a także w strefie Gazy, wywożą to wszystko właściwie jawnie, bez żadnych konsekwencji. Jak opowiedział portalowi Inet jeden z żołnierzy, każda jednostka umeblowała sobie pomieszczenia socjalne sprzętami i kompletami wypoczynkowymi ze strefy Gazy, a kilka miesięcy temu między żołnierzami stacjonującymi w Gazie miało dojść do strasznej bójki o zrabowaną sofę. Jak zauważa gazeta, w Gazie rabunków jest już mniej, ale głównie dlatego, że niewiele zostało.

0: stało tam do zabrania. Z kolei w Libanie proceder odbywa się na tak dużą skalę i jest na tyle jawny, że głos w sprawie zabrał w ubiegłym tygodniu nawet szef izraelskiej armii, nazywając zjawisko hańbą i moralną plamą dla całego wojska. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Surowa kara dla koptyjskiego chrześcijanina z Egiptu, który publikował w sieci treści religijne. Sąd skazał Augustinosa Samana na 5 lat więzienia i pracę przymusową.
2: Mężczyzna prowadzi kanał na YouTubie, opowiadał o chrześcijaństwie i wyjaśniał nauki Kościoła. Został oskarżony m.in. o pogardę dla religii, czyli islamu.
1: Organizacja Praw Człowieka Def International twierdzi, że sprawa stanowi naruszenie wolności słowa i wyznania. Chrześcijanie stanowią w Egipcie około 10-15% społeczeństwa.
3: To są aktualności jedynki.
2: Strażacy świętują dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.
1: To formacja od zadań specjalnych, reagująca na niemal każde zagrożenie, tłumaczy Dariusz Ławiński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczewsku w powiecie włoszczowskim.
4: Pożary to już jest ułamek naszej działalności, dlatego tak jak wszędzie mówię, że Straż Pożarna już została w tej chwili z nazwy. W 90% to jest praktycznie poza gaszeniem pożarów. W udzielaniu pomocy przy wypadkach, różnych zdarzeniach losowych.
2: W zeszłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 000 razy. To oznacza, że interweniowali średnio co minutę.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Polski Komitet Olimpijski nie doczekał się obiecywanych przez Zonda Krypto środków finansowych z tytułu umowy marketingowej. Firma ta, która znalazła się ostatnio pod lupą prokuratury w związku z zaprzestaniem wypłat wobec klientów, zalega też olimpijczykom z nagrodami za medale. Chodzi o blisko 1 000 000 zł dla medalistów olimpijskich w tak zwanych tokenach pochodzących z giełdy kryptowalut. Problem w tym, że tokenów nie można obecnie spieniężyć, mówi rzeczniczka prasowa PKOL Katarzyna Kochaniak-Roman.
6: Jeśli chodzi o Polski Komitet Olimpijski, to wszystkie nagrody zostały wypłacone dla naszych medalistów, czyli to, do czego zobowiązał się Polski Komitet Olimpijski, zostało jeszcze przed 11 kwietnia, czyli przed uroczystą galą, znalazło się na kontach naszych medalistów i trenerów. Na dzisiaj te tokeny są rzeczywiście na kontach naszych sportowców, natomiast z informacji, które były przed weekendem majowym, jeszcze nie mieli możliwości spieniężenia tych tokenów i przelania na swoje konto.
5: Prezes PKOL Radosław Piesiewicz stwierdził niedawno, że nie może rozwiązać umowy z firmą Zonda Krypto, dopóki nie wywiązuje się ona ze zobowiązań. Jeśli natomiast nie dokona wpłaty w przewidzianym terminie, umowa sponsorska zostanie zerwana. Takie przesłanki z jej właśnie zachodzą, bo datą graniczną był 30 dzień kwietnia. PKOL poinformował również, że program Mamy Olimpijki zostaje zawieszony do odwołania. Nagrody w tym programie, mające na celu finansowe wsparcie zawodniczek, które łączą karierę sportową z macierzyństwem, miała zapewnić właśnie firma Zonda Krypto. Polskie tenisistki stołowe odpadły w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Zuzanna Wielgos, Natalia Bajor i Katarzyna Węgrzyn przegrały z Chinkami 1-3. Jeszcze dziś o 1/8 finału w tej samej rundzie rywalizacji mężczyzn Polacy zagrają z Rumunami. Dawid Kroczek został trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec był dotychczas asystentem Łukasza Tomczyka, który został zwolniony po porażce w finale Pucharu Polski. W sobotę na Stadionie Narodowym Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Władze klubu z Częstochowy utrzymują jednak, że nie był to bezpośredni powód takiej decyzji. A jeśli o futbolu mowa, zachęcamy i przypominamy, że jest już dostępny pierwszy odcinek naszego podcastu Sekrety Mundiali. Dostępny jest zarówno na stronach internetowych Polskiego Radia, jak i na platformach streamingowych. W pierwszym odcinku bierzemy na tapet Mundial z 1938 roku, czyli pierwszy historyczny występ Polaków na Mistrzostwach Świata. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
7: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
3: Pogoda.
2: Po południu i wieczorem na wschodzie i w centrum kraju pogodnie, na zachodzie i północy będzie się natomiast chmurzyć i tam może przelotnie popadać. Najchłodniej w tej chwili w Ustce, tylko 13 stopni, 23-24 na zachodzie.

0: Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój. Producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
9: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
8: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16. Najwyższy czas, żebyśmy zaczęli w Radiowej Jedynce popołudnie.
1: Ekspres Jedynki.
0: Być może to najprzyjemniejsze będą mieli dziś maturzyści. Skończyli już pisać egzamin z języka polskiego i to ponad 3 godziny temu. W jakich nastrojach? No, jedni w dobrych, inni w trochę gorszych. Ale całe szczęście, że przynajmniej nie ma już stresu.
2: To był taki przykład strachu, co ma wielkie oczy. Bałem się tej matury, ale ona no, taka łatwa nawet była. No, wydaje mi się, że przynajmniej 50% będę miał.
0: Oby wszyscy mieli przynajmniej 50%, a najlepiej 100%. Jak się temu stresowi maturalnemu nie dać, bo przecież przed maturzystami kolejne egzaminy. O tym też dzisiaj w Ekspresie Jedynki będziemy mówić. Na przykład można iść do lasu. Tylko uwaga, bo tam sucho.
3: U nas taką graniczną wilgotnością, w której naprawdę zagrożenie jest bardzo duże, to jest 10%.
4: A teraz mamy ile?
3: Obecnie notujemy właśnie wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
0: A wszyscy wiemy, jak łatwo pali się kartka papieru, a tu wilgotność jest jeszcze mniejsza. Jak więc być bezpiecznym w lasach i bezpiecznym dla lasu, to w Ekspresie Jedynki już za chwilę. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam do 18:00.

0: I teraz w Ekspresie Jedynki o najgorszym chyba skutku tego, że mieliśmy przez ostatnie dni wysokie temperatury i niemal całkowity brak opadów. Ściółka w lasach jest, nawet nie powiem, że sucha jak papier. Suchsza od papieru. W niemal całej Polsce obowiązuje dziś trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. I o tym Izabela Kosteszyn.
1: Ci, którzy mieszkają w pobliżu lasów, nie mają wątpliwości. W lasach jest bardzo sucho.
2: Jest sucho jak cholera, że tak powiem.
3: Jak to wygląda?
2: Pyli się, trzeszczy pod stopami, no wszystko suchutka na wiórku.
4: Jestem codziennie w lesie. W ogóle mieszkam naprzeciwko lasu, a chodzę na spacery. I bardzo sucho. Podejrzewam, że w którymś momencie zamkną nam wstęp do lasu.
3: A jak to wygląda?
4: Po prostu liście szurają. Nie ma nic wilgoci. Tam, gdzie dziki pokopią, też nie ma wilgoci.
5: Ziemia piaszysta. No i widać, że kurzy się. Także czekamy na deszcz.
1: Na większości obszaru Polski w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi Regina Klimaszewska z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: Oznacza to, że wilgotność ściółki leśnej mierzonej o godzinie 9 wynosi poniżej 10%. Jeżeli taka sytuacja w jakimś nadleśnictwie trwa powyżej 5 dni, nadleśniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek wprowadzić zakaz wstępu do lasu.
1: Na razie w żadnym miejscu w Polsce taki zakaz jeszcze nie został wprowadzony. Ale Maciej Pawłowski z Lasów Miejskich Warszawa radzi, aby przed wyprawą do lasu sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego.
7: Można to zrobić korzystając m.in. z map Banku Danych o Lasach czy mobilnej aplikacji MBDL.
1: Najgorsza sytuacja jest w centralnej i wschodniej Polsce, mówi hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jan Szymankiewicz.
8: Zagrożenie pożarowe lasów w ciągu najbliższych 2 dni ocenia się na bardzo wysokie, szczególnie dla lasów centralnej i wschodniej Polsce. Jest to spowodowane

0: tylko maczennikami. Przede wszystkim deficytem opadu w trakcie kwietnia, zapotrzebowaniem wody na rośliny w sezonie wegetacyjnym oraz w ostatnich dniach wyższymi wartościami temperatury powietrza.
1: W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Wystarczy iskra, niedopałek papierosa, ognisko czy nawet rozgrzany katalizator samochodu zaparkowanego na suchej trawie. Dlatego leśnicy dzień i noc monitorują sytuację, zapewnia Regina Klimaszewska.
2: Służby leśne są na posterunku w całej Polsce. Dyżury trwają każdego dnia od rana do wieczora i lasy są bardzo dokładnie monitorowane w ponad 700 dostrzegalniach pożarowych. Dysponujemy też ponad 40 statkami powietrznymi oraz około 340 samochodami patrolowo-gaśniczymi. Leśnicy są oczywiście w stałym kontakcie z jednostkami państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Tylko w długi majowy weekend strażacy interweniowali kilkaset razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Weekend majowy przyniósł ponad 5950 interwencji Straży Pożarnej. Ponad 3000 pożarów, ponad 2300 miejscowych zagrożeń.
1: Niestety 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka.
2: Pamiętajmy więc o odpowiedzialnym przebywaniu na łonie natury, bezwzględnym zakazie używania ognia w lesie oraz szybkim powiadamianiu służb, jeżeli zauważymy pożar. Lasy to nasze wspólne dobro i postępowanie każdego z nas ma znaczenie.
1: Sytuacja hydrologiczna powinna poprawić się jeszcze w tym tygodniu.
0: Poprawę tej sytuacji mogą przynieść opady deszczu, które są prognozowane w środę i czwartek.
1: Wówczas przez Polskę będzie się przemieszczał chłodny front i przejdą burze.
4: Zatem byle do środy, byle do czwartku. Proszę nie zapruszyć ognia w lesie. A w Ekspresie Jedynki już za chwilę będziemy mówili o pewnym genialnym uczniu.
5: Antoni jest gigantem i zrobił po prostu wspaniały wynik i jest laureatem, co jest naprawdę niezwykłym osiągnięciem.
4: Jaki to sukces odniósł Antoni? Antoni z Elbląga. To już w Ekspresie Jedynki będziemy mówić o tym za chwilę.

Buzz Squad w Ekspresie Jedynki, taka esencja rocka wczesnych lat 90. Czasów, których pewnie nie pamięta Antoni, bo nie ma takiej możliwości. Antoni Dragun, uczeń drugiego liceum.

0: ogólnokształcącego w Elblągu, który chyba maturami nie będzie się stresował. I to nie tylko dlatego, że jest dopiero w trzeciej klasie, więc teoretycznie maturę powinien zdawać w przyszłym roku dopiero, ale także dlatego, że już w drugiej i właśnie trzeciej klasie został laureatem dwóch olimpiad przedmiotowych i właściwie to cztery egzaminy maturalne z wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego, rozszerzony, podstawowy i ustny, ma zaliczone. No, kilka innych przedmiotów jeszcze musi zdać, ale jeszcze rok przed nim, żeby też zwolnienie uzyskać, bo naprawdę Antoni to genialny młody człowiek. I jak sam Antoni Dragun mówi, do tej rywalizacji olimpiadowej pchnęły go osobiste pasje.
1: Zostałem laureatem 66. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, która zwalnia mnie z matury z wiedzy o społeczeństwie, daje mi ocenę celującą na świadectwie oraz ulgi w postępowaniach rekrutacyjnych, przede wszystkim na topowe uniwersytety w Polsce, w tym na Uniwersytet Warszawski na prawo, gdzie zamierzam aplikować. A w tym roku zostałem laureatem 13. miejsca w Polsce 56. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, co również zwalnia mnie z trzech matur, z matury podstawowej z języka polskiego rozszerzonej oraz ustnej podstawowej. Też ten sukces umożliwia mi dostanie się na wymarzone uniwersytety w Polsce. Myślę, że dużo trudniejsza jest Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, przede wszystkim ze względu na strukturę olimpiady, która jest dużo bardziej rozbudowana, ma więcej etapów, etapy ustne i pisemne są rozdzielone czasem na przygotowania. Natomiast Olimpiada z WOS-u jest o tyle prostsza, że jest skondensowana, to znaczy etapy pisemne i ustne odbywają się tego samego dnia i tak naprawdę takie wydarzenia olimpijskie są tylko przez 3 dni w całym roku, a Olimpiada z Polskiego jest bardzo rozciągnięta, rozwleczona w czasie, no i wymaga też moim zdaniem więcej przygotowania merytorycznego niż Olimpiada z WOS-u.
2: To był taki twój gdyby plan, czy to była jakaś inspiracja nauczycieli szkoły?
1: Przede wszystkim jeżeli chodzi o takie zmagania olimpijskie, to od zawsze w tym kierunku dążę i zawsze mnie ciągnie do takiego rywalizowania tak naprawdę samemu ze sobą, jednak tutaj w przypadku Olimpiady zarówno z WOS-u, jak i z języka polskiego to też była inspiracja nauczycieli i chęć przygotowania ucznia do Olimpiady.
2: Anna Piwowacka, wychowawczyni Antoniego, polonistka. Od razu się tak zapowiadało, że Antoni jest takim zdolnym uczniem.
3: Myślę, że bardzo szybko było widać, że wyróżnia się i ma wyjątkowe uzdolnienia humanistyczne. Zawsze na lekcjach był bardzo aktywny, zaangażowany w pracę, świetnie pisał. W związku z tym miałam już na niego oko od pierwszej klasy, a w trzeciej zrealizowaliśmy nasz plan udział w Olimpiadzie, który się powiódł bardzo dobrze. Antoni jest gigantem i zrobił po prostu wspaniały wynik i jest laureatem, co jest naprawdę niezwykłym osiągnięciem.
0: A dodatkowo zapewnił już sobie indeks na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. O wszystkim tym dowiedzieliśmy się z materiału Marka Nowozada.

0: Lionel Richie w Ekspresie Jedynki, na zegarze zaś 16:30.
1: Skrót aktualności, Anna Kowalczyk. Komisje szacujące szkody po przymrozkach ruszają w teren. Straty w gospodarstwach i sadach są ogromne. W niektórych mogą sięgać nawet 100%. Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że zabezpieczyło w swoim budżecie pieniądze dla poszkodowanych rolników i sadowników. Matura w szczecińskim szpitalu. 17-letnia pacjentka zdaje tam egzamin dojrzałości dziś, tak jak inni abiturienci, pisała maturę z polskiego. To pierwszy taki przypadek w historii zespołu szkół szpitalnych w Szczecinie. Premier Tusk leci do Rzymu spotkać się z papieżem i premier Włoch Leon XIV przyjmie szefa polskiego rządu w czwartek rano. Rozmowa z Giorgią Meloni jest planowana tego samego dnia po południu. Policja szuka wandali, którzy zniszczyli elewację sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W sobotę pojawiły się na niej satanistyczne napisy. Agnieszka Petek z Komisariatu Policji w Wadowicach mówi, że policję zawiadomił jeden z pielgrzymów.
2: Policjanci prowadzą czynności pod kątem publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej.
1: Grozi za to do 2 lat więzienia. Ekstremalnie sucho w polskich lasach na terenie leśnictwa Nowogard w Zachodniopomorskiem. W tym roku spadło kilka razy mniej deszczu niż w tym samym okresie zeszłego roku, tłumaczy Michał Andzielewicz z Nadleśnictwa Nowogard.
3: Obecnie notujemy właśnie wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
1: To oznacza, że bardzo łatwo może dojść do pożaru. Pełne wydanie aktualności o 17:00.
0: Czyli doszliśmy do sytuacji, w której gdyby ściółka w lasach była sucha jak papier, to byłoby dobrze.
4: To byłoby dobrze, to byłaby lepiej. Poprawa sytuacji.
0: Tak. Karol Matko. Surówka w studio. Będziesz
4: ja
0: nie
4: myślałem,
0: o lasach
4: że
0: rozmawiał.
4: Suchość papieru to jest, albo wilgotność papieru to jest 0%. Muszę się naprawdę bardzo wiele nauczyć o suchości przedmiotów.
0: No właśnie, no myślę, że bywają żarty, które mają mniej wilgotności niż... Więc trzeba uważać zawsze na antenie radiowej. Ale ty nie o ściółce w lasach będziesz za chwilę rozmawiał.
4: Nie, tylko... ani nie o suchych żartach, jak żart w popularnym programie telewizyjnym, nie. Będą poważne rozmowy, poważne pytania, tym bardziej, że dzieją się poważne rzeczy. Naszym gościem będzie Łukasz Kmita, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A wątki, które poruszymy, to oprócz polityki krajowej i wewnętrznych spraw partyjnych, bo one zawsze emocjonują, powiemy też o rozmowie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w kontekście oczywiście wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Czy my powinniśmy się uśmiechnąć i podprowadzić te wojska? To będzie brzmiało, tak będzie brzmiało jedno z pytań.
0: Które padnie już za chwilę, bo popołudniowa rozmowa dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 24 minuty zostały do godziny 17. Ja przypomnę, w studio Karol Surówka i dołączył do niego jego gość.
1: Rozmowa dnia. A w studiu radiowej jedynki jest Łukasz Kmita, Prawo i Sprawiedliwość, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były wojewoda Małopolski.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Więcej nie wymyślę tytułu.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i rzeczywiście dołączam się do tego apelu podanego w wiadomościach, bo sam byłem świadkiem pożaru lasu, który nagle w ciągu dosłownie 2-3 minut rozprzestrzenił się razy 20.
1: A budzi się w panu teraz były wojewoda, tak?
2: Tak, trochę tak, ale nie ukrywam też, że pod domem, gdzie mieszkamy, 2 dni temu paliła się ściółka. Akurat my wracaliśmy do domu, patrzymy, straż pożarna, więc apeluję do wszystkich, jest naprawdę mega sucho, zachowajmy się odpowiedzialnie, pomóżmy sobie i pomóżmy także strażakom, tym bardziej, że dzisiaj świętego
1: Flaviana. Dzisiaj jest święto strażaka, pozdrawiamy.
2: Wszystkim strażakom najlepsze życzenia. I oczywiście maturzystom najlepsze życzenia, 100% zdawalności.
1: Dzisiaj naprawdę mamy duże, bardzo grono osób do pozdrowienia, bo i maturzyści, i strażacy. A skoro pozdrowiliśmy maturzystów, to możemy pierwszy temat wprowadzić trochę jak takie zadanie maturalne, czyli może być na przykład motyw wewnętrznego konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości na podstawie zapowiedzi powołania kolejnego stowarzyszenia, tym razem przez Przemysława Czarnka. Zmierzyłby się pan z takim zadaniem?
2: Pewnie zmierzyłbym się i od razu bym musiał zanegować ten pseudo konflikt, dlatego że go nie ma.
1: Jest... No, widzimy go w mediach społecznościowych. Panie redaktorze, po wpisach na X widzimy ten konflikt.
2: Jest, można powiedzieć, takie podejście, które mnie osobiście się bardzo podoba, czyli ambitne. Pewna rywalizacja programowa. W polityce ważne jest, żeby mieć program, to co odróżnia nas od Platformy.
1: Ale tu będziecie mieli już 2 programy.
2: Nie, tu będziemy nie mieli swoisty wyścig o to, żeby przygotować jak najlepszy program dla Polaków. Czasem może się ścierać, czasem może dyskutować, ale zaprezentować taką ofertę programową, która, uwaga, zyska 36, 38, może 40% poparcia w wyborach.
1: Czyli to marzenie nie umarło samodzielnej władzy.
2: No, to by było najlepsze rozwiązanie dla Polski, nie dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Polski. Gorąco trzymam kciuki, żeby tak było. Natomiast ja się cieszę, że powstaje drugie stowarzyszenie.
1: Ale to Przemysław Czarnek, że tak się bardzo prosto wyrażę, zmałpował byłego premiera Mateusza Morawieckiego? Znaczy, na razie pozazdrościł stowarzyszenia?
2: Na razie to są fakty medialne, więc komentuję fakty medialne.
1: I na razie jest zapowiedź, tak?
2: Tak jest. No, rejestracja stowarzyszenia około 30 dni trwa, więc pytanie, czy zostanie zarejestrowane. Ale nawet gdyby powstało, to takie 2 think tanki specjalizujące się z jednej

0: strony w gospodarce, w rozwoju, a z drugiej strony, w takich kwestiach tożsamościowych, patriotycznych, to dwa płuca Prawa i Sprawiedliwości pełną piersią oddycha się wtedy, gdy są dwa płuca zdrowe. Cieszę się, że w Prawie i Sprawiedliwości mamy te dwa płuca i mamy kręgosłup w postaci prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jest zwornikiem naszej partii, naszym liderem.
1: To jest oczywiście scenariusz, który sobie wymarzyliście, że tymi dwoma płucami będziecie oddychali.
0: Nie, to jest scenariusz, który się dzieje.
1: I dojdziecie do samodzielnej władzy, ale jest też scenariusz numer dwa, czyli że to nie będą dwa płuca, tylko na przykład dwie nogi, które pójdą w różnym kierunku. Taki scenariusz Polska 2050. Dwie tak nienawidzące się frakcje, że nawet jak jedna wygra wewnętrzne wybory, to druga nie będzie w stanie wytrzymać i odejdzie.
0: To prawda, panie redaktorze, no w Polsce 2050 i w centrum widzimy nawet nie złośliwości, nawet nie wojnę. Tam chodzą z maczetami naprzeciwko sobie.
1: Ale to właśnie to samo też obserwujemy przecież w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Nie widzę tego.
1: W mediach społecznościowych, wycieki na swój temat nawzajem do mediów.
0: Widzę coś zupełnie innego. Widzę walkę o program, walkę o to, żeby wygrać w przyszłym roku wybory. A jeśli ktoś zachowuje się nielojalnie, to mogę powiedzieć z pewnością władze partii, ani ja też nie jestem z tego zadowolony. Każdy bierze to na własne sumienie. No i trzeba pamiętać, że pewnie kiedyś będzie z tego rozliczony. Więc myślę, że u nas jest głęboka potrzeba zwycięstwa w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. No i być może pojawiają się nowe pomysły, trzeba je szlifować, trzeba pokazywać, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która z jednej strony jest zakorzeniona w tradycji, a jednocześnie myśli też perspektywistycznie.
1: Podobno
0: lubię słowa Jana Pawła II. Pamięć o przeszłości wymaga zaangażowania w przyszłość. I myślę, że te słowa powinny się odnosić także do naszych działań. Z jednej strony pamięć...
1: Nie wiem, czy Ojciec Święty myślał o strategii wyborczej.
0: Pewnie o Polsce i my też myślimy o Polsce.
1: A podobno Janusz Kowalski odszedł po sporze o listy, o miejsce na listach. No to jest, w każdej partii zaczyna się bolesny i trudny moment układania list. Będzie mnóstwo obrażonych osób. To może być ten pierwszy sprawdzian, czy to są dwa płuca, czy dwie nogi.
0: Panie redaktorze, myślę, że do układania list to co najmniej jeszcze 8-9 miesięcy.
1: Tak się mówi w kuluarach, że rozmowy przed układaniem list się rozpoczęły.
0: Ale to o tym mówią dziennikarze, a nie politycy. Ja sam jestem członkiem komitetu wykonawczego. Rozmawiamy między innymi o kwestiach dotyczących przyszłości, strategii, a nie z pewnością o tym, kto będzie który na którym miejscu na liście. Jeśli dla kogoś to jest najważniejsze, to uważam, że powinien odejść z polityki.
1: I właśnie to się wydarzyło? Kowalski odszedł, bo nie miał zapowiedzi takiego miejsca, jakie sobie życzył?
0: Ja myślę, że każdy z nas, ja też jestem gotowy na to, żeby nie walczyć o pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. Jeśli się jest sprawnym, dobrym, jeśli jest się skutecznym w swoim regionie, jeśli walczy się o Polskę, jeśli przedstawia się pewien program, jestem przekonany o tym, że wyborcy to docenią. Ja kiedyś, w poprzedniej kadencji byłem wojewodą małopolskim, startowałem z czwartego miejsca, nie dawano mi szans, a osiągnąłem 26 tysięcy głosów, zająłem drugie miejsce i pełny pokory dziękuję każdemu, kto na mnie zagłosował i proszę o jeszcze.
1: Teraz przydałby się taki dźwięk autopromocja, ale to, jeszcze zapytam.
0: To są fakty, dane z Państwowej Komisji Wyborczej.
1: Przejdziemy do tematów międzynarodowych. Będzie pan tęsknił za Łukaszem Mejzą? To jest to drugie, ta druga osoba, która opuszcza klub Prawa i Sprawiedliwości, bo członkiem partii nie był.
0: Ani nie tęsknię za Donaldem Tuskiem, któremu odebrano prawo jazdy, jak był w opozycji, ani nie tęsknię za Łukaszem Mejzą, który także przekroczył prędkość. Uważam, że piraci drogowi, czy to Tusk, czy to Mejza, powinni przeprosić Polaków. Myślę, że w klubie Prawa i Sprawiedliwości
1: pamiętam, to przeprosił za przekraczanie, bo rzeczywiście złapał punkty karne, za co przeprosił, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Odebrano mu prawo jazdy, więc był piratem
1: drogowym.
0: Utracił
1: za przekroczenie ponad 50 km na godzinę, ale jeżeli
0: chodzi o Łukasza Mejzę... I to w terenie zabudowanym, czyli był potencjalnym zabójcą. Tak by powiedzieli dzisiaj.
1: Ale nie zbliżył się... No to w takim razie chyba Łukasz Mejza był potencjalnym masowym zabójcą, skoro tych punktów karnych to zebrałby ze 166.
0: Panie redaktorze, nikt nie tłumaczył, nie słyszałem tego.
1: Ale ogólnie stawaliście w jego obronie.
0: Prawa i Sprawiedliwości? Nie. Jeśli chodzi o prędkość, uważam, że każdy polityk, który przekracza prędkość, pierwsze, powinien płacić mandat. Po drugie, powinien przekazać środki na cel społeczny i po trzecie, powinien wykonać jakąś pracę społeczną, użyteczną. Nie wiem, nawet posprzątanie lasu, dlatego że od polityków wymaga się więcej. Ja nie mówię o przekroczeniu prędkości o 10 czy 20 km na godzinę, no ale jak ktoś pędzi w terenie zabudowanym 100 czy 120, no to musi liczyć się z tym, że jest potencjalnym...
1: Za Łukaszem Mejzą nie będzie.
0: Z pewnością nie.

0: czy prezydent Karol Nawrocki powinien namawiać Donalda Trumpa, żeby przesunął amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski?
1: No muszę powiedzieć, panie redaktorze, że ja ucieszyłem się, że w ogóle polski prezydent takie decyzje, takie deklaracje przekazał, że warto, aby amerykańscy żołnierze wzmocnili bezpieczeństwo Polski. Dziwię się Donaldowi Tuskowi, który powiedział, że my nie powinniśmy podbierać Amerykanów Niemcom. Znaczy, niech sobie Tusk zada pytanie, czy jest premierem Polski, czy Niemiec.
0: Przedstawię cytat, to znaczy premier Donald Tusk przekonywał, że powinniśmy zabiegać o wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce, ale równocześnie w kontekście wycofywania żołnierzy z Niemiec, żołnierzy USA, powiedział tak: my potrzebujemy obecności amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale także w innych miejscach, bo to służy polskiemu bezpieczeństwu. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Czyli nie powinniśmy
1: dla Tuska,
0: kosztem sojusznika.
1: Czyli dla Tuska przesunięcie Amerykanów na wschód, czyli powiększenie bezpieczeństwa, jest czymś niewłaściwym, niedobrym. Szokujące informacje.
0: Jak to rozumiem, to premier uważa, że Amerykanie próbują trochę rozgrywać europejskich sojuszników, starać się nas skłócić po prostu, i nie powinniśmy w tej grze uczestniczyć, jeżeli dobrze to interpretuję.
1: Ja, panie redaktorze, zrobiłbym wszystko na miejscu pana premiera Tuska, żeby wzmocnić pozycję i głos prezydenta Karola Nawrockiego, który zachowuje się po raz kolejny jak mąż stanu i walczy o polskie interesy, tak jak wywalczył kwestię powrotu Andrzeja Poczobuta do Polski, za co serdecznie prezydentowi chyba wszyscy dziękujemy. Tak, myślę, że istotne jest to, żeby głos Polski, całej polskiej klasy politycznej wybrzmiał: bezpieczeństwem i interesem Polski jest to, żeby Amerykanie w ilości 5, 10, 20 tysięcy sztuk osób pojawili się w Polsce. Panie Zresztą, panie redaktorze, jedno słowo. Podobna sytuacja była w Redzikowie, gdy tworzona była baza. Tam Donald Tusk sugerował, że może nie twórzmy bazy amerykańskiej, bo to zdenerwuje Rosję tym razem. Wobec powyższego ja dziwię się Donaldowi Tuskowi, że przestał być napastnikiem na boisku polskim. Ma jakieś, moim zdaniem, wątpliwości, po której stronie
0: gra. Wie pan, jaka jest wątpliwość, wie pan, jaka jest obawa związana z Donaldem Trumpem? Nie ukrywa, że nie podoba mu się NATO. Nie ukrywa, że w jego opinii korzystają na tym wszystkie pozostałe państwa poza Stanami Zjednoczonymi. Rozważa wystąpienie z tego sojuszu. To o tym przecież mówił na głos.
1: Panie redaktorze, tu muszę lekko sprostować, bo Trump mówi: nie podoba mi się to, że nasi sojusznicy w NATO nie dopełniają do tego, do czego się zobowiązali.
0: Czyli mówił też, że to jest droga jednokierunkowa, że wykorzystywane są Stany Zjednoczone. O tym mówił wielokrotnie, tylko dokończę pytanie. Pytanie, czy nie obawiając się na przykład wystąpienia USA z NATO, nie powinno się stawiać na sojuszników europejskich? Zakładam, że jest to ten plan B, o którym mówi premier.
1: Panie redaktorze, ja patrzę na Stany Zjednoczone Ameryki długodystansowo. Dzisiaj jest Trump, za kilka lat będzie ktoś inny i powinniśmy jako cała klasa polityczna dbać o relacje i stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i budować silny pakt północnoatlantycki. Każdy, kto dzisiaj osłabia NATO z polityków europejskich, osłabia bezpieczeństwo Polski.
0: A traktat podpisany, ostatnie pytanie już krótko, z Wielką Brytanią 27 maja, zapowiedział to dziś premier, to wzmacnia NATO? To dodatkowy traktat z Brytyjczykami?
1: Każdy traktat, który w sposób realny wpływa na bezpieczeństwo Polaków, powinien być podpisany, powinien być uhonorowany przez wszystkie władze polskie. Jeśli tylko, nie, tak jak w przypadku traktatu z Francją, okazało się po tym, że trochę był to wytrych i wiele można temu zarzucić. Niemniej jednak w polskim interesie jest to, żebyśmy mieli dobre kontakty nie tylko z Stanami Zjednoczonymi, ale także z Francją, z Włochami, co systematycznie i skutecznie robi Karol Nawrocki. Jeśli dołącza się na pewnym etapie Donald Tusk, to mogę powiedzieć, no to jest może element przemyśleń majówkowych Donalda Tuska, że z jednej strony stawia jedną nogę na Niemcy, no ale tą drugą
0: ile
1: nogę...
0: dzisiaj części ciała wymieniliśmy, i płuca były, i nogi, ale...
1: Ale ważne, żeby myślał po polsku,
0: Łukasz
1: a myślenie
0: Kmita...
1: mózg jest
0: I na koniec jeszcze dołożyliśmy głowę. Łukasz Kmita, Prawo i Sprawiedliwość, Człowiek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bardzo
1: serdecznie dziękuję,
0: za
1: życzę dobrego majowego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie.
2: A rozmawiał Karol Surówka.

0: Mamy nieco ponad 8 minut do godziny 17, a po 17 w Ekspresie Jedynki będzie o tych, którzy mają dziś swoje święto, czyli o strażakach.
1: Dla mnie bycie strażakiem to jest spełnienie marzeń z dzieciństwa. Każda służba tutaj to jest dla mnie dzień taki wyzwania i spełnienia tego, o czym zawsze marzyłam, więc dla mnie to jest wielka radość.
2: Za każdym razem, jak wjeżdżamy na akcję, na miejsce zdarzenia, to nigdy nie wiemy, co nas zastanie. Są różne okoliczności losu, różne sytuacje i przede wszystkim są ludzkie emocje, które też dają nam się we znaki.
0: A teraz strażacy apelują, o czym już zresztą mówiliśmy w tej godzinie Ekspresu Jedynki, żeby szczególnie uważać w lasach, bo jest sucho. Sucho jak dawno nie było. No ale lato to w ogóle jest taki sezon pożarowy. Wtedy więcej myślimy o strażakach. Strażakach, którzy tak naprawdę pomagają nam cały rok.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których niestety zabraknie naszej reprezentacji. Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundialu.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
17: Ewa Mierzejewska, zapraszam. W Warszawie na S8 między węzłami Motlińska i Marymącka jest zwężenie w kierunku Poznania po awarii samochodu osobowego na 15 kilometrze. Tutaj ruch odbywa się pasem lewym ciągu głównego i jezdnią zbiorczo rozprowadzającą. I około 18 służby szacują, że trasa powinna zostać odblokowana. Na ekspresowej Trójce na zachodnim Pomorzu między węzłami Myślibórz i Pyrzyce od rana niestety zablokowany jest pas awaryjny i prawy na jezdni w kierunku Świnoujścia po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym na 43 kilometrze. Niestety do tej pory nie udało się usunąć ciężarówki z drogi. Na S1 na trasie Tychy-Sosnowiec nie ma już utrudnień.

na jezdni w kierunku Tychów po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Przypomnijmy, jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Sosnowca jest nadal zablokowana. Trzeba jechać objazdem ulicami Mysłowic. To 551 kilometr tej trasy. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. W Wielkopolsce na drodze krajowej nr 83 na trasie Kowale Pańskie Kolonia Miłkowice w miejscowości Dobra doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Pieszy został ranny i na 15 kilometrze ruch odbywa się na przemian jednym pasem. Na Pomorzu zablokowany jeden pas w kierunku Malborka, na 22 na trasie Starogard Gdański Malbork. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest zwężenie na 356 kilometrze. Tu w kolizji nikomu nic się nie stało. Ruch naprzemienny również wciąż na 50 między Sochaczewem a Mszczonowem w Wiskitkach. Tutaj przypomnijmy, doszło do kolizji trzech samochodów osobowych na pierwszym kilometrze tej trasy. I jeszcze raz Mazowsze, tym razem Krajowa Dwójka, odcinek Siedlce między Rzec Podlaski, miejscowość Krzesk, Królowa Niwa. Tu wciąż jest ruch naprzemienny na 595 kilometrze.

0: Jest 17. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: I Andrzej Kocjan. Pierwsze emocje opadły, ale będą następne. Ruszyły matury.
0: Troje pasażerów zmarło na pokładzie wycieczkowca. Przyczyną może być groźny wirus.
1: Uważajmy na żmije w lasach. Nie są bardzo groźne, ale jest ich coraz więcej.
0: Pierwszy dzień matur za nami. Na egzaminie z języka polskiego zdający mieli do wyboru dwa tematy wypracowań.
1: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
0: Egzaminami dojrzałości od rana zajmuje się Maciej Szefer, z którym łączymy się teraz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak na tematy wypracowań reagowali maturzyści i czy boją się kolejnych egzaminów?
2: Arkusze egzaminacyjne otrzymało prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym składał się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy.
1: Mamy problemy z połączeniem. Spróbujemy jeszcze połączyć się z Maćkiem Szeferem, który opowiada nam o maturach. No nie mamy w dalszym ciągu tego połączenia, także do tematu mamy. Jest, Maćku, jesteś. Maćku, jeszcze raz spróbujemy. Przerwało nam się połączenie, przepraszamy bardzo.
3: Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym.
1: No nie, nie damy rady, nie damy rady. Trzeba będzie do tego tematu wrócić później, a my sprawdźmy, jak maturzyści komentowali tematy dzisiejszych zadań otwartych.
4: Stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
5: Ja wybrałam ten drugi temat o człowieku i odwołałam się do lalki, odwołałam się do Romeo i Julii i odwołałam się do gry.
0: A więcej o maturach i stresie, które im towarzyszy, za chwilę w Ekspresie Jedynki.
1: Zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech nie osłabi zdolności odstraszania NATO w Europie, zapewnia szef niemieckiego MSZ-u. Johann Wadephul dodaje, że to sygnał, że Europa musi szybciej rozwijać własne zdolności.
0: Stany Zjednoczone planują zredukować liczbę swoich żołnierzy za naszą zachodnią granicą o 5 tysięcy.
1: Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u nie jest zaskoczony decyzją Pentagonu.
6: Kilka lat temu powstał dokument z DDA, to jest taka zmiana strategii NATO i w tym dokumencie już było jasno powiedziane, że wojska amerykańskie będą też w jakimś stopniu wycofywały się z tej części świata.
0: Paweł Jabłoński z PiS-u uważa, że rząd powinien zabiegać o to, aby żołnierze ci trafili do Polski.
7: Bardzo bym się chętnie dowiedział, czy polski rząd, minister obrony, premier, minister spraw zagranicznych zrobili cokolwiek, żeby ci żołnierze trafili do Polski. Ja o tym na razie nie słyszałem.
1: Premier Tusk powiedział dzisiaj, że Polska nie będzie podbierać amerykańskich żołnierzy swoim sojusznikom.
0: Uspokajające informacje naszego MSZ-u w sprawie wycieczkowca, na pokładzie którego zmarło troje pasażerów.
1: Rzecznik resortu zapewnia, że nie ma informacji, by polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni albo potrzebowali pomocy.
0: Służby podejrzewają, że na pokładzie jednostki pojawił się groźny wirus przenoszony przez gryzonie. Co dzieje się w tej chwili ze statkiem? O tym Daria Kania.
8: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą

0: powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
1: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
0: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację.
1: Jeśli będzie potrzeba jakiejś reakcji, oczywiście ona będzie, ale na tę chwilę nie ma takiej konieczności.
0: Do groźnego zakażenia wirusem doszło w trakcie rejsu statku płynącego z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Daria Kania, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: W polskich lasach jest coraz więcej węży, zauważają leśnicy i jednocześnie uspokajają.
4: Węże nie czyhają, żeby ukąsić człowieka, tłumaczy Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
5: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać.
3: Nie każde ukąszenie ma w sobie jad, ale za każdym razem trzeba to sprawdzić w szpitalu.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Deszczu spodziewać możemy się na północy kraju, na zachodzie pochmurno, w pozostałych regionach słonecznie. A temperatura? Od 13 stopni nad morzem, przez 22 stopnie na ziemi lubuskiej, 27 na Mazowszu, do 28 w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie 997 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem. I do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
9: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Ekspres Jedynki.
1: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam na kolejną godzinę Ekspresu Jedynki. Już za chwilę będziemy mówić o tych, którzy codziennie dbają o nasze bezpieczeństwo, a dziś mają swoje święto, czyli o strażakach. Czego można im życzyć?
2: Tyle powrotów, co wyjazdów. To jest najważniejsze.

0: w Kościele katolickim to dzień świętego Floriana, a święty Florian to patron strażaków. I w Polsce od ponad 20 lat 4 maja to także dzień strażaka. I o strażakach teraz w Ekspresie Jedynki. Razem ze mną kapitan Paweł Baran, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dziś święto strażaków. Czego zatem życzyć strażakom?
1: No, wszystkiego najlepszego. Tyle powrotów, co wyjazdów.
0: No, my ciągle, myślę, musimy o tym pamiętać, że to jest zawód, który wiąże się z ryzykiem, zawód, który wiąże się z poświęceniem, zawód, który wiąże się rzeczywiście z taką wyjątkową służbą, jaką pełnią strażacy.
1: Zgadza się. Międzynarodowy Dzień Strażaka przypada na 4 maja, tak jak pan redaktor tu już słusznie wspomniał. Jest to szczególne święto dla nas wszystkich, dla wszystkich strażaków, które wybrali trudną, niebezpieczną, ale jednocześnie i niezwykle szlachetną służbę. To właśnie w tym dniu obchodzimy wspomnienie świętego Floriana, tak jak na wstępie usłyszeliśmy. Święty Florian według tradycji był rzymskim oficerem, ale jest też patronem strażaków i nie tylko, bo też hutników, kominiarzy, rzemieślników, czyli osób związanych zawodowo z ogniem. Pamiętajmy o tym, że Dzień Strażaka to nie tylko czas uroczystych apeli, błyszczących samochodów, odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe, ale też moment refleksji nad powołaniem każdego z nas, każdego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, ale i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.
0: A no właśnie, dobrze, że pan o tym wspomniał, panie kapitanie. Zapytam osobiście, dlaczego pan się zdecydował na to, żeby zostać strażakiem?
1: Pierwsze zainteresowania związane z pożarnicy miały już na etapie szkoły podstawowej. Wynikało to też z faktu, że mój ojciec, mój tata był strażakiem zawodowym Państwowej Straży Pożarnej, obecnie na emeryturze. I generalnie w momencie, kiedy byłem na etapie szkoły podstawowej, była możliwość wziąć udziału w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej, który de facto jest organizowany co roku, aż do chwili obecnej. Organizują go komendy miejskie Państwowej Straży Pożarnej, czy też powiatowe. I tak przez te wszystkie lata, począwszy od szkoły podstawowej, gimnazjalnej, aż po szkołę średnią, uczestniczyłem w takich konkursach. Odbywały się one na szczeblach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, aż po krajowe. No i oprócz materiału przewidzianego w normalnym procesie kształcenia, tak jak każdy z nas przechodzi w szkole, przyswajałem dodatkowo te materiały typowo pożarnicze. Generalnie materiału było bardzo dużo. Dotyczył przede wszystkim on spraw operacyjnych, prewencyjnych, co de facto teraz wykorzystuję to w dotychczasowej służbie.

0: I w tym miejscu musiałbym nadmienić, że nie pozostałam z tym materiałem sam, ponieważ ogromny wkład w kształtowaniu tej ścieżki mojej, tej pożarniczej, mieli rodzice, za to w tym miejscu chciałbym podziękować.
1: A panie kapitanie, czego się musi nauczyć strażak, żeby, znaczy, albo kandydat na strażaka, żeby tym strażakiem zostać? No bo to oczywiście są kwestie techniczne, to jest sprawność fizyczna, ale rozumiem, że trzeba też dobrze znać fizykę, chemię, no walka z ogniem to jest często, czy wymaga dużej wiedzy w ogóle.
0: Dokładnie tak. Kiedy kończyłem szkołę średnią, podchodziłem do egzaminu dojrzałości. W tamtych czasach, jeszcze w 2012 roku, były egzaminy sprawnościowe, tak jak i teraz, natomiast były testy z chemii i fyzyki, tam po 20 chyba 5 pytań dokładnie. Natomiast na chwilę obecną nie ma znaczenia, czy startujemy do szkoły aspirantów w Państwowej Straży Pożarnej, mamy 3 w Poznaniu, w Krakowie, w Częstochowie, czy też do Akademii Pożarniczej kształcącą inżynierów pożarnictwa, wymagana jest matura. Ale obligatoryjnie we wszystkich przypadkach, no jednak te testy sprawnościowe są trudne i trzeba do nich podejść. Natomiast dalej wymagana jest matura, są przeliczone odpowiednie punkty i wtedy po zakwalifikowaniu strażak, taki kandydat zostaje skoszarowany w trybie dziennym na takich szkołach.
1: No skoro pan wspomniał o maturach, no trwają teraz matury, dziś się zaczęły te egzaminy, mówił pan o swoim zdawaniu matury, to już trzeba było myśleć o tym, co zdawać na maturze pod kątem tego, żeby dalej potem uczyć się na strażaka, studiować to.
0: Dokładnie tak. Na pewno jest potrzebna chemia, na pewno fizyka, matematyka, ale i coraz bardziej wszystko się niestety rozrasta. Postęp technologiczny wzrasta, więc jest i liczona informatyka. Owszem, można sobie wybrać, natomiast podstawowymi przedmiotami jest fizyka i chemia.
1: To dziś mamy też taki moment, że bardzo wielu strażaków apeluje o szczególną ostrożność w lasach, bo mamy trzeci stopień zagrożenia pożarowego w bardzo wielu miejscach w Polsce, właśnie w lasach. Co to znaczy ten trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lesie?
0: Żeby zrozumieć ten problem, należy jednak określić, z czym mamy w ogóle do czynienia, ponieważ wyróżniamy 4 stopnie zagrożenia pożarowego lasu. Zerowy stopień to jest brak zagrożenia, pierwszy stopień to jest małe zagrożenie, drugi stopień to jest duże zagrożenie, gdzie są już jakieś obostrzenia, należy być ostrożnym przy posługiwaniu się ogniem, natomiast trzeci stopień to jest bardzo duże, tak zwany katastrofalny, oznacza ekstremalnie niską wilgotność ciułki poniżej około 10%, a więc kategoryczny jest wtedy zakaz rozpalania ognisk, nawet w miejsce do tego wyznaczonych, do tego celu. I informacje o takich zakazach podawane są generalnie w terenach zagrożonych, w lokalnych mediach, ale także możemy znaleźć takie informacje na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. I na chwilę obecną większość kraju mamy w kolorze czerwonym, co oznacza, iż jesteśmy właśnie w tym trzecim stopniu, tak jak pan redaktor wspomniał, w trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, czyli tym największym. Winą takiego stanu jest brak opadów deszczu, wysoka temperatura i generalnie niska wilgotność powietrza, a to wszystko sprzyja niestety rozwojowi pożaru. Wystarczy najmniejszy bodziec energetyczny, najmniejsza iskra, żeby doprowadzić do powstania, do zainicjowania takiego pożaru.
1: Czego nie wolno wtedy robić, kiedy jest ten trzeci stopień zagrożenia pożarowego? Już pan wspomniał o tym, że palić ognie nawet tam, gdzie to są takie wyznaczone miejsca. Żadnego, w ogóle, nigdzie, ale rozumiem, że wejść do lasu można.
0: Dokładnie tak. Generalnie co roku Państwowa Straż Pożarna apeluje do wszystkich przebywających czy na terenach leśnych czy śródleśnych o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w odległości 200 metrów od granicy lasu zabronione jest jakiekolwiek rozniecanie ognia poza miejscami do tego celu wyznaczonymi, czy wypalanie wierzchni warstwy gleby i pozostałych roślin leśnych, ale również i palenie tytoniu z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. Jeśli chcemy się wybrać na wycieczkę, pamiętajmy o tym, żeby poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. Niemniej jednak przy trzecim stopniu pamiętajmy również o tym, że wcześniej należy zweryfikować, jaki stopień zagrożenia pożarowego lasu mamy w miejscu, w którym chcemy przebywać i czy nie obowiązuje w danym dniu obostrzenie i zakaz wejścia do takiego lasu czy parku.
1: Czyli może także być również zakaz wydany. Trzeba to zawsze sprawdzić.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: I proszę słuchać strażaków, nie tylko pana kapitana Pawła Barana, oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ale w ogóle tych wszystkich strażaków, którzy w wielu miejscach w Polsce apelują o tę szczególną, absolutnie szczególną ostrożność w lasach. Panie kapitanie, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No i również się przyłączam do tych życzeń, o których pan mówił, czyli tyle samo wyjazdów, co powrotów i oczywiście zawsze w pełnym składzie z każdej akcji gaśniczej czy innej ratowniczej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Super, bardzo dziękuję w imieniu moim i kolegów strażaków.
1: To jest Ekspres Jedynki.
2: Każdy to różnie.

0: Nie przychodzi.
1: Przede wszystkim się nie stresować, ale to się nie da.
2: Idź do przodu, nie przejmujcie się. Najważniejsze jest to, żebyście robili to, co wiecie, a najtrudniejsze zostawili na koniec.
3: A to są porady dla tegorocznych maturzystów. Jak mówiliśmy, są już po egzaminie z języka polskiego, ale przed nimi jeszcze kilka kolejnych egzaminów. Jak więc dać sobie radę ze stresem, ze zdenerwowaniem, ze strachem? To w Ekspresie Jedynki za chwilę.

Kiedy ja zdawałem maturę, to trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski był Jerzy Engel. Bramki dla biało-czerwonych strzelał Emmanuel Olisadebe, a nasza kadra szykowała się właśnie na mundial w Korei i Japonii. Mundial, który niespecjalnie biało-czerwonym wyszedł. Mnie na szczęście matura poszła całkiem nieźle, ale pamiętam swój stres, kiedy czekałem na to, aż usłyszę temat tego wypracowania z języka polskiego. Pamiętam swoją ulgę, kiedy w tym temacie usłyszałem nazwisko Stanisław Lem, mój ulubiony pisarz. Jakaż radość. Nawet nie słuchałem kolejnych tematów, od razu wiedziałem, że będę

0: wypisał ten, ale to była inna, stara matura. Czy trudniejsza, czy łatwiejsza? Ciężko powiedzieć, ale oceniana przez moich nauczycieli w moim liceum, co zawsze było trochę pocieszające. A w tym roku te tematy na egzaminie z języka polskiego to wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Takie dość współczesne tematy, muszę powiedzieć. Polski za maturzystami, ten pisemny, bo jeszcze będą egzaminy ustne, będą egzaminy z innych przedmiotów. No, pierwsze wrażenia uczniów po wyjściu z sal, ale także o rady od tych, którzy, tak jak ja, maturę mają dawno już za sobą, pytała dziś Anna Zakrzewska.
1: Jak poszło?
2: Jak wrażenia w ogóle?
3: To był taki przykład strachu, co ma wielkie oczy. Bałem się tej matury, ale ona no, taka łatwa nawet była. No, wydaje mi się, że przynajmniej 50% będę miał.
4: Dobrze, wydaje mi się, że dość proste, arkusz, mogę powiedzieć za siebie. Proste tematy na wypracowaniu.
5: Pani ile lat temu zdawała maturę?
6: Ojejku, trudno mi tak szybko teraz policzyć.
5: Jak się nie dać tym maturę?
6: Wierzę w siebie. Na pewno wszystko, co mogli osiągnąć, zdobyć, jakąkolwiek wiedzę mają, wystarczy nie stresować, wiem, żeby to tak łatwo powiedzieć, ale iść do przodu, nie przejmujcie się. Najważniejsze jest to, żebyście robili to, co wiecie, a najtrudniejsze zostawili na koniec.
7: Ja bardzo na luzie. Stres był przez bardzo krótką chwilę, ale atmosfera była bardzo przyjemna na sali. A teraz, jak już napisałem polski, to już nie powinno być żadnych problemów. Największy strach za mną.
8: Ogólnie spoko, zadanka podpasowały. Też mam nadzieję, że będzie z 60% właśnie, na to liczę i będę zadowolony z takiego wyniku.
9: No to jest jednak stres dla dzieciaków. No co to dużo mówić, prawda? Bardzo stres.
5: Jakieś rady dla maturzystów?
9: Znaczy nie stresować się. Przede wszystkim się nie stresować, ale to się nie da.
5: No nie da.
9: Ja wiem, bo moje dzieciaki przechodziły to, także każdy to musi przejść.
4: Ciśniemy, ale ja też się cieszę, że mamy przynajmniej ten pierwszy egzamin za sobą. Miałam też takie wrażenie, że to było takie bardzo ludzkie. To znaczy nie było tego takiej podniosłości. My tam sobie wszyscy siedzieliśmy, na początku rozmawialiśmy. No oczywiście, wie pani, jak się zaczęło kodowanie, to już na początku lekki stresik, ale nie, poszło naprawdę dobrze. Jesteśmy zadowolone.
5: Stresowałeś się wcześniej? Podchodziłeś na luzie do tego?
10: Na luzie. Dzisiaj trochę stres był z rana, ale to na tyle.
5: A strach ma wielkie oczy? Jak było w rzeczywistości?
10: Nie jest tak źle. Myślałem, że to tak poważnie, a tak weszliśmy i jakoś nie było tak strasznie. Ale dzisiaj najgorsze, bo polski to.
5: Czyli jutro matematyka to już...
10: To już luz. Z górki już.
11: 30 lat temu, także to już zapomniałem o tym.
5: Jak pan to wspomina?
11: No świetnie, fajnie było. No wesoło. Także...
5: Stres był?
11: No, oczywiście.
5: Jakieś rady dla maturzystów na ten rok od starszego kolegi?
11: Żeby się nie stresowali i wszystko pójdzie okej, musi pójść, no. Zależy kto jak się uczył, to tak temu i pójdzie.
5: Jaki plan na resztę dnia?
3: Ja dalszą naukę, prawdopodobnie mam zaplanowaną, matematyki.
5: Zero odpoczynku?
3: No tak, no trzeba, trzeba walczyć o swoje, tak?
12: Myślę, że teraz jeszcze będzie szybka powtórka przed matematyką, bo jutro będzie wyzwanie, tak mi się wydaje.
8: Nie, no trzeba odpocząć po maturze. Stresujące był ten polski, no to należy się trochę odpoczynku.
5: Co zrobić, żeby się nie stresować?
13: Nie ma na to lekarstwa, no każdy to różnie przechodzi. To tak samo jest, tak jak nasze życiu. Jeden jest taki, drugi jest inny. Albo podchodzimy i co będzie, to będzie. Jeżeli nam się uda, mamy tą wiedzę jakąś tam, może egzaminatorzy przychylniej troszeczkę spojrzą na to, no to też jest wiele czynników. Ja życzę im powodzenia, nie tylko na maturach, ale i w dalszym swoim życiu, żeby im się po prostu dobrze wiodło, udało.
0: No i ja też życzę powodzenia. Jutro, jak słyszeliśmy, egzamin pisemny z matematyki. A może Państwo mają jakieś rady dla tegorocznych maturzystów, jak poradzić sobie ze stresem, albo pamiętają, jak sami Państwo sobie z tym poradzili? 645 22 02 to numer naszego telefonu.

0: Smoki w Ekspresie Jedynki, a na zegarze 17:30.
1: Skrót aktualności, Anna Kowalczyk. Eksplozja i pożar na południowo-koreańskim statku w cieśninie Ormus. Jednostka mogła zostać zaatakowana. Nie wyklucza tego Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Seulu. W chwili eksplozji statek był zakotwiczony na wodach w pobliżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Premier Słowacji zaprzecza, że weźmie udział w paradzie wojskowej w Moskwie. Potwierdza za to, że w sobotę spotka się z Władimirem Putinem. Robert Fico poinformował o tym w Armenii podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych, obiecuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa.
1: Umowa w sprawie SAFE ma zostać podpisana w piątek. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski żegna arcybiskupa Józefa Michalika. Konsekwentnie bronił życia, rodziny i wartości chrześcijańskich, pozostając wierny nauczaniu Chrystusa mimo pojawiającej się krytyki, mówił arcybiskup Tadeusz Wojda w nagraniu opublikowanym po śmierci emerytowanego metropolity przemyskiego. Dziennikarze Polskiego Radia Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski odkrywają sekrety mundiali. Pierwszy odcinek nowego podcastu radiowej Jedynki już do posłuchania. W nim archiwalne nagrania oraz rozmowy z komentatorami i ekspertami. Podcastu można słuchać w serwisie polskieradio.pl i na stronie programu Pierwszego Polskiego Radia oraz na popularnych platformach streamingowych. Pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: I w tym podcaście nie tylko o wspomnianym już mundialu z 2002 roku w Korei Południowej i w Japonii, bo wiele było takich ciekawych piłkarskich imprez.

0: Też mamy
1: dzień. No dobrze, to w Ekspresie Jedynki trochę zwolnimy.
2: Ekspres Gospodarczy.
1: I powiemy o tak zwanym podatku od

0: od smartfonów. W istocie chodzi o opłatę reprograficzną. Nowelizację rozporządzenia w tej sprawie tuż przed majówką podpisała ministra kultury. Już tłumaczę. To jest taki mechanizm, który funkcjonuje w polskim prawie od 1994 roku. Ale lista urządzeń objętych tą reprograficzną opłatą nie była aktualizowana od 15 lat, a w świecie cyfrowym to oznacza całe wieki. Dzisiaj kopiować różne utwory możemy bowiem właśnie przy użyciu smartfonów czy tabletów. Jedni chwalą tę decyzję, inni straszą wzrostem cen urządzeń. A argumentom jednej i drugiej strony sporu przyjrzał się Błażej Prośniewski.
1: Opłata reprograficzna, wyjaśnijmy, jest pobierana od producentów i importerów urządzeń oraz nośników, które mają możliwość kopiowania utworów na własny użytek, muzyki, filmów, zdjęć czy książek. Dzięki takiej opłacie twórcy dostają rekompensatę za to, że ich dzieła są powielane do celów prywatnych. Ostatnio lista urządzeń, które są objęte tą opłatą, była aktualizowana 15 lat temu, co sprawia, że znajdują się na niej na przykład kasety VHS, faksy czy przenośne odtwarzacze MP3. Na te urządzenia, powiedzmy to otwarcie, lata świetności mają już dawno za sobą. Ministerstwo Kultury postanowiło więc ten katalog rozszerzyć m.in. o smartfony, tablety, laptopy, dekodery czy telewizory. Z tej decyzji resortu są oczywiście zadowoleni twórcy, którzy, jak mówi dyrektor zarządzający Związku Producentów Audio-Wideo Bogusław Pluta, czekali na te zmiany od kilkunastu lat.
2: To są pieniądze, które branża poniekąd straci na tym, że ludzie sobie coś kopiują, czy że za darmo korzystają z naszych produktów. I każdy dodatkowy wpływ dla firm muzycznych to jest możliwość zainwestowania w polskich artystów, bo to są pieniądze, które zostają w Polsce.
1: A mówimy tu o kwotach niebagatelnych, bo według szacunków może chodzić o dodatkowych 150 do nawet 200 milionów złotych rocznie. Zmiany w opłacie reprograficznej nie podobają się natomiast branży cyfrowej i jak mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, resort kultury uległ lobbingowi ze strony środowiska twórców, nie dostrzegając czy też ignorując fakt, że obecnie mocno zmienił się sposób, w jaki konsumujemy kulturę.
3: Resort kultury oraz związki twórcze próbują nie dostrzegać naturalnego procesu przechodzenia konsumpcji kultury w streaming, gdzie każdy z nas płaci abonament za oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie książek w trybie cyfrowym. A więc nie następuje tam strata z tego tytułu, którą by trzeba było rekompensować jeszcze podatkiem od smartfona. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie potwierdził tę tezę, że nawet w streamingu offline, czyli na to, co się filmowcy właśnie w Polsce powoływali, że w samolotach oglądamy filmy, z tego tytułu jest strata, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nie, tam nie ma strat, to nie podlega pod opłatę reprograficzną. Nie przeprowadzono wymaganych również przed Trybunał badania kopiowalności, a co za tym idzie, jaką stratę faktycznie ponoszą twórcy z tego tytułu, żeby trzeba było je rekompensować.
1: I jak dodaje Michał Kanownik, wbrew zapowiedziom resortu kultury, koszty tych zmian nie zostaną poniesione przez cyfrowych gigantów, a spadną one na polskich producentów i dystrybutorów, którzy odczują to na swojej marży, a ta już teraz jest bardzo niska. I choć opłata reprograficzna ma wynieść 1% wyjściowej ceny danego urządzenia, to jak dodaje przedstawiciel branży, dla konsumentów może to oznaczać nawet kilkuprocentowe podwyżki.
3: Żyjemy w bardzo dynamicznym świecie na rynku. Dzisiaj ceny, szczególnie laptopów, szybują do góry ze względu na ceny komponentów do nich. Jeżeli dołożymy jeszcze 1% na starcie dystrybucji w polskiej, a ten procent trzeba liczyć, że będzie zwiększał się z każdym etapem dystrybucji, więc na półce sklepowej ta cena może wzrosnąć nawet 5-8%.
1: Argument o podwyżkach bagatelizuje Bogusław Pluta, który dodaje, że przykłady innych krajów, gdzie taka opłata obowiązuje, pokazują, że nie przekłada się ona na ceny dla konsumentów.
2: Znaczy to, że branża cyfrowa po prostu wpadła na genialny pomysł, żeby przekuć tą porażkę w zwycięstwo i po prostu zwalając na nas zwiększyć sobie marżę na tych urządzeniach, bo nie ma żadnego powodu, żeby ten wzrost był większy niż 1%, a to tak naprawdę może być nieodczuwalne. Przykłady innych krajów i cen urządzeń w innych krajach, gdzie te opłaty obowiązują od dawna, pokazują, że nie są one droższe niż w Polsce, mimo że opłata jest. W Unii Europejskiej polską specyfiką było to, że tych opłat nie było, bo wszędzie indziej są. W związku z czym byliśmy absolutnie w ogonie krajów europejskich, które objęły smartfony i tablety opłatą reprograficzną. Także to nie jest tak, że to jest jakiś ewenement, że to zostało wprowadzone. Ewenementem jest to, że to zostało wprowadzone dopiero teraz.
1: Dla uściślenia formalnie na razie mamy podpisane rozporządzenie w tej sprawie, natomiast same zmiany w opłatach

0: opłacie reprograficznej mają zacząć obowiązywać za pół roku.
1: O czym mówił Błażej Prośniewski. Bardzo dziękujemy.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A już za chwilę wybierzemy się na najważniejszą chyba galę mody na świecie.

0: O tym, że dziś Dzień Strażaka już mówiliśmy, o tym, że dziś Dzień Star Wars, May the 4th be with you, niech 4 maja będzie z tobą, było w folderze ulubione, to teraz o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu, które nie przypada akurat na 4 maja, tylko na pierwszy poniedziałek maja, a że akurat w tym roku to 4 maja, to mamy to dzisiaj. O czym mowa? O Met Gala, chyba najważniejszym i najbardziej prestiżowym, najbardziej efektownym corocznym wydarzeniu świata mody, jakie ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, na Manhattanie, w Nowym Jorku. W tym roku temat to sztuka kostiumowa i takie hasło, moda to sztuka. A współprzewodniczącą tej gali, obok Nicole Kidman, Venus Williams, no i Anne Wintour, która rządziła amerykańskim Vogue'iem przez prawie 40 lat, jest także wokalistka Beyoncé. I wszystko to też będzie dziś obserwował nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Jan Pachlowski. Witaj, Janku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: I powiedz proszę, co to za wydarzenie? Bo to jest taki moment, kiedy bardzo znani Amerykanie przychodzą bardzo finezyjnie ubrani i wiele osób w Ameryce to ogląda. Jedni się zachwycają, a inni troszkę żartują, bo to są często ekstrawaganckie stroje.
1: To prawda, to są często ekstrawaganckie bardzo stroje, ale ja bym to porównał mimo wszystko do tego, co widzimy na czerwonym dywanie podczas ceremonii Oscarów. Podkreślamy tak, pierwszy poniedziałek maja oznacza tutaj w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę tylko jedno, Met Gala, to jest najważniejsza noc w świecie mody, to wszystko rozpocznie się, gdy u państwa minie północ. Coroczne wydarzenie charytatywnie wspiera Instytut Kostiumów przy nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Jest to jednak taki również

0: wystawny, dostępny oczywiście wyłącznie na zaproszenia i pełen gwiazd, taki spektakl popkulturowy.
1: Bywa walka o te zaproszenia, że ludzie się starają, żeby dostać nawet najsławniejsi, najbogatsi muszą walczyć o zaproszenia.
0: Tak, no i na tym właśnie polega fenomen również tej imprezy. I tutaj pozwolę sobie dać taki przykład, że w zeszłym roku ona pozwoliła zebrać rekordową kwotę 31 milionów dolarów i to jeszcze zanim wystawa została otwarta dla zwiedzających. Wydarzenie to stanowi oprócz polityki główne dzisiaj takie właśnie główne doniesienia w amerykańskich mediach. Zresztą posłuchajmy.
2: The Super Bowl of Fashion is here, the annual Met Gala. And tonight, the Parade of Stars will return in a big way. This year's list of gala co-chairs featuring some of the most powerful names in fashion, sports, and entertainment. Anna Wintour, Venus Williams, Nicole Kidman, and Queen Bee herself, Beyoncé.
0: Tak, postacie, które Państwo tutaj usłyszeli wymienione w jednej właśnie z informacji amerykańskich mediów, one będą współtowarzyszyć tej gali i tu było takie porównanie, myślę, że ono naprawdę pasuje, to jest taki Super Bowl mody, Super Bowl to jest finał futbolu amerykańskiego, przypominamy najważniejsza jednorazowa impreza i największa na świecie, tak uważają Amerykanie, ona ma niesamowicie wielkie dochody finansowe, podobnie jest w przypadku tutaj, przekładając to oczywiście ze sportu na modę. Jest też jedna postać, którą tutaj trzeba wymienić, Jeff Bezos, no i oczywiście też jego żona, która będzie tutaj współpartnerką na tym wydarzeniu, Laura Sanchez, Jeffa Bezosa. On pełni taką funkcję honorowych przewodniczących oraz głównych sponsorów gali. To też skłoniło jedną z grup na przykład aktywistycznych do wezwania do bojkotu tego wydarzenia ze względu na powiązania Bezosem z Jeffreyem Epsteinem. Powiedzieliśmy również Państwu, że warto tutaj podkreślić w tym wszystkim, że no jest aż walka, taka walka o zaproszenia, ale jest jedna bardzo ważna osoba, która powiedziała nie, ja nie chcę tutaj przyjść. To jest Zoran Mamdani, burmistrz Nowego Jorku, wybrany też na to stanowisko w atmosferze takiego rosnącego niepokoju społecznego, wywołanego oczywiście nierównościami społecznościowymi. On ogłosił, że nie weźmie udziału w tym spektaklu śmietanki towarzyskiej, jak nazwał. Skupiam się przede wszystkim na kwestii przystępności cenowej i na tym, by uczynić najdroższe miasto w Stanach Zjednoczonych miejscem, do którego, na którego utrzymanie stać każdych naszych mieszkańców. Temu właśnie zamierzałem poświęcić znaczną część mojego czasu, a nie chcę z tego powodu przyjść właśnie na Met Gala.
1: No i chociaż Zoran Mamdani, to zanim był politykiem, sam był raperem i wywodzi się też z artystycznej rodziny. Jego matka Mira Nair to jest wybitna reżyserka filmowa, więc on jest z tego środowiska kultury i show biznesu. Mimo to od tego się wyraźnie odciął, bo jako polityk rzeczywiście chce być takim politykiem, który stawia na kwestie społeczne.
0: To prawda, on chce pokazać, że jest jednym z tej największej grupy społecznej Nowego Jorku, czyli tak zwanej middle class, czyli średniej klasy. I on tutaj chce pokazać, że dla niego nie są ważne takie imprezy śmietanki towarzyskiej, gdzie przewijają się miliony dolarów i nikt nie ma problemów finansowych, ale on chce właśnie być przede wszystkim przedstawicielem tej grupy społecznej, która ma problem z związaniem końca z końcem. I on chce właśnie pomóc, aby zmienić życie przeciętnego Nowojorczyka. Ale wracając do Met Gali, temat przewodni tegorocznej edycji sztuka kostiumu, ona zgłębia zagadnienia ubranego ciała na przestrzeni historii sztuki. Właśnie od nagiego ciała po starzejące się ciało, w nawiązaniu do tego oficjalny dress code dla gości brzmi: moda to sztuka. I tak jak podkreślamy, wszystko rozpocznie się dokładnie o północy czasu polskiego.
1: No i Amerykanie, nie tylko Amerykanie będą śledzić, jak też znani i lubiani ubrali się w tym roku na te Met Gala. Potrafiły być te kostiumy i te stroje naprawdę bardzo, bardzo finezyjne. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo ci, Janku, dziękuję. To Ekspres Jedynki.

0: To Sana w Ekspresie Jedynki, który dobiega już końca po 18, zaś więcej muzyki, bo muzyczna jedynka. Paweł Sztompka już w studio. Co przygotowałeś po 18 dla naszych słuchaczy?
1: Kilka ważnych spraw. Byłeś na filmie o Michaelu Jacksonie?
0: Jeszcze nie, on nieco ponad tydzień temu chyba wszedł do kin. Ja wybrałem w ten miniony weekend Project Hail Mary na film do obejrzenia, ale mam ten o Michaelu też na liście swojej.
1: To będzie płyta tygodnia i to będą te najsłynniejsze jego utwory, zresztą oryginały, a nie piosenki, które zostały specjalnie spreparowane dla potrzeb tego filmu, a więc to będzie i będzie laureat nagrody Grammy.
0: Czyli?
1: Włodek Pawlik.
0: A, to powinienem wiedzieć, bo to...
1: Tych laureatów nagrody Grammy mamy bardzo niewielu, a w sekcji jazzowej jednego. Więc
0: to, można... Tym bardziej powinienem wiedzieć, bo to mój kielecki krajan. Tak. Pochodzimy z tego samego miasta.
1: On zaprasza na swoje koncerty, tym razem nie tylko w Polsce, ale również na świecie.
0: Zatem Włodek Pawlik za chwilę też się pojawi w Ekspresie.
1: No może nie za chwilę, wiesz, mniej więcej chyba 20 po. Prawie za pół godziny będzie z nami.
0: A, to warto na to poczekać, bo wcześniej także Michael dużo dobrej muzyki. Michael Jackson to...
1: wcześniej.
0: No właśnie, to taki dobry support, jak to się dzisiaj mówi, dla Włodka Pawlika.
1: Ale będzie i Prince, a więc te wielkie gwiazdy epoki minionej zabrzmią w naszym programie również.
0: To zatem już za 7 minut 18 i parę minut po 18 ta muzyczna jedynka, na którą zaprasza obecny tu w studio Paweł Sztompkę. Natomiast Ekspres Jedynki już, tak jak mówiłem, się kończy. Bardzo Państwu dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny i mówię do usłyszenia. Michał Strzałkowski.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
5: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 1, odcinek Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. 598 km. Doszło tam do awarii auta Lawety. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga ekspresowa S1, odcinek Tychy-Sosnowiec. W Mysłowicach na 551 km zderzenie dwóch ciężarówek. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Tychów jest zablokowana. Zablokowany jest też lewy pas w kierunku Sosnowca. Jezdnię zablokowaną w stronę Tychów objeżdża się ulicami Mysłowic. Autostrada A2, odcinek węzeł Konin Wschód, węzeł Koło. W miejscowości Leonia na 275 km trwają prace polegające na wyciągnięciu z rowu ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Droga Krajowa nr 2, odcinek Międzyrzec Podlaski – Biała Podlaska w miejscowości Styrzyniec na 626 km. Zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, policja kieruje ruchem. Koniec kłopotu w innym miejscu Krajowej Dwójki między Siedlcami a Międzyrzecem Podlaskim w Zbuczynie na 583 km. Nie ma już tam utrudnień. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce. W pobliżu 44 km w ciężarówce

0: ciężarówce wystrzeliła opona. Zajęty jest pas awaryjny i pas prawy. Przejazd możliwy tylko lewym pasem. Krajowa 16, Mrągowo Orzysz w Mikołajkach na 227 km przewrócił się motocyklista. Jest ranny, ruch wahadłowy.
1: Jest 18, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk.
2: I Andrzej Kocjan. Samochód wjechał w tłum w Lipsku w Niemczech. Co najmniej dwie osoby nie żyją.
1: Zbrodniarz wojenny nowym dowódcą sił powietrzno-kosmicznych Rosji jest na unijnej liście osób odpowiedzialnych za masakrę w Buczy.
2: Pracowita majówka ratowników w Tatrach. Była cała seria interwencji.
1: Dramat w centrum Lipska. Samochód wjechał w tłum. Co najmniej dwie osoby nie żyją, kilka kolejnych zostało rannych.
2: Niemiecka policja na razie nie podaje dokładnej liczby poszkodowanych ani szczegółów tego, co się stało.
1: Nie wiadomo też, czy był to wypadek, czy kierowca celowo wjechał w ludzi. Na miejscu pracują służby.
2: To rywalizacja programowa, a nie konflikt.
1: Poseł PiS-u Łukasz Kmita komentuje w ten sposób doniesienia medialne na temat nowego stowarzyszenia, które ma powołać konserwatywne skrzydło Prawa i Sprawiedliwości.
2: Liderem tej inicjatywy ma być Przemysław Czarnek. Poseł Kmita mówił w radiowej jedynce, że powołanie stowarzyszenia to na razie zapowiedź.
3: Nawet gdyby powstało, to takie dwa think tanki specjalizujące się z jednej strony w gospodarce, w rozwoju, a z drugiej strony w takich kwestiach tożsamościowych, patriotycznych, to dwa płuca Prawa i Sprawiedliwości pełną piersią oddycha się wtedy, gdy są dwa płuca zdrowe.
1: To drugie płuco to Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Morawieckiego. Poseł Kmita mówił, że jest jeszcze kręgosłup w postaci prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
2: Rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk.
1: Polska ma dostać z unijnego programu prawie 44 miliardy euro.
2: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że jeszcze w maju pierwsze pieniądze trafią do polskich zakładów zbrojeniowych.
4: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PIT Radwar.
1: Polska będzie miała 45 lat na spłatę prawie 200 miliardów złotych pożyczki zaciągniętej w ramach programu SAFE.
2: Zbrodniarz wojenny nowym dowódcą sił powietrzno-kosmicznych Rosji.
1: To generał Aleksandr Czajko. Wojskowy jest poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości.
2: Znalazł się na unijnej liście osób odpowiedzialnych za masakrę w Buczy.
5: Kijów oskarża Aleksandra Czajko o planowanie, przygotowanie i kierowanie częścią ataków na Kijów w 2022 roku. Radio Swoboda napisało, że wojskowy zorganizował polowy sztab w rejonie Buczy, z którego dowodził atakami na Kijów. Miał też na jednym z boisk szkolnych wręczać nagrody swoim podwładnym za zbrodnie wojenne dokonywane w obwodzie kijowskim. Kijów dopisał do listy przestępstw Czajki także wydanie rozkazu atakowania z powietrza wielopiętrowych bloków w Borodziance. Prokuratura Generalna Ukrainy ustaliła, że zniszczono w tym ataku 6 budynków. Śmierć poniosło 30 osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
2: To tematy wypracowania, z którymi mierzyli się dzisiaj na egzaminie z języka polskiego tegoroczni maturzyści.
1: Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości. O wrażenia pytaliśmy zdających z czwartego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku.
7: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek, jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie i było w porządku.
8: Ja użyłam Inny świat, Chłopi, Lalka, że praca potrafi różnie wpłynąć na człowieka, przez co może dać mu inną perspektywę, na przykład praca może dać nadzieję, albo może człowieka wyniszczyć.
2: Jutro o 9:00 maturzyści zmierzą się z królową nauk, matematyką.
9: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
10: Już mam za sobą najgorsze dla mnie. Myślę, że matematyka jutro jakoś pójdzie.
11: Umiem, lubię, wychodzą mi arkusze, więc się cieszę.
1: Do matur przystąpiło prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników.
2: A na koniec o tym, że ratownicy Topru podsumowują majówkę. W trakcie długiego weekendu pomogli w Tatrach 22 osobom.
1: Do najtrudniejszej akcji ruszyli już 1 maja.

0: W rejonie Wielkiej Turni samotny turysta, który ruszył w góry bez odpowiedniego sprzętu, utknął w stromym, śnieżno-skalnym terenie.
1: Ratownicy musieli użyć lin, żeby się do niego dostać, a potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego.
0: Podczas długiego weekendu nie brakowało też innych wypadków zakończonych bolesnymi urazami.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Radomiak zagra z Lechią Gdańsk w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Szczególnie dla zespołu z Trójmiasta to spotkanie ma olbrzymie znaczenie. Gdańszczanie mogą znacznie zwiększyć swoje szanse na utrzymanie się w lidze, jednocześnie zmniejszając szanse będącego w strefie spadkowej łódzkiego Widzewa. Przypomnę, że na czele tabeli jest Lech Poznań, który umocnił się na prowadzeniu po zwycięstwie nad Motorem Lublin. Jednak jak się okazuje, ta wygrana została okupiona sporą stratą, bo poważnej kontuzji doznał jeden z czołowych piłkarzy Kolejorza Ali Golizadeh. Reprezentant Iranu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Dłuższa przerwa oznacza, że Golizadeh nie zagra również w Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Teraz tenis stołowy i drużynowe Mistrzostwa Świata w Londynie. Niestety w 1/16 finału nasza drużyna kobiet nie zdołała sprawić niespodzianki i przegrała z Chinkami 1-3. Jedyny punkt dla Polski zdobyła Natalia Bajor, która ograła siódmą zawodniczkę świata, Man Kwai.
3: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie. Ja bardzo cieszę się ze zwycięstwa z Kwajman, która jest aktualnie siódmą zawodniczką w rankingu światowym i niedawno pokonała Suning Trzech, która jest aktualnie najlepszą zawodniczką na świecie. Także jest to chyba moje najcenniejsze zwycięstwo.
2: W składzie Polek były również Zuzanna Wielgos i Katarzyna Węgrzyn. Szanse na awans do 1/8 finału ma jeszcze męska drużyna. Kilka minut temu Polacy rozpoczęli mecz z Rumunami. I jeszcze skoki narciarskie i ważna informacja z narciarskiej centrali. Otóż jak poinformował dziś Polski Związek Narciarski, były trener reprezentacji Polski i Niemiec Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji mężczyzn. Austriacki szkoleniowiec rozpoczął już pracę w Polsce i będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia, ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych. Następne aktualności sportowe 5 minut po 20.
4: Pogoda.
1: Noc bez deszczu na wschodzie i w centrum kraju, na północy i zachodzie będzie padać. Temperatura od 6 stopni na Podhalu, 8 nad morzem i w województwie świętokrzyskim 10 przy wschodniej granicy, do 13 stopni na Śląsku.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo umiarkowana, w Mielcu jedynie dostateczna. Około 40% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. IMGW wydał 8 ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą. W lasach jest duże zagrożenie pożarowe.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
8: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
7: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Jedna z najpiękniejszych ballad w historii nie tylko polskiego jazzu to Crazy Girl Krzysztofa Komedy. Tydzień temu minęło 95 lat od urodzin tego wybitnego kompozytora i pianisty, legendy jazzu, pioniera tego gatunku w Polsce, ale także znakomitego kompozytora muzyki filmowej, a Crazy Girl to fragment ścieżki dźwiękowej do kultowego filmu Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego. Muzyka jazzowa króluje w Jedynce, króluje zwłaszcza w poniedziałki po 20, a dzisiaj w zastępstwie Marcina Kusego kłaniam się Państwu, Kamil Wicik, zapraszam na audycję Tu jest muzyka do 21.
1: Polskie Radio Jedynka.
0: W Jedynce w każdy poniedziałek między 20 a 21 muzyka jazzowa przede wszystkim, ale nie tylko, bo przecież i blues się pojawia. I dzisiaj elementy bluesa, a nawet ostrzejszych gitar za sprawą naszego gościa, bo za moment przywitam na antenie wybitnego gitarzystę i kompozytora Marcina Wądołowskiego, którego pewnie kojarzą Państwo zwłaszcza z jazzem, ale jak się okazuje, to jest twórca, któremu i muzyka rockowa w sercu wspaniale gra. Za chwilę Marcin opowie Państwu o swojej nadchodzącej płycie. Będzie singiel zwiastujący to wydawnictwo. Będzie także pewna muzyczna niespodzianka. Ale zanim Marcin opowie Państwu o tym, co czeka nas w związku z jego muzyką, to zajrzę na krążek, który ukazał się w roku 2011. To płyta Marcina i jego zespołu. Płyta nosząca tytuł Git Majonez. Z tego albumu kompozycja Schody do windy. A Marcin Wądołowski już za chwilę w programie pierwszym Polskiego Radia.

0: Słuchają państwo radiowej jedynki, a ja mam przed sobą płytę z takim anonsem. Gorąco polecam. Jan Ptaszyn-Wróblewski. A ta płyta to Git Majonez Marcina Wądobowskiego, a Marcin z nami. Dobry wieczór, witam cię w jedynce.
1: Dobry wieczór, jest bardzo miło.
0: Zaczynam od tego albumu, bo ten krążek, nie wiem czy to pamiętasz, ukazał się 15 lat temu i to jest taka wspaniała jazzowa płyta utrzymana w duchu, no właśnie, twojej ukochanej muzyki, twojego ukochanego gatunku?
1: No, niekoniecznie mojego najbardziej ukochanego gatunku, ale gatunku, który bardzo mnie pociągnął po skończeniu studiów na gitarze klasycznej. I rzeczywiście ta płyta jest mi bardzo bliska, bo jest to mój pierwszy jazzowy album, to jest mój debiut. I no, płyta podobała się świętej pamięci Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. To są autorskie moje kompozycje i rzeczywiście to jest taki mój debiut i to jest takie granie bardzo mainstreamowe na gitarze typu hollow body.
0: To była kompozycja Schody do windy. Przypomnę, krążek Git Majonez, rok 2011 i kwintet Marcina Wądobowskiego. Ja zacząłem specjalnie właśnie od tego albumu, bo też warto przypomnieć, że w wielu składach różnych występujesz. Ostatnio bardzo często z Adamem Czerwińskim.

0: stanowicie taki, no nie powiem tandem, chociaż tandem też, ale tam również inni muzycy się pojawiają. To jest o tyle ważne, że za chwilę singiel zwiastujący twoją solową płytę, kolejną twoją płytę. No i tutaj będzie, myślę, zaskoczenie dla tych, którzy cię li tylko z jazzem kojarzą. Czyż nie?
1: Tak, no myślę, że będzie to zaskoczenie, bo taki rodzaj muzyki, w ogóle muzyka gitarowa, którą ja najbardziej pokochałem, jak zaczynałem w ogóle słuchać i rozwijać się jako gitarzysta, to nie był ani jazz, ani muzyka klasyczna, tylko to był po prostu blues i muzyka bluesowo-rockowa. I teraz po wielu latach nagrałem album numer 9 w swojej dyskografii takiej autorskiej, bo oczywiście tam już ponad 30 płyt nagrałem jako sideman, ale rzeczywiście jest to 9 album i myślę, że będzie to dla Państwa pewnego rodzaju zaskoczenie, dlatego że jest to płyta bluesowo-rockowa. Jest to płyta tylko i wyłącznie z piosenkami, które napisałem, utrzymanymi w duchu właśnie bluesowo-rockowym i są to piosenki, do których teksty napisała Joanna Knitter. No i stworzyliśmy taki album, nie wiem co Państwo na to, zaczniemy go pomalutku odsłaniać. Dzisiaj rzeczywiście singiel plus jeszcze jakaś niespodzianka. Jest to płyta bluesowo-rockowa.
0: Joanna Knitter, no fenomenalna zupełnie wokalistka, bardzo wszechstronna, uwielbiająca blues przede wszystkim, ale także świetnie czująca się w konwencji jazzowej. Marcinie, dlaczego akurat teraz taka płyta?
1: Dlaczego teraz? Myślę, że też tytuł tego całego krążka będzie to tłumaczył w jakiś sposób, bo to jest, tytuł jest That's My Game, czyli tak naprawdę ja zawsze wyznaczałem reguły swojego przebiegu mojej kariery muzycznej. Zawsze wybierałem materiał, który chcę nagrać. Nigdy nie kierowałem się jakimiś takimi wskazaniami. No po prostu to, co czułem, to nagrywałem. Chciałem nagrywać mainstreamowy album, to nagrałem. Nagrałem dwa albumy dla wytwórni Dux na gitarze klasycznej z Piotrkiem Lemańczykiem, wspaniałym basistą. I teraz przyszedł taki moment, że już jestem dojrzałym gitarzystą i postanowiłem spełnić swoje kolejne marzenie, w zasadzie stare marzenie z młodości, czyli nagrać płytę z brzmieniami takimi, jak słyszałem u Led Zeppelin, czy naszego wspaniałego Tadeusza Nalepy. Także no, serdecznie Państwu polecam.
0: Czyli można powiedzieć, że to, co się dzieje na tym krążku, to jest twój autorski powrót do korzeni.
1: Absolutnie tak. To są moje autorskie kompozycje. Na płycie znajdą się 3 standardy, które wybrałem też świadomie bardzo. Będzie oczywiście Hey Joe, Jimiego Hendrixa, czyli no, to jest takie dosyć poważne wyzwanie, dlatego że wszyscy to grają i my zagraliśmy to troszeczkę inaczej. Myślę, że będzie dla Państwa też jakimś zaskoczeniem. Jest Hold dla B.B. Kinga, nagraliśmy Three Is Gone oraz nagraliśmy wspaniały utwór zespołu Free Wishing Well. Cała reszta utworów to są moje kompozycje autorskie napisane specjalnie na ten album i do tych utworów teksty napisała, no i oczywiście wybitnie zaśpiewała Joanna Knitter.
0: Marcinie, na antenie już za chwilę singiel z Joanną Knitter właśnie, Run for Love. Cóż się takiego wydarzyło, że to właśnie ta kompozycja otwiera ten cykl promowania tego albumu?
1: To znaczy, no to znowu po raz kolejny pewnego rodzaju przekora, że otwieramy album utworem, który jest jedynym akustycznym utworem na płycie, jest taki dość delikatny. Po nim zaraz wejdą właściwe już utwory utrzymane w takiej hardrockowej stylistyce. A muszę powiedzieć Państwu, że ten utwór właśnie jest też mi bardzo bliski, bo pracowaliśmy wspólnie z Joanną nad tym utworem. Jest to utwór, który dedykujemy, wspólnie tak ustaliliśmy, wspólnie tak czuliśmy dla... Jest to dedykacja dla Roberta Planta.
0: Zatem, proszę Państwa, w jedynce premiera piosenki Run for Love, piosenki, która zwiastuje kolejną solową płytę Marcina Wądołowskiego. Marcin z nami zostaje i za kilka minut powrócimy do rozmowy. Polskie Radio, program pierwszy.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Radiowa jedynka na naszej antenie. Run for Love, singiel zwiastujący solową płytę Marcina Wądołowskiego. Te piosenki, które się znajdą na tym krążku, tak jak i ten singiel, zaśpiewała fantastyczna zupełnie Joanna Kniter. Marcin Wądołowski na antenie jedynki, w audycji Tu jest muzyka. Marcinie, no to odkryjmy karty związane z pozostałymi muzykami, bo ty jesteś artystą, którego ja postrzegam jako kogoś, kto lubi być w zespole, lubi otaczać się muzykami, którzy ciebie także inspirują. Zatem kogo zaprosiłeś?
1: Tak, to zaprosiłem do współpracy wspaniałych muzyków tutaj, akurat z którymi miałem już możliwość wcześniej grać. Zaprosiłem do współpracy Adama Czerwińskiego, który świetnie gra na perkusji, ale jest również producentem tej płyty. Zaprosiłem Joannę Kniter, która nie, pewnie państwo wiecie, że w tym roku została okrzyknięta najlepszą wokalistką bluesową w Polsce, także zresztą to jest jakby nic dziwnego, bo to wszyscy o tym wiemy. Ja natomiast wiele, wiele lat temu grałem w zespole The Moon Gang wspólnie z Joanną Kniter, także mamy też takie wspólną drogę. Na instrumentach klawiszowych Artur Jurek, na basie Paul Ruczka. Także taki skład, z którym mi się dobrze rozmawia i dobrze gra tego typu muzykę. Muszę jeszcze tylko powiedzieć państwu, że nad rasowym, naprawdę dobrym brzmieniem stylowym tej płyty czuwał jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów rockowych, Piotr Łukaszewski.
0: Tak, znany z zespołów Skywalker, Ira, TSA Evolution, Karmakoma i Ptaki. Marcinie, jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy byłeś w studiu, rejestrowałeś te piosenki?
1: To jest wielkie, wielkie przeżycie, dlatego że

0: że to marzenie o tego typu płycie towarzyszyło mi od wielu, wielu lat. Tak jak mówię, to jest taka pierwsza moja miłość brzmieniowa. To jest taka właśnie gitara, ten jazz cały wspaniały. Przyszedł dużo później, muzyka klasyczna też. Ale to brzmienie towarzyszyło mi całe życie. I brzmienie instrumentu Gibsona Les Paula po prostu towarzyszyło mi całe życie. I teraz udało mi się w końcu do tego przysiąść, napisać odpowiednie utwory i odpowiednio w odpowiednim studiu pod opieką odpowiedniego realizatora to wszystko zrealizować. Także miałem wielką, wielką radość. Są to w przeciwieństwie do poprzednich płyt, tak można powiedzieć, zwykłe piosenki. Tam te, jeżeli są jakieś partie improwizowane, one są krótkie, bo taki był zamysł z tego albumu. Jest to album z piosenkami.
1: Czy można powiedzieć, że dzisiaj jesteś, może nie dzisiaj, ale że w ogóle żyjesz w takich artystycznych dwóch światach, co najmniej dwóch światach, właśnie muzyka bluesowo-rockowa i jazz?
0: Ja całe życie żyję w tych światach, nawet w trzech można powiedzieć, bo jazz, muzyka klasyczna i muzyka rockowa to są takie niby oddzielne światy, ale tak naprawdę to się wszystko gdzieś tam przenika. Ja nawet na którejś z moich albumów w poprzednich latach, czyli Private Channels, już się do tego odnosiłem, że rzeczywiście taka dwoistość różnych brzmień chodzi mi po głowie i stylów grania. No ale jest to, myślę, że wartość tego albumu jest taka, że ten album jest taki prawdziwy i stylowy, dlatego że gramy, wszyscy jesteśmy muzykami jazzowymi tak naprawdę w tym składzie, ale uciekliśmy od muzyki jazzowej.
1: Ja myślę, że muzyka jazzowa w ogóle dużo ci dała, bo nie tylko przyjaciele, z którymi masz kontakt na co dzień, ale także tuzy jazzu. I tu przypomina mi się twoja też wieloletnia współpraca z Wojciechem Karolakiem.
0: Oj, to był wielki zaszczyt.
1: 28 maja minie 87 lat od urodzin tego niestety już nieżyjącego, wybitnego pianisty i hamondzisty. Jak go wspominasz?
0: Ojej, to w ogóle się nie da opisać, jakie to było wielkie dla mnie przeżycie grać. Wielokrotnie graliśmy koncerty, nagraliśmy razem dwie płyty. No, to było dla mnie największa szkoła grania i bycia muzykiem po prostu, jaka może się człowiekowi przytrafić. Ja się od Wojtka nauczyłem jednej bardzo ważnej zasady, która czasami nam muzykom, przyprawia nas o jakieś dreszcze, jak jest na przykład jakieś miejsce, w którym zaczynamy grać i ono jest jakieś małe, albo przyjdzie mniej ludzi, albo coś. A od Wojtka nauczyłem się, że nieważne, gdzie się gra, czy to jest sala koncertowa, czy to jest wypełniona po brzegi sala koncertowa, czy malutki klub, tylko ważne, z kim i jak się gra. I tego się nauczyłem od Wojtka i przez wiele lat i staram się całe życie o tym pamiętać.
1: Miałem też przyjemność pana Wojciecha poznać. Kilka rozmów odbyliśmy i to jest też kopalnia anegdot. Była kopalnia anegdot. W Jedynce muzyka Wojciecha Karolaka jest żywa i dzisiaj jeszcze w naszej audycji jeden akcent związany z Wojciechem Karolakiem pojawi się. Marcinie, niespodziankę przygotowałeś naszym słuchaczom, bo będzie jeszcze jedna kompozycja z nadchodzącej płyty. Nikt poza tobą i zespołem nie zna tego utworu.
0: Tak, to będzie zupełnie przedpremierowe pokazanie tego utworu. Jest to utwór tytułowy z płyty. Utwór nazywa się That's My Game. Cały tekst tego utworu opowiada o tym właśnie, o tym takim moim decydowaniu o tych moich ruchach podczas mojej muzycznej drogi, czyli i wyborach, i całej tym. Zresztą tak naprawdę wydaje mi się, że dotyczy to również Aśki, która pisała ten tekst. Ona również też tak prowadzi swoją karierę, że sama decyduje o pewnych rzeczach i to wszystko jest takie w miarę szczere.
1: Myślę sobie, że to jest taki rodzaj manifestu twój i Joanny.
0: Myślę, że tak. Jest to taki nasz wspólny manifest. No pojawiają się już tu ostre gitary, także mam nadzieję, że państwo się nie wystraszą. To już jest granie takie właśnie, które bardziej definiuje brzmienie tego albumu niż ten utwór akustyczny, który jest jak najbardziej ważny, ale jest takim delikatnym elementem.
1: Nie mogę doczekać się tej płyty i też momentu, kiedy będziemy mogli w Jedynce o tym krążku porozmawiać. That's My Game. Kiedy się ukaże ten krążek?
0: Premierę płyty zapowiedzieliśmy koncertową na 12 czerwca w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku, więc na tę datę płyta będzie przygotowana.
1: Mam nadzieję, że będą też kolejne koncerty, a my w Jedynce będziemy mogli naszych słuchaczy na nie zapraszać. That's My Game już za moment w programie Pierwszym Polskiego Radia. Z nami był kompozytor i wybitny gitarzysta Marcin Wądołowski. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za miłe słowa i życzę państwu miłego odbioru.
1: Słuchają państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

That's My Game Marcina Wądołowskiego, absolutnie przedpremierowo na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, specjalnie dla Państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy. Krążek That's My Game pojawi się na początku czerwca, a na nim także, przypomnę, Joanna Kniter, Artur Jurek, Paul Ruczka oraz Adam Czerwiński. O tym krążku jeszcze na pewno będziemy mówić i z pewnością jeszcze szerzej Marcin Wądołowski o tym wydawnictwie Państwu opowie. A ja sięgam po Wojciecha Karolaka. Anonsowałem, że dzisiaj tego wspaniałego kompozytora, wirtuoza organów Hammonda usłyszymy, a usłyszymy w składzie z Marcinem Wądołowskim i Adamem Czerwińskim In a Sentimental Mood, słynny utwór Duke'a Ellingtona. Tutaj jest koncertu, który odbył się na 80. wielkiego Wojciecha Karolaka.

0: W jedynce In a Sentimental Mood Duke Ellingtona z koncertu, który odbył się 28 maja 2019 roku. To występ, który ukazał się na płycie, a został zorganizowany z okazji 80 wielkiego Wojciecha Karolaka. 87 rocznica urodzin tego wielkiego artysty jeszcze w tym miesiącu, o czym będziemy Państwu przypominać. Kamil Wicik, kłaniam się, to była audycja Tu jest muzyka. Zachęcam do pozostania z radiową jedynką. Do usłyszenia.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
2: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
2: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundialu.
2: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
2: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
7: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
6: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 78, odcinek węzeł Jędrzejów Wschód, węzeł Chmiel.

0: W miejscowości Leściny na 207 kilometrze zderzenie ciężarówki i ciągnika rolniczego. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 50 między Sochaczewem a Mszczonowem w Wiskitkach na 2 kilometrze zderzenie 3 aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa 16, Mrągowo-Orzysz w Mikołajkach na 227 kilometrze przewrócił się na swojej maszynie motocyklista. Jest ranny, a ruch odbywa się w obu kierunkach jednym pasem. Droga krajowa nr 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki-Warszawa w Łomiankach na 348 kilometrze zderzyły się 2 auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Ruch możliwy tylko po prawym pasie. Autostrada A4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice. W pobliżu węzła Pietrzykowice na 147 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas ruchu w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Koniec kłopotów na S-Trójce, na odcinku węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce w pobliżu 44 kilometra. Nie ma już także utrudnień na Krajowej Dwójce na odcinku Siedlce Międzyrzec Podlaski w Zbuczynie na 583 kilometrze i po kłopotach na Krajowej Dwójce między Międzyrzecem Podlaskim a Białą Podlaską w Styrzyńcu na 626 kilometrze.
1: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. Są nowe informacje z Lipska, gdzie samochód wjechał w tłum ludzi. Sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Premier nie weźmie udziału w Radzie Karola Nawrockiego. Mowa o zespole, który ma przygotować nową konstytucję. Były przecieki, możliwe jest zawiadomienie do prokuratury. Centralna Komisja Egzaminacyjna reaguje po publikacji zdjęć matury z polskiego. Dwie osoby zginęły, trzy są w stanie krytycznym. To najnowsze informacje, które przekazały władze Lipska. W tym niemieckim mieście doszło do tragicznego wypadku. W tłum ludzi w centrum miasta wpadł rozpędzony samochód. Wiadomo już, że kierowca został zatrzymany. To 33-letni mężczyzna, tak mówi szef MSW Saksonii Armin Schuster. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z pojedynczym sprawcą. Zakładamy, że już teraz Lipsk jest całkowicie bezpieczny i że ludzie mogą ponownie bezpiecznie poruszać się po strefach przeznaczonych dla pieszych. Wiemy również, że sprawcą jest 33-letni obywatel Niemiec. Motywy sprawcy nie są na razie znane. Prezydent zaprasza, premier zaproszenie odrzuca. Szef rządu nie będzie brał udziału w pracach nad nową konstytucją. Karol Nawrocki powołał radę, która ma zająć się stworzeniem nowej ustawy zasadniczej, a wśród członków tego gremium jest m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
2: Ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego. Powiem szczerze, no, czułbym się dość groteskowo w takiej roli.
1: Prezydent Nawrocki podkreślał, że obecny system i spór prawny nakręca konflikt polityczny, a to niszczy ustrój i państwo. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Safian, mówi, że problem leży gdzie indziej.
3: To nie jest tak, że to prawo tworzy chaos. Tak jak słyszeliśmy wczoraj, tutaj mamy do czynienia z jakimś klinczem. No dobrze, ale kto ten klincz powoduje? Musimy znaleźć jakieś rozsądne wyjście z dobrą wolą.
1: Z uczestnictwa w Radzie zrezygnowały już Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL. Były przecieki, możliwe jest zawiadomienie do prokuratury. Centralna Komisja Egzaminacyjna reaguje po publikacji zdjęć arkusza matury z języka polskiego. Zdjęcia pojawiły się w sieci w trakcie egzaminu. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski uspokaja, że to nie oznacza unieważnienia egzaminu dla całego kraju.
4: Jestem zdziwiona tym, że nie było dziadów w części trzeciej.
5: Jak było?
4: W porządku, ale trochę stresujące i ciężkie tematy na rozprawkę. Wybrałam dżumę, odwołałam się do COVID-a i na tym moje pomysły się skończyły, więc chyba się widzimy w sierpniu.
1: To byli oczywiście maturzyści, którzy dziś mieli do wyboru dwa tematy. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. A już teraz wrócimy do wypowiedzi dyrektora CKE Roberta Zakrzewskiego.
5: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego

0: powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
1: Na jutro kolejny egzamin maturalny, tym razem z matematyki.
2: To są aktualności jedynki.
1: Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria został opanowany. Z żywiołem od soboty walczyło ponad 500 strażaków. Sytuacja za naszą południową granicą śledzi Wojciech Stobba.
3: Mamy obecnie pewność, że pożar się nie rozprzestrzenia i nie będzie się rozprzestrzeniał. Nawet przy zmianie warunków wiatrowych będziemy w stanie utrzymać go w obecnych granicach, powiedział w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. W ciągu ponad 2 dni działań strażakom udało się ograniczyć obszar objęty ogniem z ponad 100 do około 20 hektarów. Dziś w trudnym, niedostępnym terenie pracowało ponad 500 strażaków. Wspierało ich z powietrza 8 śmigłowców, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: W aktualnościach teraz problem, na który zwracają uwagę leśnicy, a mowa o coraz większej liczbie węży. Rzecznik opolskiego nadleśnictwa Jacek Boczar mówi, że takiemu zwierzęciu można zrobić zdjęcie z daleka, ale trzeba raczej zostawić je w spokoju. Niepokojone nie będą atakowały.
4: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija.
1: Dodajmy, że zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewoż plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. A w aktualnościach jeszcze informacja dosłownie z ostatniej chwili. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Ten rozejm ma rozpocząć się od północy z wtorku na środę. Wcześniej Rosjanie informowali o tym, że zaproponowali takie zawieszenie broni w związku z 9 dniem maja, który w Rosji świętowany jest jako Dzień Zwycięstwa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na północy i zachodzie noc będzie pochmurna i deszczowa, w pozostałych regionach bez deszczu, ale z chmurami. Temperatura minimalna od 6 stopni na Podhalu, przez 8 nad morzem, 10 przy granicy wschodniej, po 13 na Śląsku. Ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
2: Klimat.
1: W Mielcu jakość powietrza jest dostateczna, na pozostałym obszarze głównie dobra i umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 16% energii elektrycznej i ten odsetek spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
9: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
10: Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
11: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
12: Rok 1946. Pierwszy pełny bez okupacji niemieckiej i okropności wojny. Wciąż przecież niespokojny z wkraczającymi nowymi władcami Polski i konsekwencjami z tego tytułu płynącymi. Ale też rok odbudowy i powrotu chociaż części zrabowanych polskich skarbów. Naszych

0: dzieł sztuki. Równo 80 lat temu do Krakowa przyjechał wielki transport właśnie z częścią, ale bardzo ważną, tych dzieł sztuki. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w programie Historia Bliska, na który to program serdecznie Państwa zapraszam. Marek Strzemecki.
1: Spotkania w Jedynce. Historia Bliska.
0: Gościem programu jest pani dr Agata Wolska, historyk, historyczka sztuki, autorka znakomitej książki Zagrabiony, odzyskany. Mówię o tej książce, bo pisała też inne rzeczy, ale to jest właśnie o tym, o czym będziemy też rozmawiać. Związana z fundacją imienia Zofii i Jana Włodków. Kiedyś była kierownikiem zbiorów Bazyliki Mariackiej. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, że pani dzisiaj przyszła, bo to jest ważny dzień. 80 lat temu, dokładnie 30 kwietnia, na dworzec kolejowy w Krakowie przyjechał niezwykły transport. Proszę opisać ten dzień i co się działo wtedy na tym dworcu.
2: Mogę sobie tylko wyobrażać, ale entuzjazm musiał być nieprawdopodobny. Po nocy okupacyjnej, po latach cierpień, upokorzenia, wraca transport najbardziej symbolicznych dla Polski dzieł sztuki. Wracał też.
0: Nie taki znowu symboliczny, bo to dość dużo rzeczy wróciło.
2: Dość dużo rzeczy wróciło, ale symboliczne w znaczeniu symbolu, no też narodowego.
0: Oczywiście.
2: Wracają skarby z Muzeum Biblioteki Czartoryskich, dama z Gronostajem, wraca między innymi cały zespół złotnictwa zrabowanego z kościołów w Krakowie, między innymi kościołów sandomierskich, no i wielkie dzieło, największe dzieło, ołtarz Wita Stwosza.
0: Jak to się stało? Musimy o tym powiedzieć, że jednak wróciły. To jest nie tak, no bo daleko po wojnie jesteśmy, prawda? Bo to rok.
2: Mogły wrócić wcześniej, mogły wrócić jeszcze we wrześniu roku 45. No co tu dużo kryć? Te uwarunkowania polityczne, kwestia tego, że zwrot dzieł sztuki był nieuregulowany tak do końca umowami międzynarodowymi. To Amerykanie władający swoją strefą okupacyjną odnaleźli najwięcej zabytków zrabowanych z krajów okupowanych na swoim terenie i oni podjęli taką jednostronną akcję, tak zwanej token restitution, czyli restytucji symbolicznej do każdego z wyzwolonych krajów po jednym wspaniałym, największym symbolicznym dziele sztuki. To była decyzja personalna generała Eisenhowera i w

0: takie założenie, że zawsze będzie prezydent z tej strony, popierany przez to środowisko polityczne, a przecież nie zawsze tak jest.
1: Absolutnie, tu jest jedna zgoda, natomiast możemy się spodziewać tego, panie redaktorze, że nawet jeśli przy założeniu, że dla korzystnym dla prawej strony sceny politycznej, że przez kolejne wybory, tak, już zakładamy hipotetycznie, na bazie nowej konstytucji wygra człowiek związany z prawicą, obawiam się, że możemy naprawdę okres rządów Prawa i Sprawiedliwości 2015-2023 z rozrzewinieniem wspominać jako czasy, kiedy demokracja prawie że kwitła. Dlatego, że no niestety jesteśmy w takim okresie dziejowym, a widzimy to nie tylko na przykładzie Polski, nie tylko na przykładzie Europy Środkowej, ale generalnie te tendencje widoczne są w skali globalnej praktycznie, że mamy skręt ku autorytaryzmowi. I tam, gdzie są systemy prezydenckie, ten autorytaryzm jest dużo łatwiej wprowadzić niż w przypadku demokracji parlamentarnej.
0: To jeszcze poproszę o krótką odpowiedź. Dlaczego pana zdaniem ta cezura czasowa została wyznaczona do końca kadencji prezydenta Karola Nawrockiego, czyli mówimy o roku 2030? W polityce to jest cała wieczność. Najbliższe 4 lata.
1: Oczywiście, no tutaj pan prezydent pewnie chciałby patronować tej konstytucji i zakończyć swoją pierwszą kadencję jako ten, który nową konstytucję ustanowi, ale oczywiście przy założeniu, że w roku 2027 większość konstytucyjną będą mieli zwolennicy zmiany konstytucji. A to jest raczej mało prawdopodobny scenariusz. I tutaj dochodzimy do znowuż odpowiedzi na to pytanie, które pan redaktor był łaskaw sformułować na samym początku. Po co w ogóle to zamieszanie dyskusja wokół konstytucji? Ta dyskusja wokół konstytucji, no myślę po to, żeby temat zastępczy znaleźć i tutaj się z panem redaktorem zgodzę w zasadzie, bo to pytanie było trochę z pytaniem z tezą.
0: Choć może dyskusja powinna się odbywać, niekoniecznie ona musi dziś prowadzić do powstawania czy prac nad nową ustawą zasadniczą.
1: To znaczy powinniśmy, panie redaktorze, jeśli mogę kropkę, jeszcze, powinniśmy
0: jedno zdanie
1: raczej zastanowić się, co zmienić, żeby na przyszłość nie było takich sytuacji, jak na przykład z Trybunału Konstytucyjnym, tak, że są pewne wątpliwości co do obsadzenia sędziów, prawda, kto powinien być sędzią. Może tutaj pewne
0: trzeba
1: niuanse
0: by było poprawić,
1: zmiany.
0: Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytet Gdański, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Stany Zjednoczone zaatakowały 7 irańskich szybkich łodzi. Wcześniej Amerykanie obiecali pomagać statkom, które utknęły w ciśninie Ormus. Irańskie wojsko twierdzi z kolei, że oddało strzały ostrzegawcze w kierunku amerykańskiego okrętu wojennego.
0: Zjednoczone Emiraty Arabskie twierdzą, poinformowały zaś, że o 2 falach irańskich ataków uderzenia wywołały pożar infrastruktury naftowej. To pierwsze takie ataki od blisko miesiąca.
3: Sytuację na Bliskim Wschodzie obserwuje Michał Strzałkowski. Witaj, Michał.
4: Dobry wieczór.
3: Powiedz, na ile sytuacja jest poważna? Czy już można mówić o powrocie do regularnej wojny?
4: Sytuacja jest poważna, ale o powrocie do regularnej wojny chyba jeszcze nie można mówić, choć rzeczywiście tych wydarzeń, tych incydentów dziś było najwięcej od niemal miesiąca. W sumie 15 rakiet miała przechwycić obrona przeciwlotnicza Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz 4 irańskie drony. Jedna rakieta irańska miała nie dolecieć i wpaść do morza. Trafiony nie wiadomo, czy dronem, czy rakietą jest port naftowy w Emiracie Fujaira. 3 osoby miały zostać ranne. No i poza tym wszystkim, o czym mówiliście, czyli o 7 motorówkach czy szybkich łodziach irańskich ostrzelonych przez Amerykanów, jest jeszcze pożar na pokładzie południowo-koreańskiego statku, prawdopodobnie w wyniku uderzenia irańskiego drona, choć nie ma takiego całkowitego potwierdzenia. Rzeczywiście sytuacja jest poważna, ale prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, pytany o to, czy rozważa ponowne bombardowania Iranu, co byłoby już rzeczywiście bez wątpienia powrotem do otwartej wojny, odpowiedział tak.
5: Jeśli będą niegrzeczni, jeśli zrobią coś złego, na razie obserwujemy, ale na pewno jest taka możliwość.
4: I niestety ta możliwość się przybliża. Jutro ma być konferencja prasowa szefa Pentagonu Pita Hegsetha i szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Keina. Ma ona także podsumować pierwszy dzień operacji Projekt Wolf.

0: czyli tej operacji, która miałaby służyć, polegać na eskortowaniu przez amerykańskie statki tych statków, które chcą przejść przez Cieśninę Ormus. Około 2000 statków nie może przez nią przejść. Około 20 tysięcy marynarzy na nich się ma znajdować. Natomiast Iran, no cóż, odpowiada też dosyć buńczucznie. Tak mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghej. Oczywiste jest, że świat ani nie akceptuje amerykańskich roszczeń, ani nie wierzy, że Stany Zjednoczone mogą wyjść z tego stworzonego przez siebie bagna, które przysporzyło wielu problemów naszemu regionowi, samej Ameryce i w ogóle społeczności międzynarodowej poprzez powtórzenie błędów z przeszłości. Amerykanie powinni już wyciągnąć z tego wnioski. W stosunkach z narodem irańskim nie mogą używać gróźb i przymusu. Bo tym incydentom towarzyszy też cały czas oczekiwanie na to, że wymienione w ostatnich dniach propozycje pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jednak doprowadzą do wznowienia negocjacji. Ale czy to, co się dzieje, te incydenty, te ostrzały, te uderzenia, czy to jest wciąż tylko jeszcze element negocjacji, jakkolwiek by to może paradoksalnie zabrzmiało, czy już rzeczywiście jest to przygotowanie do wznowienia działań wojennych? ONZ jest zaniepokojony. Rzecznik prasowy sekretarza generalnego Stefan Dujarric tak o tym wszystkim mówił.
1: Na razie dopiero staramy się zrozumieć w pełni sytuację, ale powtórzę to, co już mówiłem. Nasze stanowisko jest niezmienne. Cieśnina Ormus musi znów być otwarta. Wolność żeglugi musi zostać przywrócona. Musimy zobaczyć powrót tego, co przez wieki gwarantowało prawo międzynarodowe, czyli swobodę żeglugi na tych wodach.
0: Wiadomo natomiast na pewno, że wzrost niepewności wokół Bliskiego Wschodu, wokół Iranu znów prowadzi do zawirowań na rynku ropy. Dziś po południu, dziś wieczorem cena za baryłkę ropy Brent znów przebiła poziom $115. To jest wysoka cena. Ona może oczywiście się obniżyć, jeśli jutro, pojutrze nie dojdzie do zaostrzenia sytuacji, no ale na razie nie wygląda to niestety dobrze, choć nie jest to jeszcze powrót do otwartej wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W ostatnich tygodniach były takie dni, kiedy robiło się dużo bardziej gorąco, no ale koniec końców było to jednak, tak jak mówiłem, elementem tych na różnych poziomach prowadzonych negocjacji. Czy teraz jednak to się nie wymknie spod kontroli? Są co do tego duże obawy, bo i sytuacja w Libanie robi się coraz bardziej niespokojna. Do nowych uderzeń armii izraelskiej w Libanie dziś doszło, a także do pewnego przesunięcia w strefie Gazy z kolei, gdzie trochę zmniejszono tę strefę, na której nie ma wojska izraelskiego, więc bardzo to są wszystko niepokojące na pewno sygnały.
2: I o tych wszystkich sygnałach Michał Strzałkowski. Michale, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Więcej świata.
4: A teraz kolejne informacje w sprawie zapowiadanej przez Amerykanów redukcji wojsk w Europie. Według niemieckich mediów w ramach redukcji części wojsk w Niemczech armia amerykańska zamierza wycofać 5 tysięcy żołnierzy z bazy Rosbarracks w Wilzek w Bawarii. Baza ma jednak nadal funkcjonować. Pozostanie tam co najmniej 8 tysięcy wojskowych.
2: Przypomnijmy, że decyzję ogłoszoną przez Pentagon i samego prezydenta Donalda Trumpa krytykują kongresmeni, także ci republikańscy i Europejczycy. Europejscy politycy, którzy obawiają się ograniczenia zdolności odstraszania Rosji. Prezydent Trump z kolei dał do zrozumienia, że może chodzić nawet o więcej niż 5 tysięcy żołnierzy. Jest teraz z nami Eugeniusz Romer, zastępca redaktora naczelnego i współtwórca magazynu Układ Sił. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
2: Skąd według pana taka decyzja? Czy to jest rzeczywiście element długofalowej strategii, jak przekonuje Pentagon, i pogłębionej analizy? Czy jednak jest to trochę taka emocjonalna decyzja prezydenta Trumpa, którego zirytował Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, mówiąc, że Stany Zjednoczone zostały upokorzone przez Teheran podczas wojny na Bliskim Wschodzie?
5: Wydaje mi się, że jest trochę jednego i trochę drugiego. To znaczy, jeżeli chodzi o wycofanie amerykańskiego personelu z Europy, no to Donald Trump to zapowiadał w kampanii. W zeszłym roku, dokładnie w maju, Matthew Whitaker, czyli taki ambasador, powiedzmy przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO, mówił o tym, że rozpoczynają się negocjacje w sprawie powolnego wycofywania żołnierzy amerykańskich z Europy. On mówił, że to będzie się odbywało w sposób taki uporządkowany, to znaczy w taki sposób, żeby nie powstawała luka bezpieczeństwa. Amerykanie będą swoje zdolności wycofywać, Europejczycy będą swoje zdolności budować. Tak to miało wyglądać generalnie co do zasady. Natomiast oczywiście sporo jest w tym też tej takiej emocjonalnej czy powiedzmy politycznej reakcji na słowa kanclerza. który właśnie powiedział o tym, że Iran upokorzył Stany Zjednoczone. Także

0: powiedział o tym, że w jego ocenie Stany Zjednoczone nie mają planu wyjścia z Iranu, a wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych już myśli się o wyborach środka kadencji, które już za parę miesięcy. No i to także jest coś, na co prezydent Stanów Zjednoczonych pewnie nie może sobie pozwolić, żeby ktoś wskazywał na to, że Amerykanie no ponieśli tam jakąś porażkę albo nie radzą sobie w tej operacji Epic Fury, w tym negocjowaniu też traktatu pokojowego czy rozwiązania sytuacji w Cieśninie Ormus z Iranem.
1: W zeszłym roku Waszyngton podjął decyzję o zmniejszeniu obecności swoich wojsk w Rumunii. Teraz słyszymy o tym, że mają być zredukowane wojska w Niemczech. Czy 5 tysięcy w skali całego zaangażowania obecności Amerykanów na kontynencie europejskim to jest dużo?
0: Nie wydaje się, żeby to miało tak bardzo istotne znaczenie. Około 85 tysięcy żołnierzy Amerykanie mają generalnie w Europie, więc nie jest to aż tak duża siła. To, co się wydaje bardziej istotne, to ta druga zapowiedź, to znaczy wycofanie, czy raczej nieprzesłanie tych wojsk, tego batalionu, który został uzgodniony jeszcze z administracją Joe Bidena. To miał być batalion, który obsługiwałby pociski dalekiego zasięgu, pociski precyzyjne, pociski Tomahawk, pociski także Dark Eagle, hipersoniczne, które Amerykanie na razie testują, jeszcze nie mają ich w pełni w siłach zbrojnych, ale jeżeli ta broń nie zostanie dostarczona, no to to będzie wyraźny sygnał i będzie to też wyraźny sygnał dla Rosji, ponieważ Europejczycy, państwa europejskie nie posiadają samodzielnie takich zdolności. Mają oczywiście pociski manewrujące, ale krótszego zasięgu. Rosja natomiast tego typu bronią bądź podobną bronią dysponuje. No i to miało być coś, co w jakiś sposób wyrównywałoby te asymetrie. Jeżeli do tego rzeczywiście dojdzie, bo nie ma tutaj pewności, no to to będzie duży cios dla europejskich zdolności. Kanclerz Niemiec w stacji ARD, Friedrich Merz, powiedział o tym, że no, wydawało się jednak jasne, że to nastąpi, że nie zostanie wysłany ten batalion, a to wynika z tego, że Amerykanie zużyli też dużo tych pocisków Tomahawk, chociażby podczas operacji właśnie Epic Fury w Iranie. Około 30% swoich zapasów, więc trudno, żeby teraz wysyłali do Europy, biorąc pod uwagę, że też inne państwa zamawiały w amerykańskim przemyśle obronnym tego rodzaju broń, na przykład Japonia, która dostała informację, że 400 takich pocisków zamówionych dotrze z opóźnieniem.
1: No właśnie, a propos tych opóźnień jeszcze, to może dodajmy, że Amerykanie także poinformowali kilka europejskich krajów, w tym Polskę, że dojdzie do opóźnień w dostawach amerykańskiego sprzętu. Czyli z jednej strony wywierają presję na Europę, żeby Europa się zbroiła, zachęcają do tego, żeby inwestować i kupować to uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych, ale ze względu na własne działania właśnie na Bliskim Wschodzie do tych dostaw przynajmniej w planowanym terminie nie dojdzie.
0: Na pewno zużycie amerykańskiej broni precyzyjnej i to nie tylko tej ofensywnej, takiej jak pociski Tomahawk, ale też tej defensywnej, takiej jak pociski PAK-3S do systemów Patriot, bardzo ważne pociski chociażby z perspektywy ukraińskiej, ale także z perspektywy polskiej, w ogóle jeżeli chodzi o obronę powietrzną, no to to zużycie w Iranie było ogromne. Taki think tank, instytut CSIS twierdzi, że około 50% nawet zapasów amerykańskich mogło zostać zużytych podczas tej operacji, podczas brojenia swoich baz, ale też partnerów w Zatoce Perskiej. I to rzeczywiście jest zła wiadomość dla tych państw, które no, są państwami narażonymi na ataki, państwami, które dążą do tego, żeby wzmocnić swoją obronę powietrzną, ponieważ jeżeli chodzi o zwiększenie produkcji, to tutaj firma Lockheed Martin zapewnia, że do około 2000 pocisków rocznie będzie w stanie produkować, ale dopiero w roku 2030. A w zeszłym roku wyprodukowała takich pocisków około 600, mniej więcej około 600 takich pocisków Ukraina otrzymała od początku napaści rosyjskiej, która cały czas trwa. Więc to pokazuje, jaka jest skala tego problemu i rzeczywiście to jest coś, co powinno wzbudzać niepokój.
1: No właśnie, te potrzeby rosną zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, a zdolności produkcyjne firm zbrojeniowych są, jakie są. Jeszcze jedna kwestia, o którą chciałam pana zapytać, panie redaktorze. Co się stanie z tymi żołnierzami, którzy zostaną wycofani z Niemiec? Czy jest taka szansa, że oni zostaną przetransferowani na przykład do Polski czy do Rumunii, czy jednak wrócą do domu, a może zostaną przekierowani na Indo-Pacyfik?
0: To oczywiście nie jest jasne, bo nie było tutaj wyraźnych komunikatów, ale w materiale, który przed chwilą słyszeliśmy, było powiedziane właśnie o dwóch przedstawicielach prominentnych partii republikańskiej,

0: którzy są też obaj przewodniczącymi, jeden w Senacie, drugi w Izbie Reprezentantów Komisji do Spraw Sił Zbrojnych. Oni właśnie powiedzieli o tym, że być może warto by rozważyć wysłanie tych żołnierzy na wschód. Nie jest jasne więc, czy oni na pewno zostaną wycofani do Stanów Zjednoczonych albo przerzuceni w inną część świata. No też przypomnijmy, że w zeszłym roku Kongres przyjął taką ustawę, National Defense Authorization Act, która mówi o tym, że ta liczba żołnierzy w Europie, liczba żołnierzy amerykańskich nie może być mniejsza niż 76 tysięcy. Więc nawet jeżeli Donald Trump zapowiada tutaj jakieś duże redukcje personelu, no to nie będą one tak istotne, o ile Kongres się na to nie zgodzi. No
1: ale
0: bo
1: to
0: jeżeli
1: jednak
0: mamy...
1: daje cały czas pewne pole manewru, prawda, amerykańskiej administracji, żeby wycofała albo przeniosła ponad te 5 tysięcy, o których na razie się mówi. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za te wyjaśnienia. Eugeniusz Romer, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił, był Państwa i naszym gościem w magazynie Polska i Świat.

0: Prezydent Donald Trump w relacjach z Europą zapowiedział jeszcze jedną decyzję, czyli kolejne uderzenie w europejski przemysł.
1: Amerykański prezydent zagroził bowiem podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. O możliwych konsekwencjach tej decyzji Arkadiusz Augustyniak.
2: Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł, bo jego zdaniem Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. Na podstawie porozumienia zawartego w ubiegłym roku cła na auta wysyłane za ocean zostały ustalone na poziomie 15%. Jednak po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego wysokość ceł została obniżona do 10% i ta stawka ma obowiązywać do lipca tego roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że kolejne podwyżki ceł uderzyłyby w ważną część europejskiego przemysłu.
3: Przemysł motoryzacyjny to do tej pory dosyć silna gałąź europejskiej gospodarki, no zwłaszcza właśnie w gospodarce niemieckiej. Kolejny cios zadany temu przemysłowi mógłby być dla tego przemysłu wręcz dobijający.
2: Uderzenie w przemysł motoryzacyjny może oznaczać też cios w europejski rynek pracy. Ale ekonomista z banku Pekao S.A. Sebastian Roy uważa, że nie należy się spodziewać masowych zwolnień.
4: Głównym ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego w Europie pozostają Niemcy. No a akurat niemiecki rynek pracy jest w dużym stopniu chroniony przed jakimiś takimi niekorzystnymi zjawiskami. Wiadomo, że tam skala i uzwiązkowienia, i porozumień grupowych jest nieporównywalnie wyższy niż chociażby i w Polsce.
2: Większym problemem jest to, że amerykańskie cła byłyby kolejnym ciosem w europejską motoryzację, dodaje ekspert.
4: Europejscy producenci wciąż się tutaj borykają przede wszystkim z wyzwaniami konkurencji chińskiej. No ale tutaj się jakby nic nie zmienia pod tym względem, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie strukturalne, czyli dostęp do metali ziem rzadkich, dostęp do technologii.
2: Eksperci wskazują, że negatywne skutki wyższych ceł wpłynęłyby także na polski przemysł, mówi Monika Kurtek.
3: Jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką dość silnie, w szczególności przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle. Tutaj my sporo generalnie fabryk mieliśmy, czy mamy, które dostarczają części czy półprodukty do Niemiec, a więc zastopowanie czy mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech automatycznie będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
2: Na szczęście polska gospodarka nie samą motoryzacją stoi. Sebastian Roy wskazuje, że o ile takie państwa jak Czechy czy Węgry nastawiły się na zaopatrywanie niemieckiego sektora motoryzacyjnego, o tyle dla Polski jest on ważnym, ale jednak nie jedynym odbiorcą.
1: W magazynie Polska i Świat wracamy do kraju. Maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się tegoroczny egzaminacyjny maraton dla absolwentów liceów i techników.
0: W tym roku egzamin dojrzałości zdaje 345 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych i prawie 100 tysięcy osób, które nie zdały egzaminu lub chcą poprawić swoje wyniki z poprzednich lat.
5: Był temat, kiedy ludzie się przejmują tym, jak ich postrzegają. Ja wybrałem ten temat i oprócz tego było, jak praca wpływa na człowieka. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. Notatka syntetyzująca była bardzo dziwna. Oprócz tego było dużo lalki. Był Kochanowski, stoicyzm Kochanowskiego. Oprócz tego była też literatura obozowa. I tyle, więcej nie pamiętam.
6: Mam wrażenie, że praktycznie wszystkie lektury tam wykorzystali.
7: Wesela nie było na przykład, a ja chciałam wesela.

0: PESEL-a, bo się uczyłam PESEL-a.
1: Myślałam, bo wszyscy mówili, że takie mega łatwe, no i przynajmniej nie było moim zdaniem aż takie mega łatwe, jak ludzie mówili, ale no nie było też jakieś masakrycznie trudne, tak żeby nie zdać.
2: W sumie przyjemny arkusz.
3: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne. Na przykład o środki językowe to się trzeba było trochę namyślić, ale na przykład pytania do Orwella to były takie, że naprawdę każdy by chyba na to odpowiedział. Był Orwell, ale tylko w jednym pytaniu na samym końcu. Pytanie o Ministerstwo Prawdy.
4: Dałeś tak czy nie?
3: Nie.
5: Dałeś tak czy nie?
4: Dałem tak.
3: No to okazuje się, że jednak można się też pomylić, więc...
4: Przedstawił ustrój... Boże,
3: chociaż to
4: ustrój
3: są takie pytania, że tam obie odpowiedzi czasami są prawdziwe, w sensie rozstrzygnięcia, jeśli się dobrze uzasadni, więc...
6: Ja wybrałam temat pierwszy, o tym, jak praca wpływa na człowieka, i wybrałam lektury Dżumę i Lalkę. Myślę, że okej było. No i jeszcze kontekst nam egzystencjalizm i praca u podstaw. Ale myślę, że temat bardzo w porządku był.
5: To był ten temat trafiony dla ciebie? Jak to jest?
1: No nie, szczerze liczyłam na jakiś lepszy. Czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
7: Przypomnijmy, że jutro kolejny dzień matur, tym razem czas na królową nauk, czyli matematykę. Życzymy więc wszystkim maturzystom powodzenia, a relację przygotowała Martyna Szymczakowska.
8: Polska i świat.
9: Były podziękowania za służbę, nominacje oficerskie i odznaczenia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego we Warszawie. Przedstawiciele władz dziękowali strażakom za poświęcenie. Centralne uroczystości Dnia Strażaka obserwował dziś Mariusz Pieśniewski.
10: Na Placu Piłsudskiego w Warszawie każdy strażakom dziękował. Prezydent:
11: Polska jest wam wdzięczna.
10: Szef MSWiA:
12: Niech żyją strażacy.
10: Czy szef OSP:
13: Dziękujemy za służbę, odwagę, gotowość.
10: Ale w przemówieniu prezydent Karol Nawrocki apelował do rządzących o inwestycje w Straż Państwową i Ochotniczą.
11: Państwo polskie nie może zwolnić. To nie są wydatki, tylko to jest inwestycja.
12: Rekordowe środki.
10: Odpowiadał minister Marcin Kierwiński.
12: Do Państwowej Straży Pożarnej trafi prawie 2,5 miliarda złotych.
10: A jak to wygląda od strony pojedynczej remizy? Dariusz Ławiński, prezes OSP w Kluczewsku w powiecie włoszczowskim.
14: Pomoc w utrzymaniu tego sprzętu, bo zakup samego sprzętu to nie wszystko. Później są coroczne przeglądy, wymiany.
15: A ile kosztuje taki zestaw uniform do akcji gaśniczej dla jednego nowego strażaka?
14: Ubranie bojowe, czyli tak ubranie specjalne, to jest koszt zakupu około 4 do 5 tysięcy, plus do tego hełm, plus buty, czyli około przynajmniej 10 tysięcy na jednego strażaka.
10: Straż pożarna to w Polsce nie tylko służba, ale i tradycja.
16: Andrzej Sulenta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach. Rok założenia 1913, jest najstarszy Ochotniczą Strażą Pożarną działającą nieprzerwalnie od 1913 roku.
15: Jak pan tutaj słyszy takie syreny, to panu od razu się ciśnienie podnosi
16: tak,
15: do akcji?
16: Troszeczkę tak, przynajmniej o tyle, że człowiek tak nie jest obojętny.
10: Chociaż ta służba zmienia się.
14: Pożary to już jest ułamek naszej działalności. W 90% to jest praktycznie poza gaszeniem pożarów. Udzielaniu pomocy przy wypadkach, różnych zdarzeniach losowych.
17: Kaszka w studni.
18: Kot na drzewie, czyli klasyk. Pamiętam inne jeszcze takie bardzo nietypowe zdarzenie. Wyjazd, ranny orzeł. Dobrze, pojechaliśmy. Okazało się, że jest orzeł bielik.
19: Kimś, kto pomoże, najważniejsze. No i satysfakcja, że komuś się pomaga.
10: Strażacy wciąż cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym na poziomie ponad 96%.
7: O czym mówił Mariusz Pieśniewski, a strażacy wciąż mają pełne ręce roboty. W ostatnich tygodniach głównie w lasach. Od dawna niestety praktycznie nie padało w całym kraju. Skutki są znane. To susza w rolnictwie i oczywiście zagrożenie pożarowe w lasach. Do lasu i do leśników wybrał się nasz łódzki reporter Paweł Kwiatkowski.
20: Sucho, a nawet bardzo sucho. Tak w skrócie można opisać sytuację w lasach województwa łódzkiego.
21: Widać w lesie, że jest bardzo mało deszczu i jest niebezpiecznie. Mam nadzieję, że nie skończy się to żadnym pożarem, bo widać i zwierzęta, i rośliny. Fatalnie to wygląda.
22: Suchawo jest, tak.
23: Kiedy będzie dobrze w lasach? To leśnicy zawsze odpowiadali, wtedy, kiedy będzie mroźna i śnieżna zima. Mroźna i śnieżna zima była, a w lasach sucho.
0: Gdzieś okolice tam Piotrkowa, typu takie trawiaste, gdzieś tam torfowiska i tak dalej. Sam byłem świadkiem, nie tak dawno był tam pożar.
2: Generalnie w naszym kraju to zagrożenie pożarowe lasów jest bardzo duże.
20: Starszy brygadier Marcin Dulas, łódzki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Tylko od początku roku w całym kraju ponad 2000

0: ze zdarzeń na terenach leśnych. U nas na terenie województwa łódzkiego to już 144 zdarzenia, więc ta skala jest dość duża.
1: Na terenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej stacjonuje samolot, który uczestniczy w akcjach gaszenia lasów. Marcin Pampuch, dyrektor piotrkowskiego lotniska, przyznaje, że maszyna od wielu lat jest bardzo dużym wsparciem dla strażaków.
2: Samoloty M18 Dromader, które potrafią zabrać na pokład 2,5 tony środka gaśniczego, zwykle jest to woda. Strażacy sobie chwalą tego typu pomoc przy gaszeniu pożaru lasów, bo ten środek gaśniczy błyskawicznie powoduje zaduszenie ognia. Samolot M18 Dromader w tym roku wykonał już kilka akcji związanych z gaszeniem lasów tutaj w naszym regionie.
1: A jakie są najczęstsze przyczyny pożarów lasów?
0: Zaproszenie ognia 63%, podpalenia 19%. No generalnie przyczyną 90% zdarzeń w lasach to jest człowiek. Czyli nieostrożność ludzka, gdzie ludzie wypoczywają nad akwenami wodnymi w lasach, palą ogniska, grillują, wjeżdżają samochodami, więc tutaj to zagrożenie rzeczywiście powodowane jest najwięcej przez czynnik ludzki.
1: Zatem wybierając się do lasu należy pamiętać o kilku bardzo ważnych sprawach, mówi Janusz Witkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
3: Nie powinniśmy stosować otwartego ognia, czyli zapałek, ognisk, grilli na terenach leśnych bądź w odległości 100 metrów od tych terenów leśnych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nie zostawia śmieci w lesie, zrobić po prostu po sobie porządek. Nie zostawiać oczywiście dróg, dojazdów przeciwpożarowych, ponieważ to na wypadek powstania pożaru jest przeszkodą do tego, żeby sprawniej, szybko ten pożar po prostu gasić.
4: A my jeszcze przypominamy, ku przestrodze za używanie otwartego ognia w lasach grozi mandat od 5 do, uwaga, 30 tysięcy złotych.
5: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Teraz jeszcze informacje o pogodzie i dobre informacje dla leśników i rolników.
4: Bo jutro głównie na północy i zachodzie czekają nas opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy aż po Warmię i Mazury również burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na północy, około 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, do 12 stopni.
5: Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji z Lewicy, a kwadrans po 8.00 Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
4: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.
5: W jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Filip Jastrzębski.
7: Dobry wieczór. Zbliża się 22.40.
8: Kronika sportowa.
7: Zaczynamy od piłki nożnej i 31. kolejki Ekstraklasy. Dziś grano w Radomiu, gdzie miejscowy Radomiak ograł Lechię Gdańsk 3-1, zapewniając sobie utrzymanie się w lidze. Grzegorz Nowaczek.
9: W mecz zdecydowanie lepiej weszli goście. Przez pierwsze kilkanaście minut co najmniej kilka okazji Lechii. Brakowało jednak skuteczności. Odpowiedź Radomiaka, piękny strzał Balda, ale piłka trafiła tylko w poprzeczkę. W 26 minucie było 1-0 dla zespołu z Radomia. Balde tym razem nie strzelał, a wrzucał. Głową piłkę do bramki skierował Abdul Tapsoba. 10 minut później gospodarze nie byli już tak szczęśliwi. Czerwoną kartkę otrzymał obrońca Radomiaka, Jeremy Blasko. Jednak po następnych 10 minutach zamiast wyrównania było 2-0. Strzelcem gola ponownie Tapsoba. Duży błąd popełnił bramkarz Lechii Alex Polsen. Na początku drugiej połowy można było pomyśleć, że zawodnicy z Radomia nie wiedzą, że grają 10-11. Dobry rajd Balde, strzał już nieco na oślep, ale w odpowiednim miejscu i czasie znalazł się ponownie Tapsoba, który w tym momencie skompletował hat-tricka. W 66. minucie rzut karny dla Lechii, pewnie wykorzystany przez Tomasza Bobczka. Później zespół z Gdańska wielokrotnie próbował zagrozić bramce Radomiaka. Oprócz jednego groźnego uderzenia Bobczka, było to raczej bicie głową w mur. Wynik już się nie zmienił. Radomiak wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 i ten wynik oznacza, że zespół z Radomia jest już prawie pewien utrzymania, a w przypadku zwycięstw może nawet zawalczyć o europejskie puchary. Lechia tuż nad strefą.

0: strefą spadkową.
1: W studiu Kroniki Sportowej jak co poniedziałek Andrzej Janisz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pozwolić, że zaczniemy od tego, co czeka, a raczej co już się zaczęło, czyli matury. Nasi młodzi piłkarze też dzisiaj pisali egzamin dojrzałości z języka polskiego.
2: Fantastyczne i to zdjęcie Oskara Pietuszewskiego, który przyjechał, bo oni mistrzostwo Portugalii zapewnili sobie przecież z soboty na niedzielę, późno wieczorem, więc powrót do Polski na matury to rzeczywiście jest wielka sprawa i bardzo dobrze, że piłkarze nie zapominają o tym, że jakieś wykształcenie trzeba mieć.
1: Życzymy powodzenia i składamy gratulacje Górnikowi Zabrze, który w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonał Raków Częstochowa i zdobył Puchar Polski. Wielki klub, ale od ostatniego trofeum minęło wiele, wiele lat.
2: Bardzo się cieszę, bo pamiętam, oglądałem tamten mecz w Łodzi między Górnikiem Zabrze a Legią Warszawa. Wydaje mi się, że to był najlepszy finał Pucharu Polski. Wtedy 4 bramki Włodzimierza Lubańskiego, 2 gole Roberta Gadochy, bramka Zygfryda Szołtysika. I ci właśnie piłkarze, wspomożeni jeszcze Kazimierzem Dejną z Legii, Lesławem Ćmikiewiczem oraz Hubertem Kostką, Jerzym Gorgoniem, Zygmuntem Manczokiem z zespołu Górnika Zabrze, już parę miesięcy później wygrali Igrzyska Olimpijskie w Monachium, a to było tylko preludium do tego, co działo się później w eliminacjach Mistrzostw Świata i w samych Mistrzostwach Świata. Więc niech ten mecz dla Górnika będzie czymś takim jak tamten triumf.
1: No i piękne obrazki na Stadionie Narodowym, czyli pan Stanisław Oślizło, który wtedy właśnie triumfował z Górnikiem. Zresztą wszystkie te puchary Górnika oprócz tego sobotniego rzecz jasna zdobył, choć i ten podniósł razem z kapitanami Erikiem Janżą i Łukaszem Podolskim.
2: Fantastyczne jest to, że takie trzy postacie, że wartość sentymentalna, że również to, że mam wrażenie, że w tym meczu z tak zwanych obiektywnych kibiców to wszyscy kibicowali Górnikowi, bo oni znają ten klub, znają legendę tego klubu i dobrze by było, żeby Górnik znów wrócił na te miejsca, które mu się należą. Ja nie mówię, że z urzędu. Oni sobie ten puchar jak najbardziej zasłużenie wywalczyli. Za chwilę będą przekształcenia własnościowe. Za chwilę Łukasz Podolski zostanie właścicielem tego klubu. To będzie ostatnia kolejka 23 maja i wtedy zostanie to oficjalnie ogłoszone. Ale pamiętajmy, że są problemy, że Górnik musi spłacić jeszcze 50 milionów zadłużenia, że musi wybudować tę ostatnią trybunę, która domknie to wszystko. Na razie to jest droga, którą dopiero zaczęli. Krok po kroku i także przestroga. To wszystko nie stanie się w ciągu jednego roku. To jest proces. Poczekajmy 3 lata, żeby Górnik ugruntował te swoje miejsce w czołówce polskiego futbolu, bo jak najbardziej na to zasługuje.
1: Bardzo szybko wszedł na szczyt swego czasu Raków Częstochowa, ale w klubie z Częstochowy pojawiły się pewne trudności, pewne problemy. Przegrany finał Pucharu Polski i zwolniony trener Łukasz Tomczyk, choć jak władze Rakowa oznajmiają, wcale ta porażka sobotnia wpływu na tę decyzję nie miała, a raczej nie była decydująca.
2: I oczywiście nie mówię prawdy, była decydująca, dlatego że właściciel klubu, dlatego że tam w tej chwili po odejściu Marka Papszuna liczy się tylko jeden człowiek, właściciel, który podejmuje wszystkie decyzje, Michał Świerczewski, i on chyba zauważył, że wymyka coś się Rakowowi, a Raków potrzebuje sukcesów, potrzebuje ugruntowania, potrzebuje europejskich pucharów. Przez Puchar Polski się nie udało, więc pozostały jeszcze ligowe mecze. Ze względu na to, że grali z Górnikiem ten Puchar Polski, to oni mają jeszcze 4 mecze do rozegrania. To jest 12 punktów, co w obecnych realiach polskiej ekstraklasy jest liczbą w ogóle niewyobrażalną, że teoretycznie to nawet Mistrzostwo Polski można zdobyć. 3 z tych spotkań rozgrywają u siebie. Więc mam wrażenie, że Dawid Kroczek jest tylko człowiekiem, który do końca sezonu będzie trenerem Rakowa, że już trwają poszukiwania innego menadżera tego klubu. Natomiast Rakowowi potrzebne są europejskie puchary, bo potrzebny jest prestiż i potrzebne są pieniądze. Zwróćmy uwagę na to, że oni prawie w ogóle nie zarabiają na dniu meczowym, bo stadion, który ma 100% wypełnienie, może pomieścić zaledwie 5,5 tysiąca kibiców, więc te przychody klubu muszą być właśnie z europejskich pucharów.
1: Decyzja o zwolnieniu trenera zbiegła się w czasie

0: z informacją z Japonii, gdyż Maciej Skorża jest wolny, no to może akurat odezwą się do byłego trenera Lecha Poznań między innymi, a jeśli o kolejorzu mowa, no to na autostradzie do Mistrzostwa Polski, no ale jeszcze 3 bramki do mety zostały.
1: Może jak mówimy o Lokomotywie, to 3 stacje. Będzie grzeczniej powiedzieć. Natomiast widzimy, jak gra Lech. Jak trzeba, to gra pragmatycznie i wygrywa 1-0. Jak potrafi zagrać pięknie, no ten wynik jest zdecydowanie inny, jak choćby mecz z Legią. Trudno mi sobie wyobrazić, chociaż wiem przez lata doświadczeń, że w polskiej ekstraklasie wszystko jest absolutnie do wyobrażenia, żeby Lech ten tytuł wypuścił z rąk. Wydaje mi się, że nie powiem, że jest mistrzem Polski, ale że jest zdecydowanie największym kandydatem do obrony tego tytułu, co dawno się w polskiej ekstraklasie nie zdarzyło.
0: Oczywiście ten tytuł jest w zasięgu jak najbardziej, natomiast słodko-gorzkie to zwycięstwo nad Motorem Lublin, gdyż kontuzji, bardzo poważnej kontuzji doznała jedna z największych gwiazd poznańskiego Lecha, czyli Ali Golizadeh, i to jest bardzo zła informacja nie tylko dla Lecha, ale także dla reprezentacji Iranu.
1: To jest zła informacja przede wszystkim dlatego, że chodzi o eliminację europejskich pucharów, bo Lech w tych pucharach będzie grał.
0: I nie ma szans, żeby się Golizadeh wypurował.
1: Nie ma szans. Jeżeli to jest zerwanie więzadeł krzyżowych, to wiemy, jak to wygląda, a dodatkowo dochodzi do tego fakt, że to nie jest pierwsza kontuzja irańskiego piłkarza i wszyscy wiemy, a jeżeli nie wiemy, to warto uświadomić. To nie chodzi tylko o rekonstrukcję i o to, żeby ta noga była zdrowa, bo to jest siłą rzeczy obciążenie drugiej nogi, to jest długa przerwa, to jest przyzwyczajenie organizmu znów do takich obciążeń, jakie były przed kontuzją, i takie rzeczy nie trwają krótko, a historia pobytu Aliego Golizadeha w Polsce pokazuje, że on bardzo często nie jest dostępny dla Lecha.
0: Na koniec pozwolisz, że podzielę się taką refleksją. W ubiegłym tygodniu 2 mecze między innymi zobaczyłem. Jeden z nich na Parc des Princes, a drugi przy Łazienkowskiej w Warszawie. To były nie tylko 2 zupełnie inne mecze, to były 2 różne dyscypliny sportu.
1: Ale w odniesieniu do meczu między Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium, to większość spotkań, nawet rozgrywana w tej Lidze Mistrzów, może być traktowana jako trochę inna dyscyplina sportu. Fenomenalne jest to, że wreszcie są kluby, są trenerzy, są piłkarze, którzy nie zadowalają się skromnym 1-0, bo najważniejszy jest wynik, ale zrozumieli wreszcie, że dla wartości futbolu, dlatego żeby on ciągle był zdecydowanie najbardziej popularną dyscypliną sportu na całym świecie, potrzebne jest to, o czym czasami się zapomina, czyli widowiskowość. A widowiskowość to są zwroty akcji, to są emocje, to są strzelane gole, to są przepiękne driblingi i to wszystko fundują nam nie tylko, ale w takim meczu Paris Saint-Germain i Bayern Monachium, i jakoś nie jestem w stanie wyobrazić sobie rewanżu, w którym padnie mało goli, bo skoro Bayernowi 2 bramki potrafi strzelić Freiburg, po 3 gole Heidenheim i Mainz, a to nie są mocarze Bundesligi, to nie wyobrażam sobie, żeby 3 goli na stadionie w Monachium nie zdobył Paris Saint-Germain, tym bardziej, że sam trener Luis Enrique powiedział, przecież ja wiem, powiedzieli mi asystenci, kiedy ich się spytałem, ile goli musimy strzelić, żeby wyeliminować Bayern, i na to on spokojnie mi odpowiedzieli, przynajmniej 3, i wcale to nie zatrwożyło Luisa Enrique, bo oni są w stanie strzelić 3 gole w Bawarii.
0: Piłkarskie wydarzenia ostatnich dni komentował dla nas Andrzej Janisz. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Kontynuujemy wątki piłkarskie, gdyż trwa sprzedaż biletów na tegoroczne Mistrzostwa Świata. Okazuje się, że wejściówki na większość meczów fazy grupowej wciąż są w ogólnej sprzedaży. Dlaczego? Znając FIFA, to może ceny są wygórowane. Sprawdził to Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
3: Pozdrawiam Państwa z Miami, gdzie zostanie rozegranie 7 meczów Mistrzostw Świata. Średnia wartość wejściówki teraz na rywalizację pierwszej fazy turnieju, czyli tej rywalizacji grupowej, wynosi około $2000. Trudno to nawet wypowiedzieć, ale taka jest średnia cena biletów. Bilety są wciąż dostępne na oficjalnej stronie FIFA w sekcji sprzedaż last minute. Ich dystrybucja

0: Dystrybucja rozpoczęła się co prawda już we wrześniu. Obecnie najtańsze bilety kosztują $380 i dotyczą 7 różnych spotkań, w tym meczu debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Curaçao przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej. To spotkanie zostanie rozegrane w Filadelfii. Ceny wejściówek mogą jeszcze ulec zmianom, jako że FIFA po raz pierwszy w historii, to jest też ciekawe, bo właśnie tak się dzieje po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata, FIFA zastosowała taki system cen dynamicznych. I ceny biletów na mecze na przykład Argentyny z Leo Messi w składzie wahają się od 2475 do $2925. W przypadku na przykład Brazylii przedział ten wynosi od 2280 do $2310. Kibice tutaj zarzucają FIFA taką monumentalną zdradę w kwestii cen biletów, jednak tutaj Światowa Federacja Piłkarska wielokrotnie broniła swojej strategii cenowej. I też taka ciekawostka, bo bilety można jeszcze nabywać, tak jak podkreślamy, za pośrednictwem też nie tylko serwisów FIFA, ale za pośrednictwem platform odsprzedaży. Przy czym tutaj FIFA na przykład bierze 30% za to, że będzie można takie mieć. I w zeszłym miesiącu kupiono 4 bilety na finał za ponad $2 miliony. I to jedna wyjściówka kosztowała $2 miliony.
1: I to są pieniądze. Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy za te piłkarsko-ekonomiczne wieści zza oceanu. A teraz tenis stołowy i drużynowe Mistrzostwa Świata w Londynie. Niestety oba nasze zespoły zakończyły już występ na 1/16 finału. Ich zmagania śledził Krzysztof Kuzak.
2: Najpierw nasze panie spotkały się z Chinkami, czyli od lat najlepszą drużyną na świecie, która w Londynie nie straciła nawet seta. A dziś po dwóch grach był remis i wielkie zdziwienie na twarzy trenera mistrzyń olimpijskich i mistrzyń świata. Najpierw Zuzanna Wielgos przegrała z liderką rankingu Ying Shan Sun 0-3, a następnie Natalia Bajor pokonała siódmą na świecie Man Kuai 3-1.
3: To chyba moje najcenniejsze zwycięstwo i bardzo się cieszę. Jeszcze nigdy z reprezentacji Chin nie wygrałam, oczywiście jakby z głównej drużyny, nie wygrałam z żadną Chinką seta, a tutaj udało mi się zwyciężyć 3-1, także jestem bardzo szczęśliwa.
2: Kolejne gry dla faworytek. Katarzyna Węgrzyn uległa Man Yu Wang 0-3, a Bajor przegrała z Sun także w trzech setach.
3: Myślę, że mimo tej porażki i tak jesteśmy bardzo zadowolone z tej gry, bo wszystkie zagrałyśmy naprawdę dobre mecze. To są najlepsze zawodniczki na świecie.
4: Mimo walki, mimo świetnej postawy Natalii Bajor, fenomenalnej gry z Kuai Man i zwycięstwa nad Chinką, odpadamy z mistrzostw.
2: Podsumowuje trener kobiecej kadry Marcin Kusiński.
4: Z przebiegu meczu, z tego co grała zwłaszcza Sun Yingsha, no, mecz był no nie do wygrania. Natomiast cieszy postawa całego zespołu, zawodniczek, też pracy na ławce. Myślę, że mimo tego, że wylosowaliśmy Chinki, no to możemy powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedaliśmy.
2: Panowie rywalizowali z Rumunami i tu była nadzieja na awans do 1/8 finału. Miłosz Radzimski jednak przegrał z Julianem Ciritą 2-3. Marek Badowski pewnie wygrał z Eduardem Ionescu 3-0. Maciej Kubik uległ Ovidiu Ionescu 1-3, ale do remisu doprowadził Radzimski. Pokonał Eduarda Ionescu 3-2. Jednak w decydującej grze Marek Badowski przegrał z Ciritą 0-3. O tym spotkaniu trener męskiej kadry Tomasz Radzimski.
5: Rumuńska drużyna była bardziej stabilna, miała więcej wytrwałości i była lepiej przygotowana i taktycznie, i technicznie. Wykorzystali tę przewagę i z nami wygrali. Ale myślę, że w naszej drużynie jest potencjał na to, żeby dalej te wszystkie te możliwości i talenty naszych zawodników rozwijać i zagrać dużo lepiej na kolejnych mistrzostwach.
2: Szkoda, bo była szansa, aby znaleźć się w czołowej 16 świata.
1: Polacy wracają więc do domu, a inni powalczą o medale do 10 maja. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock bliżej finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski. W pierwszym półfinałowym spotkaniu obrońcy tytułu pokonali w Gdańsku Wybrzeże 32-21. W drugiej parze grają Industria Kielce i Ostrowia Ostrów Wielkopolski. W pierwszym spotkaniu lepsi byli Kielczanie. Jeszcze skoki i ważna informacja z narciarskiej centrali. Jak poinformował dziś Polski Związek Narciarski, były trener reprezentacji Polski i Niemiec Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji mężczyzn. Austriacki szkoleniowiec rozpoczął już pracę w naszym kraju i będzie współpracował z trenerami kadr narodowych. Przypomnę, że trenerem kadry A po udanych igrzyskach pozostał Maciej Maciusiak. Tą informacją kończymy dzisiejszą kronikę. Jutro o sporcie będziemy mówić od 6:00.
6: Chroni

0: Kronika sportowa.
1: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na krawej jedynce na odcinku Czechowice - Dziedzice - Bielsko-Biała na 598 kilometrze w rejonie Czechowic doszło do awarii auta ciągnącego lawetę. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Bielska-Białej. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga ekspresowa S1 Tychy-Sosnowiec w Mysłowicach na 551 kilometrze po zderzeniu dwóch ciężarówek. Zderzeniu dość dramatycznym, bo jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku Tychów jest wciąż zablokowana. Zablokowany jest także lewy pas w kierunku Sosnowca. Dla jadących w stronę Tychów wyznaczono objazd ulicami Mysłowic. Autostrada 4, odcinek węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice w pobliżu 147 kilometra. Awaria ciężarówki, w efekcie mamy zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na Krajowej 7, na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Warszawa w Łomiankach na 348 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany był jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. Droga krajowa numer 50, Sochaczew-Mszczonów, Wiskitki, drugi kilometr, zderzenie trzech aut osobowych, ruch wahadłowy. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy, na północy, zachodzie miejscami w centrum, a także na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami dłużej, miejscami spotkamy przelotny deszcz. Na zachodzie i północy początkowo możliwe także burze, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub bezchmurne.
4: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. Jest szansa na to, że niebawem na wschodzie zamilkną działa. Ukraiński prezydent zapowiedział zawieszenie broni od północy z wtorku na środę. Wcześniej Kreml twierdził, że może podjąć tożsame kroki 8 i 9 maja, kiedy to w Moskwie ma odbyć się parada. Ale Kijów podkreśla, że taka oficjalna oferta drogą do niego oficjalną nie wpłynęła. Ukraina zapewnia, że będzie reagować symetrycznie na złamanie rozejmu. Ostatnie zawieszenie broni w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Miało potrwać 32 godziny, ale Rosjanie złamali jego warunki 1000 razy. Był znany policji, ma 33 lata. To najnowsze informacje w sprawie sprawcy zamachu w centrum Lipska we wschodnich Niemczech. Po południu wjechał samochodem w tłum ludzi. Zginęły dwie osoby, 20 zostało rannych, 3 są w stanie krytycznym. Świadkowie opisują podejrzanego jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał mieć liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne.
11: Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna.
0: dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad półmilionowego miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajsze Strasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Umowa pożyczkowa na program SAFE jest już gotowa, trwają formalności.

0: Dziś Komisja Europejska potwierdziła informację Polskiego Radia. Zostały uruchomione konieczne procedury, mówi rzecznik Komisji Thomas Reiner. Mówi o inwestycjach na obronność. Czas ma to kluczowe znaczenie, więc Komisja na pewno będzie działać szybko tam, gdzie to możliwe. Już zostały uruchomione wewnętrzne procedury, które muszą być przeprowadzone, by podpisać porozumienie. Podpisanie umowy odbędzie się w piątek w Warszawie. SAFE to nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach na zbrojenia, a także na infrastrukturę. Spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona na niemal 45 lat. Pula dla Polski to prawie 44 miliardy euro, niemal 1/3 całego funduszu SAFE.
1: To są aktualności jedynki.
0: Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik, który po spowodowaniu wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, nagrał i zamieścił w mediach społecznościowych film, nazywając samochód, w którym uderzył trumną na kółkach, został skazany na 1,5 roku więzienia.
2: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
3: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym.
2: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono list gończy.
4: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
2: Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły dwie kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Będą prokuratorskie wnioski o uchylenie immunitetów posłów Szymona Hołowni i europosła Michała Kobosi. Sprawa ma dotyczyć kolegium humanum, informuje o tym TVN24. Wicemarszałka Sejmu broni jego partyjny kolega Maciej Żywno.
5: W tej całej sprawie zdecydowanie powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego, bo z jednej strony można być zainteresowany studiowaniem i złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, ale potem przypomnę, nie studiował.
0: Europoseł Kobosko napisał w mediach społecznościowych, że jeśli do Europarlamentu trafi wniosek o uchylenie mu immunitetu, udzieli wszelkich informacji i wyjaśnień. Żaden prokurator nie zaryzykuje pójścia do sądu z czymś, czego nie ma. Tak z kolei napisał wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Takie tematy mieli do wyboru dziś maturzyści, którzy pisali egzamin z języka polskiego. To była pierwsza z matur, jutro matematyka. A w jakich nastrojach są ci, których czeka ten sprawdzian?
6: Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
7: Już mam za sobą najgorsze dla mnie. Myślę, że matematyka jutro jakoś pójdzie.
8: Umiem, lubię, wychodzą mi arkusze, więc się cieszę.
0: Tak mówili poznańscy maturzyści, a pytał ich nasz reporter Maciej Szafer. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na północy i zachodzie to będzie pochmurna i deszczowa noc, w pozostałych regionach bez deszczu, ale z zachmurzeniem. Temperatura minimalna od 6 stopni na Podhalu, przez 8 nad samym morzem, 10 przy granicy wschodniej, po 13 na Śląsku. A jutro słonecznie tylko na wschodzie, w pozostałych regionach chmury, a na zachodzie i północy deszcz, niewykluczone, że i burze. Temperatura wyniesie od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 26 w centrum i 28 w Małopolsce. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 997 to Pascal.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
3: Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
4: Czekamy na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji artystka, która mimo, że nie jest widoczna, pracuje spokojnie w swoim studiu, to wszyscy znamy jej liczne przeboje. Napisać piosenki kochane przez miliony słuchaczy na całym świecie

Mało tego, piosenki, które 17 razy były nominowane do Oscara, to przyznają Państwo, że to jest coś. A wykonywali je najsłynniejsi wokaliści. Lista jest naprawdę długa. Te utwory idealnie wpisują się w audycję Belcanto, gdyż mają w sobie wyjątkowej urody linie melodyczne. Dzisiaj w naszej audycji legendarny

Unbreak My Heart śpiewała Toni Braxton, a wcześniej Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Autorką tych piosenek jest Diane Warren, bohaterka dzisiejszego wydania Belcanta w programie pierwszym Polskiego Radia. W tym roku obchodzi swoje 70. urodziny, jest pełna wigoru, cały czas ma coś w sobie ze zbuntowanej nastolatki. Kruczo-czarne, krótko ostrzyżone włosy, trochę z wyglądu przypomina mi Lizę Minnelli. Cała przepełniona jest miłością do muzyki, do pisania. Jest niezwykle zdyscyplinowana, codziennie pisze. Kiedy przebywa w Los Angeles, pisze 7 dni w tygodniu i nigdy nie doświadczyła blokady twórczej. Od czasu do czasu wyjeżdża na wakacje, ale na maksimum 6 dni. Co dosyć wyjątkowe we współczesnej branży rozrywkowej, woli pracować sama. Nie rozumie, co może robić wielu autorów pracujących nad jedną piosenką. A tak przecież często bywa. Pracuje samodzielnie i tworzy takie oto perełki.

dwa wielkie przeboje, które stworzyła Diane Warren, bohaterka Belcanta w programie pierwszym Polskiego Radia. If I Could Turn Back Time śpiewała Cher, a wcześniej Because You Loved Me i Celine Dion. Gdy Cher usłyszała po raz pierwszy tę piosenkę, podobno nienawidziła jej. Natomiast Diane Warren ma to niesamowite wyczucie, że gdy proponuje komuś piosenkę, to nigdy się nie myli. I ten utwór, który ostatecznie zaśpiewała Cher, miał bardzo pozytywny wpływ na jej karierę. A Because You Loved Me, słynny przebój Celine Dion, którego też słuchaliśmy, nagrodzony Grammy, to trochę hołd złożony tacie Diane Warren. Jej ojciec, agent ubezpieczeniowy, w pełni ją wspierał. Mama była bardziej sceptyczna. Mawiała: ta piosenka jest naprawdę świetna, ale zabierz ją do supermarketu i zobacz, co ci za nią dadzą. Dla jej mamy było nie do pojęcia, że można zarobić pieniądze na pisaniu piosenek. Na szczęście Diane Warren robiła swoje, a dzisiaj mogłaby pewnie wykupić wiele całych supermarketów.

Utalentowana, uparta, wytrwała, z niebywałym talentem do pisania wyjątkowych ballad Diane Warren. Tę ostatnią piosenkę z filmu Pearl Harbor niedawno zaśpiewała w Pradze w towarzystwie samej autorki i orkiestry symfonicznej Ewa Farna, o czym komunikowała w mediach społecznościowych i z czego była niezwykle dumna. Diane Warren zaczęła komponować w wieku 11 lat. A poważniej zajęła się pisaniem muzyki, gdy miała 14 lat. W dużej mierze uważała tradycyjną edukację za stratę czasu i tak większość czasu poświęcała na doskonalenie swoich umiejętności w pisaniu piosenek. Jako młoda dziewczyna w pewnym momencie wpadła w kłopoty i uciekła z domu, ale wróciła, ponieważ tęskniła za swoim kotem. To teraz jeden z jej największych przebojów.

I don't want to miss a thing i grupa Aerosmith. To za tę piosenkę z filmu Armageddon Diane Warren uzyskała jedną ze swoich nominacji do Oscara, a było ich w sumie 17. Podobno najwięcej ze wszystkich, którzy nigdy ostatecznie nie zdobyli statuetki. Ale w 2022 dostała chyba trochę na pocieszenie honorowego Oscara. Od lat pisze piękne, miłosne ballady. Sama od dawna z nikim nie jest związana. Kiedyś powiedziała, nigdy nie byłam zakochana tak, jak w moich piosenkach. Nie jestem jak normalni ludzie. Nie umiem być w związkach. Doświadczyła też dramatów. Jeden z jej domów wiele lat temu został poważnie uszkodzony w wyniku trzęsienia ziemi, a w 2025 jej inny dom spłonął podczas pożarów w południowej Kalifornii. Najlepszą terapią jest zawsze dla niej pisanie piosenek. Pracuje czasem do 16 godzin na dobę. Kocha to, co robi i to czujemy, gdy słuchamy jej piosenek. Niech nadal nam towarzyszą, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Karl von Wedel przeszedł szkolenie wywiadowcze. Teraz wspólnie z Rzychoniem zastanawia się, gdzie powinien zatrudnić się po powrocie do Berlina. Posłuchajmy ósmego fragmentu powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Wiesz, mam kilku znajomych jeszcze z okresu studiów w Berlinie, którzy podjęli pracę w momencie, kiedy ja wyjechałem do Warszawy, a potem do Krakowa. Wiem, że pracują w wojsku, w resorcie spraw zagranicznych i w innych ministerstwach. Część z nich ma tak dobre układy rodzinne, że przy ich delikatnym wykorzystaniu dostanie się przeze mnie do każdej z wymienionych instytucji nie powinno stanowić problemu. Co byłoby najważniejsze dla was? Niewątpliwie najcenniejszy byłby twój akces do wywiadu. Myślę tu o Abwehrze, ocenił Jan. Praca w wywiadzie zawsze daje możliwości zdobywania wartościowych informacji, dokumentów, uczestniczenia w operacjach, które mogą być istotne dla Polski. Jednocześnie pod przykryciem działań operacyjnych łatwiej jest zakamuflować czynności związane z kontaktowaniem się z rezydentem czy kimś innym z berlińskiej siatki. A więc główny wysiłek skieruj na wejście do Abwehry. Jeśli jednak to okazałoby się zbyt trudne, wówczas pomyśl o wojsku. Wątpię w możliwość zbliżenia się do ścisłego kierownictwa Rzeszy wobec braku twoich czy twojej rodziny związków z aktywnością polityczną w NSDAP. Czyli wszystko jasne. Aplikuję do wywiadu, podsumował Karl. Mam już nawet pomysł, do kogo zwrócę się na początku. Powiedz, o kim myślisz. Hans Beckmann, powiedział z uśmiechem von Wedel. Razem studiowaliśmy, razem piliśmy w różnych knajpach, krzyżowaliśmy też rękawice na ringu i wspólnie podrywaliśmy dziewczyny. Bo musisz wiedzieć, że Hans to prawdziwy pies na baby. To wszystko tworzy niezły pretekst, żeby wykorzystać jego pomoc. Beckmann ma świetne koneksje rodzinne. Ojca generała w sztabie generalnym, więc w Berlinie większość drzwi stoi przed nim otworem. Także tam, gdzie ja chciałbym trafić. Ma jeszcze jedną ważną cechę. Jak coś robi, to zazwyczaj uważa, że sam wymyślił całą koncepcję. Występując w mojej sprawie, będzie wewnętrznie przekonany, że to on mi zaproponował załatwienie tej roboty, więc tym bardziej się postara. Z pewnością

0: Z pewnością nie zechce pamiętać, że poprosiłem go o wsparcie w tej sprawie. Mój majątek zawsze mu imponował, dlatego jak potrząsnę kiesą i zaproszę go do kilku eleganckich lokali w Berlinie, szybko przypomni sobie o naszych przyjacielskich kontaktach.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał ósmy fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku,
4: na których niestety zabraknie naszej reprezentacji.
3: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
4: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
3: Sekrety mundialu.
4: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
3: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
4: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Andrzej Janisz
4: i Filip Jastrzębski.
3: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenie mobilne. Cztery minuty po północy, Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. W nocy z 5 na 6 maja Ukraina zawiesza działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, chodzi o świętowanie przez Rosjan dnia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
1: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych gróźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tzw. reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wielkie pieniądze, które wzmocnią polską obronność na wyciągnięcie ręki. Podpisanie umowy na blisko 44 miliardy euro z programu SAFE najprawdopodobniej odbędzie się w piątek. A mowa tutaj o dwóch dokumentach, tym dotyczącym podwyżki i szczegółów operacyjnych. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że jeszcze w tym miesiącu pieniądze mogą trafić do polskich zakładów zbrojeniowych.
2: Jesteśmy gotowi do zagospodarowania tych pieniędzy. Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, PID Radwar.
0: Na spłatę prawie 200 miliardów złotych pożyczki zaciągniętej w ramach programu SAFE Polska będzie miała 45 lat. Prezydent zaprasza, premier zaproszenie odrzuca. Szef rządu nie weźmie udziału w pracach nad nową konstytucją. Karol Nawrocki powołał przedwczoraj radę, która ma zająć się stworzeniem ustawy zasadniczej. Wśród członków tego gremium jest m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
3: Ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego. Powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej gronie.
0: Z uczestnictwa w Radzie zrezygnowały Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL.
4: To są aktualności jedynki.
0: Nie mamy informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni albo potrzebowali wsparcia. Tak odpowiedział rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór na pytanie Polskiego Radia, czy wśród narażonych na zakażenie hantawirusem na statku wycieczkowym są Polacy. Na holenderskiej jednostce wykryto zakażenie patogenem, który spowodował już śmierć trzech osób. Kolejne trzy są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu.
5: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
6: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś

0: wsparcia.
1: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację. Daria Kania, Polskie Radio.
2: Najpierw był stres, ale później emocje opadły. Tak wielu maturzystów opisuje to, co wczoraj przeżyło, za nimi pierwszy egzamin dojrzałości z języka polskiego.
3: Na początku było przerażenie, zwłaszcza kiedy zobaczyłam tematy rozprawek. Jednak kiedy zaczęłam pisać, to już cały stres zszedł ze mnie.
4: Pierwszy temat to było, że wpływ pracy na człowieka i jego rzeczywistość otaczającą.
5: Ja użyłam inny świat, chłopi, lalka.
6: Drugi temat wybrałem, kiedy człowiek patrzy na to, jak inni nas postrzegają. Prosty to był temat.
2: Tak mówili maturzyści z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Dziś królowa nauk, matematyka. Egzamin rozpocznie się punktualnie o 9:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Pochmurno i deszczowo będzie dziś na północy i zachodzie, w pozostałych regionach dużo chmur, ale padać w nie powinno. Na termometrach od 6 stopni na Podhalu, przez 8 nad samym morzem, po 13 na Śląsku, a w dzień słonecznie tylko na wschodzie. Poza tym chmury, a na zachodzie i północy deszcz niewykluczone i burze. Temperatura wyniesie od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 26 w centrum i 28 w Małopolsce. Ciśnienie cały czas spada. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio.
2: A teraz czas na małe kalendarium. Dziś jest wtorek, 5 maja, to 125 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:59, zajdzie o 27. W 1818 roku urodził się Stanisław Moniuszko, kompozytor, dyrygent, pedagog, twórca opery narodowej. W 1821 zmarł Napoleon Bonaparte. W 1821 roku również ukazało się pierwsze wydanie brytyjskiego dziennika The Guardian. W 1846 urodził się Henryk Sienkiewicz, a w 1921 francuska projektantka mody Coco Chanel wybrała spośród próbek przygotowanych na jej zlecenie zapach perfum znanych później jako Chanel numer 5. W 1939 roku minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie słynną mowę, w której odrzucił niemieckie roszczenia względem Polski. W 1988 roku urodziła się Adele, a w 1990 podczas Kongresu Jedności Ugrupowań Ludowych z PSL Odrodzenie i Wilanowskiego PSL-u utworzono Polskie Stronnictwo Ludowe. Imieniny obchodzą dziś Hilary, Irena, Ita, Izyda, Pius, Teodor i Waldemar. Radiowa Jedynka składa najlepsze życzenia.
7: Autopromocja. Cztery pory roku.
8: Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
9: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: Jest 11 minut po północy.
7: Noc z reportażem.
10: Tomasz Cieślak za konsoletą, Jakub Tarka przed mikrofonem, czyli wszystko jak należy. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że Państwo spędzą z nami tak jak my z Państwem. 3 godziny wypełnione reportażami. Pierwszy z nich to będzie inspirujący portret 85-letniego wirtuoza skrzypiec Krzysztofa Jakowicza, który od 7 dekad zachwyca nas swoją muzyką.
11: Skrzypce dla mnie to od dzieciństwa jest coś, to jest jakby żywy organizm. Ja pamiętam, że każde skrzypce, które rodzice kolejno mi kupowali, to musiały nocować obok mnie na krzesełku, sobie spały. I największe przeżycie było, kiedy jeden z handlarzy, który nam skrzypce przehandlował, w zamian za nasze skrzypce, na moich oczach rozbił te skrzypce, bo potrzebował tylko główki. Ja się przez tydzień nie mogłem uspokoić, bo dla mnie to był mord. On zamordował te skrzypce. Dla mnie skrzypce są czymś żywym, jak człowiek.
10: Ta pełna muzyki opowieść już za parę chwil, a po godzinie pierwszej usłyszą Państwo

0: Państwo, jak to w Lubelskim Domu Pomocy Społecznej lekarstwem na samotność są audycje radiowe i wspólne słuchanie reportaży.
1: Radiowęzeł jest teraz formą

0: to absolutnie byłam tym trzmielem. Trafiłam na pierwszą zmianę. Chyba nawet się śmiali ze mnie na początku. Wiesz, taka dziewczyna, która nagle trafia. Tutaj sport, tutaj coś. To mogłam uchodzić za takiego świra, takiego trochę wariata. No i po co ona w ogóle jest w straży? Wtedy, w tamtych czasach. Teraz już tego nie ma. Przynajmniej tutaj w Krakowie, na naszej jednostce. Już jest zupełnie inny, inny mental ludzi.
1: Bohaterka reportażu Antoniego Rokickiego mówi: byłam trzmielem. O co z tym trzmielem chodzi, to się państwo dowiedzą, jeśli tylko państwo dotrwają do godziny drugiej, do czego niezmiennie zachęcam. Bardzo ciekawie, różnorodnie zapowiada się ta noc z reportażem. Już za chwilę pierwszy z nich. Proszę z nami zostać.

0: To jest Noc z reportażem w programie Pierwszym Polskiego Radia, w którym wybrzmiało właśnie tango Graj Skrzypku, graj w wykonaniu zespołu Tangata Quintet i Krzysztofa Jakowicza. Krzysztofa Jakowicza, który kiedy wychodzi na scenę, zostaje tylko dźwięk. Proszę sobie wyobrazić lekko przygarbionego 85-latka z charakterystycznym, skupionym spojrzeniem, który podnosi skrzypce, te same, które towarzyszą mu od ponad 7 dekad i świat nagle cichnie, jest tylko muzyka. Jak to się zaczęło i jak to trwa przez 70 lat, jak trwa ta piękna muzyczna kariera, miłość, pasja, to Państwo usłyszą już teraz w audycji zatytułowanej Mistrz, autorstwa Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu.
1: Ja myślę, że to jest fascynujące w naszej sztuce, generalnie w każdej sztuce, że coś jest takiego magicznego, że z paru dźwięków jest się w stanie stworzyć taki nastrój, że są ludzie zasłuchani. Najlepsza jest wtedy, najpiękniejsza jest cisza wtedy. Człowiek ma wrażenie, że ludzie wyszli.

Bohumil Hrabal mówi, że życie jest piękne, nie żeby było, ale ja go takim widzę. No i ja też ten świat mimo wszystko widzę pięknie.

0: Spotykam wspaniałych ludzi i muszę powiedzieć, że na mojej drodze życiowej od samego początku zjawiają się jacyś ludzie, których określam mianem aniołów. Skrzypce dla mnie to od dzieciństwa jest coś, to jest jakby żywy organizm. Ja pamiętam, że każde skrzypce, które rodzice kolejno mi kupowali, to musiały nocować obok mnie na krzesełku, sobie spały. I największe przeżycie było, kiedy jeden z handlarzy, który nam skrzypce przehandlował, w zamian za nasze skrzypce, na moich oczach rozbił te skrzypce, bo potrzebował tylko główki. Ja się przez tydzień nie mogłem uspokoić, bo dla mnie to był mord. On zamordował te skrzypce. Dla mnie skrzypce są czymś żywym, jak człowiek.
1: Krzysztof Jakowicz, jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wykształcił wiele pokoleń skrzypków i od lat koncertuje w duecie ze swoim synem Jakubem.
0: Panie zobaczcie, mam całą korespondencję od profesora Gingolda. To jest nadzwyczajne.
1: Profesor Józef Gingold, amerykański skrzypek i pedagog muzyczny.
0: To są listy jego do mnie. Przez lata do mnie pisał. Martwił się o moje zdrowie, recenzował moje płyty. Tutaj jest jedna taka kartka, szczególnie wzruszająca, bo ja jemu posłałem kartkę z Brześcia, z miejsca jego urodzenia. I on mi odesłał absolutnie wzruszający list, w którym pisał, że ogromnie się wzruszył, dlatego że jak miał 4 lata, to oni właśnie emigrowali z Brześcia. To, że ja pamiętałem, że Brześć, że zobaczył po tych kilkudziesięciu latach fragment swojego miasta, to po prostu sprawił, że jest ogromnie wzruszony, poruszony tą sytuacją. Sytuacja teraz, tą wojną, która się dzieje, to oczywiście ewokuje wspomnienia, bo ja się urodziłem także w czasie ucieczki z Warszawy. Moja mama mnie urodziła w Rowie, uciekając z oficerami. Tata i oficerowie jechali do Rumunii i w Rowie między Garwolinem i Pilawą mama mnie urodziła, po czym musiała 7 kilometrów iść, żeby przenocować. Ktoś mnie odciął nożyczkami. Teraz w tej sytuacji, kiedy jest wojna za naszą wschodnią granicą, teraz Bliski Wschód, Iran, Izrael, Stany Zjednoczone, no to wszystko sprawia, że wracają troszkę wspomnienia z dzieciństwa, niestety. Choć jakby od paru lat, ładnych lat, właściwie myślę i staram się żyć teraz, bo nasze życie trwa teraz. My wszyscy, większość z nas planuje coś do przodu, lata do przodu, miesiące, prawda? I często wspomina dawne czasy. Ja właściwie uwolniłem się troszkę od tego, dlatego ja na przykład cenię i lubię bardzo literaturę czeską. Zwłaszcza, bo myślę, że Czesi umieją żyć chwilą obecną. Taki na przykład ulubiony pisarz mój, Bohumil Hrabal, mówi, że życie jest piękne. Nie, żeby było, ale ja go takim widzę. No i ja też ten świat mimo wszystko widzę pięknie. Spotykam wspaniałych ludzi i muszę powiedzieć, że na mojej drodze życiowej od samego początku zjawiają się jacyś ludzie, których określam mianem aniołów właściwie. W trudnych sytuacjach nawet, choćby, no to pamiętam taką sytuację, kiedy mieszkaliśmy w czasie okupacji w Palmirach. Moja mama pracowała na takiej niemieckiej wasze, gdzieś tam Ślązacy chyba głównie działali, z tego co ja pamiętam. A mama świetnie gotowała, więc ona mi gotowała, a jednocześnie była łączniczką AK, w którym był także mój tata. SS dowiedziało się o tym. Przyjechali do Palmir, postawili mnie i mamę pod brzozą. Pamiętam, jak zamknę oczy, to pamiętam to miejsce. I zaczęli liczyć. Wyjął pistolet z kabury ten SS-man i zaczął liczyć tam ein, zwei, ten. Ale podszedł do niego jeden z wehrmachtowców, którzy znali mamę, dał mamie tak po twarzy dosyć solidnie. Mówi, my sobie z nią poradzimy. No i ono odstąpi od tego zamiaru unicestwienia nas. Czy choćby na przykład taka sytuacja, kiedy moja mama, myśmy mieszkali w takiej

0: chatce w Palmirach, a wygódka była taka sławojka na zewnątrz. W pewnym momencie zachciało mi się siusiu, więc mama ze mną pobiegła i w tym czasie chłopcy rosyjscy, bo to już był taki moment, i Niemcy zaczęli strzelać. Więc myśmy wpadli do tej wygódki, położyliśmy się na podłodze i potem jak przestali strzelać, to się okazało, że gdybyśmy stali, to by nas przedziurawili kompletnie, bo ona była podziurawiona, więc tutaj jakby w pewnym sensie cud nas uratował. Potem...
1: Właściwie upadliście i mama pana przytuliła wtedy.
0: Niewątpliwie fakt, że mama mnie trzymała przy sobie i upadła razem ze mną i przykryła mnie swoim ciałem, to zresztą do dzisiaj mogę powiedzieć, że pamiętam i czuję ten uścisk mamy, to dlatego, żeśmy ocaleli oboje, no zwłaszcza ja, prawda? Tutaj byłem chroniony przez mamę.
1: Widział pan powstanie warszawskie?
0: Widziałem powstanie warszawskie. Ktoś mnie właśnie w Palmirach wziął ze sobą na wysokie drzewo i widziałem palącą się Warszawę. Widziałem fruwające papiery, ogień oczywiście, no i dym. Byłem przerażony, prawda? I to był widok absolutnie niewiarygodny. A potem pamiętam, jak myśmy pojechali po wyzwoleniu furmanką właśnie z Palmir do Warszawy i stanęliśmy na rogu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. I wszędzie były gruzy, tylko po lewej stronie, tam gdzie jest w tej chwili bank PKO S.A., ta rotunda, to kawałek dalej był taki mur ażurowy, bym powiedział, resztka jednego muru. Także to był absolutny przerażający widok dla chłopca, który zetknął się z miastem umarłym, zniszczonym, prawda. Do dzisiaj mam ten widok. Staram się go sobie nie przypominać, ale jeśli myślę Warszawa 45, to właśnie taki mam, taki obraz mi się nasuwa. Strażnica wehrmachtowska. Mama tam gotowała, no a jednocześnie była łączniczką AK, bo tam się zawiązało takie akowskie zgrupowanie, w którym także tata uczestniczył. No i Niemcy mieli swoich wywiadowców, prawda, i się na szczęście nas nie zabili, tylko właśnie ci wehrmachtowcy akurat mamę uratowali i mnie, no bośmy mogli być martwi. Także ja wielokrotnie byłem przepraszany, grając gdzieś w Niemczech czy gdzieś na zachodzie, przez Niemców za czyny ich dziadków czy ojców. To było zawsze wzruszające, a jednocześnie ta niemiecka mowa z owego czasu tak mi utkwiła głęboko, taka twarda, twardy niemiecki, pełen buńczuczności i nakazu, powiedział, sprawiało, że jak się przejeżdżało przez Berlin Wschodni i taka kontrola następowała pasażerów, no to wtedy odżywały wspomnienia i właściwie lęk, dlatego że ci celnicy czy wojskowi byli niesłychanie w swoim postępowaniu tacy agresywni. I ten język był też taki twardy, brzydki, okropny. Dopiero właściwie zostałem uleczony jakby z tych kompleksów przez sympatię mojego syna, która była pół Włoszką, pół Niemką. Mówiła pięknie po niemiecku. Także od tego momentu właściwie ten niemiecki słyszę też jako muzykę, bo może być pięknie używany, jak każdy język zresztą, ale ten szczególnie, prawda?

po takiej traumie wojennej, no to następuje rodzaj euforii, zwłaszcza widać to było na spotkaniach towarzyskich, prawda, kiedy się ludzie spotykali, przytulali do siebie i tak dalej. Ale jednocześnie było coś takiego, na przykład, że mój tata wyjechał do Wrocławia, bo wtedy była ta akcja Jedziemy na ziemię odzyskane. No i tam był tramwajarzem. Wtedy się zajmowało mieszkania. I tata zajął mieszkanie trzypokojowe z łazienką

a niedaleko dworca na Dodrze i poszedł na 12 godzin do pracy. Przyjechał po pracy i tam inni Polacy się wprowadzili. Czyli jego stamtąd wysiedlili Polacy de facto i potem zajął takie mieszkanie, którego nikt tam już nie zajął. Mieszkaliśmy na czwartym piętrze bez łazienki. Wygódka była na półpiętrze. Ja mieszkałem przez 17 lat swojego dzieciństwa, ale miałem blisko szkołę muzyczną. Na szczęście rodzice szybko zauważyli, że ja mam pewne zdolności muzyczne i ponieważ nie stać było ich na kupno fortepianu, to kupili mi skrzypce. Miałem zawsze szczęście do nauczycieli, którzy byli takimi ludźmi, u których słowa i czyny były w zgodzie, bym powiedział. A poza tym byli przejęci muzyką, także pierwszy nauczyciel, pan profesor Bindes, który potem do Izraela wyjechał, był takim człowiekiem, że był niesłychanie zapalony, bardzo inspirujący. Także tata opowiadał, że nasze lekcje wyglądały jak spektakle teatralne.

0: mój tata był bardzo muzykalny, jako że pochodził z Wileńszczyzny. Też w genach zapewne miał taką muzykalność wrodzoną. Pięknie śpiewał, pięknie grał na organkach i miał nadzwyczajne poczucie rytmu, także z mamą stanowili taką parę taneczną, okazałą, zwłaszcza w czasie spotkań towarzyskich.
1: W Warszawie ludzie się, była taka radość też po tej traumie wojennej, że ludzie się cieszyli.
0: Także wtedy właśnie bywało, że słyszałem polskie tanga, które były śpiewane przez nich. No i to mi zapadło właśnie na całe życie. Także myślę, że ten talent głównie pewnie ojcu zawdzięczam, czy zdolności. Bo może nie używajmy słowa talent, bo to byłaby przesada. Może. No i właśnie ci nauczyciele sprawili, że te skrzypce właściwie do dzisiaj mi towarzyszą. Gdyby mnie ktoś zapytał, co bym robił, gdybym się jeszcze raz urodził, to grałbym na skrzypce oczywiście.

Do Warszawy trafiłem dzięki kolejnemu aniołowi, którego spotkałem w życiu. Mianowicie tam był taki ojciec słynnego dyrygenta teraz, Marka Pijarowskiego. On był wicedyrektorem szkoły, Wiktor Spodenkiewicz się nazywał. I on mnie jakby nakierował w stronę profesora Wrońskiego, u którego wylądowałem w Warszawie, w Wyższej Szkole Muzycznej. A jeszcze na ostatnim roku w liceum profesor Bindes, to był 57 rok, musiał wyjechać, ponieważ była to pierwsza ta emigracja żydowska do Izraela. I ja wtedy nie bardzo rozumiałem, dlaczego on wyjeżdża. Ja jeszcze mam rok do matury, a on wyjeżdża, ponieważ u nas w domu nie było nigdy jakby takiej kwestii nacjonalistycznych, bym powiedział, antysemickich. Mało tego, ja miałem w czasie moich tych pierwszych lekcji skrzypiec z moim profesorem. Właściwie wokół mnie było wielu ludzi, którzy byli pochodzenia żydowskiego, którzy przyjechali z zewnątrz. Nigdy nie było takiej kwestii, więc to wywołało we mnie zdumienie i właściwie nawet w tym momencie byłem oburzony, że profesor mnie zostawia tutaj na ten ostatni rok. Ale uczył mnie na ostatnim roku studiów profesor Grobelny, który był koncertmistrzem Filharmonii Wrocławskiej. No i z Filharmonią Wrocławską grałem dyplom, koncert Mendelssohna. Wielu ludzi mówiło, że już nigdy tak nie grałem potem. Tak, tego koncertu Mendelssohna jak wtedy. Pamiętam, że ta muzyka sprawiała mi wielką radość i no, zostałem przyjęty tutaj do profesora Wrońskiego, który okazał się być właściwie jednym z moich takich muzycznych ojców i przewodników, bo on miał taką dobroć, tę mądrość taką wpisaną w swoje geny. Był to człowiek niesłychanie szlachetny. Właśnie ta muzyka potem mnie wciągnęła.

ciągnęła właściwie bez reszty. No i tutaj wracam do dyrektora Spodenkiewicza, który mnie zaprotegował do profesora Wrońskiego. I potem, ilekroć przyjeżdżałem do Wrocławia, to zawsze mnie pytał, jak postępy i tak dalej. Już po pierwszym roku pojechałem na konkurs do Wiednia, tam dostałem trzecią nagrodę, a potem na konkursie Wieniawskiego, jeszcze w czasie studiów, dostałem trzecią nagrodę i nagrodę Schöringa. A potem po studiach w Warszawie i po tej nagrodzie, tam miałem cały szereg koncertów, laureat konkursu Wieniawskiego miał jakieś zawsze koncerty, a to w krajach demokracji ludowej, bo wtedy tak to się nazywało, więc ja byłem często w Związku Radzieckim nawet i w NRD i w Bułgarii. Ten sukces na konkursie w ten sposób zaowocował, ale profesor Wroński uznał, że należałoby jednak, żebym jeszcze postudiował. No i tam próbował znaleźć odpowiedniego nauczyciela. No i się dowiedział od Bronisława Gimpla i od Henryka Schöringa, że jest taki człowiek w Bloomington w Indianie. Nazywa się Józef Gingold. Gimpel i Schöring przesłali Gingoldowi takie przesłanie, żeby mnie przyjął do szkoły. Wtedy słowo było czymś niesłychanie, rzeczą świętą właściwie, bym powiedział. Jeśli ktoś za kogoś ręczył, to znaczy, że ma do niego zaufanie. I oni, obydwaj, Gimpel i Schöring właśnie wiele pozytywnych rzeczy o mnie powiedzieli Gingoldowi. Ja dostałem stypendium Indiana University. I Gingold po raz pierwszy mnie usłyszał.

takie sytuacje znużające, no traktował mnie jak może jeszcze bardziej niż syna, bo zdawał mi relacje z konkursów, opisywał osoby, z którymi miał kontakt w jury i dokładnie opisy grających ludzi, tak dwoma, trzema zdaniami. Bardzo mu się podobało moje granie i czy w ogóle chciał, żebym ja został w Ameryce, ale ja tutaj miałem rodziców, sympatię swoją też miałem, także nie wyobrażałem sobie życia poza Polską. Poza tym to Bloomington było czymś takim wyjątkowym, dlatego że tam uczyli właściwie no, wielkiej klasy muzycy, którzy wiele osiągnęli w swoim życiu. To było takie miejsce, gdzie nikt nikomu nie zazdrościł. Odwrotnie. Ja się na przykład uczyłem sonaty Bartoka u profesora Gingolda. No i bardzo tam żeśmy długo nad tym deliberowali. Bardzo dokładnie żeśmy to opracowywali. A na końcu on mówi, słuchaj, ale teraz idź do Starkera, wiolonczelista, Węgier. On doskonale będzie wiedział, co ci powiedzieć, bo on jest Węgrem. I teraz sobie uświadomiłem po latach, że to właściwie byli ludzie, którzy przyjechali z Europy. To międzynarodowe towarzystwo, które wszyscy mieli ugruntowaną pozycję w świecie i wszyscy się przyjaźnili ze sobą. Także potem, jak ja miałem koncerty w Ameryce, to w zasadzie ta Ameryka wtedy mi się już nie podobała specjalnie, ponieważ ten konsumpcjonizm, ta pogoń za pieniądzem, już wtedy to było widoczne. A ja wychowany skromnie tutaj po przejściach wojennych, być może dzięki tym wszystkim osobom, których spotkałem, którzy byli idealistami, to ja też miałem w sobie taką chęć bycia podświadomą, chociaż podobnym do moich mistrzów, do tych, których obserwowałem. I w związku z tym ta Ameryka mnie specjalnie nie pociągała. Gdybym przemyślał tę sprawę, może zostałbym jeszcze na rok, a może zostałbym w ogóle tam. Ale we mnie coś takiego jest wciąż, że ja, no jednak być może te korzenie dosyć głęboko sięgają tej naszej gleby. Być może fakt, że zostałem urodzony na ziemi. Mama mnie położyła, pierwsze położenie no, na ziemi, więc na tej ziemi. To spowodowało, że jestem taki, a nie inny, prawda? Nigdy się nie zastanawiałem specjalnie nad tym, jaki wpływ na moje życie miał fakt, że się urodziłem w takim dosyć niefortunnym, ale szczęśliwie okresie rozpoczęcia II wojny światowej. Prawdopodobnie, jak

0: Jakaś taka, jakiś lęk, czy strach, czy trema być może jest u mnie większa niż u innych osób, które tego nie przeżyły. Być może nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale być może gdzieś tam podświadomie te sprawy lękowe gdzieś tam we mnie tkwią. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Teraz pani mnie po raz pierwszy spytała o to. Pewnie coś takiego jest, prawda, że tak jak to, że to przywiązanie do mojego kraju, do tego, że tutaj jest moje miejsce, prawda. Także to, no i właśnie takie poczucie tej solidności, poczucie tego, że muszę być w zgodzie ze swoim sumieniem artystycznym. Muszę powiedzieć, że były okresy w moim życiu, kiedy grałem gdzieś 120 czy 130 koncertów rocznie, dosyć dużo, prawda? I to się w różnych miejscach kraju i świata odbywało. Z takich znaczących koncertów to pamiętam pierwsze tournée Polskiej Orkiestry Kameralnej po Stanach Zjednoczonych, gdzie Jurek Maksymiuk mnie zaprosił jako solistę i ja tam grałem Pory Roku Vivaldiego, grałem koncert Mozarta. I z moim studentem, który był koncertmistrzem, też podwójny koncert Vivaldiego. I pamiętam, że w Nowym Jorku żeśmy grali, to był ostatni koncert w Carnegie Hall. I potem napisano o mnie Tytan Skrzypiec. To akurat tego nigdy nie specjalnie nie rozgłaszałem, ale to oczywiście zrobiło mi się przyjemnie. Ale nie do końca jestem przekonany, że recenzent miał rację. Ja ogólnie mam taką tendencję, że wychodzę na estradę i ten utwór, który gram w mojej głowie, w mojej świadomości, jest najlepszym utworem, jaki kiedykolwiek został napisany. To jest taka chyba klucz do tego, żeby za każdym razem coś, co gram, miało swój charakter, swój nastrój. No i było na odpowiednim poziomie, więc to jest dla mnie absolutnie oczywiste i pożądane. W każdym razie to było wzruszające i piękne całe tournée, bo potem oczywiście Polska Orkiestra Kameralna miała cały szereg tournée, czyli bardzo owocnie się to skończyło. Przedostatni koncert był też w Filharmonii Chicagowskiej. Po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych zostałem zaproszony do tego, żeby zastąpić profesora Wrońskiego w Kwintecie Warszawskim, takim zespole, który był właściwie eksportowym towarem na świat, też dokumentem takim, że bo pierwszym skrzypkiem był Bronisław Gimpel, urodzony we Lwowie, Polak, który był również miał obywatelstwo amerykańskie, więc chodziło o to, żeby pokazać światu i w Polsce, że my jesteśmy otwarci. Warsaw Piano Quintet.
1: Na tym zdjęciu jesteście tutaj?
2: Białe koszule, krawaty i tak dalej. No.
1: Ale panowie Władysław Szpilman i pan obok siebie i zawsze właściwie uśmiechnięci na tych fotografiach.
2: No może tak, rzeczywiście. Także... Może dlatego, że no, mieliśmy podobne poczucie humoru i lubiliśmy się nawet. A to też Szpilman właśnie z Meksyku zrobione zdjęcie. Bellas Artes. Ja tam... To było moje chyba ostatnie turne, ale oni dostali zaproszenie po tym turne. A tu jest gdzieś takie miejsce, takie zdjęcie z Gimplem. O, jest. Paweł wydawał taki rodzaj prospektu. I tu jest Gimpel. Mm-hmm. Uroczy człowiek, absolutnie. To ja, Aleksander Ciechański, Kamasa, Szpilman.
0: Jeden z najlepszych zespołów na świecie. Pamiętam takie turne, szczególnie w Ameryce, gdzie mieliśmy prawie codziennie koncerty, przeloty codziennie. Po koncertach party, prawda, potem rano wstanie. Oczywiście honorarium nie za wysokie, więc trzeba było oszczędzać. Właściwie na każdym takim wyjeździe oszczędzało się. Trzeba było brać jakieś konserwy, jakieś. Nie zawsze się jadło obiad w restauracji, no bo to kosztowało, prawda. Wtedy ten przelicznik był taki, że za, nie wiem, za $100 można było żyć ze 3 miesiące. Także tak to było, więc trzeba było oszczędzać, prawda. I oczywiście z tego powodu ja czasami miałem różne kompleksy, ale potem spotkałem członka New York Philharmonic, czyli nowojorskiej filharmonii. Zresztą oni mi opowiadali, że w latach 50. chyba, czy 60. wczesnych, grali w Paryżu, mieszkali w hotelu Ritz. dostawali $50 dziennie diety. To były

0: jakieś ogromne pieniądze wtedy. No i oni oszczędzali też, oni gotowali w tym hotelu Ritz. Także wtedy mnie wyleczyli ci muzycy nowojorscy z kompleksów, że my tylko, prawda, tutaj gotujemy, czy pichcimy, oszczędzamy. Pamiętam, że byłem z Filharmonią Narodową w Austrii, grałem symfonię hiszpańską Lalo. Próba była, potem trzeba było zjeść obiad, więc szybciutko wsiadłem w restauracji hotelowej na obiad. Przechodzi obok restauracji inspektor orkiestry, pan Bąkowski, i mówi: o, obiadek, świetnie, no ile to może kosztuje? Ja mówię: pan, nie wiem, ale chyba około 25 dolarów, czy tam 30. No, gratuluję, gratuluję, 3 miesiące życia w Polsce za te 30, gratuluję. A pan, panie Wiesiu, a nic, proszę pana, 4 dania. Ja mówię: jak to 4 dania? No, najpierw szprotki, wie pan, w tomacie, potem no, na drugie mieliśmy schabowego, który żona przygotowała w słoiku, z curry, na deser jakieś ciasto. A ja mówię: a zupa też była? Tak, rosół, proszę pana. Tak, rosół z kluseczkami. Z kluseczkami? Gotowałeś, wie pan, szufladę się odwrotnie stawia, tam się stawia maszynkę do gotowania. No dobrze, a potem jak z odcedzaniem? Nic, proszę pana, idziemy do łazienki, kolega krzyżuje palce, jeden na drugim kładzie, ja mu leję te kluski i odcedzamy w ten sposób kluski. Więc takie żarty chodziły oczywiście i ta fantazja kolegów, artystów, naszych kolegów, jest wielka, a jednocześnie świadcząca o tym, że to jest zawód, który wymaga często no, parunastu lat pracy za niewielkie wynagrodzenie, a i tak często ludzie zazdroszczą muzyką wyjazdów za granicę, myśląc, że zarabiają jakieś kokosy.
1: Granie w kwintecie to też było obcowanie, to też było granie z wybitnymi muzykami.
0: Granie w kwintecie warszawskim było czymś, czego właściwie wtedy nie za bardzo doceniałem, bo ponieważ mnie zaproszono, więc ja tak właściwie tutaj przyjechałem, chciałem właściwie zrobić karierę solową, a tutaj nagle w zespole kameralnym. Po latach zdałem sobie sprawę, że grałem z wybitnymi, wspaniałymi, wtedy już zresztą sobie zdawałem z tego sprawę, Bronisław Gimpel, jeden z największych skrzypków XX wieku, absolutnie. Tylko człowiek skromny, nigdy nie zabiegał o karierę. Władysław Szpilman, generalnie ogromnie wszechstronny muzyk, oczywiście autor wielu piosenek, także niesłychanie zdolniony człowiek na altówce, jeden z pionierów, właściwie jeden z takich liderów altowiolistów, Stefan Kamasa, który na szczęście jeszcze żyje, na wiolonczeli Aleksander Ciechański. Także oczywiście ta kameralistyka teraz jest powszechnie na całym świecie. Ludzie grają muzykę kameralną. Wtedy, kiedy ja studiowałem, ta muzyka kameralna nie była tak jakby doceniana. Ja uważam, że to jest, myślę, że jądro muzyki w ogóle generalnie. Także to jest coś, czego się też nauczyłem w zetknięciu z tymi wspaniałymi kolegami.

Kiedyś na konkursie Wieniawskiego byłem w jury, podszedłem do jakiegoś Japończyka, który grał coś i pogratulowałem. On był tak zdziwiony. Jego profesor był też przy tym. I jeszcze pokazałem mu jakieś palcowania w kaprysie Paganiniego. I proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek dostał 6. nagrodę na konkursie i potem został dziekanem w największej szkole muzycznej w Tokio, Fine Arts. I mam ten list do dzisiaj. Po latach, jako już ten dziekan, przysłał mi zaproszenie na 3 lata do Tokio, żebym uczył. Ale wtedy mój tata był chory ciężko. Ja jestem jedynakiem. A poza tym tak pomyślałem sobie, że na 3 lata wyjechać do Japonii, jeździć stamtąd na koncerty, to będzie to dosyć trudne. No w każdym razie odmówiłem, ale taka propozycja była. I podobnie było zresztą, że jak odchodziłem z kwintetu, Bronisław Gimpel odchodził z kwintetu warszawskiego, dostał propozycję do Uniwersytetu w Stanford, Connecticut w Ameryce, to chciał, żebym ja został jego asystentem. Ja mu powiedziałem, panie Bronisławie, nie no, wie pan, tutaj rodzina polska. Szpinman się złapał za głowę. Mój panie, mimo że mnie potrzebował, mój panie, czemu pan nie jedzie tam? Ja mówię, panie Bronisławie, no nie mogę, jest rodzina polska. A ja mówię, a pan? Przecież pan by zrobił karierę w Hollywood, gdyby pan pojechał taką jak Bronisław Kaper, pański kolega zresztą. Panie, mówi, ja nie mogę. Nie mogę. W Warszawie ja muszę przejść się w krakowskim przedmieście, muszę przejść do... Muszę się spotkać z moimi przyjaciółmi. Nie mogę. No to się pan mnie dziwi, że ja nie mogę. No i w związku z tym tak to się potoczyło. Ale ja jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym. Mam piękną rodzinę. Moja żona jest znakomitą skrzypaczką. Julia Jakimowicz, która tworzyła wspaniałe trio warszawskie z Krysią Borucińską, z Barbarą Marcinkowską. Mam wspaniałego syna, który jest wielkim skrzypkiem, który gra z czołowymi orkiestrami na świecie, który jest wspaniałym partnerem w różnych przedsięwzięciach kameralnych. Mamy córkę, która jest osobą wyjątkową, która także jest skrzypaczką, która uczy w szkole i ona to robi z pasją, z przejęciem. No, poza tym nasz zięć, Hadrian Filip Tabęcki, jest jednym z czołowych pianistów, aranżerów, kompozytorów. Dochowali się 3 dzieci, które są także wybitne, bo Janek gra na fortepianie, ja z nim od czasu do czasu grywam recitale. I Jeremi Tabęcki z kolei jest świetnym klarnecistą. Marta Tabęcka jest w tej chwili, kończy szkołę aktorską. Jula ostatnio się zainteresowała bardzo muzyką. Być może będzie w muzyce rozrywkowej, może będzie bardzo interesującą piosenkarką. Słyszałem ostatnio parę jej produkcji. No i jest najmłodszy Zygmuś, który jest, ma kłopoty ze zdrowiem, ale ma wybitny słuch i mam nadzieję, że gdzieś w jakimś momencie może z tą muzyką się zetknie. W każdym razie jest bardzo bystry, bardzo inteligentny i niestety nie ma tylko rzeczy doskonałych, wspaniałych w naszym życiu. Także się zdarzają rzeczy trudne, prawda? No ale na tym polega życie, ale myślę, że zachwyt nad światem nie powinien nas mimo wszystko nigdy opuszczać, bo rzeczywiście jak się przyjrzeć światu, tak odizolować się od mediów na jakiś moment, być z przyrodą, być z tymi istotami, które są wokół nas, to jest rzecz piękna. Jeszcze jak słońce zaświeci i jak wracają 4 pory roku, to już jest w ogóle cudnie.

Ja sobie ogromnie cenię krótkie wypowiedzi, zwłaszcza fraszki Staudingera. No i taka fraszka o miłości jest piękna. Co to jest miłość? Miłość bez granic, za wszystko i za nic. Jest taka krótka, piękna fraszka. A zanim zaczęliśmy ten wywiad, to powinienem sobie taką fraszkę powiedzieć. Kiedy skracam wypowiedzi, puenta mi lepiej siedzi.

0: Była to audycja Joanny Bogusławskiej, Mistrz. Słuchają Państwo Nocy z reportażem. 6 minut do godziny pierwszej pozostało.
1: Polskie Radio. Jedynka.

I w ten sposób w doborowym towarzystwie dwóch wirtuozów, Krzysztofa Jakowicza i Zbigniewa Wodeckiego, zamykamy pierwszą godzinę Nocy z reportażem, a w kolejnej będziemy słuchać o słuchaniu radia w Domu Pomocy Społecznej. O tym, jak radio pomaga na samotność, opowiemy Państwu po godzinie pierwszej. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Przed nami piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, na których nie

0: niestety zabraknie naszej reprezentacji.
1: Powspominajmy zatem, jak kiedyś Polacy w piłkę grali.
0: A grali czasami pięknie i zdobywali medale.
1: Sekrety mundialu.
0: A odsłonią je Państwu znakomici goście.
1: Piłkarze, trenerzy i dziennikarze.
0: Podcast dostępny na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski.
1: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński, dzień dobry. Miał się zgłosić do zakładu karnego, ale słuch po nim zaginął. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim, skazanym na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Skazany starał się o odroczenie i wstrzymanie kary. Ten drugi wniosek nie został uwzględniony przez sąd, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
4: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
3: Do wypadku doszło w 2021 roku. Według ustaleń śledczych adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z autem jadącym z naprzeciwka. Zginęły podróżujące nim dwie kobiety. Dwie osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych, sprawca zatrzymany. Powody zdarzenia na razie nieznane. Niemiecka policja ustala okoliczności incydentu w Lipsku. 33-letni obywatel Niemiec wjechał samochodem w ludzi. Klaudia Laube z prokuratury w Lipsku przekazała w rozmowie z mediami, że jest za wcześnie na ustalenie motywów sprawcy. Prosimy o cierpliwość i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Prosimy o niepodsycanie strachu. Przyjmujemy, że sprawca ataku był w silnym amoku. Wszystko wskazuje na to, że nie było to działanie o charakterze terrorystycznym, uważa również Andrzej Mroczek z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.
5: Mamy dwa rodzaje sprawców. Ten, który działa pod wpływem impulsu, spontanicznie, i mamy sprawcę tego typu, że przygotowuje się do dokonania tego typu czynów, przygotowuje środki różnego rodzaju, niekoniecznie tylko pojazd mechaniczny, ale również broń palną, broń białą, czy też materiały wybuchowe.
3: Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem. Nasz uderzyło w ludzi w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Cel: przełamanie izraelskiej blokady strefy Gazy. Taką próbę podejmie nowa flotylla. Do jej zwodowania przygotowuje się Turcja. Będzie ona liczyć 20 łodzi, poinformował portal Jerusalem Post. Flotylę organizuje Turecka Fundacja Pomocy Humanitarnej. Według izraelskich mediów po raz pierwszy istnieje realna obawa, że może dojść do starcia zbrojnego między stronami. Dyplomaci pracują za kulisami, aby złagodzić napięcia. Tymczasem izraelska marynarka wojenna rozpoczęła przygotowania do przechwycenia flotylli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Izraelskie wojsko przechwyciło w ubiegłym tygodniu propalestyńską flotylę na zachód od greckiej Krety. Składała się ona z około 100 łodzi, z których 20 zostało przejętych. Zatrzymano i deportowano 175 aktywistów.
2: To są aktualności jedynki.
3: Lufthansa nie będzie latać z Pyrzowic do Frankfurtu nad Menem, czyli do jednego z większych europejskich lotnisk przesiadkowych. Jak mówi rzecznik Katowice Airport, Piotr Adamczyk, to przewoźnik zdecydował o anulowaniu tych rejsów.
6: Przewoźnik poinformował nas, że decyzja ta jest efektem zmian w strukturze grupy Lufthansa, obejmujących proces restrukturyzacji floty i likwidację spółki Lufthansa CityLine, a także znaczącego wzrostu kosztów operacyjnych, w tym cen paliwa lotniczego. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami Lufthansy, z którymi będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii.
3: Połączenie Katowice-Frankfurt zostanie wygaszone 1 czerwca. Zwiększyła się liczba samorządów, które wprowadzają nocną prohibicję. Dołącza do nich Ostrołęka.

0: Łęka. Decyzją radnych zakaz będzie obowiązywał od 1 września, mówi rzeczniczka ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
1: Na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano. Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw.
0: W całej Polsce na ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy zdecydowało się blisko 200 samorządów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy słaby przelotny deszcz miejscami w północnej i zachodniej Polsce. Od 8 do 12 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej około 6 na Wybrzeżu i na Pogórzu Karpackim, a na Podhalu i w Kotlinach Bieszczadzkich około 1 stopnia i lokalnie przygruntowy przymrozek do minus 2. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 995 hektopaskali znad północnej Norwegii przemieszcza się na wschód. Klin wyżu znad Atlantyku, Wysp Brytyjskich i Morza Północnego również przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, nad ranem przechodzący na zmienny i słabnący na 2 do 4. Stan morza 2 do 3, później 1 do 2. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. W dzień przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, początkowo w porywach 6. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający na północny 2 do 3. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, skręcający na kierunki północne. 3 do 5, słabnący na 2 do 3. Stan morza 2 do 3, później 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, przed południem przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich, skręcający na kierunki północne. 3 do 4, słabnący na 2 do 3. Stan morza 2 do 1, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zmienny 2 do 4. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, przechodzący w zmienny i słabnący na 2 do 3.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Dieta cud nie działa? Liczenie kalorii nie przynosi efektów? Dlaczego tak się dzieje? Na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby skutecznie zgubić wagę? W audycji także o tym, jak kupując bilet na koncert czy festiwal nie dać się nabrać.
4: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: A w radiowej jedynce jest 8 minut po godzinie 1:00.
2: Noc z reportażem.
5: Tomasz Cieślak, Jakub Tarka, witamy Państwa ponownie i zapraszamy do pozostania z nami, z Radiową Jedynką, w otoczeniu reportaży jeszcze przez kolejne 2 godziny. O radiu będzie niebawem, a w ten temat i w klimat reportażu niech nas wprowadzi piosenka, którą pamiętam bardzo dobrze z dzieciństwa. To będzie kompozycja... No, zapomniałem, tak się zdarza. Późna pora, proszę Państwa. Przypomnę sobie za chwilę. Na pewno będzie ją śpiewała Ewa Bem. Będzie to piosenka o radiu. Jerzy Wasowski, tak, jest kompozytorem muzyki. Proszę bardzo, posłuchajmy.

0: Radio to domu, cały świat. Jak się Państwu ta piosenka podobała? Piosenka, kompozycja Jerzego Wasowskiego, śpiewała Ewa Bem. A w tej godzinie opowieść o tym, jak słuchanie radia właśnie, słuchanie reportaży pozwala zapomnieć o samotności.
1: Przychodzę w odwiedziny do Andrzeja, do domu opieki społecznej i on mówi mi, że ma taki pomysł na reportaż. I mówi mi, mam tytuł na reportaż. Andrzej, ale co do tytułu? Na drugim piętrze. I Andrzej mówi, bo tam właśnie słuchamy reportaży radiowych. A ja mówię, no piękna historia, żeby właśnie nagrać. Masz świetny pomysł, żeby teraz utrwalić to w reportażu, że wy słuchacie właśnie reportaży radiowym na drugim piętrze. Z taką nutką niedopowiedzenia i co tam się może zadziać na drugim piętrze.
0: Mam nadzieję, że Państwa zaciekawił ten fragment. Już za parę minut cały reportaż.

0: 16 minut po godzinie pierwszej. Budka suflera zaśpiewała o radiu, które pozwala zostawić za sobą sprawy wszelkie, jakby one nie były wielkie. I w zasadzie o tym będzie reportaż, który zabrzmi za chwilę. Dom Pomocy Społecznej to miejsce, w którym jednym z najbardziej dotkliwych problemów jest samotność wśród wielu innych ludzi. Wielu mieszkańców tej instytucji nie ma już bliskich, wielu nie może uczestniczyć w życiu społecznym z powodu unieruchomienia i z pomocą przychodzi właśnie radio. W DPS-ie imienia matki Teresy z Kalkuty w Lublinie lekiem na samotność jest właśnie to medium. I teraz Państwo usłyszą, jak to się dzieje w reportażu Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin zatytułowanym Na drugim piętrze.
1: Dzień dobry, kochani mieszkańcy. Witam Was serdecznie 18 marca 2026 roku. Dzisiaj mamy 77 dzień roku. Do końca pozostało 288 dni i mamy 12 tydzień roku.
2: Jest 8 rano. Jak co dzień na wszystkich piętrach Domu Pomocy Społecznej przy Głowackiego słychać głos pani Izy.
1: A teraz rozpoczynamy naszą poranną muzykę.
3: Muszę powiedzieć, że Radio Węzeł u nas jest od bardzo dawna. Już nawet nie pamiętam, od którego to roku. Mieciu, czy ty pamiętasz?
4: No, skąd pamiętam?
5: Nie pamiętamy. Tak długo u nas.
4: Ale bo ja tu nie byłem. Ja dopiero przyszłem z kosmonautów. To już ten Radio Węzeł był.
3: Myślę, że kiedyś Radio Węzeł raczej służył do różnych informacji, które były przekazywane mieszkańcom. Wydaje mi się, że msza święta była transmitowana przez Radio Węzeł.

0: Tak jest do tej pory, ale także też myślę, że co się zmieniło, to że ten radiowęzeł jest teraz formą rozrywki, a także takim językiem naszych mieszkańców i taką formą terapii.
1: Radio jest przekaźnikiem wszystkiego, co było, wszystkiego, co jest i wszystkiego, co będzie.
2: O roli radia w DPS-ie opowiedział mi wybitny realizator dźwięku i kompozytor Artur Giordano. Okoliczności, w jakich tu się pojawił, były niecodzienne.
3: Ja do tego domu opieki społecznej wszedłem jako 7-letni czy 8-letni chłopiec. Ja chodziłem do szkoły podstawowej numer 18, który jest obok tego domu opieki społecznej na Głowackiego. I tam przygotowaliśmy taki program artystyczny. Jako dzieci właśnie występowaliśmy dla pensjonariuszy domu opieki. I ja wtedy, pamiętam, grałem na takiej harmoszce małej. Takie pierwsze moje jakieś muzyczne momenty życiowe były. No i właśnie los chciał, że po 40 latach, można powiedzieć, że z powrotem trafiłem tam. Przyczyną była przyjaźń z Andrzejem, który tam już wiele lat mieszka. Jego historia życiowa jest bardzo mocno związana z moją drogą życiową, moją drogą artystyczną i twórczą i w ogóle doprowadziła mnie do takiego momentu, w którym jestem.
1: Jestem w parku, gra dobra orkiestra, moją żonę biorę łagodnie za rękę, ładnie ją do siebie delikatnie przyciągam, kładę jej głowę na moje ramię i tak zastygam. Moja żona jest piękna, w mojej wyobraźni jest dla mnie kwiatem, którego się do siebie tuli, którego się dotyka, którego się czuję.
2: Ćwierć wieku temu Czesława Borowik nagrała reportaż o małżeństwie państwa Szymczakowskich, osób na wózkach, mieszkających w domu pomocy społecznej. Do współpracy zaprosiła młodego realizatora dźwięku, Artura Giordano. Artur po wielu latach usłyszał tę audycję ponownie podczas wieczoru z reportażem organizowanego w kawiarni na Starym Mieście.
3: Ja na żywo pierwszy raz Andrzeja zobaczyłem. No i mnie jakby cała ta historia podwójnie wzruszyła, bo nie dość, że sobie przypomniałem siebie w tych emocjach, ale zobaczyłem Andrzeja, też jego wzruszenie. Przypomniałem sobie całą historię, wysłuchując tego reportażu, który uważam, że naprawdę no, ma wielką dawkę emocjonalną. No, piękna historia życia, miłości, pasji. Te wszystkie emocje naraz skumulowały się przy tym przesłuchaniu i właśnie pod koniec tego reportażu Andrzej wypowiedział, że chciałby jeszcze spełnić swoje marzenie. I on mówił, że chciałby zatańczyć w Wiedniu na sali balowej opery wiedeńskiej. Chciałby posłuchać tam muzyki. I ja wtedy dokładnie poczułem to takim całym sobą, że ja to marzenie jego spełnię.
2: Tak też się stało. Dzięki Arturowi pan Andrzej, niestety już bez swojej żony, zatańczył walca na wiedeńskim balu.
3: Od tego momentu jakby weszliśmy w taką interakcję przyjacielską. Ja zacząłem go odwiedzać, no w ogóle się zaczęliśmy lepiej poznawać. Nastąpiła taka fajna męska otwartość, duże zaufanie.
4: I kochani, serdecznie Was jeszcze zapraszam na reportaż, który odbędzie się o godzinie 13 w sali terapii na drugim piętrze, więc stałych bywalców, ale także osoby zaciekawione różnymi tematami społecznymi, serdecznie zapraszamy.
5: Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj po południu będziemy słuchać reportażu z Radia Lublin. Dzisiaj troszeczkę

0: troszeczkę wcześniej rozpoczniemy, aby mieć więcej czasu na dyskusję. Ale zrobimy tak jak zawsze listę obecności. Pani Władzia.
1: W każdą środę po obiedzie grupa kilkunastu mieszkańców spotyka się w sali terapii zajęciowej, aby wspólnie słuchać reportaży.
0: Jest zawsze obecna, tak?
2: Andrzej.
0: Pan Andrzej Szymczakowski.
3: Jak to się zawsze mówi? Otóż ja mam wielkiego przyjaciela, osoby pana Giordano, który mnie odwiedza i nawet który się mną opiekuje w pewnym sensie. I jak przyjdzie do mnie w odwiedziny, to są zawsze tematy. I jeszcze wtedy pan Giordano pracował w radiu, nagrywał do audycji muzykę i kiedyś powiedział, że dobrze by było, żeby tu w naszym domu powstało takie kółko przyjaciół Polskiego Radia, kółko przyjaciół słuchowiska i reportaży. A ponieważ pora nadawania reportaży nam z różnych względów nie odpowiada, więc mamy to tak załatwione, że od czasu do czasu pani Agnieszka wyszukuje nam reportaż czy słuchowisko do wysłuchania i do dyskusji.
0: Tak, włączę sprzęt, głośnik, który tutaj mamy, abyśmy mogli lepiej słyszeć. Już szukamy reportażu, który dla Państwa wybrałam na dzień dzisiejszy. Jest to reportaż pani Magdy Grydniewskiej pod tytułem Orzem jak morzem.
4: Po pierwsze, Andrzej bardzo lubił reportaże. To, że my mieliśmy właśnie tą przyjaźń, to też rozmawialiśmy o różnych reportażach. No, on też w kilku uczestniczył. On bardzo lubi radia słuchać. Też jego życie jest związane ze słuchaniem radia. Więc ja też opowiadałem, co realizowałem, jaką muzykę. On też gdzieś słuchał tego w radio. I no, na bieżąco byliśmy tutaj w twórczości najbardziej Radia Lublin. I był taki moment, to było jeszcze przed pandemią, gdzie coraz bardziej radio zaczęło udostępniać swoje reportaże w streamingu, czyli zamieszczone na stronie internetowej i można było to sobie odtwarzać. No kiedyś nie do pomyślenia, to trzeba było na płycie nagrać, prawda, gdzieś skopiować czy w radio słuchać bezpośrednio. A tu nagle zaistniała sytuacja, w której my możemy sobie odtwarzać tą audycję i to jeszcze w świetnej jakości. No, ale jest problem cały, no na czym to odtworzyć? No akustyka, nie wiem, urządzenia, podpinać. On generalnie w domu opieki społecznej, no nikt się nie będzie tym zajmował, że cały sprzęt ustawiał, żeby odsłuchiwać audycję. No i u mnie zaświtał taki pomysł, że coraz modniejsze, coraz bardziej dostępne zaczęły być urządzenia, głośniki Bluetooth. I te głośniki w małych gabarytach łączyły się z telefonem. Opiekunki, które tam były, mogły w bardzo prosty sposób odtwarzać te reportaże. I ja wpadłem na pomysł, dlaczego nie robić tego wspólnie. Że to by było fajne, żeby zaszczepić właśnie tym słuchaniem reportaży, skoro Andrzej tak to lubi, to dlaczego się więcej osób może nie przyłączy do tego? Spróbujmy to zrobić. I pamiętam ten pierwszy raz, bo ja też zgłosiłem do dyrektora. Powiedziałem, że mam taki pomysł. Ja tu ufunduję ten sprzęt, ten głośnik Bluetooth, tylko żeby ktoś po prostu poświęcił ten czas i z telefonu mógł odtworzyć reportaż, który akurat zechcą na bieżąco odsłuchać sobie. I pamiętam to pierwsze spotkanie. Właśnie zebrało się bardzo dużo ludzi wtedy, no bo to takie, no co to będzie, prawda? Bluetooth
5: connected. Pragnął oczka, oj pragnął, za dziewczyną, za ładną, o więc

0: chusteczkę jedwabną. To jest piosenka, którą moja babcia dostała od swojej mamy, czyli od mojej prababci.
1: Reportaż Magdy Grydniewskiej o młodych ludziach zafascynowanych kulturą ludową skłania słuchaczki i słuchaczy do dyskusji o tradycji i współczesnej młodzieży.
2: To dla mnie to nie jest obce.
3: Dobrze było posłuchać tych opowieści?
2: Oczywiście, że odnowić sobie, tak. Ale ja to w temacie jestem, powie pani. Ja to naprawdę do tego tu wracam. Miałam w domu to śpiewniki takie, które... No też miałam to samo poprzepisywane od babci.
4: Moi ludzie, ja na przykład wychowałam się w środowisku młodych. Jeżdżę na rekolekcje na wieś do Dąbrowicy. Tam są wolontariusze młodzi.
3: Czy dobrze zrozumiałam, że w Dąbrowicy tak, na rekolekcjach tak, są młodzi ludzie wolontariusze, tak?
4: Tak, tak, tak.
3: W młodych ludziach nadzieja. To nieprawda, że młode pokolenie jest tylko złe. Jest dużo pięknych, wartościowych ludzi. Tak?
4: Jest złe, ale jest i dobre.
5: Teraz jest młodzież tylko do komputera. Naprawdę.
6: Ale właśnie mówimy tutaj o tej innej młodzieży.
3: Ale w tym reportażu była inna trochę młodzież.
5: No to tylko dla reportażu. A tak ja nie wierzę, jak Boga kocha. Żeby teraz, jak wojna, jakby wybuchła, nie daj Boże, to by nikt młodzieży nie poszedł.
3: Tak pani myśli?
5: Jak myślę, ja tak myślę, może źle myślę.
7: Ja uważam, że dlatego tak jest, takie porzekadło jest, że dlaczego dzwon głośny, bo wewnątrz jest próżny. I to ta warstwa taka, ta część tej młodzieży, tej głośnej, rozrabiającej, ordynarnej, zapatrzonej w te wszystkie, jest bardziej medialna i ich słychać. A przeważnie część młodzieży to uczciwie pracuje, studiuje, uczy się i siedzi cicho. A że komputer, a że tam laptop, prawda, że iPhone i tak dalej, to nie przeszkadza. Na przykład przychodzą studentki, co są bardzo dobrze poukładane w głowie, mające dziewuchy. Do mnie to wydawałoby się psychologia. No. Z psychologii dziewczyna jest całkiem konkretna, całkiem rzeczowa. Z nią można na każdy temat porozmawiać. Ma dobrze w głowie poukładane.
1: Zostawmy na chwilę koło miłośników reportażu i przenieśmy się do sali terapii w innym skrzydle budynku, z której raz w tygodniu nadawany jest koncert życzeń. Prowadzą go terapeutka zajęciowa pani Iza oraz pan Zbyszek, mieszkaniec domu.
8: Pani Bożenka przesyła życzenia zdrowia i wiary w to, że każdy dzień może przynieść coś dobrego. Niech ta wspólna muzyka połączy nas wszystkich w radosnym nastroju i da nam siłę na kolejne dni. Grajmy i bawmy się razem. Pani Zofia pozdrawia bardzo serdecznie personel domu oraz pana Zygmunta z pierwszego piętra.
9: Pozdrowienia dla dyrektora, pani oddziałowej, pani Małgosi, sekretariatu, pań socjalnych i wszystkich pięknych pań z pierwszego piętra od pana Zygmunta. Pozdrowienia dla księżniczki królowej, również od pana Zygmunta.
10: Pani Jadziu, życzymy pani, żeby humor dopisywał tak bardzo, by zarażała pani nim wszystkich na korytarzu, a zdrowie było tak mocne, jak najmocniejsza kawa w DPS-ie. Niech ta piosenka porwie panią w wir dobrej zabawy.

Zazwyczaj prowadziłam sama, aczkolwiek nasz koncert życzeń jest otwarty i zawsze zachęcam mieszkańców, że mogą osobiście przyjść tutaj do sali terapii, wziąć mikrofon do ręki i życzenia te powiedzieć osobiście. No ale wiadomo, że są osoby stremowane, są osoby też z różną chorobą, więc łatwiej jest czasem przelać swoje życzenia na

0: papier i żeby druga osoba to zrobiła za nich. No więc dlatego bardzo się cieszę, że już mam takiego pomocnika, no już partnera bym powiedziała tutaj w prowadzeniu koncertu życzeń i mam nadzieję, że tak zostanie.
1: To co ja robię, to jest odrobina, to jest tam znikomy procent.
2: Czuje pan sens tej pracy?
1: Tak, oczywiście. No po prostu czuję się jeszcze potrzebny. Aha. Że po prostu ktoś mnie słucha i sprawia mu to przyjemność usłyszenia tych paru ciepłych słów. I to dla mnie jest satysfakcja, że no nie tylko śniadanie, obiad, kolacja i drzemka i spanie, bo tak to mniej więcej wygląda, ale jest jeszcze przynajmniej raz w tygodniu jakiś obowiązek, który jest dla mnie przyjemnością. Dla Bożenki, niech zdrowie dopisuje, serce przepełnia radość i samych dobroci, oddaj świętszej Maryi.
2: Panie Mieczysławie, panie Mieciu, dzisiaj słyszałam życzenia dla pana. Słynie pan z poczucia humoru, z tego co słyszę. A jak pan traktuje te życzenia i w ogóle koncert życzeń i w ogóle radio, ten przekaz, który płynie z głośnika?
3: Radio to może być na mnie cały dzień.
2: Dlaczego?
3: Bo ja lubię muzykę.
2: A słowo?
3: Też. Bo moja piosenka od czasu do czasu leci w radiu.
2: Jaka to jest?
3: Od rana mam dobry humor.
4: Tymczasem wśród miłośników reportażu wciąż trwa dyskusja.
2: Moi drodzy, jakie mamy wrażenia po wysłuchaniu tego reportażu? Panie Andrzeju, prosimy bardzo pana o podzielenie się z nami.
5: Pan Andrzej spał.
2: Nie, to czasami jak niektórzy mają przymknięte oczy, to nie znaczy, że śpią, tylko słuchają uważnie, aby nic nie stracić.
5: Nie spałem, tym bardziej, że mamy gościa. Nie spałem tak.
2: Ale gość się schował, żeby nie rozpraszać.
5: Grupa, która tutaj się w tej chwili znajduje, to są bardzo bliscy moi przyjaciele, bo tak się jakoś złożyło, że zawsze co tydzień w środę się spotykamy i odświeżamy swoją pamięć w stosunku do tego, co było. I jeszcze sobie porównujemy, nawet żałujemy trochę dawnych czasów.
6: No można powiedzieć, że radio w wydaniu Domu Opieki Społecznej ma taki pierwotny charakter, że właśnie gromadzi ludzi w słuchaniu, nie w nowoczesnym przekazie połączonym z wizją, tylko jesteśmy skupieni na dźwięku, na głosie, na odczuwaniu tego, co słyszymy, ale o to mi Andrzej też mówił, że to pobudza jego wyobraźnię. No właśnie człowiek, który życie spędził na wózku i jemu te historie właśnie go przenoszą w różne miejsca. On się nie czuje człowiekiem wtedy na wózku, tylko otrzymuje wolność. I generalnie ten dźwięk, te historie przenoszą go w wyobraźni wszędzie, gdzie tylko sobie zechce, ale to znaczy zechce. Przenoszą go tam, gdzie ci bohaterowie, czy ta akcja toczy się, więc on współuczestniczy. Bardzo takie głębokie odczuwanie. No i to jest ta pierwotna rola radia, żeby uruchamiać naszą wyobraźnię, kształtować to. To jest taka perspektywa, która daje duży rozwój i wolność.
2: Zapytam jeszcze, a jakie historie państwo lubią najbardziej? Czy takie właśnie o kulturze, czy o historii, czy o miłości, czy o cierpieniu, czy o Bogu? Jakie najbardziej?
7: O Bogu, religijne.
2: Religijne, tak?
7: Ania, tak. Religijne.
2: Ania religijne, bo pani Ania nawet z różańcem przyszła, tak?
7: Tak.
8: Na tym żyje.
2: Rozumiem.
7: Kryminalne.
2: Kryminalne.
7: Ja miłości.
9: Ja biografię.

0: biografie i kryminały.
1: Miałam kiedyś wybrany reportaż dotyczący naszej pomocy dzieciom z Ukrainy. Ten temat taki bieżący, aktualny był, ale niestety jedna z naszych mieszkanek tak bardzo przejęła się i wczuła się w to wszystko, co, o czym słyszała na temat wojny z Ukrainą, że bardzo poniosły ją emocje, zbyt bardzo się w to wczuła. Skłoniło mnie to jednak do takiego wyboru tematów bardziej neutralnych, dotykających pozytywnych emocji. Zrezygnowałam właśnie z wyboru trudnych tematów dla naszych mieszkańców, którzy są bardzo wrażliwi. Chcę właśnie, żeby te reportaże były takie właśnie terapeutyczne, działały pozytywnie, wzmacniały te pozytywne emocje, wywoływały wspomnienia, przypominały albo uczyły nas czegoś. No, nasi mieszkańcy to, tak jak mówią, uczą się całe życie i są ciekawi świata i ludzi, więc tak wspólnie się tutaj bardzo dużo uczymy i bardzo się z tego cieszymy, bo naprawdę jest ten świat taki wielki i tak wiele ciekawych osób, wydarzeń tutaj poznajemy dzięki temu, że słuchamy, więc jest to dla nas bardzo budujące, naprawdę.
2: Mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy bohaterowie tych reportaży są pasjonatami swojej pracy. Tą pasją zostałem zarażony i koniecznie chciałem pokazać po Polskiemu Radiu, jak pani Agnieszka pracuje, bo też jest pasjonatką swojego dzieła.
3: Przychodzę w odwiedziny do Andrzeja, do domu opieki społecznej i on mówi mi, że ma taki pomysł na reportaż. I mówi mi, mam tytuł na reportaż. Andrzej, ale co do tytułu? Na drugim piętrze. I Andrzej mówi, bo tam właśnie słuchamy reportaży radiowych. A ja mówię, no piękna historia, żeby właśnie nagrać. Masz świetny pomysł, żeby teraz utrwalić to w reportażu, że wy słuchacie właśnie reportaży radiowym na drugim piętrze. Z taką nutką niedopowiedzenia i co tam się może zadziać na drugim piętrze.
2: To jest mój cały świat.
4: Był to reportaż Katarzyny Michalak zatytułowany Na drugim piętrze. Tu radiowa jedynka. Zostało 18 minut do godziny drugiej.

wchodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz i znajdziesz moją kartkę i słowa będę w domu za 2 dni. Za kółkiem siadam, wciskam gaz, 20 ton wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień, a tobie coś miłego niech się śni. W tym małym radiu szukam fal, spikera z dobrze znanym głosem.

Na lunch jadałem własny głód spaliny, popijałem Coca-Colą. Przewiozłem chyba z milion ton, a szosę lepiej znam.

0: W reportażu przed chwilą słyszeli Państwo głos Artura Giordano. To się nieczęsto zdarza. Raczej słyszymy efekty pracy realizatora niż jego głos, ale tutaj to się wydarzyło. Artur Giordano, znakomity realizator dźwięku, kompozytor muzyki do wielu reportaży radiowych, mentor dla młodych. W zeszłym roku został laureatem Nagrody Twórca Roku w 19. ogólnopolskim konkursie o Nagrodę Reporterską Polskiego Radia Melchiory. I tak wtedy w paru zdaniach opowiedział o swojej pracy.
1: Realizator dźwięku, kompozytor i mentor. Która z tych ról jest panu najbardziej bliska w tym momencie życia?
2: To w tym momencie to zostajemy przy mentorze, bo to już doświadczenie tych lat spowodowało, że bardzo chętnie dzielę się wiedzą i no, myślę, że te osoby, z którymi współpracuję, też odnoszą sukcesy i to jest naprawdę miód na moje serce i uszy, że coś takiego się odbywa i kolejne pokolenie też rozwija się w tym kierunku i reportaż kwitnie.
1: Wiele z tych audycji, reportaży przeszło przez pana ręce, przez pana uszy. Z jaką myślą pan pracuje przy reportażu? Co jest tym, na czym panu najbardziej zależy?
2: Ja chyba kieruję się najbardziej emocjami. Jak reportażyści przedstawiają mi jakiś temat, proszą o napisanie muzyki, opowiadają mi o tym reportażu, o swoich bohaterach, ja słyszę wtedy dźwięk. Ja wtedy sobie wyobrażam, jak to wszystko będzie się działo. U mnie już w głowie powstaje reportaż, czy powstaje muzyka, bo to zależy właśnie, jakie jest zapotrzebowanie. Ale emocje to jest dla mnie kluczowa sprawa. Chcę, żeby to, nad czym pracuję, w jakiś sposób poruszało, zostawiało jakieś brzemię w człowieku, jakieś naznaczenie jakąś historią. Że to nie jest obojętne, tylko te 20 czy 30 minut, które poświęciliśmy, wysłuchaliśmy jakiegoś materiału, no to zostaje na całe życie. I kiedyś sobie po iluś latach wspomniałem, pamiętam tego bohatera, on był taki i taki, albo to wpłynęło, albo ja myślę wtedy, a jak moje życie ma się w kontraście do tego? Tu jest wiele takich historii, bardzo ważnych, dlatego dla mnie zawsze reportaż był czymś takim wyjątkowym. Ja czułem, że pracuję nad czymś, co przejdzie do historii. To jest coś, co za 100 lat też posłuchają ludzie i oni wtedy będą czuli, jak my tu żyliśmy, jak mamy dźwięk, mamy wszystko, co się dzieje. I to jest niesamowite. Ja to zawsze czułem. I tak pracowałem, że dawałem siebie na 100%.
0: Pewnie jeszcze nie raz usłyszą Państwo frazę reportaż w realizacji dźwiękowej Artura Giordano. No to już Państwo będą lepiej wiedzieli, kto to taki.

Tu jedynka, noc z reportażem, 11 minut do godziny drugiej. Parę minut po drugiej reportaż o strażaczkach, po prostu kobietach w straży, kobietach łamiących stereotypy, kobietach odważnych. Tak można byłoby jeszcze długo, ale lepiej posłuchać reportażu. To już niebawem, zapraszam.

Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Na zegarze druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Olaf Warzyński. Ognisko śmiertelnego wirusa na holenderskim statku wycieczkowym. Jednostka płynęła z Argentyny do Wysp Zielonego Przylądka. Patogen spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone. Jedna z nich walczy o życie w szpitalu.
3: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki, ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
4: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
3: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację. Daria Kania, Polskie Radio.
2: Polska jest z was dumna, Polska jest wam wdzięczna. To słowa prezydenta do wszystkich strażaków. Karol Nawrocki dziękował im podczas centralnych uroczystości Dnia Strażaka.
5: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
2: A szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że statystycznie polscy strażacy wyjeżdżają na interwencję co minutę.
6: Za tymi liczbami stoi często ludzki strach, niepewność, ludzkie dramaty, a potem ulga. Ulga, że jesteście, że ratujecie życie, ratujecie zdrowie, że nikogo nie zostawiacie bez pomocy.
2: Dzień Strażaka od kilkunastu lat ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm. Od egzaminu pisemnego z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Za pióra chwyciło prawie 345 tysięcy absolwentów liceów i techników. Tematy, z którymi się zmierzyli, brzmiały: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. I według większości zdających te tematy nie były trudne.
7: Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
8: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie. Czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
9: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
2: Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna bada sprawy opublikowania w mediach społecznościowych zdjęć z arkusza egzaminacyjnego. Pojawiły się one chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu z polskiego.
10: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie.
2: Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Niewykluczone, że sprawa zostanie zgłoszona prokuraturze. A dziś drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki.
0: To są aktualności Jedynki.
2: Do 7 wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na miasto Merefa na Ukrainie. Wśród zabitych jest 2-letnie dziecko. Rany odniosło prawie